0: Trójcy Świętej, prawda? Widzimy wielkiego Tomasza z Akwiną, który napisał sumę teologiczną, wielki traktat, w którym jest także traktat o Duchu Świętym, który kiedy miał tą wizję taką metafizyczną, mistyczną bycia w niebie, kiedy się obudził, mówi: wszystko co napisałem to słoma, ale nie spalił, nie kazał spalić swoich dzieł, tak? Te dzieła są wykładane do dzisiaj na najlepszych uniwersytetach świata, więc no wiemy tyle, ile ludzki umysł jest w stanie ogarnąć, dokonać pewnej refleksji. Całej tajemnicy nie jesteśmy w stanie rozłożyć, bo tu jest wiara, a wiara jest wiarą, tak? Ona jest rozumna, potrzebuje nauki, ale ma w sobie też ten aspekt wiary. I taka po prostu jest. A ja bym chciał się skupić teraz na tym, że biblijnie, tak jak zesłanie Ducha Świętego było w Starym Testamencie, tak, to nie jest tak, że Trójca Święta się nagle pojawia w momencie, kiedy się narodził Jezus Chrystus, czyli druga osoba Trójcy Świętej, prawda? No tak nie jest. Trójca Święta jest obecna od samego początku. Jest obecna bardzo subtelnie, bardzo sobie wiadomy sposób w pewnej tajemnicy. No bo przecież dzisiaj pierwsze czytanie nam też bardzo pięknie pokazuje, prawda? Że Mojżesz wstawszy rano wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablicę, prawda? I wtedy Mojżesz rozmawia z Panem. Mówimy o duchu, który tam przebywa, prawda? Duchu Pańskim, czyli Ruach Jahwe. Ale przecież ktoś powie, no ale gdzie w Starym Testamencie jest Jezus Chrystus? No ja pamiętam wykłady jako młody student teologii, wykłady z księdzem Warzeszakiem. I pamiętam, jak bardzo mocno wtedy mnie jako w młodym studencie uderzyła taka piękna figura, która jest bardzo tajemnicza w Starym Testamencie, Anioł Pański. Malak Jahwe, Malak Adonai, Anioł Pański powiedział. I Anioł Pański powiedział, i on jest bardzo często w Starym Testamencie zamiennie stosowany, Bóg powiedział, prawda? No i w Starym Testamencie my widzimy w tym Malak Jahwe, w Aniele Pańskim, obecność Jezusa Chrystusa, który ratuje na przykład Hagar przed śmiercią na pustyni i jej syna Izmaela. Anioł Pański, który jest...
1: Ratuje Izraela przed Egipcjanami.
0: Który ratuje Izraela przed Egipcjanami, tak, który jest jakąś emanacją Jahwe. Nie jest, czy jest częścią Jahwe, bo Bóg powiedział przez anioła pańskiego, ale jest Malak Jahwe, bo nie jest Jahwe.
2: Jest jeszcze ciekawy link w krzewie gorejącym, prawda? Się objawia. Anioł Pański w krzewie gorejącym mówi: jestem, który jestem, który Echeje, jest? Asher Echeje. Ale Jezus mówi: kiedy zostanę nad ziemię wywyższony, wtedy poznacie, że ja jestem.
0: Tak.
2: Ja pamiętam, nawet miałem, to jest nie do wykazania, ale ja myślę, że u Jana koncept krzyża jako krzewu gorejącego jest obecny. Jezus mówi tam dipso, pragnę, jakby było gorąco. Chodzi mi o to, że prawda, ogień przyszedłem rzucić na ziemię. I to się dało, tam pamiętam kiedyś nawet miałem wystąpienie na ten temat, ale te argumenty nie były rozstrzygające, więc porzuciłem, jakby nie da się tego matematycznie wywieźć. Natomiast jest, mam intuicję, tak, że, znaczy jest objawienie i to takie teofaniczne objawienie na pewno. Wtedy poznacie, że ja jestem i to jest absolutnie, no ja jestem absolutne. Jestem w tym sensie na krzyżu i jest analogia do tego Malach Jahwe, to ci powiedziałem. Znowu jest taki, nie do końca się to domyka, ale myślę, że jest to bardzo, że to jest do dostrzeżenia.
1: A do Abrahama i do Sary przychodzi przecież trzech wędrowców.
0: To jest no chyba jedna z najpiękniejszych w ogóle opowieści biblijnych Starego Testamentu, pokazująca Trójcę Świętą. Zresztą najpiękniejsza ikona, jaka jest w Kościele, całym Kościele, bo przecież Wschód i Zachód to jeden Kościół katolicki, powszechny, mający dwa płuca, jak nauczał nas święty Jan Paweł II. No przecież wizyta trzech wędrowców, Malak Jahwe, którzy mówią jednym głosem, są trzech, mówią w liczbie pojedynczej, w liczbie mnogiej, to się wszystko miesza. Mówią o tym, że za rok o tej porze ty będziesz piastowała dziecko, więc to nie są zwykli wędrowcy, którzy są prorokami. To jest niesamowite objawienie. Zresztą od samego początku Kościół widział właśnie w tych trzech wędrowcach, Kościołach, tych trzech aniołach, jakich namalował właśnie Rublow w pięknej ikonie Trójcy Świętej. Warto sobie ją dzisiaj gdzieś tam wygooglować, otworzyć, trochę na nią popatrzeć, bo ona jest przepiękna. Tak, Rublow ją pokazuje, właśnie trzech wędrowców, trzech aniołów. Każdy ma w sobie elementy kolorów, które grają ze sobą, pokazując jedną naturę, ale trzy odrębne osoby, ale oni są ułożeni w kielich, kształt kielich

A na środku jest stół ofiarniczy z ofiarą, z Eucharystią, prawda? No niesamowita jest ta ikona, która pokazuje właśnie tą, właśnie nawiązanie do Starego Testamentu, do wizyty, ale przecież też my o tym opowiadaliśmy Państwu znowu z Abrahamem i Izaakiem, jeszcze piękna historia, przecież Górę Moria, prawda? Jaka zapowiedź, przecież my wiemy doskonale, że to jest coś więcej niż tylko figura, prawda? Tylko to jest jedyny syn ukochany, który idzie na Górę Moria po to, żeby został oddany w ofierze, niesie drwa, no przecież wielokrotnie o tym Państwu opowiadaliśmy. Jest tam także obecny Syn Boży, tak? Jezus Chrystus.

0: Dzień dobry, kochani, z tej strony Kasia Pilewska, jak zwykle, jak co tydzień, w niedzielę o poranku lub kiedykolwiek słuchacie tego podcastu. Ze mną wyjątkowy gość, Izydor Łobacz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Izydorze. Słuchajcie, nie będziemy ukrywać tutaj z Izydorem, że mamy wspólną przeszłość, ale nic takiego, o czym myślicie. Przeszłość jest absolutnie koleżeńska. Znamy się z Izydorem ze studiów teatralnych, na których byliśmy razem na kierunku aktorskim. Tak się te nasze losy potoczyły, że ja dziś jestem tu, a Izydor, mimo że szkoły nie skończył ostatecznie, to jest główną postacią bardzo znanego w Polsce serialu Na Sygnale. Czy wszystko się zgadza, Izydor?
1: Tak, do tej pory tak.
0: Dobra, to zanim ja cię będę wypytywała o twoją historię, to powiedz mi, co teraz robisz aktorsko? Czym się teraz zajmujesz, tak na co dzień?
1: Na co dzień? Graniem. A jest tego dużo, natomiast głównie jest to jedna produkcja. Jakieś tam pojedyncze są jeszcze inne projekty, natomiast głównie, tak jak powiedziałaś, się skupiam na jednej produkcji, jaką jest Na Sygnale. Taka ciekawostka, w 2025 roku byłem więcej Romkiem niż Izydorem.
0: Romek, to jest, rozumiem, twoja postać.
1: Zgadza się.
0: To znaczy, ile dni przepracowałeś w ciągu roku?
1: Przepracowałem 200 dni i teraz albo to jest 199, albo 201, w zależności kto liczy, ale może być ten błąd, nie? Więc uśredniam 200.
0: O, wow, no to jest coś.
1: Tak, rozmawiając z innymi aktorami, takimi pokroju Andrzej Grabowski, jak rozmawiamy o tego typu, jak nam się tu pracuje na Sygnale, to oni powiedzieli, że wow, niespotykana liczba dni, jeżeli chodzi o nagrywanie. I to jak nakręciliśmy Mikołaja na Sygnale i właśnie wtedy rozmawiałem z panem Andrzejem Grabowskim, to on powiedział, że przez 10 lat on jakoś tak policzył, że przez 10 lat tyle zagrał, bo grali po 24 dni.
0: Okay.
1: Na serię, na transzę.
0: Tak.
1: Żeby to wszystko zgrać, więc no...
0: Czyli byłeś częściej Romkiem niż Izydorem.
1: Zgadza się.
0: Nie spodziewałeś się chyba tego, co? Jeszcze 2-3 lata temu. Bo jak to było, Izydor, generalnie z twoim aktorstwem? Ty, wiesz, już za dzieciaka myślałeś sobie, tak, będę aktorem, chcę być aktorem i tym będę zajmował się w życiu. Czy to przyszło tak samo?
1: Pierwsze wspomnienie, jakie ja mam odnośnie aktorstwa, to jest karaoke w przedszkolu, kiedy byłem Michałem Wiśniewskim, więc, ale nie wiem, czy wtedy można traktować, że coś się, no, zmierza w jakąś konkretną karierę. Natomiast później, jak byłem w ogólniaku, to poszedłem na profil humanistyczno-prawniczy. Się dostałem do najlepszego liceum w ogóle. Natomiast w trakcie okazało się, że żeby się dostać na prawo, to trzeba się uczyć. No właśnie, więc stwierdziłem, że może da się inaczej.
0: Okej. Okay. I wymyśliłeś sobie Akademię Teatralną.
1: Tak, a właściwie to pojawiło mi się to w polu możliwości, ponieważ nigdy wcześniej nie... Dla mnie taka ikona, że ktoś jest aktorem, kojarzy, jakby to jest ta perspektywa, że ktoś jest w telewizji, tak. Widzisz, kiedyś na lotnisku zobaczyłem Małgorzatę Kożuchowską. Mhm. I mama mnie szturcha, patrz, więc w ogóle abstrakcja, dla mnie, dla osoby, która pochodzi z Moniek, małe miasteczko, 10 tysięcy mieszkańców, drugie 10 za granicą, no to oczywiście, to wiesz, to zobaczyć kogoś z telewizji, to było wow, nie? Więc w ogóle nie brałem pod uwagę, że można się dostać do szkoły, do Akademii Teatralnej, wiedząc tym bardziej, ile jest kandydatów na jedno miejsce. Natomiast w kółku teatralnym, na które uczęszczałem, była Ela Zajko i ona się dostała do Łodzi właśnie z mojego liceum i ja mówię, skoro ktoś się dostał ze szkoły, to znaczy, tak, że jest taka możliwość w ogóle, więc pojawia się, ktoś ci pokazuje, że po prostu można, nie? Bo inaczej, no to czasami, no skąd możesz wiedzieć?
0: Tak.
1: No ja mówię, no dobra, skoro nie trzeba, w sensie na prawo trzeba się dużo uczyć. To może tutaj.
0: To na lewo.
1: To na lewo, tak. Moja mama zawsze mówiła, Boże, dzieciaku, jak ja powiedziałem, mówiłem, że właśnie idę na prawo. Ona mówi, Boże, dzieciaku, żebyś tylko na lewo nie poszedł. No i chyba wykrakała. I wyszło tak, że się po różnych perypetiach dostałem się do Akademii w Białymstoku i trafiliśmy na wspólny rok.
0: Tak, tak, tak było, dokładnie tak. Ja pamiętam, że my na samym początku studiów nie pracowaliśmy dużo razem, bo byliśmy w innych grupach z tego, co kojarzę.
1: Tak, właśnie w tej lepszej podobno.
0: Wiesz, nie mi oceniać po latach, która była lepsza, która nie. Izydor, jak ty się czułeś w Akademii? To było jak spełnienie marzeń? To był jakiś taki wyjątkowy czas? Jak ty byś wspomniał te 4 lata?
1: 4? To u mnie nie było. Najwyżej 3, ale tak. Zaraz do tego przejdziemy. Natomiast Akademia była takim czasem turbulencji, bym nazwał, ponieważ jak normalnie byłem takim rebelem i w ogóle nie należałem do najpilniejszych uczniów w liceum. Tak jak się wchodzi w nowe, to w nowe środowisko, w nowe otoczenie, to możesz nałożyć ponownie maskę, nie? Więc ja mówię, dobra, skoro już się dostałem, po tych perturbacjach w końcu jak mnie przyjęli, to jest też długa historia, ale może na inny raz, to mówię, będę pilnym uczniem. Będę robił dokładnie tak, jak oni chcą, jak mówią. Będę się po prostu słuchał, nie? No bo statut profesorski, więc wykładowców, podążę za nimi. Natomiast po pierwszym roku okazało się, że pomimo, że ja robię dokładnie to, co oni mówią, to mnie to nie przybliża do celu. Dalej jestem postrzegany przez pryzmat najgorszego ucznia, studenta, więc odpaliła się we mnie ta wersja ponownie buntownicza. Mówię, czas zdjąć to wszystko, skoro robiąc to, co ludzie chcą, dalej nie osiągam tego, co jest zamierzone, do czego dążymy, no to może nie tędy droga. Więc na drugim roku, na pierwszym jeszcze roku, pod koniec zacząłem robić swoją pierwszą marionetkę i poznałem człowieka, który ponownie poszerzył mi perspektywę. To był Łukasz Puczko i pokazał mi zupełnie inny teatr. Teatr uliczny, teatr festiwalowy, że można mieć bezpośrednią interakcję z ludźmi. Ja nie czułem się dobrze z przedmiotów aktorskich, z lalek zdecydowanie bardziej, więc...
0: Tak, bo warto wspomnieć, że Akademia Teatralna w Białymstoku ma wydział lalkarski, przez te pierwsze dwa, właściwie 3 lata pracuje się na różnych formach lalkarskich. Teraz wiem, że to się pozmieniało. My się jeszcze uczyliśmy jawajki, marionetki, kukły i... pacynki. Mieliśmy też zajęcia z maski. Ty jakby, tak jak Izydor mówi, z miłością o lalkach, tak ja wręcz przeciwnie, bardzo duże problemy sprawiało mi niektóre lalki, chociaż bardzo lubiłam marionetkę i pacynkę. Do dzisiaj nie wiem, o co chodziło z jawajką, no ale dobra, nieważne. Także my na pierwszym roku mieliśmy coś takiego jak technika lalki, prawda? I właśnie wtedy się uczyliśmy budować lalki.
1: Bo to było w ogóle tak, że mieliśmy możliwość stworzenia własnej marionetki.
0: Tak.
1: I mi się wymarzył siłacz, strongman. Ja wtedy byłem na takim etapie kalisteniki i w ogóle ćwiczenia. No, więc mówię, zrobię strongmana i żeby on robił te muscle-upy i w ogóle tam różne cudawianki. Tylko był jeden problem, bo trzeba było zrobić mechanizm zamykania dłoni, no bo jeżeli miał się złapać za drążek, no to musiało to jakoś wyglądać. No i wtedy zobaczyłem na zdjęciu profilowym u Łukasza tę dłoń mechaniczną od jego Jacka, to jest nazwa lalki, która, ja mówię, wow, dokładnie takiej potrzebuję, i po prostu napisałem. I on mi pokazał zupełnie inną perspektywę na teatr, pokazał, że można inaczej i że nie trzeba iść tym klasycznym torem, że w momencie jak się wychodzi ze szkoły, to się idzie do teatru, składa się już wtedy, a wtedy też ja rozmawiałem trochę z ludźmi z trzeciego, czwartego roku, więc też widziałem, z czym oni się mierzą, no bo składają CV, wysyłają do 50 teatrów, w 95% nie dostają odpowiedzi, w 5% jak się odezwie jakiś jeden teatr, no to nagle się okazuje, że no, fajnie, fajnie, cieszę się, że dostałem, natomiast nie jest to teatr marzeń, więc nagle pojawił się taki dysonans, że ja w sumie nie chcę być takim aktorem. Bardziej mnie jarają lalki, konstrukcja, mechanizmy, więc zacząłem budować te lalki. W trakcie tych 3 lat, kiedy byłem na akademii, zbudowałem 13 lalek chyba, łącznie. Więc
0: co to były za lalki?
1: O Jezus, od marionetek, po pacynki, po jakieś stolikówki. Najbardziej to jarały mnie mechanizmy w tych lalkach, no bo sama konstrukcja lalki nie była niczym nowym, natomiast włożenie tam mechanizmu, no to było coś. I wtedy, jak to za życia studenckiego, nie wiem jak ty, ale ja nie miałem za dużo pieniędzy, więc trzeba było jakoś zarobić, ponieważ chciałem jeździć na takie warsztaty takich znanych gwiazd, czyli jak, no nie wiem, do kogo można
0: Jenny Yang na przykład.
1: Tak, tak, tak, nie? Jakby, wiesz, taki odpowiednik polski, no do Bogusława Lindy. Jasne. Można pójść, nie? O, na warsztat. Do takich gwiazd, topowych gwiazd, które gdzieś tam, no...
0: Do takich mistrzów.
1: Mistrzów, tak. Którzy by nauczyli rzemiosła tylko od strony lalkarskiej. No i oczywiście, jak się można było domyśleć, to nie było tego w Polsce za dużo, więc trzeba było szukać za granicą, więc wszystko jest razy 4, no bo wtedy jeszcze euro dobrze stało, 40 nawet można było, ale z racji na typ pracy, znaczy na typ szkoły, bo uczyliśmy się po 12 godzin, później ja siedziałem, jeszcze robiłem lalki, więc w ogóle tego czasu nie było, czasami się spało po 6-4 godzin, to trzeba było znaleźć jakąś inną metodę zarobku, natomiast nic innego nie wchodziło w grę. I została mi ostatnia deska ratunku, żeby nazbierać te pieniądze jakkolwiek. Chociaż zdając do akademii i nie dostając się za pierwszym razem, usłyszałem, że jestem głuchy i głupi. Natomiast...
0: Straszne.
1: Natomiast ja chyba byłem za głuchy, żeby to usłyszeć, i za głupi, żeby to zrozumieć, więc dalej poszedłem po swoje i wziąłem gitarę, bo tylko to miałem z umiejętności, a tymi lalkami to tak nie sądziłem, że jeszcze mogę zarobić. Nie uważałem je za wyjątkowe, za unikalne jakieś na tym etapie, na którym byłem, i chodziłem na ulicę grać i zbierać w pokrowiec. I mając ten bagaż tej głuchoty i słysząc, że no nie za bardzo śpiewam, tak ładnie mówiąc, to pomimo tego grałem. Natomiast bardzo szybko się okazało, że żeby zarobić, to trzeba też jeszcze by było dobrze zaśpiewać. Więc człowiek zamknął oczy, skrzywił się, no jakoś zaśpiewał i tak śpiewałem. Otwieram oczy i patrzę, leżą 2 dychy. A ja nie słyszałem, bo miałem zamknięte oczy. Mówię, jest, ktoś zobaczył. Nie wiem, czy to dlatego, żebym przestał śpiewać, czy mu się po prostu podobało. Natomiast te 2 dychy, pamiętam jak dzisiaj, one dały mi taki kolejny podmuch wiary, że w ogóle można, że można coś zrobić, że może to się udać, że taki zalążek nadziei, okruszek, nie? Po którym można po prostu dalej iść do tego kłębka. No i zarobiłem na te warsztaty. Siedziałem, w weekendy grałem. I weekendowe granie jest dosyć specyficzne, no bo ludzie już w weekend nie mają słuchu wieczorem.
0: Ciekawe dlaczego.
1: Więc i tak wrzucają. Pamiętam, najwięcej dostałem za O mój rozmarynie na Kazu, bo tam nie trzeba śpiewać, tylko można pod wpływem wibracji wydobywa się dźwięk, to dostałem 100. I później jeszcze zebrałem ludzi z akademii i w ogóle graliśmy wspólnie przez jakiś czas, więc nazbierałem na te warsztaty i zacząłem jeździć i całkowicie, można powiedzieć, odciąłem się od akademii. Wtedy już na drugim roku wiem, jakie wy mieliście problemy z racji tego, że ja ciągle jeździłem, bo nie można było zrobić żadnej próby, bo ciągle ja byłem w rozjazdach. Natomiast zdecydowałem się postawić całkowicie na siebie i pójść zupełnie innym torem. I w każde wakacje robiłem projekty w Divadlo Continuo w Czechach, które pokazały mi, że można połączyć teatr lalkowy z ruchem. Oczywiście mieliśmy Dudę Pajwę, który był tancerzem i po tych trzech projektach, ja zrobiłem łącznie 5, natomiast po trzecim pojawiła mi się taka idea, że kurde, czegoś w tym ruchu brakuje jeszcze, że to nie jest... Fajna jest idea koncepcji opierania tego na ruchu, że nie trzeba mówić, bo nie postrzegałem się jako dobrego mówcy i aktora, takiego dramatycznego, bardziej w stronę larkarstwa. Natomiast pojawiła się ta koncepcja jeszcze czegoś takiego bardziej, nie? Bo w tym ruchu czegoś brakowało, on był taki suchy. No jasne, jest ciało w przestrzeni, można to interpretować, natomiast ta interpretacja mi to trochę przypomina współczesną sztukę. Bryźnimy farbą, naklejmy banana i jest 5 miliardów, nie? No nie, nie uważałem tego za sztukę albo styl, który po prostu chciałbym kontynuować, więc pojawił się pomysł tańca. No i tylko był problem, no bo przecież ja nie tańczyłem. Więc trzeba było jakoś to
0: nadrobić,
1: tak. I tutaj się pojawił kolejny problem, bo wszystkie szkoły taneczne, które są warte rozpatrzenia, opierają się na tańcu klasycznym. Nawet jeżeli to jest taniec współczesny, to opiera się to na klasyce w mniejszym lub większym stopniu. Zawsze ona w szkole jest. No, ja jestem takiej postury, taki bardziej Hulk i Shrek niż balerina, więc trochę się musiałem nadźwigać, natomiast pojawiła się znowu, ponownie, kolejny raz w moim kręgu osoba, która pokazała mi, że można i uwierzyła we mnie, i była to Irina Sidoruk.
0: Nasza nauczycielka baletu.
1: Nasza nauczycielka baletu. I ja... To był trzeci rok, więc żeby pogodzić, jakoś to pożenić ten taniec z akademią, bo dalej uważałem, że w akademii są wartościowe rzeczy do nauki i dalej mogę się rozwijać i tego nie chciałem tracić, szczególnie tych rzeczy aktorskich, dramatycznych, to stwierdziłem, że będę pomijał wszystkie teoretyczne przedmioty, no bo jakoś to trzeba... No, doba ma tylko 24 godziny, ja się muszę wyspać, nawet jeżeli to są tylko 4 do 6 godzin, to te teoretyczne jakoś tam pójdzie.
0: Tak, a teoretycznych zajęć drodzy słuchacze faktycznie mieliśmy niewiele. One były, oczywiście były bardzo ważne, prowadzili je bardzo mądrzy ludzie, ale faktycznie no zawsze jednak w szkole teatralnej stawiały się na praktykę i te zajęcia teoretyczne były gdzieś tam może nie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zainteresowanie studentów.
1: Ja uważałem, że najlepiej się uczy człowiek z praktyki i no i po świecie trochę już wtedy miałem swój pierwsze 2 lata festiwalowe, gdzie jeździłem na festiwale, więc było mi... No miałem rozeznanie, widzę co ludzie robią, tak. Widzę jakie super projekty są. Trochę tych spektakli zwiedziłem, więc... No, było mi po prostu łatwiej złapać perspektywę. No, a bardziej mnie interesowały lalki nowoczesne i co można z tym zrobić, niż oglądanie kuku jest z 1845 roku, no. Po prostu było to ciekawsze.
0: Czyli omijałeś zajęcia teoretyczne.
1: Omijałem zajęcia
0: jak
1: teoretyczne.
0: Jak to się do ciebie skończyło?
1: Więc tańczyłem sporo, natomiast na koniec okazało się, że mam niezaliczone 4 przedmioty. 3 teoretyczne i 1 praktyczny. Bo raz pojechałem na festiwal, 2 razy pojechałem na festiwal, więc nie mogłem podejść do egzaminu. Nie, albo ja jakoś było tak, że po prostu nie mogłem podejść do egzaminu, bo byłem ciągle na tych festiwalach.
0: Co to był za egzamin?
1: Jak pojechałem na festiwal szkół teatralnych do Łodzi, to były improwizacje po angielsku. I ja wtedy pojechałem. Akurat miałem psa pod ręką, Burka, więc ja pojechałem, mówię, zrobię promocję.
0: Tak, chodzi o Burka lalkowego jakiegoś.
1: Lalkowego, tak. Pies marionetka.
0: Tak.
1: Zrobię promocję. No i przy okazji pokażę się na festiwalu, zaznam tego baskingu. I wtedy pojawił się znowu taki tryb, że kurde, ma to sens, bo z Szymonem Kuklą ja akurat wtedy u niego nocowałem. Natomiast z racji, że ja wtedy dostałem informację o tym, że się dostaje na Cypr, postanowiliśmy trochę wydać za dużo pieniędzy.
0: Na Cypr do szkoły tanecznej.
1: Do szkoły tanecznej, tak. Postanowiliśmy wydać trochę za dużo pieniędzy i zabrakło mi, a ja umówiłem się z człowiekiem, miał mi przywieźć komputer, laptopa do Łodzi, a jechał z Zielonej Góry czy skądś.
0: Tak.
1: W połowie drogi spotkali. Tak. Ja rano się budzę i patrzę, kurde, wydałem za dużo po prostu, bo wszystkim postawiłem kolejkę. Hurra, dostałem się, nie?
0: Tak.
1: Więc coś trzeba było zrobić. Mówię do Szymona, masz kaszkiet? On mówi, no pewnie jakiś tam znajdę. Ja wziąłem ten kaszkiet, poszedłem na Piotrkowską i zacząłem grać tym psem, marionetką, Burkiem. I nazbierałem, a chłop już mi napisał wiadomość, że on za 2 godziny będzie. A mi brakowało tam 150 zł, tak, coś takiego. Tak. Więc ja miałem 2 godziny na to, żeby nazbierać te 150 zł brakujące i zapłacić mu za tego laptopa, no bo lipa by było trochę, jakbym on przyjechał i ja bym powiedział, słuchaj, wiesz co, no nie mam pewnej kwoty. Więc poszedłem na tę Piotrkowską, nazbierałem 200 zł, więc zjadłem jeszcze obiad w te 2 godziny.
0: Tak.
1: Zebrałem pieniądze na MacBooka, na laptopa. I wszystko się skończyło szczęśliwie, więc to był kolejny taki moment, że kurde, ta droga solo, ta ścieżka podążania takim antysystemowym ruchem pokazuje, kolejny raz się sprawdziła, no bo normalnie przecież nie masz takich sytuacji, tak, że jesteś w stanie dorobić nagle na coś, co ci potrzeba.
0: Tak.
1: I więc ja super wspominam Łódź, pomimo, że oblałem wtedy egzamin, jadąc tam. I oblałem kolejne 3 egzaminy. I trzeba było, żeby wziąć dziekankę, trzeba zdać wszystkie egzaminy. I myślałem, że to wiadomo, jak to na studiach, że może jakoś to ugadam, czy coś. Natomiast no nie, przez to, że mnie tak dużo nie było, niektórzy wykładowcy stwierdzili, że to będzie nie fair. W stosunku do innych osób z roku i powiedzieli, że mogę to zaliczyć w drugim terminie, tam kiedyś, natomiast ja już wiedząc, że jadę na Cypr, nie za bardzo mi się chciało. Więc powiedziałem, pomimo tam nalegania jeszcze
0: naszych.
1: Tak, to stwierdziłem, że walić to. Nie chce mi się tej dziekanki, no bo nie planuję wracać na lalki. Dyplom, jeżdżąc po festiwalach, jeszcze nikt mi się mnie nie zapytał, czy ja mam dyplom jakiś. Tam w ogóle patrzą bardziej na umiejętności, a nie na to, czy coś ma jakiś papier, więc mając kolejną tą cegiełkę do tego, że ten dyplom po prostu w tym, co chcę robić, no bo nie mówię, że dyplom jest całkowicie bezużyteczny, tylko bardziej w kierunku, w którym chcę podążać, zupełnie mnie to nie interesowało. Więc się przeprowadziłem na Cypr, jest to rok 2019. Ja kolejny raz zmieniłem kierunek,
0: tak,
1: że tak powiem. I plany na siebie, bo rozszerzyłem o ten taniec. I wiedziałem, że sezon, no, z racji, że Łukasz miał 10-letnie doświadczenie w bukowaniu sezonu, no bo gra się latem, taki okres powiedzmy no, od maja do września, a później jest przerwa zimowa, jest kilka festiwali, nie? To tak samo jak ze wszystkim, nie wiem, świadomościowymi czy cokolwiek. System działania jest taki sam. I wiedziałem, że muszę zabukować sezon, więc tańczyłem tam 10 godzin, jechałem tymi tuktukami do domu po zakupy, żeby wrócić. Kroiłem granata na pół, dosypywałem cukru do pudełka po jogurcie i siadałem, jadłem. I przy okazji wyszukiwałem nowych festiwali. Z racji, że to był czas przed AI-owy, to nie można było wpisać, wypisz mi 10 festiwali tej grupy, bla, bla, bla. Więc wszystko to trzeba było robić ręcznie, więc czas z tego, ojejku, strasznie długo. W tej pierwszej współpracy z Łukaszem tam działo agent, natomiast no, my byliśmy jeszcze zbyt początkujący. Początki są zawsze najtrudniejsze, trzeba jak start rakiety, trzeba dać najwięcej paliwa, więc ja siedziałem po 10 godzinach tańczenia, ubity, wracając z tymi siatkami. Pracowałem do północy, o 6 znowu wstawałem, więc to był kolejny taki trudny, wycieńczający etap, który no później nagle się okazało, że jak patrzyłem, jak te bukowania idą, nie? I to Turcja, to może Rosja, to Francja i tak to wszystko, ja mówię, wow, bocian, mamy sezon, nie? Będziemy grać, to Włochy. To miałem takie, wow, no ta praca, super, że się przemęczyłem, no bo z perspektywy czasu później jak patrzyłem na te 3-4 miesiące tej pracy, dodatkowej można powiedzieć, no to się nie czuję tego zmęczenia, jest bardziej ekscytacja, jasne, nie? I rok mija, wchodzimy rok 2020, marzec, ja już mam cały sezon dopięty, już łączę bukowania, to może tego trochę tutaj tego, to żeby się na mnie skrosowały, nie? I nagle na wyspę przyjeżdża 3 Niemców, już w Polsce mama mi wysyła puste półki. Natomiast ja mówię, że u nas się nic nie dzieje i właśnie nagle na wyspę przyjeżdża tych 3 Niemców i zamykają całą wyspę. Z racji, że to jest wyspa, to trzeba podjąć radykalne środki ostrożności i w ogóle wszystkiego. Nikt nie wyjedzie. No i ja myślałem, że to grypa to grypa.
0: To grypa.
1: 2 tygodnie i przecież to wyspa, no ile mogą trzymać zamkniętą wyspę? Przecież musi być cały ciąg logistyczny, ściągają, tak, importują, eksportują, no nie może to nie działać, nie? Natomiast no, nikt nie pomyślał, że no, przez myśl nie przeszło. A nagle pole możliwości się stworzyło i jest lockdown. I ja mieszkałem w takim super domu studenckim i za 120 metrów płaciłem tak śmieszne pieniądze, jakieś 150 euro. Więc ja, jak ogłoszono lockdown, to ja w końcu miałem chwilę, żeby odpocząć, się nacieszyć tym domem. Miałem 7 minut do nad wodę. I mówię, w sumie mi się to podoba. To może tak być. Natomiast widziałem, że już tam wszyscy jest jakiś popłoch, bardziej zamykają granice i tak dalej. I ja mówię, no dobra, to tu nie ma co tutaj też siedzieć. Wrócę do rodziny, spotkam się z nimi, bo ciągle na imigracji, emigracji, to się zobaczę. Kotleta zjem, maminego. I był lot

0: tym ja lalki, bo mnie wtedy nie widać i tak. A ty chcesz mnie w ogóle do jakiegoś filmu. I Patryk na to mówi, spoko, ja ci ogarnę. On mówi, daj mi chwilę, tylko ja po prostu potrzebuję kogoś, żeby to ruszyć. Ja mówię, no dobra, no ja wtedy siedziałem w Białymstoku, wiedziałem, że wszystkie castingi są przecież w Warszawie albo w jakichś większych miastach, a w Białymstoku to nie ma żadnego castingu. Jeszcze to pamiętałem ze szkoły. Więc dzwoni do mnie tydzień później i mówi, słuchaj, mam dla ciebie casting. No niewiarygodne. On mówi, tak, jest tobą zachwycona reżyserka obsady, zdjęcia tylko wyślij, zdjęcia.
1: Tak.
0: Ja wysłałem te zdjęcia, o Jezus, jakie były fatalne, teraz z perspektywy czasu wiem.
1: Tak.
0: No ale jakoś to przeszło, ja pojechałem na ten casting, ta reżyserka obsady podobno miała być mną zachwycona, ja mówię, dobra, Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Ty ze mnie jelenia nie rób.
1: Tak.
0: Pojadę, zobaczymy. Zajeżdżam na ten casting i już mam niby dostać tę rolę, nie?
1: Tak.
0: Klasyka. Castinguję się. Dziękuję za casting. No, czekamy teraz na odpowiedź. 3 dni później. Nie dostałeś się.
1: Ajajaj.
0: Ja mówię, widzisz, Patryk, ja się do tego nie nadaję. On mówi, nie, spoko. Ja ci coś ogarnę, tylko daj mi jeszcze chwilę.
1: Tak.
0: Ja mówię, dobra, ale ja już nigdzie nie jeżdżę.
1: Patryk, warto wspomnieć, Patryk Waruszczyński, który założył agencję Veres, który był z nami
0: na roku.
1: Po prostu same biznesmeny po tym roku.
0: Tak, ja mówię, dobrze, Patryk, tylko ja już nigdzie nie jeżdżę.
1: Tak.
0: No, nie będę się tułał 2,5 godziny w jedną stronę, tylko po to, żeby 3 minuty pobyć na castingu,
1: tak,
0: nie? I poczekać godzinę. Więc on mówi, dobra, spoko. Damy radę. No i... I dzwoni... 4 dni później, tydzień. Słuchaj, mam dla ciebie casting.
1: Tak.
0: I ja mówię, no dobra, co tam? Ale pamiętaj, że ja nigdzie nie jadę. Dobra, nie, to jest...
1: powiedzieli, online.
0: Możesz się zgrać online. W ogóle wystarczy, że się nagrasz. Ja mówię, no dobra. A ja wtedy byłem na żaglach. I on mi mówi, że... do czwartku masz czas. Aha, tak, spoko. We wtorek wracam. Ale dzwonił jakoś w niedzielę. Czy w sobotę. On mówi, dobra, to tylko pamiętaj, do czwartku. Dobrze, do czwartku. Ja wróciłem z wyjazdu i dostaję SMS-a. I on, no i jak tam? Już? Ja mówię, nie, dopiero co wróciłem, daj mi odpocząć. A tak mi się nie chciało tego nagrywać. Ale tak mnie męczył. Jest środa. I co? Już nagrałeś? Ja mówię, nie, tekstu się uczę. A tekst w ogóle nie wydrukowany. Nic. Czwartek. No i co, wysłałeś? Już? Ja mówię, nie, czekaj. Praca wymaga poświęceń. Ja się muszę przygotować w ogóle, tak żeby zbyć, nie? On mówi, no dobra, bo to do dzisiaj trzeba wysłać. Ja mówię, no... Dobra, to... nie mam z kim nagrać. On mówi, ojej, to na pewno nie masz kogoś? Ja mówię, nie mam, jestem zajęty w ogóle, może jutro. No i jest piątek, on jest u barbera. No i co? Już? Ja mówię, nie, jest godzina 12, z kim ja mam to nagrać, nie? Oczywiście przecież podał mi fejkową datę, no bo żebym wiedział, że będę przeciągał. On mówi, dobra, masz komputer? Ja mówię, no mam. Dobra, to się połączymy, ja na komputerze, ty na telefonie nagrasz. Ja mówię, no dobra, już niech będzie. On wrócił od tego barbera, my się łączymy i... Ja oczywiście co? Nie umiem tekstu. No przecież tyle dni było, ja się tyle dni, przecież tekstu tego uczyłem, a ja tekstu nie umiem. I on mówi, dobra, przegadujemy. Ja

0: jeszcze, trzy razy, Nagraliśmy jedną wersję. On mówi, wyślij mi, drugą, trzecią. Mówi, o, dobra, to będzie. Według mnie to tam nic nie było. Średnio to wyglądało. Ja mówię, no jak się nie wstydzisz tego wysyłać, to wysyłaj. Mi to już i tak w branży nie będę, nie? I on to wysłał. I on mówi, dobra, to czekamy. No dobra, to czekamy. Następnego dnia pisze, jest, jest! Oglądają, są dwa wyświetlenia. Ja mówię, kurde, to ja bym obejrzał, jakby ci tak zależało na tych dwóch wyświetleniach, no. To wiralem idziemy. I on mówi, dobra, dobra, czekamy jeszcze. Pisze dalej. Jest, są, trzy, cztery, sześć. Jest, oglądają, mamy to, nie? Mamy. I pisze do mnie następnego dnia, mówi... Pakuj się, jedziesz do Warszawy. Masz tę rolę. Ja dostałem tę rolę. I później się dowiedziałem, jak ja ją dostałem. I to wszystko dzięki temu mojemu biznesowi, bo ja wystąpiłem na Sledzim Internety, wydarzeniu marketingowym, bo później z wystąpień publicznych przecież się przyniosłem na marketing. Było tak, że było dwóch aktorów. Ja, no, dwie osoby. Aktor zawodowy i ja. Bez szkoły, bo przecież papier jest niepotrzebny. Więc, no po co ci ten papier, nie? Przecież ci tak nie grasz. I reżyser mówi do mnie już później na takiej naszej imprezie firmowej, on mówi, ja miałem tych dwóch aktorów, ciebie i aktora zawodowego i mówię, poszedłbym w zawodowego. Natomiast on mi nie wygra, jest za chudy, a postać Romka jest taka jak niedźwiedź, nie? I zobaczyłem nagle twoje... Zobaczyłem w internecie, szukałem więcej informacji. Przecież film polski jest pusty. Ja przecież nic nie nagrałem takiego, co by się wpisywało w te. Przecież jeździłem tylko po festiwalach. One przecież się nie liczą, no bo to by takie rzeczy zliczał, nie? To nie jest ten styl pracy. Więc on mówi, i znalazłem twoje wystąpienie na evencie. I patrzę, się rusza, ma kontakt z widownią. Ogarnie, da radę. I tylko dzięki temu nagraniu dostałem tę rolę, więc ścieżka jest tak kręta i było tyle zmian, natomiast no warto robić wszystko, chyba tak to jest to podsumowanie dobre, nie? No bo nigdy nie wiesz, co ci się przyda, albo nigdy nie wiesz, co zostanie użyte.
1: A jesteś teraz na tej drodze, na której jesteś, bo rozumiem, wiesz, bo jednak jest różnica trochę między wyjazdami, jeżdżeniem po Europie i tak dalej, a tym, że jesteś teraz na miejscu jednak, grasz codziennie w serialu na Sygnale i jesteś tutaj na stałe.
0: Tak, przede wszystkim jest rozpoznawalność, no bo wcześniej co najwyżej to mogliśmy być znani z lalki, nie?
1: Tak.
0: Natomiast teraz, no, nawet jak mieliśmy przerwę i stwierdziłem, że wyjadę w głusze, w dzicz, pojechałem pod granicę ukraińską, zarezerwowałem lokację i witam się z właścicielami, jest spoko, oni mówią tu, rozgość się. I później dostaję wiadomość na Instagramie. Nasza córka Tosia nie uwierzyła, że gościliśmy prawdziwego aktora.
1: Prawda.
0: I więc ta rozpoznawalność jest. Jak jestem teraz na meczu czy gdzieś, to też widzę, jest taki bardzo specyficzny wzrok ludzi, którzy cię rozpoznają i wiedzą, że jesteś z telewizji. Nie, może jesteś z telewizji. Natomiast ja w 2 lata nagrałem ponad 400 odcinków. Więc to jest dużo. Byłem w pracy non-stop, gdzie wcześniej przygotowanie się do odcinka zajmowało mi 2,5 dnia, żeby nauczyć się tego wszystkiego. Grałem po pół dnia przecież, nie grałem całości. A 2,5 dnia się uczyłem, więc ja mówię, mi się to w ogóle nie opłaca. To teraz jest ta płynność, gdzie no dosłownie w lot się chwyta ten tekst, no bo w momencie jak się gra niemalże codziennie, bo jesteśmy po 20 akurat, wyrabiając 200 dni, no to muszę być po 20 dni mniej więcej w miesiącu, bo to przerwy te świąteczne, jakieś inne. No to nie ma się kiedy nawet tego tekstu tak usiąść dzień przed i po prostu nauczyć, nie? Więc pamięć jest wyćwiczona. Rzeczy aktorskie, takie rzemieślnicze też są wyćwiczone. I na dłuższą metę na pewno to jest męczące, nie? Przy tym obłożeniu, jakie mamy, przy ilości godzin pracy, jakie są, więc no rozglądam się, natomiast nie powiem jeszcze co i kiedy, no to, ale tak, powoli jestem trochę jak narciarz w tym bloku startowym, żeby wykonać zwrot akcji.
1: A czego ci życzyć w takim razie? Czego ty byś chciał, Izdor, dla siebie teraz?
0: Odpoczynku, ale tak długofalowo wytrwałość.
1: Masz czas dla siebie, chociaż troszkę?
0: No teraz mam i ten serial, i firmę, więc moim czasem własnym jest firma, bo jak jestem między scenami, to siedzę w firmie, no bo trzeba to jakoś ogarniać, więc jest intensywnie, natomiast uważam, że to jest taki czas i ja lubię, jak się u mnie dzieje, a odpocznę już, jak przejdę na emeryturę za rok.
1: A jakaś lalka, myślisz, że jeszcze powstanie z twoich dłoni?
0: Myślę, że bardziej powstaną rzeczy stolarskie do domu albo do kampera, który planuję budować.
1: Izydor Łobacz, moim i państwa gościem, moim prywatnym, ogromne szczęście, kumplem, bo to naprawdę duża przyjemność się znać, Izydor. Kocham, jak opowiadasz historię i dziękuję, że się podzieliłeś z nami swoją zwariowaną i mocno taką obfitującą w zwrotę akcję historią. Ja za ciebie oczywiście trzymam kciuki i śledzę, co tam sobie działasz, ale wiem, że gdzie ty tam nie wleziesz, to się ułożysz. To taka już twoja cecha. Pozdrawiamy twojego agenta.
0: Pozdrawiamy.
1: Bardzo serdecznie. I wszystkie osoby, które wspomniałeś w historii, bo to też bardzo fajne, że pamiętasz, kto był na twojej drodze, że wspomniałeś o mamie najpierw, potem o Łukaszu, później o Szymonie, więc te wszystkie osoby tutaj wspomniane, dzięki. Ekstra było. Bardzo miło było się tak, wiesz, cofnąć też do tego wszystkiego. Już tak mi się śmiać chciał, jak opowiadałeś po prostu o tych historiach z Akademii. Więc wielkie dzięki i powodzenia.
0: Dziękuję pięknie.
2: Zwrot akcji Vox FM.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Tok FM.
1: Radio. Dzień dobry, witam serdecznie. Artur Moczarski. Moim gościem jest Nelson Pereira, korespondent radia i różnych mediów portugalskich w Polsce.

0: Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam, słuchacie.
0: Zacznijmy od początku, bo w tej historii ważny jest każdy szczegół. Co wydarzyło się, my wiemy trochę o wydarzeniach w Fatimie, zwłaszcza przez pryzmat Jana Pawła II, ale zanim o tym powiemy, przypomnijmy, co też spotkało troje fatimskich pastuszków.
1: Więc tak, się zaczęło rzeczywiście wszystko w maju, dzień 13 maja. Trójkę dzieci widziała Matkę Bożą. I to był początek serii objawień. Trzeba tu zaznaczyć, że tak naprawdę to wszystko się zaczęło wcześniej, rok wcześniej, bo dzieci miały objawienie, trzykrotne objawienie anioła, który im się przedstawił jako anioł Portugalii, anioł pokoju. Przypomnijmy sobie, że jest, trwa wojna, pierwsza wojna, więc tu takie objawienie i też w momencie, kiedy papież uruchomił modlitwę o pokój, angażował do tego katolików na całym świecie. Anioł pokoju, który przechodzi do dzieci z takim orędziem bardzo nawołujące do modlitwy, do pokuty i z pewnymi bardzo, bardzo zaskakującymi treściami, bo mówi o tym, że Pan Bóg jest tak obrażony i tak znieważony, tak zasmucony i prosi dzieci o to, żeby go pocieszyły, żeby Boga pocieszyły. Dzieci bardzo to przeżywają.
0: A czy one słyszały, były świadkami tych objawień wspólnie czy oddzielnie?
1: Wspólnie w tak, to cała trójkę, z tym, że od właśnie samego początku, później to samo będzie przy okazji objawień Matki Bożej. Chłopak, ten mały Franciszek widzi, ale nie słyszy, więc brak dźwięku. Jak moja żona mówi, to jest rola kobiety, która ma przekazać. No tak było. Rzeczywiście to Łucja i ich Jacynta słyszeli głos i mogli przekazać mu. I on w końcu cały czas musiał się zapytać siostry i kuzynki, co takiego powiedziała anioł, co takiego powiedziała Matka Boża.
0: No właśnie, jakie było pokrewieństwo między dziećmi, z jakich one pochodziły rodzin?
1: Bardzo blisko spokrewnione. Łucja najstarsza miała wtedy 10 lat, była ich kuzynką. Oni, ci młodsi, Franciszek i ich Jacynta, byli braćmi. To wszystko bardzo ubogie rodzinne, uboga miejscowość, ludzie praca, ludzie praca na ciężkiej roli, na ciężki chleb, bo bardzo uboga ziemia, bardzo kamieniste, tam nic nie ma w tej Fatimie, nic nie rodzi. Nic się nie rodzi. Jest więc i bieda duża, a też duża pobożność, duża taka... No to były czasy, które ja poznałem już bardziej ze wspomnień niż, no ale które jeszcze tam widziałem agonizujące w Portugalii czasy, kiedy liczyły się, że jesteś uczciwy i wcale nie, ile masz w banku czy pod poduchą. Teraz jak wszędzie jest odwrotnie.
0: Nelson Pereira, portugalski dziennikarz, jest dziś gościem. Rozmawiamy o objawieniach w Fatimie, które troje pastuszków, co oni pasali?
1: Tak, z tymi owcami swoich rodziców. No i cały dzień z owcami byli, mieli tam coś do jedzenia, troszkę chleba i zajmowali się zabawą, modlitwą. Znaczy rodzice im tam, matki, kazały się tam odmawiać różaniec, na co dzieci znalazły bardzo sprytne rozwiązanie, bo chcieli się bardzo bawić, szybko odmawiali na zasadzie, że zdrowaś Maria, święta Maria, święta i zdrowaś Maria, tylko tak skrótowo. Ale więc jest ten różaniec, jest ta modlitwa różańcowa. Do tego stopnia, że jak Matka Boża się objawiła i prosiła o modlitwę różańcową i mówiła, że prosiła o tę modlitwę, to proboszcz się zdziwił. Dlaczego tu przychodzi Matka Boża prosić o różańce, o modlitwę różańca? O, przecież wszyscy się tu modlimy na różańcu. Jest powszechnie znana i praktykowana modlitwa. No, chciała więcej niż tylko.
0: No właśnie, objawienie samo nie miało miejsca wyłącznie 13 maja, tylko to były kolejne 13 dni miesiąca, aż do 13 października. Jak wyglądał sam ten moment? Jak to dzieci opisywały potem? No i czy możemy im ufać, bo to w końcu dzieci, wyobraźnia dziecięca jest, no, dzieci wiemy, to ogromna.
1: Od początku okazuje się, że miały tą pewność, przekonanie o tym, że jednak to Matka Boża. Matka Boża powiedziała im w październiku, powiem kim jestem i czego chcę. Ale cały czas dzieci mówiły, że widzą Matkę Bożą. Widziały Panią, no tu przypomina to Apokalipsę świętego Jana, bo jest mowa o Pani ubrana w biel, obleczona w słońce. Jest to wizja bardzo interesująca. Jest różnica między tym, co czują dzieci w trakcie objawień anioła i w trakcie objawień Matki Bożej. Objawienia anioła zostawiają ich rozłożone na ziemię, modlące się, jakby czujące na siebie wielki jednak ciężar, jakaś ta obecność anioła ich tak
0: przygniata.
1: Z nich zostawia ich fizycznie zmęczeni. Mhm. Objawienie Matki Bożej jest przeżywana jako coś lekkiego, radosnego. Dzieci, nawet ta mała Jacynta mówi, że porównuje, że Pan Bóg jest słońcem, Matka Boża jest księżycem. No coś jak lekkie światło księżycowe. I też w ten sposób to by przeżywali w trójkę i w ciszy i w tajemnicy, gdyby nie to, że od samego początku mała Jacynta, pewnie tak Pan Bóg chciał, że mimo, że miała zachować tajemnicę, pobiegła do mamy i od razu wszystko wywaplała. Od tego na drugi dzień już cała wioska wiedziała, że dzieci coś wiedziały, że mówią, że widzieli Matkę Bożą.
0: I jaka była reakcja dorosłych?
1: Najciężej to przeżywała matka Łucji, która praktycznie do końca tych objawień nie mogła uwierzyć. Znaczy, przeżywała wielki dylemat. To była to kobieta bardzo uczciwa i na wskroś prawdziwą. Bardzo przeżywała tego, że nie mogła uwierzyć, że nie to, że córkę kłamała. To byłoby jej trudno. Ta mała nigdy nie kłamała i tak w rodzinie została wychowana, że byłoby nie do wyobrażenia, żeby ona kłamała. Ale jest niemożliwe, żeby Matka Boża się objawiła u niej w rodzinie. Tak ta matka zrozumiała. Jesteśmy niegodni. No, jak to niebo do nas? Więc nie może to być możliwe. Więc Łucja, ty kłamiesz. No, i ta mała zaczęła sama wątpić. W pewnym momencie jest przesłuchanie, czy tam rozmowę z księdzem proboszczem, który dobrze potraktował tą małą i bardzo w sumie bardzo łagodnie podchodzi do dzieci, bardzo, bardzo taktownie, ale rzucił tak, że a to może jest sprawa szatana. To tak dobiło tą małą dziewczynkę, tą Łucję, że ona już później powiedziała, że już teraz więcej nie pójdzie na spotkanie z Matką Bożą. Ta Jacynta, ta kuzynka do niej wtedy rozwiązała sytuację, bo powiedziała, Łucję, ty do tej pory nigdy nie kłamałeś. Teraz dopiero będziesz kłamała, jeśli powiesz, że nie było objawień.
0: A sprawy piekielne także miały miejsce podczas tych objawień. O tym będziemy mówić za chwilę, bo towarzyszyła im wizja piekła. Teraz tylko krótko powiedzmy jeszcze, jaki był kontekst społeczny w ogóle w Portugalii wtedy, bo to nie był kraj, wbrew temu, co mówisz o Fatimie, na wskroś chrześcijański, katolicki.
1: Ówczesna Portugalia była rządzona przez masonerię i to bardzo antyklerykalna masonerię, bardzo walcząca i bardzo nienawidząca kościoła. Ślady tego mamy do dziś, to znaczy te pozostałości po tym. Właściwie Fatima jest bardzo kłopotliwa, bo nie da się o niej mówić, nie da się o tych objawień mówić, nie wspominając, że Matka Boża się wtrąciła z wszystkimi nogami, rękami w sprawy polityczne. Przyszła i w kraju rządzonym przez masonerię uruchomiła wielkie zmiany społeczne, które skończyły się tym, że przewrot wojskowy przyniósł zmiany i owocowało tym, że zaczęły się rządy Olivera Salazar. To dyktator dzisiaj, czarną postać, często wyliczony w poczcie wszystkich faszystów i tak dalej, obok Hitlera, Mussolini, Franco i tak dalej. No jest on owocem Fatimy. No kłopotliwa sprawa dla wielu, bo łatwiej było, znaczy chętnie by o tym się przemilczało. Dalej, Matka Boża się angażuje w polityki międzynarodowej, na skali światowej, bo mówi coś, co zostaje kłopotliwe do niedawnej, do dziś dla niektórych, to, że Związek Radziecki, Rosja, o tym mówi jeszcze zanim rewolucja październikowa się stała, faktem, mówi o tym, że Rosja, jeśli się, jeśli Kościół nie poświęca Rosję jej niepokalanemu sercu, jeśli biskupi nie zrobią to, nie spełniają prośbę, to Rosja będzie tym biciem Bożym, który ukara, będzie ukarać świata, rozlega swoich błędów na całym świecie. Najpierw Hiszpanię i później cały świat. Rzecz kłopotliwa. No, Kościół miał z tym problem cały czas i dlatego w sumie konsekracja Rosji sercu niepokalanemu Marii jest, jest rzeczą cały czas odłożona na bok i do czasów Jana Pawła II, który to też spełnił, notabene wymawiając połowę konsekracji po cichu, cichym głosem na placu Świętego Piotra.
0: Słowo Fatima kojarzy nam się ze słowem tajemnica. Co prawda ta najbardziej tajemnicza część tego objawienia została zinterpretowana jako odnosząca się do papieża Jana Pawła II, no ale przez wiele lat budziła ogromne emocje, co też Maryja powiedziała dzieciom. Przypomnijmy, na czym polegały trzy fatimskie tajemnice.
1: Tajemnica fatimska jest, jest jedna, jest jeden tekst w całości, ale przekazane w trzech części. Pierwsza i druga jest, została spisana przez Łucję w 1942 roku, ostatnia część w 1944. Pierwsza i druga część to odnosi się do... Jest wizja piekła i Matka Boża skomentuje, wyjaśnia wizję, mówiąc, że widzieliście piekło, gdzie trafiają dusze biednych grzeszników, bo nikt za nich nie modli się, i prosi więc o modlitwę do jej niepokalanego serca za grzeszników. Więc tu jest ten poziom, adresowane jest to do każdego. Mamy się modlić, mamy być wierni przekazań Bożych i modlić się za grzeszników. Jest to dla każdego, prawda? A druga część tej tajemnicy, czy tam tak naprawdę ta następna, to się odnosi już do świata. Jest mowa o Rosji właśnie, o Rosji i o tym, co reżim sowiecki będzie spowodował na całym świecie. Żeby tego unikać, to Matka Boża prosi, mówi, że będzie prosi, że przyjdzie prosić, później przyjdzie prosić o poświęcenie świata i oddanie Rosji niepokalanemu sercu jej.
0: Zanim o trzeciej tajemnicy, która odnosi się do cierpiącego papieża i do wydarzeń z 13 maja, notabene 81 roku na placu Świętego Piotra, to jeszcze o takim paradoksie, ponieważ objawienia były najpierw skierowane do dzieci, ale przecież 13 października 1917 roku to wiele tysięcy ludzi widziało cud słońca, prawda? I one nie były całkiem tajemnicze, to znaczy całkiem ukryte, prawda? Dlaczego ich owocem były właśnie tajemnice? Dlaczego nie wszystko było od razu jawne?
1: Dlaczego to się ciebie zapytać? Nie, chyba pytanie do Matki Bożej.
0: No ale może coś takiego powiedziała dzieciom. Dlaczego zastrzegła sobie pewne rzeczy, by ich nie objawiać?
1: Zastrzegła, ale może pytanie ważniejsze tu, ciekawsze jest, dlaczego tak późno zostały spełnione prośby Matki Bożej, bo dopiero Jan Paweł II po zamachu się zdecydował. Nawet więcej, po zamachu dopiero uświadomił sobie, że przez zbieżność dat, fakt, że ten zamach został wykonany od dnia rocznicowym objawień fatimskich, papież zwrócił uwagę na tekst, przeczytał i przekonał się do tego, że tu trzeba coś z tym zrobić. Właśnie tu papież się zdecydował na poświęcenie Rosji niepokalanemu sercu Marii, co dokonał później w 1984 roku. I tu pytanie, dlaczego tak długo? Dlaczego tak długo?
0: No, dlaczego Kościół nie posłuchał dzieci?
1: Nie posłuchał dzieci, nie posłuchał w sumie Matkę Bożą. No, okazuje się, że to jest ta bardzo ludzka słabość, który jest i w Kościele też. To znaczy, żeby uwierzyć tu Matce Bożej, trzeba było to tak przyjąć, że wobec Związku Radzieckiego, nie dyplomacją, ale właśnie takim aktem poświęcenia, mielibyśmy rozwiązanie wszystkie problemy. może nie wystarczyło wiary w to. Tu kontakty dyplomatyczne ze Związkiem Radzieckim, nadzieje na obawę, że w razie poświęcenia Rosji będą represje wobec chrześcijan żyjących na obszarze Związku Radzieckiego. Notabene tu cała emigracja rosyjska, świadome i znające treści objawień, prosiła zawsze papieża, żeby dokonał tego poświęcenia. I w Polsce istniała też świadomość taka i taką wolę. Nigdy to nie zostało zrobione właśnie z obawą przed konsekwencjami dla mieszkających obywateli Związku Radzieckiego. Nie mielibyśmy II wojny światowej, nie mielibyśmy całego komunizmu po całym świecie, nie mielibyśmy Kubę, Koreę, nie mielibyśmy Polskę całe i prawda, połowę Europy pod rządami Kremla.
0: Gdyby posłuchano wcześniej tego orędzia. Z Nelsonem Pereirą, portugalskim dziennikarzem, rozmawiam dzisiaj o wydarzeniach z Portugalii w małej wiosce Fatima, gdzie doszło do objawień Matki Bożej. Fatima dzisiaj jest jednym z największych sanktuarium maryjnych na świecie. Uroczystości właściwie już trwają, a my wróćmy do tego, co stało się z dziećmi, które widziały Matkę Bożą wtedy. Lucja żyła długo, ale dwoje innych zmarło właściwie tuż po objawieniach.
1: Tak, Lucja zmarła niedawno, w tym samym roku, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II w lutym 2005 roku. Hyacyntę i Franciszek niedługo po ostatnim objawieniu w październiku w roku 1919 i 20 chory. Zachorowały dzieci. Hyacyntę jeszcze w szpitalu w Lizbonie umarła sama, daleko od rodziny. I Lucje zostały tym, tak jak według tego, co zostało jej obiecane przez Matkę Bożą, ujawnione, one zostały tym szafarzem tych tajemnic i dalszym pośrednikiem między niebem i Kościołem.
0: Właśnie, czy miała dalsze objawienia?
1: Tak. Następny kłopot z Fatimą, które nie kończy się tak jak większość objawień na określone tam liczbę objawień i konkretnym orędziem, które się zamyka w pewną całość w jakimś tam krótkim okresie czasu. Ale Lucja miałaby objawienie kolejne przez praktycznie, no bardzo prawdopodobnie, że miała nawet i do samej śmierci miała tego typu kontaktu z niebem.
0: A dodajmy, że została zakonnicą. Że poszła do klasztoru.
1: Tak, do klasztoru. Najpierw było u sióstr doroteuszek w Hiszpanii, w Porto, później w Hiszpanii. Wstąpiły w końcu do zakonu karmelitańskim, bo poczuły, że to jest jej prawdziwe powołanie, że tylko tam będzie w miarę zachowana od takich ciągłych odwiedzin i ciekawskich ludzi, którzy chcieli jej zobaczyć, dotykać, rozmawiać, no i ciągle tam jej szukały w klasztorze u doroteuszek. Tu jest bardziej pod ochroną, tu jest trudniejszy do niej dostęp. No i jest tym szafarzem, tą osobą, która też cały czas ubiega się o to, żeby papieże kolejne uwrażliwić na to, że na prośbę Matki Bożej i prosi kolejnych papieży o poświęcenie. Kilka prób poświęcenia Rosji były niepełne i ona o tym później zakomunikuje. Właśnie za każdym razem Watykan jest poinformowany o tym. Sam Jan Paweł II też dokonuje poświęcenie, które nie jest pełne, bo owszem jest w treści, jest odpowiednio sformułowana, ale nie jest wykonane w łączności z biskupami świata, całego świata, o co Matce Bożej chodziło.
0: A gest Jana Pawła II ma ścisły związek z wydarzeniami na placu Świętego Piotra. Mehmet Ali Agca podobno bał się tej bogini, która prowadziła kulę, bo twierdził, że to niemożliwe, żeby nie trafił i sam miał poczucie, wręcz bał się tej bogini, jak mówił z Fatimy.
1: Trudno mi do końca uwierzyć w to, co mówi Agca po tym, jak go odwiedzili wysłannicy KGB. Tego wszystko wskazuje na to właśnie i mu kazali zacząć udawać wariata, więc od tego czasu to i mówił, że jest Chrystusem i może i Budą też jest. Fakt, że twierdził, że nie mógł nie trafić Był to wyborny z Chelsem i twierdził, że niemożliwe. Miał lepsze okazje, bo kilka dni wcześniej zachował się tam z jakiegoś filmu, gdzie po wizycie Ojca Świętego w któryś z kościołów rzymskich widać wyraźnie, jak kilka kroków od niego stoi Aliakcze, który gdyby się zdecydował wtedy, to mógłby dużo łatwiej i dużo bliżej stał i mógłby celować w papierze. Że się nie zdecydował, to znowu tu pewnie sam nad tym się zastanawiał. Że tak to zostało reżyserowane, że 13 tak. maja.
0: Zresztą papież przyjeżdża do Fatimy rok po zamachu, przywozi kulę wyjętą z jego ciała i znowu pada ofiarą zamachu. Znaczy próby zamachu.
1: Próba zamachu. Tym razem to nie spełnia rozumu. Ksiądz pochodzący z środowisków integrystów, hiszpański ksiądz, notabene później zostawił sutanę, zostawił stan kapłański. Po tym jak już miał tam swój pobyt w więzieniu i był z kolei oskarżony kilka lat później o próbę zamachu na któregoś chyba, nie jestem pewien, czy na angielskich polityków, gdzieś w Anglii znowu próbował kogoś zabić. Już jako
0: były ksiądz. Na koniec naszej rozmowy chciałem ciebie zapytać, jako człowieka, który po pierwsze z racji poczucia wspólnoty narodowej z Fatimą ma z nią wiele wspólnego, ale także jako chrześcijanina. Czym dla ciebie jest to sanktuarium? No bo możemy je porównać do miejsca, jakim dla nas jest Częstochowa na przykład, prawda? Wiąże się z wieloma przeżyciami. Czym dla ciebie jest, czy jakie odczucia budzi w tobie Fatima?
1: To znaczy, o Jasnej Górze można mówić, że Polacy mogą mówić, że to jest polski sanktuarium. O Fatimie nie mogliby Portugalczycy tak powiedzieć. Jest to, tam się to wszystko dzieje, ale od samego początku jest to adresowane do całego świata. Paweł VI nazwał tego miejsce ołtarzem świata. Rozmiar tego orędzia jest też taki, że nie da się go zamknąć nie jest, nawet dziś nie ma pewności, że wszystko się już spełniło. Kiedy na przykład przypominamy wizję Hiacynta o tym, że papież klęczący, który w jakimś tam domu płakał, przed domem mnóstwo ludzi rzucali kamienie, złorzeczyli papieżowi, znieważali go. Pytanie, czy to rzeczywiście chodzi o Jan Paweł II? Już dzisiaj widzimy, jak jest atakowany obecny papież. Nie wiemy, co się stanie jeszcze. Fatima jest dalej bardzo aktualna. Jest jak najbardziej dalej wyznacza nam przynaglenie Matki Bożej jest dalej jak najbardziej aktualne. A może ważne byłoby tu powiedzieć, podkreślić, że to, co stanowi jednak serce tego orędzia, też jest ten akcent na Matki Bożej, na to, że prośba o modlitwę i pokutę, ale Łucja później sprecyzowała tę prośbę, mówiąc, że chodzi o takie pokuty i modlitwy, które są potrzebne, by unikać grzechy. I tu uważam, że to jest sprawa niesamowicie ważna, bo często łatwo szatanowi nam oszukać chrześcijanina w taki sposób, że go tu zachęca do jakichś szalonych pokut, do takich radykalnych modlitw, które uprawia przez tam 5 razy dziennie, 3 razy w tygodniu, pości przez 2 miesiące, ale się w końcu zniechęca. Opada na duchu i staje się bardziej orzębły niż był wcześniej. Matce Boże, nie o to chodzi. Ona mówi nam obowiązek stanu, przekazanie Boże, wszystko, co potrzeba, żeby być w tym wiernym. To jest modlitwa i pokuta, które musimy odprawić. A to już jest dla wszystkich. To już jest możliwe dla wszystkich. Dla każdego z nas. Nie?
0: Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem i naszym ekspertem od Fatimy, od tego, co tam się wydarzyło i dzieje się cały czas, był Nelson Pereira, korespondent portugalskich mediów w Polsce.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Najpopularniejsza książka świata. Pierwsza, wydana drukiem. Jedyna, którą wiele osób wzięłoby na bezludną wyspę. Biblia będzie tematem mojej rozmowy z księdzem profesorem Krzysztofem Bartkim, biblistą. Zapraszam.
3: Ksiądz profesor Krzysztof Bartski, biblista, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jest gościem. Jak ksiądz profesor odczytuje zdanie: Panie, któryś wszystko uczynił swoim słowem? Co to dla księdza znaczy?
4: Najpierw witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy. Tak, to zdanie wzięte z Księgi Mądrości: Panie, który wszystko uczyniłeś swoim słowem. Ono ma bardzo głębokie znaczenie, ponieważ kiedy mówimy o Słowie Bożym, to mamy na myśli w pierwszym rzędzie Jezusa Chrystusa. On jest Zbawicielem, On jest tym pierwszym, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Natomiast również mamy na myśli tekst Pisma Świętego. A więc to Słowo, które jest równocześnie Słowem Bożym i Słowem zapisanym przez ludzi. Bowiem tajemnica Słowa Bożego zawiera w sobie właśnie ten podwójny wymiar. To jest jak z wcieleniem Chrystusa. Chrystus, który był w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Tak samo Słowo Boże, Słowo Pisma Świętego jest w pełni Słowem Bożym, przez które Bóg mówi do każdego z nas i jest też w pełni Słowem ludzkim. Jest tekstem literackim, które powstało w określonym czasie, miejscu, napisane przez określonych ludzi. Ale wracając do pytania, Panie, który wszystko uczyniłeś swoim słowem, przede wszystkim trzeba by zwrócić uwagę na taką rzecz jak historia zbawienia. To znaczy, Bóg dokonuje swoich dzieł w naszej ludzkiej historii i cały Stary Testament jest jakimś świadectwem tej Bożej interwencji, Bożego prowadzenia, Jego aktywnej obecności w dziejach ludzi. I ta aktywna obecność, ona później swój szczyt, swoją pełnię osiągnęła w chwili, kiedy Jezus Chrystus stał się jednym z nas i trwa aż po dziś dzień. A więc również dzisiaj Słowo Boże, Bóg poprzez tekst Pisma Świętego i poprzez swoją obecność w Kościele dokonuje wielkich dzieł, stwarza wciąż coś nowego.
3: A jak to połączyć z taką wizją Słowa Bożego, czy właściwie wyobrażeniem, które pojawia się na dźwięk słowa Biblia czy Pismo Święte? To jest zakurzona książka gdzieś na półce, ostatni raz otwierana może przy okazji komunii dziecka albo przy okazji własnej komunii, co gorsza.
4: Pismo Święte jest księgą, która znajduje się w sercu Kościoła. I teraz w zależności od tego, jak ktoś postrzega swoje miejsce w życiu Kościoła, w swojej relacji do Chrystusa, to w różny sposób odnosi się do Biblii. Stąd też, jeżeli ktoś w ogóle nie ma nic wspólnego z Kościołem, czy też właśnie tak jak pan redaktor powiedział, tylko zetknął się z życiem Kościoła przy okazji pierwszej komunii swojej czy swojego dziecka i później Biblię odłożył na półkę, uległa zakurzeniu, no to nie ma się czemu dziwić. Natomiast ja znam bardzo wiele rodzin, wielu chrześcijan, którzy codziennie czytają Biblię, dla których Biblia jest jakimś drogowskazem, światłem na drodze ich życia, jest codziennym pokarmem duchowym. I to wcale nie są wyjątki, to są naprawdę tysiące, na całym świecie miliony ludzi, którzy w ten sposób przyjmują Biblię, nie tylko zresztą w Kościele katolickim, ale czasami dają nam wspaniały przykład protestanci, dla których Pismo Święte jest często tą jedyną księgą ich życia.
3: Przypomnę, że ksiądz Krzysztof Bartski, biblista, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jest gościem Radia Vox FM. Jest ksiądz także współtwórcą, animatorem dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. To jest stowarzyszenie katolików świeckich. Co się kryje pod tą nazwą?
4: Dzieło Jana Pawła II jest, słusznie jak pan redaktor powiedział, stowarzyszeniem, czyli pewnym ruchem, który posiada również strukturę. Ta struktura jest na poziomie krajowym oraz diecezjalnym. Moderatorem krajowym dzieła biblijnego jest ksiądz profesor Henryk Witczyk, natomiast z ramienia episkopatu opiekuje się tym dziełem arcybiskup Gołębiewski, Marian Gołębiewski z diecezji wrocławskiej. Dzieło ma swoją strukturę, swoje statuty i w każdej diecezji został ustanowiony moderator diecezjalny. Jest to z reguły kapłan, ksiądz, biblista. Również został ustanowiony jego zastępca, wicemoderator, którzy są odpowiedzialni za rozwój tej inicjatywy w poszczególnych diecezjach.
3: Jaki jest podstawowy cel działalności stowarzyszenia? Dlaczego powstało? Skąd ten pomysł?
4: Więc zasadniczo ma dwa cele dzieło biblijne. Pierwszym jest pogłębienie rozumienia objawienia pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła. A drugim jest kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w różnych dziedzinach życia Kościoła, a więc w duszpasterstwie, kaznodziejstwie, katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych.
3: A w czym się to przejawia w konkretach? To znaczy, wiadomo, że w Kościele czyta się Pismo Święte, nie jest to żadna nowość, prawda? Więc co chce osiągnąć stowarzyszenie, czy jakie formy działalności przybierze?
4: No więc różne są w sposób szczególny, w szczególności te cele już w praktyce. Poczynając od takich jak opracowywanie komentarzy do Pisma Świętego, uwzględniających potrzeby duszpasterskie. Tutaj w ramach dzieła biblijnego seria Lectio Divina, później szereg pomocy katechetycznych, które też powstają pod egidą, że tak powiem, dzieła biblijnego. Również organizowanie konferencji, zebrań, warsztatów, zjazdów, kursów, sympozjów, w których głównym tematem jest Słowo Boże, Pismo. Też w miarę możliwości wystawy, konkursy czy olimpiady biblijne. Ważnym też elementem dzieła biblijnego jest współpraca z innymi katolickimi ośrodkami apostolstwa biblijnego. A więc na stronie biblijnej dzieła biblijnego w wielu diecezjach można znaleźć też linki czy informacje dotyczące innych inicjatyw biblijnych, ponieważ jak wiemy do tej pory w wielu diecezjach jest już wiele inicjatyw o charakterze biblijnym. Dzieło biblijne wcale nie zamierza ich w jakiś sposób likwidować czy wchłaniać. Będzie z nimi współpracować, popierać je, również promować. W naszej diecezji tutaj należy wspomnieć wspaniałe osiągnięcia katolickiego ośrodka apostolstwa biblijnego prowadzonego przez księdza Andrzeja Banaszka, czy też spotkania, które prowadzi ksiądz profesor Waldemar Chrostowski oraz duszpasterstwo dominikanów. Jest też ich wiele, wiele innych w poszczególnych parafiach. Często są to inicjatywy ściśle parafialne. Już nawet w tym samym dniu, kiedy zainaugurowano dzieło biblijne w archidiecezji warszawskiej, już jeden z proboszczy prosił mnie, żeby w jakiś sposób rozpocząć współpracę. No, ważną dziedziną pracy dzieła biblijnego jest prowadzenie strony internetowej, dlatego prosiłbym, zachęcam do zajrzenia na stronę www.biblista.pl. Biblista.pl.
3: I tam są informacje ze wszystkich archidiecezji, bo w każdej jest oddział stowarzyszenia, w każdej ona ma już, powinna mieć przynajmniej struktury.
4: Więc strona jest tak zbudowana, że mamy najpierw wejście do informacji ogólnych o dziele biblijnym i inicjatyw o charakterze ogólnopolskim, natomiast obok są wejścia do jakby podstron poszczególnych diecezji. Każda diecezja polska, niezależnie od tego, jak rozwija się w niej dzieło biblijne, ma swoją podstronę. No, strona diecezji warszawskiej na razie jest trochę uboga. Jest tam informacja o kontakcie do moderatora i wicemoderatora diecezjalnego. Tu mam nadzieję, że we współpracy z ludźmi, którzy znają się dobrze na obsługiwaniu stron internetowych, uda się tę stronę jeszcze bardziej rozbudować.
3: Wróćmy do samego dzieła. Ono nosi nazwę Jana Pawła II. Czy to jest odpowiedź na jakieś jego konkretne wezwanie? Dlaczego odwołanie do Jana Pawła II w sytuacji, kiedy no wiele inicjatyw, wiele dzieł wraca do tej wielkiej postaci?
4: Więc niewątpliwie zasługi Ojca Świętego Jana Pawła II dla biblistyki światowej są bardzo duże, poczynając od tego, że właśnie za jego pontyfikatu, w pierwszych latach pontyfikatu dokończono redakcję tak zwanej neowulgaty, czyli nowego łacińskiego przekładu Pisma Świętego, który jest dla tekstów liturgicznych Kościoła tekstem wzorcowym. Poza tym Ojciec Święty Jan Paweł II w swoich katechezach, homiliach wielokrotnie odwoływał się do Pisma Świętego. Takim wspaniałym cyklem jego medytacji biblijnych są rozważania psalmów, zwłaszcza psalmów z godziny czytań, z juczni. Mamy w języku polskim takie trzytomowe dzieło, komentarz wzięty z tekstów Ojca Świętego właśnie do tych psalmów juczni. Nie trzeba przypominać, że Ojciec Święty zawsze, kiedy wygłaszał homilię, to rozpoczynał od tekstu Pisma Świętego. Ono było tym punktem wyjścia, od którego zaczynał swoje nauczanie i na którym je opierał. Zresztą nawet to słynne zawołanie, hasło, które stało się jakby początkiem odnowy w naszej ojczyźnie, niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemi, oblicze ziemi, jest wzięte z Pisma Świętego. Ojciec Święty dodaje tej ziemi, a więc aktualizuje je, odnosi treść Pisma Świętego do naszej rzeczywistości, tu i teraz, a to jest między innymi celem dzieła biblijnego.
3: A czy kiedyś posłużył się takim sformułowaniem, czy wezwał konkretnie do powołania takiego dzieła, czy to już jest inicjatywa, która powstała po jego śmierci, jakby w odczytaniu takiego wezwania?
4: Dzieło biblijne powstawało w różnych krajach dużo wcześniej, zanim miał miejsce pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II, już Bibelwerk w krajach niemieckich, w niemieckojęzycznych, czy też Opera Biblica we Włoszech. To są inicjatywy już sięgające dziesięcioleci. Natomiast w Polsce największa zasługa w powołaniu tego dzieła to należy się księdzu profesorowi Henrykowi Witczykowi. On właśnie był takim inspiratorem. Natomiast Ojciec Święty raczej, o ile wiem, nie wychodził z taką inicjatywą. Zresztą powołanie dzieła biblijnego w Polsce miało miejsce już po odejściu Jana Pawła II do domu ojca.
3: A na jakie przykłady się powołujecie? Jakich wzorców będziecie używać właśnie obserwując działalność takich organizacji jak Bibelwerk w Niemczech?
4: Dzieło biblijne w Polsce jest dosyć specyficzne, ponieważ w większości krajów dzieło biblijne zajmuje się propagowaniem samego tekstu biblijnego. Wspomaga wydawanie nowych edycji tekstu biblijnego, rozprowadzanie, dystrybucję tego tekstu. W Polsce, która jest krajem katolickim, gdzie jest wiele księgarń przy kościołach czy księgarni katolickich, z dostępem do tekstu Pisma Świętego nie ma kłopotów. Mamy wiele wydań. Ostatnio, w ostatnich latach powstają nowe nawet przekłady, nowe inicjatywy, w których uczestniczę jako redaktor bądź jako tłumacz. Są to przede wszystkim edycja Świętego Pawła wraz z komentarzem, tekst Pisma Świętego wraz z komentarzem przeznaczony dla młodzieży, dla młodych odbiorców, czy też Biblia Ekumeniczna, w której tworzeniu uczestniczą przedstawiciele kilkunastu kościołów chrześcijańskich, w tym też oczywiście Kościoła katolickiego, i która już ukazała się w zakresie tylko Nowego Testamentu oraz psalmów.
3: Ksiądz profesor Krzysztof Barcki jest gościem Radia Vox FM, jeden z współtwórców dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. To dzieło ma krzewić znajomość Biblii, ma edukować, ma formować także, czy przede wszystkim duchownych. Czy powstanie takiego dzieła nie jest pośrednio dowodem na to, że formacja, edukacja w seminariach trochę szwankuje pod tym względem, że księża za mało wiedzą o Biblii, za mało wiedzą o jej treści?
4: No przede wszystkim to dzieło nie jest adresowane tylko do duchownych, raczej przede wszystkim do osób świeckich, ponieważ duchowni już mają formację biblijną, zresztą bardzo dobrze prowadzoną w naszych seminariach w Polsce. W Polsce mamy wyjątkowo dobrze przygotowanych biblistów. Większość z wykładowców seminaryjnych Pisma Świętego ukończyła swoje studia bądź w Rzymie, bądź w Jerozolimie. Także w tej dziedzinie raczej nie uważałbym, że jest jakiś zastój czy jakieś braki. Natomiast chodzi przede wszystkim o to, żeby to ubiblijnienie życia Kościoła, które rozpoczęło się wraz z Soborem Watykańskim II, rzeczywiście stało się ciałem, rzeczywiście weszło w życie. Ponieważ bardzo dużo mówi się o tym, że Pismo Święte jest ważne i tak dalej, ale znajomość tekstu Pisma Świętego, a może co ważniejsze, życie tym tekstem, oddziaływanie tego tekstu na naszą codzienność, pozostawia nieraz wiele do życzenia.
3: A ktoś może powiedzieć, że takie oddawanie Pisma Świętego ludziom dla kogoś może pachnieć protestantyzmem. Kiedyś zwłaszcza tak się mówiło, że tu protestanci z Pismem Świętym pod pachą albo Świadkowie Jehowy. Czy ksiądz nie boi się takich uproszczeń?
4: Trzeba pamiętać o tym, że Pismo Święte w kontekście Kościoła katolickiego jest ściśle związane z tradycją Kościoła i z jego nauczaniem. A więc rzeczywiście pan redaktor ma rację, że biorąc samo tylko Pismo Święte, sam tekst oderwany od realiów historycznych, w których powstawał, od teologii, kontekstu teologii, jego przekazu treści duchowej, która obejmuje w ogóle całość historii zbawienia, no może być czasami niebezpieczna. Wiemy, że w niektórych sektach literalne odczytywanie niektórych fragmentów Pisma Świętego, czy też odnoszenie ich do pewnych sytuacji, które, co do których absolutnie nie powinno się z tego łączyć z Pismem Świętym, no może prowadzić do różnych odchyleń. Dlatego ważną rzeczą jest, żeby czytać Pismo Święte razem z komentarzem, czyli z wyjaśnieniami, z tym, co tworzy jako otoczkę pozwalającą nam lepiej zrozumieć jego sens. Te komentarze mogą dotyczyć bądź to realiów historyczno-społecznych, historyczno-kulturowych, w których były pisane księgi biblijne, bądź też interpretacji tego tekstu w odniesieniu do życia Kościoła, do sakramentów, do nauczania Kościoła i tak dalej.
3: Wspomniał ksiądz dzisiaj o tym, że współpracuje przy nowych przekładach Pisma Świętego. One powstają nie tylko w Polsce. Słyszymy o nowych wydaniach, o wspomnianej przez księdza Biblii Poznańskiej, Biblii Jerozolimskiej, Biblii takiej, owakiej. Czy to znaczy, że Biblia nie jest dziełem skończonym? Bo ktoś może pomyśleć, no skoro nowe przekłady powstają, nowe komentarze, to znaczy, że może jeszcze wszystkiego nie wiemy o niej.
4: Kanon ksiąg biblijnych jest zamknięty. Już żadnej nowej księgi do Biblii nie dołączymy. Ponad te, które już pod koniec pierwszego wieku, w początku drugiego wieku Kościół rozeznał jako natchnione przez Boga. Ale Biblia została napisana, Stary Testament w języku hebrajskim, fragmenty niewielkie w języku aramejskim i niektóre księgi deuterokanoniczne w greckim, natomiast Nowy Testament w języku greckim i to w Grece koine, Grece, którą posługiwano się w basenie Morza Śródziemnego w epoce późnego hellenizmu. Dlatego też nie każdy z odbiorców tekstu biblijnego ma możliwość dotarcia do oryginału. Stąd bierze się konieczność tłumaczenia. No i tłumaczenie Biblii...
3: Tłumaczenie zawsze, niezależnie od tego, czy z Biblii, czy innej książki, jest jak kobieta. Wierne nie są piękne, piękne nie są wierne. Czy zgodzi się ksiądz z tym porównaniem?
4: No przede wszystkim nie zgodzę się z tego względu, że bardzo szanuję kobiety i sądzę, że jest wiele kobiet zarówno pięknych, jak i wiernych. Stąd też może nie bardzo się z tym porównaniem zgodził. Natomiast rzeczywiście zgodzę się z tym, że często tłumacz tekstu, jakiegokolwiek tekstu, zwłaszcza Pisma Świętego, staje wobec dylematów, musi coś poświęcić. Czy poświęcić zwięzłość wypowiedzi i przetłumaczyć dane słowo kilkoma słowami, które przybliżą nam jego znaczenie, czy też czasami musi wybrać pomiędzy różnymi znaczeniami określonego słowa. Niejednokrotnie musi wybrać między rodzajem języka, w jakim chce ten tekst biblijny wyrazić. No, oczywiście tłumaczymy na język polski, ale zauważmy, że inaczej odbierzemy słowa, dajmy na to, zaprawdę powiadam wam i tak dalej, a inne zapewniam was, inaczej zapewniam was. Można używać języka bardziej archaicznego, który dodaje Biblii dostojeństwa, powagi, natomiast ma ten mankament, że może do człowieka młodego nie trafiać. Z drugiej strony możemy wybrać język bardziej bezpośredni, zbliżony do tego, którym dzisiaj się posługujemy. Wtedy plusem będzie to, że język Biblii będzie bardziej żywy, trafiający do serca młodego człowieka. Mankamentem będzie to, że może utracić swoją godność i powagę.
3: Ksiądz mówił o tym, że jest także tłumaczem Pisma Świętego, pracuje nad nowymi wydaniami, nad nowymi nowymi tłumaczeniami. To jest bardzo ciekawy wątek. Czy ostatnio zdarzyło się księdzu ślęczeć, mówiąc już potocznie, nad jakimś fragmentem, właśnie po to, żeby znaleźć odpowiednie słowo? Czy możemy podać taki przykład, kiedy, no właśnie, tekst grecki jest łatwo zrozumiały, ale trudno przetłumaczalny?
4: Więc obecnie pracuję nad komentarzem do księgi Pieśni nad Pieśniami. Zresztą zajmuję się tą księgą już od kilku lat. Szczególnie interesuje mnie jej interpretacja, symbolika w niej zawarta i symbolika, która później była tworzona przez czytelników tej księgi. No i tak, jeśli chodzi o szczegół, no to obecnie pracuję nad przekładem i komentarzem w ogóle do trzeciego rozdziału Pieśni nad Pieśniami, tam gdzie jest mowa o lektyce Salomona. No i oczywiście znajdujemy tam, porównując nawet różne polskie przekłady, jedni wiedzą, że to było łoże Salomona, inni użyli określenia palankin, inni z kolei lektyka, gdzie indziej można znaleźć w tłumaczeniach na obce języki jako rydwan nawet Salomona. Stąd też niektóre terminy właśnie hebrajskie, zwłaszcza te, które pojawiają się tylko raz czy dwa razy w tekście Pisma Świętego, dzisiaj mogą znaczyć zupełnie co innego w języku dzisiejszym hebrajskim. Wiemy, że każdy język jest jakimś tworem żywym. Słowa zmieniają swoje znaczenie, słowa się rodzą, umierają. Jest w tekście Pisma Świętego wiele słów, które już wymarły, które nawet w języku hebrajskim rabinistycznym czy języku hebrajskim Talmudu już nie funkcjonują. Już sami nawet Hebrajczycy nie wiedzą, co one dokładnie oznaczały. Tym bardziej my po 2500 lat. Stąd jest bardzo żmudna praca nad porównywaniem starożytnych przekładów, starożytnych tłumaczeń, porównywaniem języka hebrajskiego pierwszego tysiąclecia przed Chrystusem z innymi językami semickimi tamtej epoki. No, wymaga to rzeczywiście znajomości nie tylko samego języka hebrajskiego, ale też tamtejszego kontekstu kulturowego.
3: Mówiliśmy przed chwilą o kontekście kulturowym, o tym też papież swego czasu, papież Jan Paweł II pisał, że aby w pełni zrozumieć Pismo Święte, trzeba koniecznie uwzględnić realia czasowo-przestrzenne, w jakich działa się akcja biblijna. Czy my mamy dostatecznie dużą wiedzę na temat tego, jakie były tamte realia? Czy księża w homiliach potrafią to współcześnie wytłumaczyć? Czy wreszcie dzieło biblijne może im w tym pomóc?
4: Więc jeśli chodzi o kontekst historyczny tekstu biblijnego, no to składa się on tak, po pierwsze, z realiów tamtejszej rzeczywistości. No dajmy na to taki przykład prosty. Jeżeli jest mowa o celnikach i grzesznikach, którzy przychodzą do Jezusa, no to oczywiście nie możemy ich utożsamiać, tych celników, z pracownikami służby celnej w dzisiejszej rzeczywistości, na granicach państwa. Ponieważ celnicy w tamtych czasach to byli inaczej poborcy podatków, którzy wysługiwali się władzy okupacyjnej rzymskiej. No i teraz, znając jeszcze pewne procedury, jakimi kierowali się Rzymianie, iż mianowicie z góry brali od bogatego człowieka pewną sumę, udzielając mu swojej ochrony i swojej wojska też, żeby on później od swoich współobywateli ściągnął tę sumę. Także w tym kontekście łatwo było liczne nadużycia, ponieważ oczywiście on musiał więcej ściągnąć, żeby też coś zarobić, co z jednej strony słusznie mu się należało, z drugiej zaś było postrzegane jako zdzieranie ze swoich współbraci. I stąd celnicy w tamtym kontekście kulturowym uważani byli za najgorszą kategorię ludzi. No i to trzeba wyjaśnić, żeby tekst biblijny był zrozumiały. Takich miejsc jest wiele. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to są gatunki literackie, czyli trzeba wiedzieć, jaką formę literacką użył autor, jakie były cechy tej formy, żeby właściwie zrozumieć przekaz. Bo co innego będzie przypowieść, kiedy wiemy, że w przypowieści osoby bądź wydarzenia są fikcyjne. Stąd też, kiedy Jezus mówi o przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, wcale nie znaczy, że jakiś człowiek musiał autentycznie zostać pobity, wpaść w ręce zbójców i tak dalej, i tak dalej. To jest przypowieść. Co innego jest, jeżeli na przykład używamy pewnych formuł apokaliptycznych, na przykład apokalipsa, która posługuje się językiem symboli, językiem pewnych obrazów, które przypominają dzisiejszą science fiction i też nie można tego rozumieć dosłownie. Z kolei mamy też przekazy historyczne, w dziejach apostolskich, czy opisy różnych wydarzeń związanych z życiem Jezusa Chrystusa, które niosą, mają charakter przekazu świadków, wiarygodnego przekazu spisanego bądź przekazanego w formie ustnej przez świadków wydarzeń. Stąd też każdy tekst biblijny należy patrzeć z perspektywy gatunku literackiego, w jakim został napisany.
3: A na Pismo Święte jako takie nie możemy patrzeć jak na książkę historyczną, wyłącznie.
4: Właśnie tak jak mówiłem i zresztą mówi o tym katechizm Kościoła katolickiego i Dei Verbum, czyli Konstytucja o Objawieniu Bożym Soboru Watykańskiego II. Pismo Święte w sposób organiczny łączy te dwa elementy. One nakrywają się, łączą się w sposób nierozdzielny, mianowicie ten wymiar boski i wymiar czysto ludzki. Stąd też w Piśmie Świętym mamy Słowo Boże, Bóg, który mówi do nas i dokument historyczny, zapis pewnych wydarzeń, pewnych słów, które zostały wypowiedziane przez ludzi. I te dwie rzeczy łączą się. Oczywiście można, jeżeli ktoś odtrącił łaskę wiary, czy też znajduje się z różnych powodów z dala od Kościoła, może patrzeć na Pismo Święte tylko jako pewien tekst literacki, nic poza tym. Ma do tego prawo oczywiście, ale to jest pewne zafałszowanie widzenia tej księgi, bo ktokolwiek by do niej podchodził, musi mieć też na uwadze ten fakt, że dla milionów ludzi ona jest słowem, poprzez które sam Bóg mówi do nich.
3: A jakie fragmenty dziś współcześnie przysparzają biblistom najwięcej problemu? Gdzie są największe spory w pochyleniu nad Biblią?
4: Więc bibliści głównie dyskutują na temat szczegółów. Jeśli chodzi o tekst biblijny, oczywiście jeśli chodzi o tekst biblijny, to są poszczególne słowa, czasami nawet litery, których zmiana może prowadzić do różnych kłopotów. No oczywiście problemem tutaj powodującym liczne dyskusje jest kwestia przekazu rękopiśmiennego. Ponieważ wiemy, że do czasów Gutenberga wszystkie teksty literackie, teksty pisane były przepisywane. Ci, którzy przepisywali te teksty, no byli często ludźmi, którzy mylili się czasami, niejednokrotnie chcieli poprawić ten tekst, zrobić lepszym, bo wydawało im się, że ktoś się pomylił przepisując go. Stąd też mamy dzisiaj wiele rękopisów, tysiące rękopisów biblijnych, i pomiędzy niektórymi z nich zachodzą niewielkie różnice.
3: Ksiądz, można powiedzieć, zawodowo zajmuje się Pismem Świętym, często je czyta, często tłumaczy. Czy jeszcze są takie chwile, kiedy dokonuje ksiądz takiego, powiedzmy, duchowego odkrycia i krzyczy Eureka, dowiedziałem się czegoś nowego o Bogu? Czy jeszcze są takie sytuacje, kiedy Pismo Święte księdza zaskakuje?
4: No oczywiście. No szczerze powiem, że właściwie za każdym razem, kiedy czytam tekst Pisma Świętego, to odkrywam w nim coś nowego. Dlatego, że ja już jestem kimś nowym. To jest, bardzo wspaniale to wyraził biskup Grzegorz Wielki, to był VII wiek po Chrystusie, który mówi, że po łacinie divina eloquia cum legente crescunt, czyli Słowo Boże wzrasta razem z czytającym. Człowiek się zmienia i za każdym razem, kiedy czytamy Pismo Święte, Bóg mówi do nas coś nowego, coś, co może nas właśnie zaskoczyć. Stąd też tak ważną rzeczą jest śledzenie tego, zapoznanie się z tym, co mówił Bóg poprzez Pismo Święte do chrześcijan na przestrzeni ostatnich 2000 lat. Mamy wspaniałe komentarze biblijne ojców Kościoła. Niedawno właśnie wyszły homilie Grzegorza z Nyssy, to jest pisarz z IV wieku, żyjący w Kapadocji, na terenie obecnej Turcji, który napisał homilię do Pieśni nad Pieśniami. Wspaniały duchowy wykład do Pieśni nad Pieśniami, właśnie to wydane przez Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy. Mamy komentarze pióra Origenesa, który był jednym z pierwszych interpretatorów Biblii, który doszukiwał się tych najgłębszych warstw duchowych tekstu biblijnego. Komentarze do Pisma Świętego pisał święty Jan Chryzostom, Ambroży z Mediolanu, Augustyn i tak dalej, i tak dalej. I wiele tych tekstów jest już tłumaczonych, przetłumaczonych na język polski, dostępnych w księgarniach, w bibliotekach. Tysiące komentarzy powstałych później w średniowieczu. No, średniowiecze było okresem, kiedy kwitła kultura biblijna. Czasami ludzie mówią, że w średniowieczu ludzie byli, katolicy byli oddaleni od Biblii. To jest nieprawda. Właśnie w średniowieczu powstawały tysiące i komentarzy, i homilii właśnie biblijnych. Ludzie żyli tekstem Pisma Świętego. Niestety te komentarze są w języku łacińskim. Wówczas nie było potrzeby pisania w innym języku, w innych językach, ponieważ ludzie wykształceni całego obszaru kulturowego Europy znali ten język. No, współcześnie niewiele z nich tłumaczy się, ale one są wydane obecnie wydania elektroniczne. Też w sukurs idzie nam przecież współczesna technika i w internecie można znaleźć bardzo wiele tych właśnie tekstów.
3: A takie osobiste doświadczenie ostatnich dni w zaciszu tego gabinetu, kiedy ksiądz jakieś słowo odkrył na nowo, jakieś zdanie, jakąś perykopę?
4: Bardzo częstym takim kontekstem, w którym odkrywam przesłanie Pisma Świętego wciąż na nowo, jest moja posługa u sióstr misjonarek miłości. To są siostry założone przez matkę Teresę.

0: mi na to, to te słowa Jezusa z krzyża, pragnę, Jezus mówi pragnę. To pragnienie, które w pierwszym rzędzie było pragnieniem napoju. Jezusowi po prostu chciało się pić. Ale Matka Teresa, rozważając ten tekst, no, doszła do wniosku, że jednak coś więcej chyba kryje się za tym pragnieniem Jezusa. Jezus pragnie ciebie, mnie, każdego z nas, pragnie naszego serca. Jezus pragnie w najuboższych spośród ubogich. To znaczy, ten Chrystus, który cierpi na krzyżu, on cierpi dzisiaj w tych, którzy są odtrąceni, wykorzystywani, chorzy, opuszczeni. I oni też mówią dzisiaj to Chrystusowe pragnę, pragnę miłości, pragnę kromki chleba. To wszystko jest w jakiś sposób zakorzenione w Biblii, w tym doświadczeniu Jezusa Chrystusa na krzyżu.
1: Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Gościem był ksiądz profesor Krzysztof Bartski, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, biblista i współtwórca dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Zapraszamy. Więcej o tym dziele na stronie www.biblista.pl.
0: Dziękuję bardzo.
2: FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Anna Badowska, zapraszam. 24 nieprawidłowości stwierdził po kontroli Urząd Transportu Kolejowego w spółce Koleje Mazowieckie. Pracownicy urzędu rozpoczęli działania po lutowym wypadku w Woli Birwieckiej, w którym ciężko ranny został 17-letni Dominik Hołuj. Chłopak wpadł na tory, tracąc obie nogi i dłoń. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec przewoźnika, czego dotyczą nieprawidłowości, wyjaśnia rzecznik urzędu Tomasz Frankowski.
1: Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął postępowanie administracyjne wobec Kolei Mazowieckich w sprawie naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa. To efekt kontroli przeprowadzonej u przewoźnika po wypadku, do którego doszło 14 lutego tego roku w Woli Bierwieckiej. W trakcie kontroli przewoźnika Koleje Mazowieckie prezes UTK stwierdził łącznie 24 nieprawidłowości. Chodzi m.in. o brak właściwej obserwacji wymiany podróżnych przez kierownika pociągu, brak właściwej obserwacji peronu za pomocą kamer zewnętrznych przez maszynistę, rozmowy z wykorzystaniem urządzeń radiołączności pociągowej niezgodne z obowiązującymi przepisami, ale także brak właściwego prowadzenia dokumentacji pociągowej. Koleje Mazowieckie wniosły zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Prezes UTK rozpatrzył zgłoszone zastrzeżenia, jednak większość z nich nie została uwzględniona. Postępowanie administracyjne wobec przewoźnika w sprawie naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa pozostaje w toku.
0: Swoje postępowanie w sprawie wypadku prowadzi także prokuratura. Nikomu jeszcze nie postawiono zarzutów. Zarejestrowany został komitet referendalny i rozpoczęło się zbieranie podpisów. Grupa społeczników chce odwołać prezydenta miasta Radomia Radosława Witkowskiego i Radę Miasta. Pełnomocnik referendum Filip Waligórski, szef Stowarzyszenia Lepszy Radom, nie ma wątpliwości. Radosława Witkowskiego należy odwołać.
2: To, co chciałbym powiedzieć na początku, to jest to, że nasza inicjatywa nie wynika ze zwycięstwa referendum krakowskiego sprzed kilku dni. Nasza inicjatywa była przygotowywana już od kilku miesięcy. Oczywiście cieszymy się ze zwycięstwa Krakowa. Jesteśmy też w kontakcie z organizatorami tamtego referendum, którzy wspierają nas pod względem merytorycznym. Ale nasza inicjatywa tak naprawdę była pierwsza. Czekaliśmy na dogodny termin, aby prezydent nie mógł po prostu wskazać takiego terminu referendum, który wypadałby w okresie wakacyjnym i dzięki któremu mógłby doprowadzić do niższej frekwencji niż mogłaby być w innym okresie. Wbrew temu, co opowiadają w mediach przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, nie jesteśmy partyjniakami, nie jesteśmy tutaj jakimiś ludźmi Marka Suskiego, którym kazał rozpocząć w Radomiu referendum w ramach jakiejś ogólnopolskiej akcji. Tak jak mówiłem, my byliśmy z tym pomysłem pierwsi. Już wiele miesięcy temu jest to inicjatywa całkowicie społeczna i doprowadzimy do tego, że prezydent miasta, który nie potrafi zarządzać Radomiem już od dwóch kadencji, a teraz już trzecią kadencję nie potrafi tym Radomiem zarządzać, został odwołany. Prezydenta

0: Radomia wybrało zaledwie lekko ponad 20% mieszkańców, ponieważ frekwencja w drugiej turze wyniosła 41,5%, o ile dobrze pamiętam, procent wyborców. Potencjalnie prawie 80% osób mieszkających w Radomiu jest potencjalnymi osobami zainteresowanymi tym, żeby prezydent Witkowski dłużej nie rządził. Liczymy na Państwa wsparcie. Bez Państwa wsparcia nie będziemy w stanie odwołać prezydenta. Musi to być duży zryw społeczny, tak jak w Krakowie. Liczymy, że tak jak pokazują Państwa reakcje w mediach społecznościowych, również w tej realnej zbiórce uda się zmobilizować dużą ilość Radomian.
1: Prezydent Radomia Radosław Witkowski za to deklaruje, że jest gotowy do rozmowy.
2: Mogę potwierdzić, że wpłynęło do mnie takie zawiadomienie, które wskazuje chęć przeprowadzenia referendum w sprawie skrócenia mojej kadencji, jak i również kadencji Rady Miejskiej. To pismo wpłynęło do mnie wczoraj, więc 27 maja to jest dzień, w którym możemy powiedzieć, że taka inicjatywa wystartowała. To jest niezwykle istotne ze względu na uwarunkowania prawne i te wszystkie zapisy, które są w ustawie związane z kolejnymi czynnościami. Oczywiście te czynności podejmuje komitet referendalny, który się sformułował. Ja rozumiem, że Państwo pytacie, bo ta sprawa dotyczy mnie, prezydenta, od 2014 roku. Mogę Państwu powiedzieć tak, ja z przedstawicielami Komitetu Referendalnego nie rozmawiałem. Ci Państwo nie zadali sobie trudu, żeby przyjść i porozmawiać na temat tych problemów, które są w ich mniemaniu istotne i dotykają mieszkańców Radomia. Jak wiecie, ja nie unikam takich rozmów, spotkań i też jestem aktywny i odwiedzam różne środowiska i rozmawiamy przecież nie tylko na tematy, które są miłe i przyjemne dla władzy, ale najczęściej pojawiają się tematy, które są w jakiś sposób, nie chcę powiedzieć kłopotliwe, ale na pewno są wyzwaniem, jeśli chodzi o prezydenta czy cały zespół i Radę Miejską, która mnie wspiera. Więc ja jestem gotowy do takiego spotkania, jestem gotowy do rozmów. Mogę Państwu zadeklarować, że jeśli pozyskam informacje, gdzie te głosy, te podpisy są, gdzie podpisy są zbierane, to oczywiście mogę się tam pojawić nawet z kawą i częstując przedstawicieli tego komitetu referendalnego kawą, mogę porozmawiać o sprawach, które są ważne z punktu widzenia Radomia według tego komitetu. Więc jestem gotowy, jestem otwarty na rozmowy. Uważam, że nasze miasto wymaga cały czas wielkich starań, żeby wykorzystywać jego potencjał i rozwój, a przede wszystkim wykorzystywać to, co podkreślam od początku trzeciej kadencji, czyli bardzo dobrą współpracę z samorządem województwa mazowieckiego i tutaj macie Państwo wiele, wiele, wiele przykładów tych dobrych działań wspólnie z marszałkiem Rafałem Rajkowskim, jak i również dobrej współpracy z polskim rządem, a to tu również mamy wiele takich przykładów dobrej współpracy z polskim rządem, że wspólnie razem z polskim rządem realizujemy dużo dobrych projektów, więc w moim przekonaniu należy przede wszystkim wykorzystać dziś ten czas, który jest dla naszego miasta, czyli dobra współpraca z samorządem województwa, dobra współpraca z rządem i do tego zachęcam przedstawicieli Komitetu Referendalnego, ale również wszystkich, którzy chcą brać aktywny udział w rozwoju naszego miasta. Wybory demokratyczne w roku 2029 i to one powinny rozstrzygać o tym, kto rządzi w Radomiu. Natomiast ja oczywiście jestem i stoję na stanowisku, że jeśli jest taka potrzeba, żeby wcześniej rozmawiać z wykorzystaniem metod demokratycznych zawartych w polskim prawie, to oczywiście jestem jak najbardziej do tego. Ja jestem propaństwowcem, jestem samorządowcem, respektuję, szanuję polskie prawo. Też kiedy byłem posłem, pracowałem nad ustawą o referendum lokalnym i byłem posłem sprawozdawcą, co łatwo sprawdzić w kronikach sejmowych, więc te wszystkie rzeczy pokazują, że ja naprawdę znam polskie prawo i szanuję polskie prawo i nie zamierzam w tej chwili polemizować z tym, czy polskie jeśli prawo jest dobre czy złe. Jest, bo zostało przyjęte, podpisane przez prezydenta i obowiązuje i trzeba się do polskiego prawa stosować, więc ja w tej sprawie nie chciałbym spekulować, czy ktoś zbierze podpisy, czy nie zbierze podpisy. No, myślę, że tam terminy i warunki są jasno wskazane. Komitet referendalny, jeśli będzie chciał je spełnić, to je spełni, jeśli nie spełni, to nie spełni.
1: Jazda quadami i krosami po lesie jest nielegalna. O tym przypominają leśnicy, którzy zmagają się z właścicielami i kierowcami takich pojazdów, także na terenie nadzorowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu. Pojazdy niszczą glebę i runo leśne, płoszą zwierzęta i stanowią zagrożenie dla spacerowiczów. Walka z tego rodzaju szkodnictwem leśnym jest wyjątkowo trudna, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
3: Jest całkowity zakaz poruszania się pojazdami silnikowymi, czyli tutaj mówimy o samochodach, o quadach, crossach. Jeżeli droga przebiega przez las, która jest drogą publiczną i oficjalnie dopuszczoną do ruchu, to oczywiście można, ale w te boczne drogi, które znajdują się w lasach, one nie służą do tego, żeby jeździć. Bardzo często quady i crossy również nie tylko poruszają się przez te drogi oficjalne, ale też wjeżdżają w środek lasu. Tam, gdzie im więcej jest, nie wiem, pagórków i więcej mokro, jakiś bagien, tym dla tych osób mają taką fascynację, żeby tam wjeżdżać, to jest fajniejsze, ale jest to bardzo niszcząca działalność, dlatego że raz, że niszczy roślinność, niszczy bardzo często te młode pokolenie lasu, które jest posadzone, jest rozjeżdżane, bardzo często też wypłaszane są zwierzęta, bo to jednak głośny ryk tych pojazdów powoduje, że zwierzęta jednak mając kontakt z tym dźwiękiem po prostu uciekają, błoszą się. Więc jest to całkowity zakaz, nie wolno. Po prostu są odpowiednie tory do tego, różnego typu i tam można swoją tą pasję też, można powiedzieć, tą crossową, quadową realizować, ale nie w lesie.
4: Czy strażnicy leśni mieli już jakieś sygnały o tych użytkownikach quadów, crossów?
3: Tak, oczywiście. My cały czas prowadzimy służbę. Bardzo często też po godzinach pracy, czyli od popołudnia do wieczora na weekendach i stykamy się z sytuacjami zatrzymań crossów i quadów. Bardzo często bywa też tak, że wykorzystujemy nowe technologie, czyli fotopłapki, kamerki, również drony do namierzania, bo wiele miejsc jest takich, gdzie my swoim samochodem służbowym nie możemy dojechać, ale możemy wykorzystać właśnie te nowe urządzenia, które na bieżąco nam monitorują i widzimy, co się dzieje.
4: A gdzie najczęściej, na jakim terenie najczęściej dochodzi do tego typu zjawisk?
3: No oczywiście tereny leśne, im bardziej pagórkowate, im więcej, nie wiem, jakichś źródlic, jakichś bagien, to jest bardziej atrakcyjny teren. Jeżeli z jednej strony na przykład tutaj w Puszczy Kozienickiej intensywnie monitorujemy, to oni się przenoszą na inny kompleks leśny i tutaj jest w ten sposób przesuwanie. My pojedziemy na teren, nie wiem, Oblasu, Łazisk czy Makowca, znów oni przechodzą na teren Puszczy Kozienickiej, więc bardzo często jak z jednego terenu zaczynamy intensywnie, można powiedzieć, pracować, intensywnie tutaj nadzorować, to oni się przenoszą na inny teren. Służby mamy codziennie, nawet w weekendy, więc jesteśmy w tym lesie na bieżąco, ale też często mamy zgłoszenia od osób, które spacerują po lesie, odwiedzają ten las przez M-Obywatel. Bardzo często robią zdjęcia i przesyłają informacje i wtedy również też reagujemy. Więc są to różne możliwości. Bardzo dużo osób teraz wychodzi do lasu, odpoczywa, cieszy się tym ciepłem, tymi promieniami słonecznymi, a poza tym jeszcze piękne dźwięki w lesie, ptaków, które teraz przystępują do godów, więc tym bardziej każdy chce sobie wypocząć, odpocząć, a tu nagle ryk crossów, quadów powoduje, że no niestety nie jest to miłe doznanie, więc bardzo często też i lokalni użytkownicy lasu nas informują, my wtedy również reagujemy.
4: Jakimi karami, czym zagrożona jest jazda crossami i quadami?
3: Oczywiście przy sytuacji, kiedy zatrzymamy lub też dostaniemy taką informację, osoba może otrzymać mandat do 500 zł. Dodatkowo jeszcze jak wiedzieć, wyjdzie gdzieś w głąb lasu, również kolejny mandat może być za niszczenie przyrody, za hałasowanie, więc może troszeczkę tych artykułów się zebrać i może być to nawet spory mandat, więc nie warto.
1: 25 tysięcy zabiegów koronografii wykonano w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Zabieg polega na udrożnieniu tętnic wieńcowych i jest wykonywany u pacjentów z zawałem. Do Radomia przyjeżdżają pacjenci nie tylko z regionu, ale też z Warszawy, Rzeszowa, a nawet Gdańska. Jak mówi profesor Wojciech Dworzański, kardiolog wykonujący koronografię, w ciągu doby wykonujemy kilkanaście zabiegów.
5: Wykonuje się u nas w ośrodku bardzo dużo zabiegów. Ja się cieszę, że dzięki temu już z panem prezydentem, panią prezydent, panią dyrektor. Już dużo wcześniej zainwestowaliśmy w nowy sprzęt. Dzięki temu pacjenci nie muszą uciekać do innych ośrodków, ale też dzięki temu udało się pozyskać młodzież z innych województw, jak województwo podkarpackie, pomorskie. Bo wiecie, dzisiejsza młodzież chce się kształcić, jest ambitna, ale też wybiera ośrodki tam, gdzie jest sprzęt, gdzie się robi dużo zabiegów, gdzie można się uczyć. I dzięki temu, że inwestujemy, tak naprawdę jestem tutaj od 2019 roku i wtedy pierwszy raz miałem przyjemność z panem prezydentem i udało się przekonać, otworzyć nową pracownię, która już po 6 latach już jej nie ma, bo to sprzęt medyczny bardzo szybko się starzeje. Już jest w tym momencie, tej pracowni nie ma i dzięki, bo to tu tak naprawdę sprzęt sprzętem. My musimy teraz wszystko zrobić, żeby pozyskać jak najwięcej młodzieży, którym się chce. A tutaj chciałbym wszystkim pogratulować, ja przede wszystkim podziękować całemu oddziałowi kardiologii, a przede wszystkim młodzieży, że udało mi się zaszczepić u niej taką tezę, że wychodzi się z pracy wtedy, nie o 15, kiedy jest szczepień, tylko już się nauczyli, proszę młodzież zapytać, wychodzi się wtedy, kiedy praca jest skończona. Skąd? Warszawa, Kraków, Gdańsk ostatnio. Dlaczego Gdańsk? Bo pacjent akurat był na weselu w Przysusze i tutaj dostał zawału serca. I bo ja zapytałem, dlaczego akurat z Gdańska, tak? A on mówi, bo kolega tu był, jest tak fajnie, miło, on chce tutaj. Ja mówię, znam kolegę z Gdańska, który robi te zabiegi, panu też to dobrze zrobi. Nie, tu będzie lepiej. Ja myślę, że to raczej już reklama to pacjent pacjentowi i my na tym stawiamy także po prostu, że nie ogłaszamy się, tak, tylko chory choremu jakby przekazuje, jak tu jest. Tu jak pan Wojciech słusznie powiedział, że nie pamięta, kiedy był zabieg, bo to jest trochę stereotyp taki amerykański, że u nas podczas zabiegu my robimy swoje, ale cały czas rozmawiamy z pacjentem. Jak widzimy, że pacjent jest zestresowany, to próbujemy troszeczkę wprowadzić takiej normalności, bo pamiętajcie, jest to zabieg, kiedy pacjent rozbiera się nago. Jest to zabieg inwazyjny, ale u nas w ośrodku próbujemy przekonać zabieg zabiegiem, ale żeby było tak, żeby pacjent czuł się bezpiecznie, ale też komfortowo, że cały czas jest rozmowa, kiedy ma się dolegliwości, zgłosić się do tego lekarza, zrobić sobie podstawowe badania. Ja nie mówię co rok, ale co 3-4 lata. Po prostu badać się systematycznie, czyli co 2-3 lata. Są te różne teraz programy kardiologiczne, koordynowana opieka, że to już pacjent dostaje się tak naprawdę, nie czeka miesiąc czy 2 miesiące na wizytę, tylko od razu w ramach tej koordynowanej opieki jest robionych dużo badań, próba wysiłkowa, echo serca i na podstawie tego, czy pacjent, czy pan doktor, który prowadzi tego chorego, dzwoni na nas, że w badaniach nie podoba mu się pewna rzecz, to przyjmujemy na oddział kardiologiczny. U nas czas oczekiwania to zależy. Jeżeli jest skierowanie na CITO, to po prostu wychodzimy troszeczkę tak, z takiej zasady, żeby lepiej tego pacjenta nawet dziennie, nieraz jest 15 zabiegów, przyjąć jako na 17 zabieg, bo wychodzimy z prostej zasady. Lepiej zapobiegać i później leczyć powikłania, kiedy ten pacjent będzie oczekiwał na zabieg, a w międzyczasie dostanie zawału serca. Bo taki pacjent też dla społeczeństwa, dla państwa jest dużo tańszy, czyli jak wyprzedzimy badaniami, diagnostyką tą chorobę, jest po prostu zdrowy. Później niestety w międzyczasie, jeżeli będzie czekał na te badania, czekał na przyjęcie na oddział kardiologii, to dostanie zawału serca i nie tylko. I wtedy leczenie takiego chorego to jest dużo kosztowniejsze. Jest bardzo, bardzo, bardzo dużo tych pacjentów, które przyjeżdżają na ostro dziennie, to takich ostrych przypadków jest od 5 do 10. Bo pamiętajcie, to nie tylko Radom, ale okolice. Szydłowiec, Kozienice, Nowe Miasto, Grójec. U nas jest taka prosta zasada, jeżeli koledzy dzwonią z innych szpitali, mamy chorego z zawałem serca, nie czekamy na badania, tylko wierzymy temu naszemu koledze, który jest po drugiej stronie, na przykład w Grójcu, mówię to przewoz. Nieraz jest tak, że przywieziemy, zrobimy, okazuje się, że na szczęście nie jest to zawał, ale tak dobrze działa współpraca z tymi szpitalami jeszcze innymi, że na drugi dzień tego pacjenta odwozimy do ośrodka macierzystego i tam już jakby szukają przyczyn sercowych. Dziennie około 10-15 zabiegów. Dzisiaj mamy na tą chwilę około 17 zabiegów. I tak jak pan redaktor zapytał, po koronarografii to nie jest tak, że rzucamy za przeproszeniem o 15, tylko pytamy się chorego, że jest wszystko w porządku, zdjęta jest opaska po nakłuciu tętnicy promieniowej. Czy pan chce iść do domu? Tak, jeżeli ktoś mówi, że jest daleka, to jutro rano między godziną 6 a 8 są wypowiedziała. Pamiętajcie, to w tej całej medycynie to im więcej się zrobi, im więcej się zobaczy, tym się, to też pan prezydent powiedział, to się podnosi kwalifikacje, tak?
1: Autobusy wietrzą się w upalne dni. Na tablicach systemu dynamicznej informacji pasażerskiej przy radomskich przystankach można zobaczyć ikonkę śnieżynki. Oznacza ona, że dany autobus wyposażony jest w klimatyzację, a nie, że aktualnie w pojeździe włączony jest chłodny nawiew. O tym decyduje kierowca autobusu, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
6: Klimatyzacja w autobusach powinna być uruchomiona, jeśli temperatura na zewnątrz przekracza 24 stopnie Celsjusza. W przypadku nowych autobusów włącza się ona automatycznie, natomiast w przypadku starszych pojazdów musi być uruchomiona ręcznie przez kierowcę. Tylko w przypadku starszych autobusów kierowca może włączyć klimatyzację przy niższej temperaturze i tylko w starszych autobusach pasażerowie mogą poprosić o jej włączenie lub wyłączenie. Warto dodać, że ikonka śnieżynki na tablicach systemu dynamicznej informacji pasażerskiej informuje o tym, że autobus posiada klimatyzację. Nie oznacza to jednak z automatu, że klimatyzacja w tym pojeździe jest włączona. Zgodnie ze stanem na koniec kwietnia bieżącego roku obecnie 90% autobusów, dokładnie 162 pojazdy, są wyposażone w klimatyzację.
1: Zapytaliśmy też mieszkańców Radomia, czy ich zdaniem klimatyzacja w autobusach jest potrzebna.
7: Jest klimatyzacja bardzo dobra.
8: Ta klimatyzacja nie jest zła, nie jest za zimno. A ty co myślisz o klimatyzacji w radomskich autobusach? Jest potrzebna, nie jest potrzebna? Jak to jest?
9: No jest potrzebna, tym bardziej, że coraz cieplej się robi, no to też klimatyzacja by się przydała.
10: Klimatyzacja mi pasuje bardzo, dla mnie na plus. I spotkałem się też w niektórych autobusach, że nie było jej i to akurat był, to nie było akurat miłe, ale niekomfortowe, ale przeżyłem i jest dobrze.
11: Na tych liniach, których jeżdżę, to działało.
12: Ja pozwalałam sobie dzwonić do firm, które obsługują autobusy i poinformowano mnie, że no ten autobus, nasza komunikacja, nasz operator to nie może włączyć dlatego klimatyzacji, dlatego że autobus jest stary i nie jest dostosowany. Często otrzymywałam taką odpowiedź. Ewentualnie po interwencji właśnie do właściciela autobusu otrzymywałam odpowiedź. Tu ja zaraz postaram się, żeby kierowcy zwrócić uwagę, żeby włączył klimatyzację.
8: I jak skutkowało to? Kierowcy włączali czy nie?
12: To w większości przypadków tak.
8: Często się zdarza, że ona nie działa, czy częściej, że działa? Jak to jest?
12: No bardzo różnie w zależności od linii. A są linie, które są bardzo rzetelnie, autobusy i czasowo dobrze jeżdżą i jeżeli chodzi o klimatyzację, jest klimatyzacja włączona.
1: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji zrezygnował z wyświetlenia na tablicach systemu dynamicznej informacji pasażerskiej ikonki informującej, że dany autobus posiada udogodnienia dla niepełnosprawnych. Obecnie każdy radomski pojazd ma takie udogodnienia. Już w sobotę Resursa Obywatelska zaprasza mieszkańców na Anima Urbis. Tegoroczny spacer po Radomiu zamieni się w grę inspirowaną wydarzeniami czerwca 76 i premierą karcianki 50 powodów do zadumy. Uczestnicy sami wybiorą drogę odwagi i bezpieczeństwa, mówi Damian Drabik z Resursy.
13: Tegoroczna Anima Urbis będzie miała wyjątkowy charakter. Zaprosimy mieszkańców do wspólnej zabawy w wielowątkowej grze miejskiej nawiązującej do jubileuszu 50-lecia radomskiego czerwca. Spotykamy się już w najbliższą sobotę, 30 maja o godzinie 20 na Placu Jagiellońskim. Tym razem trasa nocnego spaceru w poszukiwaniu duszy miasta nie będzie jednoznaczna. Kanwą wędrówki stanie się opracowana przez Resursę gra pod tytułem 50 powodów do zadumy. Właśnie tego wieczora odbędzie się oficjalna premiera zrealizowanej przez nas gry, która nawiązuje do 50-lecia obchodów radomskiego protestu. Gra pozwala się wcielić w jedną z czterech charakterystycznych postaci, które biorą udział w wydarzeniach sprzed półwiecza. Umożliwia to wejście w sam środek zdarzeń, w których nie ma czasu na wahanie. Tak w grze resursy, jak i podczas przygotowanego przez nią spaceru, realia Radomia z czerwca 1976 roku będzie można poczuć na własnej skórze. Miasto na krawędzi, w którym ulice pulsują emocjami, sytuacja zmienia się z minuty na minutę, a napięcie wciąż rośnie. Uczestnicy Anima Urbis będą zatem mogli sprawdzić się w ekstremalnych warunkach, w których balansuje się nieustannie na granicy między odwagą a bezpieczeństwem. Celowo nie zdradzamy poszczególnych przystanków tegorocznego spaceru, gdyż to sami uczestnicy, albo kierowani wewnętrznym głosem rozwagi, albo namową prowodyrów z tłumu, zdecydują, w którą stronę pójdą. Raz obrana droga będzie mogła zostać poddana korekcie w kolejnym kroku. Każdy moment akcji pozwoli na wybór opcji bezpiecznego spędzenia sobotniego wieczoru lub też na to, by dać się ponieść emocjom i pójść tam, gdzie odwaga będzie cechą niezbędną. Żywiołowość akcji i wydarzeń, na które wpłyną sami uczestnicy, zapewni dodatkowe emocje i spowoduje, że adrenalina spacerowiczów cały czas będzie się utrzymywać na bardzo wysokim poziomie. W każdym z odwiedzonych punktów będą na nas czekać różnorodne zadania i zagadki związane z postaciami gry resursy. Ich treść i poziom trudności uzależnione będą od tego, czy uczestnik obrał drogę odwagi czy bezpieczeństwa. Podjęcie ich i rozwiązanie pozwoli zdobyć talon na egzemplarz 50 powodów do zadumy, a grę będzie można otrzymać w finałowym punkcie spaceru. Tego wieczoru z pewnością nie zabraknie wrażeń, ale żeby jeszcze podkręcić emocje, szykujemy dla uczestników prawdziwą muzyczną petardę. Premierę gry uświetni koncert zespołu Hańba. Udział w całym wydarzeniu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy, przypominam, spotykamy się na Placu Jagiellońskim 30 maja o godzinie 20.
14: Fox FM Radom. Fox FM Radom. Hitu w Radomiu na 96.9.
15: Fox FM Radom.

0: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. W sumie o 18 hektarów zwiększy się radomskie wysypisko śmieci. Miejska spółka Radkom ogłosiła przetarg na jego rozbudowę. O tym, jak funkcjonuje radomskie składowisko, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Agnieszką Kowalczyk, dyrektor w spółce Radkom.
1: Jeżeli chodzi o rozbudowę tego wysypiska, to na jakim jesteśmy teraz etapie?
2: Panie redaktorze, jeśli już, to mamy rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Na chwilę obecną mamy już prawomocne decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody oraz decyzje lokalizacji celu publicznego. W tej chwili jest ogłoszony przetarg na składanie ofert na zaprojektowanie składowiska.
1: Jak długo czekacie Państwo na oferty? Kiedy ta inwestycja może się rozpocząć, kiedy może być wyłoniony wykonawca?
2: Panie redaktorze, oferty będą składane w połowie miesiąca maja. Dopiero zobaczymy, ile będziemy mieli ofert i będziemy rozstrzygali przetarg. Nie mogę panu odpowiedzieć na dzień dzisiejszy, ile wpłynie ofert, jakie to będą oferty i z jakim terminem realizacji. W dokumentacji przetargowej określiliśmy ramy czasowe, w jakich chcielibyśmy zaprojektować to składowisko, natomiast to biura projektowe wskażą nam, w jakim terminie są w stanie przedłożyć nam pozwolenie na budowę.
1: Jeżeli chodzi, przypomnijmy naszym słuchaczom, jeżeli chodzi o rozbudowę tej przestrzeni, to o jakim tutaj mówimy areale?
2: W ogóle rozbudowa i teren, który jest przeznaczony pod rozbudowę składowiska odpadów, to jest 18 hektarów. Natomiast to nie będzie rozbudowywane w pierwszym etapie. Dokumentacja przewiduje rozbudowę i docelowo będzie to 4 sektory. W pierwszym etapie planujemy budowę pierwszego i drugiego sektora. Natomiast w późniejszym czasie będziemy rozbudowywać o etap trzeci i czwarty.
1: Jeżeli chodzi o przyjmowanie odpadów z innych gmin, to jak w tej chwili to wygląda? Bo trafiają tu śmieci nie tylko z Radomia.
2: Więc trzeba podkreślić, że odpady do instalacji zarządzanych przez Radkom przyjmowane są z byłego regionu radomskiego, byłego województwa i regionu radomskiego. Natomiast w początkowej fazie było to z 63 gmin, w tej chwili mamy z 50 paru gmin i nie planujemy zwiększenia ilości dostaw odpadów ponad te gminy, z którymi dzisiaj współpracujemy.
1: Czy tutaj mieszkańcy protestują, podnoszą, że to jest uciążliwe sąsiedztwo? Po ostatnim pożarze też mówią, że może być więcej takich przypadków. Co Państwo na te argumenty?
2: Proszę Państwa, to, że składowisko miało zarzewie i ugasiliśmy to w sposób właściwy bardzo szybko i powierzchnia zarzewia była bardzo mała w stosunku do całej czaszy składowiska, to jest po pierwsze, a po drugie proszę sobie odpowiedzieć, ile jest w okolicach składowiska w ostatnim okresie pożarów. Podpalanie łąk, wypalanie lasów, wypalanie traw. Więc składowisko to naprawdę to była marginalny efekt taki tutaj w tych okolicach, bo z obserwacji wiemy, że okoliczne lasy palą się dużo częściej i na większych powierzchniach, ponieważ u nas służby nasze radkomorskie podejmowały działania gaśnicze razem ze strażą pożarną i pożar był ugaszony w zarodku i trzeba podkreślić, że było to tylko i wyłącznie gaszenie powierzchniowe.
1: Produkujemy coraz więcej śmieci? Jak to wygląda z Państwa perspektywy?
2: Tak, mieszkaniec wytwarza coraz więcej odpadów i ta struktura odpadów też się troszeczkę zmienia. W związku z tym powinniśmy się zastanowić nad większą selektywną zbiórką odpadów, nad większym zaangażowaniem w wydzielanie odpadów problemowych ze strumienia odpadów komunalnych. Prowadzimy zbiórki, prowadzimy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, gdzie mieszkańcy mogą zużyty sprzęt AGD, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dostarczać bezpośrednio, selektywnie i nie musi wtedy ten odpad trafiać w odpadach komunalnych.
1: Właśnie, a jeżeli chodzi o tą segregację, to jak wyglądamy, nie wiem, na przeciągu lat, w przeciągu w stosunku do innych gmin, radomianie segregują, nie segregują, jak to wygląda?
2: Od kilku lat nie zauważamy zwiększenia ilości segregowanych odpadów. No, w tym roku mamy jeszcze sytuację, że jest system kaucyjny, więc widzimy, że w tym worku żółtym faktycznie mniej mamy butelek PET i tworzyw sztucznych. Natomiast nie ma znaczącego wzrostu selektywnej zbiórki na przełomie ostatnich kilku lat.
0: Stanowcze nie inwestycji mówią mieszkańcy Wincentowa. Jak mówi Katarzyna Fliszkiewicz, przedstawicielka mieszkańców, już obecnie wysypisko jest problemem.
3: Przede wszystkim mieszkańcy, którzy się sprzeciwiają tej inwestycji, oni już od 40 kilku lat męczą się z jednym składowiskiem, które zatruwa im życie i całą okolicę. I teraz chce się im kolejne taką instalację zlokalizować i zlokalizować ją jeszcze bliżej domów. To będzie 100 metrów od domów, więc wiadomo, że ta uciążliwość będzie dla nich jeszcze większa niż jest w tej chwili. Ponadto powierzchniowo będzie to większe składowisko i też będzie wyższa jego przepustowość o 50% rocznie. Zatem przypuszczamy, że ta przepustowość nie jest zwiększana po to, żeby to sobie tak czekało w razie co, tylko w jakimś konkretnym celu, po to, żeby inwestor, żeby zarządca tego składowiska mógł tam ściągać rocznie więcej śmieci niż ściąga obecnie na to obecne składowisko, co dla nas oznacza jeszcze więcej uciążliwości i jeszcze więcej tych wszystkich niedogodności, z którymi zmagamy się już dzisiaj. Przede wszystkim są to odory. To są to odory, które się z wysypiska wydobywają i które się niosą naprawdę na dużą odległość. Nie są to tylko te kilkaset metrów, nie jest to ta odległość, tylko dużo większa. Dużo większy jest zasięg tego rażenia tym smrodem. Oprócz tego, w tej okolicy nie da się spokojnie, normalnie żyć w domu, ponieważ tam są plagi much. My prawie, że przez okrągły rok zmagamy się z plagami much, których nie jesteśmy w stanie niczym zwalczyć. One się pchają do naszych domów. My mamy wszystko brudne, moglibyśmy przeprowadzać odświeżanie mieszkania tak naprawdę w każdym sezonie i to nic nie daje. Oprócz tego mamy tam mnóstwo gryzoni, które się też sprowadzają do naszych budynków gospodarczych, garaży, mieszkań, to są myszy, to są szczury. Mamy walające się po okolicy śmieci, które wiatr roznosi z tego składowiska po lasach i po całej okolicy. Nie jesteśmy w żaden sposób zabezpieczeni, jeżeli chodzi o wodę pitną, ponieważ korzystamy z własnych studni i tą wodę jesteśmy zmuszeni albo uzdatniać i ponosić koszty tego, albo zakupować wodę butelkowaną, bo tej tutaj boimy się spożywać z racji tego sąsiedztwa. I co jeszcze, obawiamy się bardzo o to, że rzeka Mleczna, która tam płynie w pobliżu i to przyszłe składowisko ma być 200 metrów od jej koryta, rzeka ta zostanie całkowicie już zdegradowana tym, co tam będzie zalegać. Oczywiście, nie składamy broni, wierzymy w to, że gdzieś nastąpi jakaś weryfikacja ponownie tego, tych korzyści, którymi jesteśmy jakby przekonywani, że my będziemy mieli jako mieszkańcy, jeżeli będziemy mieli u siebie składowisko, versus tych wszystkich negatywnych jakby zjawisk, które się w związku z tym składowiskiem w naszym mieście dzieją i które my bezpośrednio jako mieszkańcy odczuwamy.
0: Słupki rtęci pójdą w górę. Na termometrach zobaczymy nawet 26 stopni. Warto zatem przypomnieć sobie, jak radzić sobie z upałem i o czym powinniśmy pamiętać, mówi ratownik z Radomskiego Pogotowia Ratunkowego Mariusz Wielocha.
4: Porady będą te same, które były w ubiegłym roku, 2 lata temu, i one będą się powielały za każdym razem. Musimy pamiętać o tym, by tak naprawdę unikać przebywania na otwartym słońcu w tych godzinach najbardziej newralgicznych, czyli od 11 do 17, i to w szczególności dotyczy seniorów i dzieci. Przy tak wysokich temperaturach nasz organizm bardzo szybko zaczyna się odwadniać. Takie nawadnianie jest po prostu niezbędne. Trzeba też pamiętać o tym, by zawsze nosić nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, używać filtrów do skóry. Tak naprawdę to wszystko, co jest w zasięgu każdego z nas, w zasięgu rąk każdego z nas. Ale najważniejszą rzeczą to jest to, by pamiętać o tej wodzie. Jest masa jeszcze wskazówek, które dobrze by było, gdybyśmy przestrzegali. Chociażby to, by pamiętać nie tylko o sobie i samemu się zabezpieczać, ale równie dobrze, żeby pamiętać o naszych pociechach, o seniorach, za których często jesteśmy odpowiedzialni, i zwierzętach, żeby nie traktować nikogo przedmiotowo, żeby nie dochodziło do sytuacji takich, kiedy nagle okazuje się, że zwierzę bądź dziecko zostaje samo w samochodzie, bo to jest sytuacja raz, że karygodna, dwa, bardzo niebezpieczna dla zdrowia osoby bądź zwierzęcia zostawionego po prostu w tym aucie. Wydaje nam się, że nas ta sytuacja nie dotyczy. My nie jesteśmy narażeni na promienie słoneczne. Wydaje nam się, że po prostu to jest chwila, przejdziemy krótki spacer, na pewno nam nie zaszkodzi. Porozmawiamy z sąsiadem, z sąsiadką gdzieś na chodniku i okazuje się, że właśnie minutę, dwie za długo przebywaliśmy. Oczywiście wtedy dochodzi do takich bardzo niepokojących objawów, czyli dreszcze, wysoka temperatura. Często w początkowej fazie możemy skłaniać się do tego, że po prostu jesteśmy przeziębieni, a tak naprawdę są to pierwsze objawy udaru słonecznego. Za każdym razem, kiedy jesteśmy zaniepokojeni występującymi u nas takimi niepokojącymi objawami, tak naprawdę musimy też pamiętać o tym, by zawsze nawadniać się. Musimy wypijać teraz większe ilości tej wody, bo być może po prostu dochodzi do jakichś zaburzeń elektrolitowych i po prostu organizm zaczyna się upominać po prostu o swoje. Często słyszymy, że 1,5 litra, 2 litry, no takie jakieś olbrzymiaste ilości tych płynów, które powinniśmy przyjąć. Myślę, że dobrze będzie, jeśli każdy z nas w ciągu dnia wchłonie litr tej wody lub w ogóle płynów. To są takie zdroworozsądkowe, bo często właśnie ludzie, jak się do nich pojedzie i słyszą o 1,5, o 2 litrach, to mówią, że ich to brzuchy wręcz bolą, więc trzeba tak bardzo zdroworozsądkowo podejść do tego. Myślę, że ten litr to jest takie minimum tego płynu, który powinniśmy przyjąć w ciągu dnia. Tak naprawdę wahania tej pogody mogą bezpośrednio przekładać się po prostu na nasze ogólne złe samopoczucie. Możemy odczuwać apatię, zmęczenie, możemy być senni, ale tak naprawdę nie będzie miało to bezpośredniego wpływu na to, że zaczynamy się odwadniać. A to jest główny problem zawsze wtedy, kiedy mamy wysokie temperatury i duże nasłonecznienie. Jeśli już musimy być na zewnątrz i musimy przebywać na tym świeżym powietrzu, to co jakiś czas powinniśmy się schować do miejsca zacienionego, powinniśmy unikać też tych takich betonowych niecek. No wiadomo, że mieszkając w dużych aglomeracjach miejskich ciężko jest o to, aczkolwiek są miejsca, gdzie spokojnie można usiąść, napić się łyk, dwa tej wody, nabrać świeżych sił i z powrotem dziarsko ruszyć do przodu na ten spacer, czy po to, by załatwić tą swoją sprawę. Musimy też pamiętać o tym, by w te upalne dni nie pić zbyt dużych ilości kawy i alkoholu. Jeden i drugi napój przyczynia się wydatnie do utraty płynów z naszego organizmu, co na dłuższą metę może być zgubne.
0: Każdy moment jest dobry na zmianę swojego trybu życia. Stowarzyszenie Biegiem Radom zachęca do aktywności fizycznej, na przykład do biegania. Do tego nie potrzeba wiele, wystarczą wygodne buty i dres. A jak powinny wyglądać pierwsze treningi? O tym Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom.
5: Parę rzeczy trzeba przestrzegać, takich podstawowych, to nic nowego. Po prostu logika powinna podpowiadać, że nie można nic na siłę, bo forsowanie zbytniego szybkiego tempa lub dużego kilometrażu, czyli dużo objętości jednostek takich pierwszych treningowych, w prostej drodze prowadzą do kontuzji bądź do zniechęcenia, więc tu trzeba uważać na takie pułapki, takie grzechy młodości, takiego pierwszego szczęśliwego okresu, takiej radości, happy, no biegam, fajnie, już się dzieje, co tydzień szybciej, nie, no to się okazuje, że 3 tygodnie, 4, moje kolana wysiadają, z mojej nadwagi nic się nie dzieje, bo to nie działa to w ten sposób, że te kilogramy ubywają z każdym kilometrem. Jeśli zakładamy, że motywacją funkcją główną to jest zrzucenie wagi, więc tu trzeba spokoju, pokory, cierpliwości, a efekty przyjdą z pewnością i te endorfiny też się pojawią. One się nie pojawią tak szybko, trzeba tą godzinkę niestety na tej trasie być, ale to wszystko jest przed takim początkującym biegaczem, tylko mówię, zdrowy rozum i rozsądek i ubiór. Przede wszystkim nie należy się przegrzewać. To jest taki błąd, który ja widzę często właśnie początkujące osoby w takich kurtkach ocieplonych, kurczę, wychodzą, no to szkoda mi, no nie chcę zniechęcać i nie zwracam uwagi, bo mogę kogoś, jeszcze tak powiem, skrzywdzić, może ktoś się obrazić, ale warto. Ubieram się zawsze o stopień, że tak powiem, niżej niż gdybym się ubierał, gdybym wyszedł bez takiej aktywności fizycznej. Na cały ubiór należy zwracać uwagę, tylko oczywiście bez przesady. Zbytnie, jeśli chodzi o obuwie, to początkujący biegacze nie mogą sięgać po obuwie z najwyższych półek, bo to jest też taka pułapka. Buty nie biegają. Biegamy my, a buty są potrzebne i jest ważne. Kupujemy zawsze, oczywiście teraz w sklepach już w dzisiejszych czasach sprzedawcy są z reguły przeszkoleni, więc wiedzą jak doradzić, jaki rodzaj obuwia. Więc tutaj jest ważne, że ono musi być nieco większe niż taki rozmiar, który nosimy codziennie. Gdyż ta nasza nóżka w czasie biegu, ona się tam płaszczy, wydłuża, lekko puchnie, więc tutaj zawsze musi być bucik większy. Ten palec powinien nam się z tyłu tam przypięcie zmieścić między naszą piętę a obcas tutaj, a buta. Więc to, natomiast no, butów jest cała masa, więc tutaj do treningów takich początkujących, to te średniej klasy, nazwałbym je tak zwane uniwersalne, czyli nie warto kupować butów jakichś startowych, bo one są bardzo leciutkie, przyjemne i tak dalej, ale nie do takich treningów crossowych, szczególnie zalecanych w początkowej fazie. Zresztą zawsze zalecanych, miękkie podłoże jest najzdrowsze, więc tutaj takie buciki uniwersalne są wystarczające. Poziom cenowy też, bo marki mamy przeróżne, ale to tak jak z każdym wyrobem, podobny poziom cenowy odpowiada podobnej klasie tego bucika. To jest poziom cenowy dla takich bucików, dla początkującego biegacza. A oczywiście ci, którzy biegają dłużej, no, to zawsze posiadamy kilka par obuwia, które ja stosuję taką zasadę, że obuwie, które troszkę ma już więcej przebiegu, to biorę na krótsze treningi i tak dalej, więc na ewentualne treningi na asfalcie biorę buty z lepszą amortyzacją, więc zawsze parę butów, te buty, tak jak i my, również powinny odpoczywać. Zawsze po treningu tą wkładkę należy wyjąć, należy rozsznurować, żeby to obuwie oddychało. No nie należy prać w jakichś takich detergentach, pralkach i jeszcze w wyższych temperaturach, gdyż wtedy tracimy właściwości tego obuwia. A tak biegając w okresie jesienno-zimowym, to mamy też buciki odpowiednie dla takich warunków crossowych, nieco bardziej agresywne czy wyrzeźbione, może żebyśmy unikali poślizgów w obuwie z odpowiednimi oczywiście podeszwami, więc to już jest taka półka wyższa, ale myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, średniej klasy uniwersalne obuwie w zupełności wystarcza. Nie warto się podniecać wszelkimi systemami amortyzacji i tak dalej, bo to nie ma sensu. Jedynie jeśli mamy stwierdzone, a warto sobie sprawdzić, jaką mamy stopę, czyli czy jesteśmy supinatorem, czy pronatorem, czy neutralną mamy nóżkę, no to warto wiedzieć, bo są obuwia, które są oczywiście też kształtowane dla odpowiednich stóp, ale myślę, że jeśli nie zauważamy i nie stwierdzamy, że posiadamy to płaskostopie czy tam odwrotną sytuację, to te neutralne obuwie w zupełności wystarcza w tej początkowej fazie, a później to życie zweryfikuje, doświadczenie się szybko łapie od kolegów, internet jest pełny, zapchany reklamami i podpowiedziami na wielu forach, jak sobie dobierać obuwie.
0: Spotkania autorskie, panele dyskusyjne czy koncerty to wydarzenia Radomskiej Wiosny Literackiej. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się pod hasłem Bunt, Wolność, Emancypacja. Radomska Wiosna Literacka odbędzie się w dniach od 6 do 10 czerwca. Festiwalowi towarzyszyć będą 12 Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych. O szczegółach Przemysław Czaja, dyrektor Radomskiej Biblioteki.
6: chciałbym Państwa wprowadzić w temat tegorocznej wiosny literackiej, która swoich początków sięga lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to wolność słowa była ograniczana przez władze PRL-u, a rynek wydawniczy zmagał się z cenzurą. I dziedzictwo tych doświadczeń będzie miało też swoje odzwierciedlenie w tegorocznym programie Wiosny Literackiej, która odbędzie się pod hasłem Bunt, Wolność, Emancypacja. Oczywiście to nie przypadek, dlatego że Wiosna Literacka, jak wiele innych wydarzeń kulturalnych organizowanych w tym roku w Radomiu, bezpośrednio nawiązuje do 50. rocznicy protestu robotniczego z czerwca 1976 roku. Myślę, że to jest dobry moment, zwłaszcza w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, żeby przypomnieć, że w PRL-u takie książki jak Pamiętnik znaleziony w wannie Lema czy Następny do raju Marka Hłasko czy Zniewolony umysł Czesława Miłosza nie miały prawa funkcjonować w tak zwanym pierwszym obiegu i były objęte cenzurą, tym samym nie mogły być dostępne w bibliotekach czy księgarniach. Dziś na szczęście już żadna cenzura nie obowiązuje i w bibliotekach możemy czytać różne książki, w bibliotece możemy rozmawiać na różne tematy, chociażby o ścieżkach zdrowia pani Teresy Opoki, bo myślę, że w latach 70. i 80. ta książka również byłaby niedostępna i nie moglibyśmy na te tematy rozmawiać. A jak wiadomo, Na ścieżkach zdrowia to jedna z publikacji, która nawiązuje do wydarzeń sprzed 50 lat. Przechodząc już do programu, chciałbym Państwu powiedzieć, że nawiązujemy również do lat 70. w całej oprawie graficznej. Przygotowaliśmy dwie wersje plakatu. Jeden z nich przygotowany przez Magdalenę Kwiatkowską, a drugi to oryginalny plakat z roku 1976 autorstwa Tadeusza Heinrycha. Wówczas była to radomska wiosna poetycka, a dopiero od 1978 roku zmieniono nazwę na wiosnę literacką. Oba plakaty będzie można zobaczyć już niebawem na ulicach Radomia, na słupach ogłoszeniowych i w prasie. A wydarzenie, festiwal odbędzie się w dniach 6-10 czerwca. Na ten festiwal oczywiście składają się spotkania autorskie, ale też panele dyskusyjne, warsztaty dla najmłodszych, jak również działania performatywne i muzyczne. A zaproszeni na festiwal goście przypomną, że literatura i słowo to nie tylko opowieść, to także narzędzie zmiany, sprzeciwu i wyobraźni, które pomagają nam lepiej zrozumieć samych siebie i otaczającą nas rzeczywistość. Pozwoliłem sobie Państwu przekazać też program szczegółowy. Ja go oczywiście nie będę czytał punkt po punkcie. Powiem tylko, że wśród zaproszonych na festiwal gości są m.in. Wojciech Tochman, Ziemowit Szczerek, Jarosław Mikołajewski, Tadeusz Dąbrowski, Wit Szostak, Łukasz Barys i wiele, wiele innych znakomitych pisarzy i pisarek. Będą też dwie gościnie zagraniczne. Anna Ser z Francji, której książka Kapelusz w Lamparcie Centki znalazł się w finale Międzynarodowej Nagrody Bookera i właśnie w Radomiu będzie polska premiera tejże książki. A nagroda jest jedną z ważniejszych przyznawanych w świecie literackim na całym świecie. Poza tym w Radomiu zagości niemiecka pisarka Verena Kessler, która będzie promowała swoją książkę Ewa. Wspominałem również o spotkaniu z panią Teresą Opoką, które odbędzie się w Teatrze Powszechnym w Radomiu i będzie urozmaicone o czytanie performatywne książki na ścieżkach zdrowia. Te wszystkie wydarzenia, o których wspominam i o których jest mowa w programie, możemy realizować również dzięki wsparciu finansowemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 70 tysięcy złotych, za które serdecznie oczywiście dziękujemy. I dzięki temu mogliśmy zaprosić większą liczbę gości, śmielej też planować nasze wydarzenia i promować je nie tylko tutaj w Radomiu, ale w całej Polsce.
0: Przypomnijmy, Radomska Wiosna Literacka odbędzie się w dniach od 6 do 10 czerwca. Festiwalowi towarzyszyć będą 12 radomskie targi wydawnictw regionalnych.

0: Anna Wadowska, zapraszam. 159 projektów z pozytywną oceną. Zakończył się pierwszy etap pracy nad pomysłami w przyszłorocznym budżecie obywatelskim Radomia. W tym roku mieszkańcy zgłosili ponad 300 projektów, mówi Alan Pińkowski z Centrum Organizacji Pozarządowych.
1: Za nami proces oceniania wniosków złożonych do budżetu obywatelskiego Radomia. W tym roku mieszkańcy zgłosili 302 wnioski, z czego już teraz wiemy, że 159 trafi na kartę, ponieważ otrzymały ocenę pozytywną. 75 otrzymały ocenę negatywną, część z nich to była ocena formalna, czyli projekty, które nie są w zakresie zadań, które mogą być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, przekraczają kwotę, na przykład maksymalną kwotę budżetu obywatelskiego, czyli około 2 milionów złotych. Są tam też wśród tych projektów negatywnie ocenionych projekty, które zadania, które będą realizowane przez jednostki w ramach innych środków niż budżetu

0: Obywatelski. 68 projektów zostało połączonych ze względu na taki sam zakres, który znajdował się we wnioskach. Teraz do 27 maja wnioskodawcy mają czas na złożenie odwołania osobiście lub mailowo i ostateczna lista będzie opublikowana w połowie czerwca. Najwięcej z roku na rok coraz więcej możemy zaobserwować, że jest więcej wniosków miękkich. Są to zazwyczaj zadania związane z profilaktyką zdrowotną, jakieś wydarzenia kulturalne, ewentualnie zajęcia sportowe, ale mamy też takie wnioski jak remonty chodników, placów zabaw, czy na przykład siłownie. I myślę, że kreatywność mieszkańców co roku tutaj gdzieś tam pokazuje się wśród tych wniosków. W tym roku na przykład mamy złożony wniosek taki jak odlew, rzeźba trzech cytryn, więc to może być jeden z takich ciekawszych wniosków, ale zobaczymy. Budżet obywatelski ma się cały czas dobrze. Te liczby wniosków, no jakieś wahania są, ale to ma związek z tym, że tak przynajmniej moim zdaniem ma to związek z tym, że miasto robi się już tak jakby nasycone tymi zadaniami. Wiadomo, że co z roku na rok nam się powtarzają te same miękkie, ale inwestycyjnych zadań nie możemy tutaj realizować tych samych co roku, prawda? Więc myślę, że nie, że budżet obywatelski ma się dobrze, a będzie miał się coraz lepiej, ponieważ chcemy tutaj prowadzić jakąś ewaluację, metamorfozę tego budżetu obywatelskiego tak, żeby był jak najlepiej dostosowany do potrzeb mieszkańców. To znaczy pomysły cały czas są to zazwyczaj rzeczy związane z na przykład powrotem do podziału tych projektów na obszary, tak jakby na dzielnice. No tutaj mamy jednak, jeśli chodzi o zmiany w budżecie obywatelskim, mamy trochę ręce związane ustawą. Tutaj dużego pola do manewru nam ona nie daje, ale to, co tutaj będzie można zmienić, będziemy starali się wprowadzić w życie. Chociaż jest to taki proces, który chwilę potrzebuje zająć.
1: Głosowanie ma ruszyć 21 czerwca i potrwać do 7 lipca. 5 firm chce operować miejskimi liniami autobusowymi. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji otworzył oferty w przetargu. Docelowo wybrany wykonawca miałby obsługiwać 7 linii przez 10 lat, wykorzystując do tego pojazdy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Przetarg podzielony był na 2 zamówienia, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
2: 5 oferentów jest zainteresowanych 10-letnią obsługą fabrycznie nowymi autobusami 7 linii miejskich w Radomiu, w tym 2 częściowo. Otworzyliśmy właśnie oferty przetargu na świadczenie usług przewozu regularnego w ramach naszej komunikacji miejskiej. Autobusy wyjadą jesienią 2027 roku. Postępowanie przetargowe podzielone jest na 2 zamówienia. Pierwsze, podstawowe, obejmuje świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanych w ramach lokalnego transportu zbiorowego na nadzorowanych przez nas liniach. Zwycięzca obsłuży 7 linii: 5, 6, 15, 18, wybrana brygada, 22, 26, większość brygad oraz 27. Wykorzysta do tego 26 autobusów miejskich klasy Maxi, długość około 12 metrów, w ruchu i 3 rezerwowe, wszystkie z napędem konwencjonalnym, norma emisji spalin Euro 6. Drugie zamówienie w ramach postępowania opcjonalne obejmie dostawę i montaż urządzeń obsługujących system radomskiej karty miejskiej i system dynamicznej informacji pasażerskiej. Mowa o 31 sztukach, w tym 2 kompletach stanowiących zapas serwisowy, które będą na wyposażeniu autobusów przeznaczonych do realizacji umowy w zakresie zamówienia podstawowego. Otwarcie ofert nastąpiło 21 maja bieżącego roku. Oferenci wycenili swoje usługi na kwoty od prawie 185 do około 216 milionów złotych. Na realizację powyższego zamówienia została przeznaczona kwota 184 milionów 500 tysięcy złotych. Oferty będą teraz sprawdzane pod względem formalnym, rachunkowym i prawnym. Zwycięzca przetargu rozpocznie świadczenie usług przewozowych pod koniec listopada 2027 roku. Umowa będzie obowiązywała przez 120 miesięcy, czyli 10 lat.
1: Przypomnijmy, na początku marca obsługa niektórych linii autobusowych zakończyło konsorcjum 3 firm, które działało w Radomiu przez dekadę. Suczka Aria, pies poszukiwawczy z 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, otrzymała stopień szeregowego. Wszystko odbyło się na specjalnym apelu. Owczarek holenderski jest członkiem specjalnej grupy poszukiwawczej. Jak mówi jego przewodniczka, praca Arii jest nieoceniona.
3: Jakie kroki musieliśmy poczynić? Przede wszystkim egzamin klasy 0, terenowy, musieliśmy zdać. Następnie podstawowy kurs przewodników. Dwa te, że tak powiem, elementy mogły dać nam możliwość, bardziej mojemu psu, możliwość nadania tego pierwszego stopnia, czyli szeregowy pies. Czekaliśmy dosyć długo, no procedury są, pewnych rzeczy się nie da przeskoczyć, cierpliwość, ciężka praca przede wszystkim, pracujemy dalej. Było bonusowe, że tak powiem, bycie ze mną, tak, bo nie ukrywam, ja nie spędzam z psem 24 godziny na dobę. Pies jest, że tak powiem, moją własnością, natomiast ma swoje miejsce do odpoczynku, ale wczoraj tak, dodatkowy smaczek, ulubione, że tak powiem, gryzak dostała, duma. Nie ukrywam, że było to duże przeżycie dla mnie. Dla niej pewnie też, bo na próbach jej nie wychodziło. Udało jej się nawet finalnie zasalutować. Ćwiczyłyśmy tą sztuczkę kilka razy. Kolejny etap jaki? Kolejna próba podejścia do egzaminu terenowego klasy 1, który dał wtedy możliwość awansu psa na stopień starszego szeregowego psa. Są postępy, nie mówię, że nie, natomiast no, pracy jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o naszą grupę, no to takie stricte służby nie ma. Są codzienne, ciężkie treningi na zasadzie współpracy, bytu z psem, socjalizacji i tak dalej. Egzamin klasy 0 nie daje możliwości brania udziału w akcjach. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, bo to jest, że tak powiem, zerówka to sprawdza tylko predyspozycję psa. Natomiast po zdaniu egzaminu jedynkowego psy w grupach GPRK 9 mają możliwość brania udziału w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, takich realnych. My na razie trenujemy pod egzamin, staramy się wypracować schemat bądź działanie psa, ukierunkowanie na człowieka, na szukanie tego człowieka, żeby ten egzamin klasy 1 zdać i móc wtedy brać udział czynnie w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych w ramach możliwości naszej brygady. Pies pracuje znacznie szybciej przeszukuje teren. W przypadku zaginięcia człowieka zawsze zakładamy, wychodząc na akcję grupą, czy przewodnik z psem, czy pojedyncze szybkie trójki do przeszukania terenu, zawsze zakładamy szukanie człowieka żywego. Niestety zdarza się, że ten człowiek już nie żyje, nie możemy mu udzielić pomocy, natomiast pies znacznie skraca czas przeszukania terenu, zrobi to znacznie szybciej, pracuje górnym wiatrem, więc no my patrzymy wzrokiem. On patrzy troszkę inaczej, szuka zapachu człowieka i przeszukuje teren znacznie szybciej. Wyobraźmy sobie szybką trójkę, czy o trailerze nie wspomnę, bo to jest chyba najwolniejsze szukanie, jakie może być, ale szybka trójka, wychodzą trzy osoby w sektor, 2 hektary, muszą zrobić kilka przejść, żeby był ten teren przeczesany w warunkach nocnych, latarki, często gęsto poświata, nie dają takiej możliwości. Pies, wychodząc, pracuje nosem, szuka zapachu człowieka, znajduje każdą żywą osobę, która znajduje się na danym sektorze. Na 16 etatów jest zapełnionych 8, plus takie 2 osoby, które są wspierające. W trakcie szkolenia do egzaminu zerówkowego są 2 psy jeszcze, również owczarka holenderskiego, tak jak moja Aira. Pracujemy, szkolimy się nie tylko z psami, też w obsłudze, że tak powiem, i w działaniach w terenie, więc wszystko przed nami, rozwijamy się. Myślę, że rozwój jest dynamiczny.
1: Koncerty, pokazy mody, a także festiwal twórczości osób z niepełnosprawnościami. Przed nami Radomskie Dni Godności. To unikatowa możliwość poznania i obejrzenia twórczości tych osób, mówi Dagmara Janas ze Stowarzyszenia Razem, które jest organizatorem imprezy.
4: Celem tego wydarzenia jest integracja, przede wszystkim integracja osób z niepełnosprawnościami i pokazanie, że osoby z niepełnosprawnością są tacy sami jak my. W ramach Radomskich Dni Godności odbędzie się festiwal twórczości osób niepełnosprawnych, gdzie w tym roku, proszę Państwa, jest 200 uczestników, więc jest naprawdę dużo osób chętnych do uczestnictwa w tym festiwalu z województwa łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. W ramach Dni Godności odbędzie się też pokaz mody, gdzie osoby z niepełnosprawnością będą pokazywać modę z różnych firm branżowych. Oczywiście też będą atrakcje, inne organizacje pozarządowe będą się wystawiać tu na placu rynku. Uświetni występ zespół Playboys i na końcu Mezo. Także serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Radomia, ale nie tylko mieszkańców Radomia, całego województwa. Tutaj 29 maja o godzinie start o godzinie 12 i zapraszamy tutaj na plac rynku. Dziękuję bardzo.
1: Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym prezydenta miasta Radomia. Jak mówi Rafał Górski, sekretarz miasta, wspieramy aktywność osób niepełnosprawnych w naszym mieście.
5: Radomskie Dni Godności to nasze coroczne święto, w trakcie którego wraz z osobami z niepełnosprawnościami dbamy o integrację, dajemy przykład tego, że wszyscy jesteśmy razem, że możemy razem pracować, bawić się, świętować. Także już 29 maja zapraszamy na szereg wydarzeń, które w ramach Radomskich Dni Godności będą się odbywały. Pokażmy, że jesteśmy razem, że Radom jest, że Radom potrafi razem, wszyscy jak jesteśmy, wspólnie pracować, bawić się. Także niech to będzie nasze święto. Bardzo serdecznie zapraszamy. I cóż, widzimy się podczas wielu wspaniałych wydarzeń, podczas których będziemy mieli szansę się integrować i nawzajem poznawać, doceniając to, jak wszyscy jesteśmy różnorodni. Także serdecznie zapraszam.
1: Inicjatywę wspiera również samorząd województwa mazowieckiego. Rafał Rajkowski, wicemarszałek Mazowsza, uważa, że takie inicjatywy są bardzo potrzebne.
6: Zobaczcie, w jakich wspaniałych okolicznościach, z jakimi wspaniałymi uczestnikami corocznych edycji Dni Godności, Radomskich Dni Godności. Widzicie Państwo, ich uśmiechy zachęcają do tego, aby zaprosić wszystkich Radomian, ale i wszystkich mieszkańców południowej części województwa mazowieckiego do udziału. I nie tylko, bo z tego, co się dowiedziałem, oczywiście główny organizator zaprosił również województwo lubelskie, województwo łódzkie i świętokrzyskie, więc będziemy gościć tutaj również osoby z innych województw. Cieszę się bardzo, że kolejny raz samorząd województwa mazowieckiego dokłada swoją cegiełkę też finansową do zorganizowania tak dużego przedsięwzięcia, które na trwale się wpisało rzeczywiście w ten kalendarz imprez organizowanych tu w mieście Radomiu. Cieszę się również, że bardzo wielu partnerów, również firm uczestniczy w tym święcie. I cóż, życzę, z pewnością atrakcji nie zabraknie i życzę wszystkim uśmiechów w tym dniu, dobrej integracji.
7: Radomskie Dni Godności!
1: Przypomnijmy, Radomskie Dni Godności już 29 maja. Wydarzenie odbędzie się na rynku. Gwiazdą wieczoru będzie Mezo i Playboys. Spotkania autorskie, panele dyskusyjne czy koncerty – to wydarzenia Radomskiej Wiosny Literackiej. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się pod hasłem Bunt, Wolność, Emancypacja, mówi Przemysław Czaja, dyrektor Radomskiej Biblioteki.
8: Chciałbym Państwa wprowadzić w temat tegorocznej Wiosny Literackiej, która swoich początków sięga lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to wolność słowa była ograniczana przez władze PRL-u, a rynek wydawniczy zmagał się z cenzurą. I dziedzictwo tych doświadczeń będzie miało też swoje odzwierciedlenie w tegorocznym programie Wiosny Literackiej, która odbędzie się pod hasłem Bunt, Wolność, Emancypacja. Oczywiście to nie przypadek, dlatego że Wiosna Literacka, jak wiele innych wydarzeń kulturalnych organizowanych w tym roku w Radomiu, bezpośrednio nawiązuje do 50. rocznicy protestu robotniczego z czerwca 1976 roku. Myślę, że to jest dobry moment, zwłaszcza w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, żeby przypomnieć, że w PRL-u takie książki jak Pamiętnik znaleziony w wannie Lema, czy Następny do raju Marka Hłasko, czy Zniewolony umysł Czesława Miłosza nie miały prawa funkcjonować w tak zwanym pierwszym obiegu i były objęte cenzurą, tym samym nie mogły być dostępne w bibliotekach czy księgarniach. Dziś na szczęście już żadna cenzura nie obowiązuje i w bibliotekach możemy czytać różne książki, w bibliotece możemy rozmawiać na różne tematy, chociażby o ścieżkach zdrowia pani Teresy Opoki, bo myślę, że w latach 70. i 80. ta książka również byłaby niedostępna i nie moglibyśmy na te tematy rozmawiać. A jak wiadomo, Na ścieżkach zdrowia to jedna z publikacji, która nawiązuje do wydarzeń sprzed 50 lat. Przechodząc już do programu, chciałbym Państwu powiedzieć, że nawiązujemy również do lat 70. w całej oprawie graficznej. Przygotowaliśmy dwie wersje plakatu. Jeden z nich przygotowany przez Magdalenę Kwiatkowską, a drugi to oryginalny plakat z lat z roku 1976 autorstwa Tadeusza Heinrycka. Wówczas była to radomska wiosna poetycka, a dopiero od 1978 roku zmieniono nazwę na wiosnę literacką. Oba plakaty będzie można zobaczyć już niebawem na ulicach Radomia, na słupach ogłoszeniowych i w prasie, a wydarzenie, festiwal odbędzie się w dniach 6-10 czerwca. Na ten festiwal oczywiście składają się spotkania autorskie, ale też panele dyskusyjne, warsztaty dla najmłodszych, jak również działania performatywne i muzyczne. A zaproszeni na festiwal goście przypomną, że literatura i słowo to nie tylko opowieść, to także narzędzie zmiany, sprzeciwu i wyobraźni, które pomagają nam lepiej zrozumieć samych siebie i otaczającą nas rzeczywistość. Pozwoliłem sobie Państwu przekazać też program szczegółowy. Ja go oczywiście nie będę czytał punkt po punkcie. Powiem tylko, że wśród zaproszonych na festiwal gości są m.in. Wojciech Tochman, Ziemowicz Szczerek, Jarosław Mikołajewski, Tadeusz Dąbrowski, Wit Szostak, Łukasz Barys i wiele, wiele innych znakomitych pisarzy i pisarek. Będą też dwie gościnie zagraniczne. Anna Ser z Francji, której książka Kapelusz w Lamparcie Centki znalazł się w finale Międzynarodowej Nagrody Bookera i właśnie w Radomiu będzie polska premiera tejże książki. A nagroda jest jedną z ważniejszych przyznawanych w świecie literackim na całym świecie. Poza tym w Radomiu zagości niemiecka pisarka Verena Kessler, która będzie promowała swoją książkę Ewa. Wspominałem również o spotkaniu z panią Teresą Opoką, które odbędzie się w Teatrze Powszechnym w Radomiu i będzie urozmaicone o czytanie performatywne książki na ścieżkach zdrowia. Te wszystkie wydarzenia, o których wspominam i o których jest mowa w programie, możemy realizować również dzięki wsparciu finansowemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 70 tysięcy złotych, za które serdecznie oczywiście dziękujemy. I dzięki temu mogliśmy zaprosić większą liczbę gości, śmielej też planować nasze wydarzenia i promować je nie tylko tutaj w Radomiu, ale w całej Polsce.
1: Radomska Wiosna Literacka odbędzie się w dniach od 6 do 10 czerwca. Festiwalowi towarzyszyć będą 12 radomskie targi wydawnictw regionalnych. Bez niej świat nie byłby taki sam. Dziś święto mamy. W tym wyjątkowym dniu dzieci przygotowują występy, laurki i prezenty. O to, kim jest mama, zapytaliśmy radomskie przedszkolaki.
9: Kocham cię, mamo!
10: Powiedz mi, kto to jest mama?
11: Mama to taki ktoś, kto z kim można się bawić, można go przytulać i można mu robić niespodzianki.
12: Czasem z mamą idę na spacer, na rowery lub do kina. Po prostu mama.
10: Jak wygląda twoja mama?
12: Ma bluzkę, ma taką, włosy ma takie trochę brązowo, bardzo ciemny brąz. I czerwone.
13: Mama to jest rodzic, który nam wszystko gotuje, kocha nas i zawsze nas pilnuje.
10: A jak wygląda twoja mama?
13: Ma ładne spodnie, sukienkę ma, buty i te beżowe włosy.
10: A powiedz mi, co ty robisz w domu z mamą?
13: Bawię się klockami i ciasto robię z mamą.
14: Mama to jest opiekunka nawet.
10: A jaka jest twoja mama? Opiszesz mi ją?
14: Moja mama ma białe włosy i dzisiaj ma sukienkę.
10: A co ty robisz w domu z mamą?
14: Gotuję.
15: Mama to jest taki ktoś, kto nam pomaga. Pomaga się uczyć.
10: A co ty robisz w domu z mamą?
15: Gotuję, bawię się i oglądam telewizję.
10: A jaka jest twoja mama?
15: Ma czarne włosy, ma szarą bluzę i szare spodnie.
11: Mama to taki ktoś, kto się nami opiekuje, gotuje nam obiady i zawsze jest przy nas.
10: A jaka jest twoja mama?
11: Ma żółte włosy, ma czarną sukienkę i kolary i ma buty brązowe.
10: Powiedz mi, a co ty robisz w domu z mamą?
11: Bawię się, gotuję i oglądam bajki.
13: Taka dziewczynka, która gotuje, da jedzenie i kupuje nam inne zabawki.
10: A jaka jest twoja mama?
13: Nie wiem.
10: Za co kochasz mamę?
13: Że czasami mi daje lody.
16: Opiekunka dziecka.
10: A powiedz mi, jaka jest twoja mama?
16: Nie wiem.
10: No jak wygląda mama? Opisz ją.
16: Zapomniałem.
10: No nie wiesz, jak mama wygląda? A co robisz w domu z mamą?
16: Władzę się kroczkami.
10: Miłosz, kto to jest mama?
17: Taka osoba, która kocha dziecko i dla niego robi zawsze dobrze.
10: A jaka jest twoja mama?
17: Ma brązowe włosy, nosi okulary, ma szarą bluzę, dżinsowe spodnie i białe buty.
10: A powiedz mi, co ty robisz w domu z mamą?
17: Jeżdżę na lody, układam z nią klocki, pomagam jej malować próbniki do paznokci.
10: A dlaczego mama jest kochana?
17: Bo każde dziecko potrzebuje mamy, żeby nie być samotnym.
18: Mama to ta, co się nam opiekuje.
10: A jaka jest twoja mama?
18: Fajna.
10: A jak wygląda?
18: Ma brązowe włosy i ma koszulkę jeans. Ma koszulkę jeans normalną i ma spodnie jeansowe.
10: A dlaczego mama jest kochana?
18: Dlatego, że pomaga nam. To taka osoba, która nam się opiekuje.
10: Jak wygląda twoja mama?
18: Ma brązowe włosy, żółtą sukienkę i niebieskie oczy.
10: Jakie święto teraz będzie mamy?
19: Dzień mamy.
10: A jakie życzenia złożycie swoim mamom?
17: Wszystkiego najlepszego, zdrowie, szczęścia, pieniędzy i dobrego serca.
20: Ja mojej mamie podaruję herbatę, kawę i kwiaty.
21: Ja zrobię dla mamy swojej, dużo kwiatków zrobię.
22: Nowe ciapy, ja mamie dam kwiatka i nowe ubrania.
23: Mama,

0: Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
1: Reklama.
2: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.
3: Anna Badowska, zapraszam. Razem z nadejściem ciepłych dni płoną trawy. Strażacy codziennie wzywani są do kilku pożarów traw i łąk. Wypalanie nieużytków to bardzo zły pomysł. Jest nie tylko niebezpiecznie dla ludzi, ale także dla przyrody, mówi Konrad Neska z Radomskiej Straży Pożarnej.
4: Problem związany z wypalaniem traw do nas powraca. Spowodowane jest to niczym innym jak wypalaniem tych terenów przez ludzi. Obszary zeszłorocznej, wysuszonej roślinności stanowią doskonały materiał palny, co w połączeniu z działalnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem tych pożarów.
5: Dlaczego ludzie w ogóle wypalają trawę?
4: Statystyki pokazują, iż 95% pożarów, które powstają, właśnie jest za nieodpowiedzialny człowiek. Niestety wśród wielu ludzi wciąż panuje przekonanie, że spalanie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy odrost tej młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Oczywiście nic bardziej mylnego, drodzy Państwo. Ziemia wyjaławia się, a do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych, będących trucizną zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków. W płomieniach giną owady, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów. Giną również większe zwierzęta, takie jak sarny, zające czy też dziki. Należy pamiętać, że trawy spalą się bardzo szybko. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić nawet 20 km na godzinę. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej jego prędkości i gwałtownej zmiany kierunku pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą się na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich zdarzeniach, w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, jak również, jak już wspomniałem, również i dla zwierząt.
5: I tak jak pan na początku powiedział, ziemia po wypalaniu traw wcale się nie użyźnia, a wręcz przeciwnie, wyjaławia się i niszczy faunę i florę. Ale jest niebezpieczna, bo często też z powodu wypalania traw płoną lasy.
4: Wypalanie traw tak naprawdę powoduje to, że ten ogień, bywają sytuacje, że on może właśnie w łatwy sposób rozprzestrzenić się na obszary leśne. Ginie wtedy młody drzewostan, giną również i stare drzewa. Akcje przy tego typu zdarzeniach bywają bardzo trudne i angażują naprawdę duże ilości zarówno i ludzi, jak i sprzętu. Pożary traw na nieużytkach z uwagi na charakter i zazwyczaj ogromne rozmiary angażują, tak jak już wspomniałem, duże ilości strażaków. Każda tego typu interwencja to poważny wydatek finansowy. Bywają sytuacje, że ten dojazd do miejsca pożaru jest utrudniony, chociażby ze względu na brak utwardzonych dróg. Strażacy wtedy muszą pokonać kilkaset metrów piechotą, zabierając podręczny sprzęt i przy właśnie wykorzystaniu tego sprzętu muszą walczyć z tym żywiołem. Strażacy zaangażowani w gaszenie pożarów traw i nieużytków w tym samym czasie tak naprawdę mogą być potrzebni do ratowania życia i zdrowia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związanych z wypalaniem traw nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będzie bardziej potrzebne.
5: Straż Pożarna prowadzi też różnego rodzaju kampanie, między innymi właśnie na temat zagrożeń związanych z wypalaniem traw. Czy przynoszą one skutek?
4: Tak, jak najbardziej. Kampanie przynoszą oczekiwane skutki. Próbujemy dotrzeć do bardzo szerokiej grupy naszego społeczeństwa, zarówno i do dzieci, do osób starszych, ale również i do rolników, bo tak naprawdę tych pożarów najwięcej występuje na obszarach wiejskich, na obszarach rolniczych.
3: Nawet 160 osób może znaleźć pracę w nowej serwisowni kolei mazowieckich w Radomiu. W hali mają odbywać się przeglądy składów pociągów, wyjaśnia Robert Stępień, prezes kolei mazowieckich.
1: No to jest najnowsze dziecko kolei mazowieckich. To duża inwestycja. Cały kontrakt opiewa na 78 milionów złotych. Jak widać, są tutaj w hali dwa tory odstawcze dla elektrycznych zespołów trakcyjnych kolei mazowieckich, a w tej hali jednocześnie mogą pracować zespoły przy czterech takich dwuczłonowych pojazdach. Hala ma 99 metrów, ma być tutaj docelowo zatrudnionych 160 osób, więc to jest, myślę, duże wzmocnienie też od strony gospodarczej i Radomia, i południowego Mazowsza. Poza tą częścią techniczną jest oczywiście budynek administracyjny, niezależnie od tego myjnia, a także taki zestaw, który pozwala odladzać podwozia pojazdów w okresie zimy. Pociągi podlegają regularnym przeglądom. Jest 5 poziomów takich przeglądów, od P1 do P5. Ta hala jest w tej chwili przygotowana do robienia przeglądów na najniższych poziomach, P1, P2, w perspektywie także przeglądy P3. Myślę, że nie ma sensu wchodzić w szczegóły. W każdym razie każdy wyższy poziom oznacza większą ingerencję. Przeglądy P1 są przeprowadzane niemalże codziennie, bo chodzi o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo pasażerom podróżującym naszymi pociągami. Także ten pojazd zostaje odstawiony, zostaje przejrzany, zostaną wymienione, ewentualnie naprawione te rzeczy, które powstały w trakcie normalnej eksploatacji, i następnego dnia rano, no to jest ta część, której podróżny nie widzi, a która dzieje się najczęściej w nocy po odstawieniu pojazdu do takiej sekcji. To jest 5. sekcja eksploatacji technicznej kolei mazowieckich. Wcześniej były sekcje w Sochaczewie, w Tłuszczu i 2 w Warszawie, na Ochocie i na Grochowie. Więc Radom dołączył do tego grona i jest 5. najnowszą, najnowocześniejszą i doskonale wyposażoną sekcją. W zasadzie cała elektronika, całe te urządzenia, które Państwo... To są produkty najnowsze, najbardziej aktualnie odpowiadające standardom bezpiecznego podróżowania nie tylko w Polsce, ale w ogóle w świecie też. Także na dobrą sprawę na wyposażeniu koleje mazowieckie nie oszczędzały. Warto powiedzieć, że inwestycja kosztowała nas 78 milionów i to są środki własne, to znaczy tutaj było to zaangażowanie wyłącznie kolei mazowieckich. No i oczywiście pośrednio poprzez rekompensatę, którą uzyskujemy z województwa mazowieckiego, całego zarządu i całego samorządu województwa mazowieckiego.
3: Autobusy będą mogły jeździć szybciej i bezpieczniej. Będą przebudowane skrzyżowania i nowa sygnalizacja. Miasto Radom szykuje się do wprowadzenia inteligentnego systemu transportu. Powstać ma także Centrum Zarządzania Ruchem. O plusach i minusach tego rozwiązania Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Łukaszem Zaborowskim, ekspertem Instytutu Sobieskiego i szefem Radomskiego Towarzystwa Naukowego.
6: W ogóle to jest dobry pomysł, żeby myśleć o tym, jak usprawnić ruch w mieście i rozwiązać problemy transportowe. Natomiast czy to rozwiąże rzeczywiście się te problemy, to już należałoby popatrzeć na szczegóły tego rozwiązania. Wiem, że ma być tam zastosowany priorytet w sygnalizacji świetlnej dla transportu publicznego i to jest bardzo słuszne rozwiązanie, powinno zostać wprowadzone. Natomiast pytanie, czy pójdą też za tym jakieś zmiany przestrzenne i ten priorytet dla transportu publicznego będzie miał również wymiar przestrzenny, a nie tylko w organizacji ruchu na skrzyżowaniach. Do czego zmierzam? No, zmierzam do tego, że jeżeli na skrzyżowaniach po prostu zostaną utworzone takie, powiedzmy, korytarze, obszarze, w których będzie zielona fala niejako, czyli to będą te, gdzie, z których korzysta transport publiczny, to z tej zielonej fali oczywiście skorzystają też wszyscy inni i doprowadzi to do zwiększenia przepustowości tych skrzyżowań, co zresztą jest oczywiście założeniem takiego inteligentnego systemu sterowania, a zwiększanie przepustowości układu ulicznego niestety będzie przeciwskuteczne w naszej sytuacji, w sytuacji dużego miasta, ponieważ zaskutkuje tylko zwiększeniem ruchu, a nie jego ograniczeniem.
7: To co tutaj by trzeba było jeszcze zrobić, o czym należałoby pamiętać?
6: Mianowicie mamy do czynienia z tak zwanym popytem ukrytym. Popyt ukryty to są wszyscy ci, którzy nie decydują się na wyjechanie swoim własnym samochodem w jakichś godzinach albo w jakichś relacjach, dlatego że po prostu chcą unikać zatłoczenia komunikacyjnego. I ten popyt ukryty jest ogromny. Jest w stanie zapełnić w zasadzie każdą nową przepustowość, którą udostępnimy w tak dużym mieście jak Radom. Polega to po prostu na tym, że jak udostępniamy nową przepustowość, czy to przez rozszerzanie układu ulicznego fizyczne, tak, przez rozszerzanie dróg, czy przez usprawnianie ruchu na skrzyżowaniach, to ludzie to oczywiście zauważają i ci, którzy dotychczas w tych godzinach albo tymi trasami nie jeździli, to zaczną jeździć. I to się natychmiast w dość krótkim okresie zapełni nowym ruchem. To jest taka przykra wiadomość dla tych, którzy myślą, że przez zwiększanie przepustowości układu ulicznego rozwiążemy problemy. Ale jest jeszcze gorzej, bo ten ukryty popyt dotyczy sytuacji, gdzie rozważamy miasto czy aglomerację w takim stanie, jakim ona jest, tak? Czyli tam jest zabudowa, jest w tych miejscach, ludzie mieszkają w tych miejscach, w tym miejscu jest przemysł, w tym miejscu są jakieś usługi i mamy jakąś tam siatkę ruchu, tak? Ale jest gorzej, dlatego że to, jaką politykę transportową prowadzimy, wpływa również na zagospodarowanie przestrzeni i w nieco dłuższym okresie, w perspektywie powiedzmy kilkunastu lat, zmienia również sposób zagospodarowania przestrzeni w skali miasta i aglomeracji. I jeżeli tylko udostępniamy nową przepustowość, czy to w mieście, czy na trasach wylotowych z miasta, to skutkuje tym, że coraz więcej ludzi się wyprowadzi na przedmieścia, ponieważ dojazd samochodem z przedmieść będzie bardziej atrakcyjny, tudzież poruszanie się tym samochodem po mieście. Więc to też jest kolejny tragiczny skutek, jaki nam przynosi zwiększanie przepustowości układu ulicznego w dużym mieście. To skutkuje po prostu nasileniem suburbanizacji.
7: Ludzie nie chcą mieszkać przy ruchliwych ulicach, szczególnie wtedy, kiedy te kamienice i bloki są tuż nad daną ulicą i, no i czasami, zwłaszcza dla seniorów, jest to uciążliwe.
6: No to jest uciążliwe dla każdego, nie tylko dla seniorów. Proszę zbadać preferencje, jeśli chodzi o młodych ludzi, tak, którzy na przykład zakładają rodziny. To ogromna większość takich ludzi w Polsce chce się wyprowadzić pod miasto. To jest jakby taki wymarzony model życia, że będę mieszkał pod miastem, gdzieś tam, czy na przedmieściach, czy w ogóle gdzieś tam w gminach ościennych. Będę miał własny dom i najlepiej przy tym domu będą stały 2 albo 3 samochody i każdy będzie się poruszał samochodem, dojeżdżając do miasta. Więc to jest tragiczna polityka. Dlatego, że miasto albo będzie przyjazne dla człowieka, który w tym mieście chce mieszkać, przebywać, prowadzić działalność gospodarczą, spędzać czas, albo będzie przyjazne dla mieszkańca przedmieść, który od miasta oczekuje to, że przez miasto będzie się dać szybko przejeżdżać samochodem. Albo. Nie ma tutaj żadnego rozwiązania pośredniego. I my niestety, dążąc do tego, żeby pomieścić się coraz łatwiej, coraz sprawniej jeździło samochodem, niestety doprowadzamy do tego, że miasto staje się nieznośne dla mieszkańca. Stąd też mamy właśnie tą suburbanizację i pęd do tego, żeby osiedlać się na przedmieściach, żeby na przedmieściach się wyprowadzała działalność gospodarcza i cała aktywność w ogóle ludzka, tak? Bo miasto jest nieznośne. Proszę sobie zobaczyć, jak wygląda ulica 25 czerwca. Czy ktoś chciałby mieszkać przy takiej ulicy?
7: Czy większe przepustowość to są większe problemy dla pieszych i rowerzystów?
6: No właśnie, to jest niestety druga strona jeszcze któraś tam strona tego medalu, że te systemy optymalizacyjne niestety zazwyczaj dążą do tego, żeby usprawnić jak najbardziej przepustowość skrzyżowań dla pojazdów. Więc to się oczywiście dzieje jakimś kosztem. I teraz podam drugi przykład. Przykład ronda Kotlarza, tak? To jest skrzyżowanie ulic Mileckiego, Reja, Okulickiego. Proszę sobie spróbować przejść tym rondem w poprzek, będąc pieszym. To jest po prostu coś absurdalnego, że pieszy musi 4 razy stać na światłach, żeby przekroczyć jedno skrzyżowanie. Jest coś kosztem czegoś. Tamto skrzyżowanie, zresztą takich skrzyżowań jest dużo więcej, skrzyżowanie przy Galerii Słonecznej, gdzie w ogóle zabrano na jednym z wlotów możliwość przejścia dla pieszych, to jest jeszcze inna sprawa, czy skrzyżowanie Malczewskiego Wernera. Proszę sobie zobaczyć, ile tam musi czekać pieszy, dlatego, że skrzyżowanie jest zoptymalizowane pod kątem ruchu samochodowego. To jest niedopuszczalna rzecz, w strefach śródmiejskich przynajmniej, żeby tak to projektować. Priorytetem powinien być właśnie ruch pieszy i obawiam się, że taki inteligentny system sterowania ruchem niestety nie będzie brał pod uwagę potoków pieszych, a jedynie potoki pojazdów, co się oczywiście odbije na tym, w jaki sposób piesi będą się mogli poruszać po mieście.
7: 9 sygnalizacji świetlnych ma zostać wybudowanych w ramach tego systemu. Będą odcinki drogi, tak jak na 25 czerwca, gdzie dosłownie co chwilę będzie przejście dla pieszych z sygnalizacją. Chodzi o ten odcinek od 25 czerwca od Lasów Państwowych do skrzyżowania z ulicą Struga. Ma powstać kolejna sygnalizacja, tym razem tutaj przy Leśniczówce. Czy to może pomóc i właśnie zabezpieczyć budowa kolejnych sygnalizacji właśnie może pomóc pieszym?
6: No oczywiście zależy, jak ta sygnalizacja będzie działać. Jeżeli to będzie sygnalizacja, gdzie program będzie przyjazny dla pieszych, to oczywiście to może pomóc, tak? Jeżeli ruch na ulicy 25 czerwca utrzyma się w tym, w tej skali, jakiej jest, a sądząc z planów miasta, niestety on się jeszcze zwiększy, co nie daj Boże, bo w zasadzie to chodziło o coś innego, kiedy budowaliśmy obwodnicę śródmiejską wschodnią, no ale to jest inny wątek, który mogę też podnieść. Natomiast proszę z kolei, kolejnym przykładem posłużę. Proszę zobaczyć, co zrobiono na skrzyżowaniu 25 czerwca i Żeromskiego, gdzie wprowadzono jakiś kuriozalny przycisk dla pieszych i pieszy nie otrzymuje zielonego światła w fazie, normalnie tej fazie, która przysługuje temu kierunkowi ruchu, tak? Tylko musi nacisnąć guzik. Osobiście widziałem ludzi, którzy nie wiedzą, że tam trzeba nacisnąć guzik. Jeśli go nie nacisną, to nie dostaną zielonego światła i czekają na przykład dwie lub trzy fazy, bo nie wiedzą, że tak absurdalne rozwiązanie ktoś mógł wymyślić w środku miasta.
3: Artyści uliczni z całego świata przyjadą do Radomia. 30 i 31 maja odbędzie się 15. Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji. Wystąpią m.in. iluzjoniści, żonglerzy czy akrobaci. Nie zabraknie nowości, mówi Adrian Pruski, współorganizator wydarzenia.
8: Niezmiernie cieszę się, że możemy Was zaprosić, kochani, już na 15. edycję. Ja może szerzej troszkę powiem o programie. Międzynarodowi artyści, m.in. Gaku The Drummer. To jedyny w swoim rodzaju artysta, który prezentuje żonglerzy i grę na perkusji, pochodzi z Japonii. Jego przyjaciel z odrębnym pokazem familijnym, stricte dla dzieci, dla rodzin, Tenta Show. Będzie też artysta, który przyjdzie do nas z Gran Canali, Kamir Majmir oraz Jesus Soria z Hiszpanii, którzy zaprezentują akrobatykę oraz taniec breakdance. Pojawi się również artysta z korzeniami Tajlandia oraz Włochy, czyli Cesco. Genialny mim. Radom pokochał tych mimów, którzy go już na naszych festiwalach, wspominając tutaj jednego z artystów, Gili Ivry. Będzie również Romano, artysta z Chorwacji. Świetni artyści z Polski. Łukasz Otto, Wójcik, Maciej Sokowski, lokalni artyści z Radomia i oczywiście spektakularne show. Pierwsze takie i premiera od Kokon Academy tutaj na Placu Korackiego. Będziemy mieli 4 aktywne miejsca z występami, zaczynając właśnie od Placu Korackiego, gdzie obok występów będzie też punkt miasteczka cyrkowego i animacji dla dzieci oraz efektowne żywe rzeźby. Jednocześnie spacerując w dół deptak ulicy Żeromskiego na wysokości Moniuszki, pierwsze z miejsc występów, tam gdzie będą odbywały się te pokazy właśnie interaktywne międzynarodowych artystów. Oczywiście przed kościołem garnizonowym stanie nasza główna scena z banerem festiwalowym i kolejny punkt to fontanny. Festiwal zakończy się finałowym pokazem Fire Show, na który oczywiście serdecznie zapraszamy. No i kochani, festiwal 30 i 31 maja to świetna okazja, by celebrować Dzień Dziecka, dlatego czekamy na Was, na Wasze rodziny. Przychodźcie do nas ze swoimi dziećmi i ze swoim takim dzieckiem wewnętrznym, bo festiwal to idealna okazja, by pielęgnować takie po prostu dziecko w nas i dać sobie fajne chwile. Zróbmy razem wspólną taką wizytówkę i piękne wspomnienia. Zobaczmy się tutaj już w najbliższy weekend.
3: To będzie 15. edycja, mówi prezydent miasta Radosław Witkowski.
9: Nie ukrywam, że to jest to wydarzenie, na które czekamy w sposób szczególny. I myślę, że nie tylko ja, ale również mieszkańcy Radomia, po raz 15. Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji, ale to już jest takie wydarzenie, które na stałe wpisało się oczywiście w kalendarz naszych wydarzeń, natomiast jest w sposób szczególnym wydarzeniem, którym żyje całe miasto i mieszkańcy. Warto tylko wspomnieć tłumy i wielkie zainteresowanie, jakie towarzyszyło poprzednim edycjom. I po raz kolejny festiwal, który dzięki któremu będziemy mogli podziwiać sztukę i również artyzm i wirtuozerię artystów ulicznych. Bardzo serdecznie dziękuję partnerom. W pierwszej kolejności oczywiście Diemu, bo bez jego zaangażowania, ale także bez jego serca, pasji i też kontaktów, jakie ma, i te kontakty pozwalają nam tu w Radomiu gościć artystów z całego świata, bo w tym roku nawet widziałem artyści z Tajlandii, Hiszpanii czy też ze Stanów Zjednoczonych. Dziękuję Ci, Eddie, za to, że od kilkunastu lat wspólnie razem możemy robić to wielkie święto naszego miasta, i nieprzypadkowa również obecność pana Dawida Ruszczyka, dyrektora delegatury Urzędu Marszałkowskiego, bo również jak zawsze przy takich wydarzeniach możemy liczyć na wsparcie marszałka, więc wielkie podziękowania dla marszałka, szczególnie oczywiście dla pana marszałka Rafała Rajkowskiego, który jak zawsze potrafi wesprzeć nasze działania. Szanowni Państwo, zaczynamy w sobotę i serdecznie zapraszam. W sobotę od 17.30 przez dwa dni będziemy mogli podziwiać wielkich mistrzów, będziemy mogli tak naprawdę chłonąć tę sztukę uliczną, ale też, co jest wyjątkowe, będziemy mogli się integrować, bo tak jak mówiłem na początku, to jest to jedno z takich wydarzeń, które naprawdę pokazuje, że budujemy jedną radomską, wielką naszą samorządową wspólnotę, która właśnie przy okazji takich wydarzeń też ma okazję wspólnie razem się bawić i wspólnie razem pokazywać, że Radom to miasto otwarte, a przede wszystkim miasto ludzi, którzy potrafią docenić to, co będzie się działo na ulicach Radomia, ale też promować nasze miasto jako miasto otwarte i dobrych praktyk. Sobota 17.30, natomiast nie ukrywam, że ja jak co roku, i myślę, że mieszkańcy Radomia podzielą również moje zdanie, czekamy na wielki finał, fire show, niedziela około godziny 20 na radomskich fontannach. No to jest jedno z takich wydarzeń, które nie tylko przechodzi zawsze do historii, ale zwróćcie Państwo uwagę, że w wielu, naprawdę, jeśli nie we wszystkich folderach, które reklamują i pokazują nasze miasto i te wszystkie dobre rzeczy, które się dzieją w naszym mieście, to właśnie te pokazy fire show zajmują takie ważne miejsce i te zdjęcia są zawsze umieszczane, więc to tylko pokazuje, że to jest wydarzenie, które nie tylko bawi nas Radomian, nie tylko ożywia to miasto i pokazuje, że ten weekend będzie naprawdę pełen wrażeń, ale również to jest wydarzenie, które promuje nasze miasto i bardzo serdecznie za to wszystkim dziękuję. A jeszcze raz zapraszam.
3: Gratka dla fanów motoryzacji, ale nie tylko. Już 6 czerwca w Zwoleniu Fundacja Follow Me organizuje festyn z okazji Dnia Dziecka. W programie malowanie twarzy, dmuchańce, skakańce, pokaz iluzji czy animacje dla dzieci. Do wzięcia udziału w wydarzeniu zachęcają organizatorzy.
10: Marcin Mazurek.
11: Iwona Paszkiewicz, prezes Follow Me.
12: Patryk Łuszczyk.
11: Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich małych i dużych, ponieważ ta impreza jest już imprezą cykliczną. W tym roku po raz czwarty spotykamy się w Zwoleniu i dla dzieci z powiatu zwoleńskiego, na które zapraszamy dzieci, ale również rodziców i dorosłych, organizujemy właśnie Dzień Dziecka. Jest to wydarzenie, które pozwala dzieciom spędzić czas aktywnie na świeżym powietrzu, ale również fajnie się zabawić z nami wspólnie. W programie będą skakańce dla dzieci, różnego rodzaju gry i zabawy, konkursy organizowane przez naszych partnerów i na każdym stoisku będą przygotowane różnego rodzaju atrakcje, w których dzieci będą mogły brać udział i wygrywać nagrody.
13: Będzie też coś dla fanów motoryzacji.
14: Jako gospodarz wydarzenia oczywiście nie może samochodów zabraknąć. Będzie wystawa superkarów, samochodów zabytkowych, samochodów tuningowanych. Gośćmi specjalnymi będzie Porsche Club Poland, członkowie, którzy co roku gdzieś nas odwiedzają i zawsze się dobrze u nas czują. Dodatkowo będziemy mieli też fundację Fun & Drive, z którą wspólnie będziemy zbierać na cele charytatywne. Będą przejażdżki superkarami. Oprócz tego pokazy detailingu, usług detailingowych, pokazy oklejania samochodów, a wśród wystawców, którzy przyjadą swoimi samochodami, będzie rozegrana konkurencja zręcznościowa.
11: Zapraszamy w imieniu Fundacji Follow Me 6 czerwca, start godzina 11, spotykamy się na ulicy Sportowej 4. Chciałabym powiedzieć, że w tym roku po raz kolejny dołączyli do nas samorząd miasta Zwolenia, zarówno burmistrz, jak również starosta, i już po raz kolejny wspiera nas również wicemarszałek województwa mazowieckiego, pan Rafał Rajkowski, za co mu bardzo serdecznie dziękujemy, ponieważ właśnie możemy za te pieniądze ufundować wiele nagród dla dzieci. Chcę też wspomnieć tutaj o wychowankach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Oni również tego dnia z nami będą, jak również Nadwiślański Klub Sportu Walki będzie miał swój pokaz i będzie można też zobaczyć. Bardzo się cieszymy, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, bo przygotowaliśmy jak co roku mnóstwo atrakcji. Trudno je dzisiaj wszystkie wymienić, chociażby się chciało, żeby zachęcić wszystkie osoby, ale będą właśnie jeszcze koła gospodyń wiejskich, gdzie będzie można skosztować różnych regionalnych potraw. Będą kiełbaski z grilla, które tutaj właśnie przygotowujemy dla naszych gości. No mnóstwo, mnóstwo atrakcji.
10: Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Będą szybkie samochody, kolorowe atrakcje. Bardzo będzie nam miło Was u nas gościć.
11: Dlatego warto, ponieważ po pierwsze możemy spędzić czas na świeżym powietrzu, po drugie możemy się fajnie bawić wspólnie, integrować, jak również właśnie doświadczyć tych motoryzacyjnych atrakcji, które no nie są codziennością dla każdego.
14: A wszystko w szczytnym celu, bo lubimy pomagać i zawsze w każdej inicjatywy związane z pomocą dla drugiej osoby czy instytucji są nam po drodze, więc wszystko razem zebrane w jedną całość sprawi, że to będzie naprawdę bardzo fajny dzień.
11: Tego dnia będziemy również wspierać charytatywnie, jak przy każdej naszej imprezie, wydarzeniu. Marcela Stępnia to jest dziecko, które jest naszym podopiecznym fundacji i jest z powiatu zwoleńskiego, także zachęcamy też do wsparcia. Jeżeli zobaczycie wolontariuszy z puszkami, to zachęcamy do wrzucenia od siebie tam grosika.
3: Festyn z okazji Dnia Dziecka już 6 czerwca przy ulicy Sportowej w Zwoleniu. Start o 11:00, wstęp wolny.
0: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Reklama.
1: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: Reklama.
2: Poszkodowanych 6 Ukraińców to po wypadku busa niedaleko Hrubieszowa. Czy przejdzie na linię pomiędzy Pałacem Kultury a Verso Tower? Warszawiacy czekają na wyczyn estońskiego kaskadera Jana Rose. Ponad 400 osób zatrzymanych we Francji. Zamieszki po finale Ligi Mistrzów. Godzina 9. Dawid Osysko. Zapraszam na wiadomości Vox FM. A na początek wypadek busa w miejscowości Uchanie, niedaleko Hrubieszowa. Poszkodowanych zostało 6 z 7 osób znajdujących się w pojeździe. Wszyscy to Ukraińcy. Życiu rannych nie zagraża niebezpieczeństwo. Według wstępnych ustaleń bus z niewiadomych przyczyn zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Do wypadku doszło około 3:00. W tej chwili ruch na drodze wojewódzkiej numer 846 odbywa się już bez żadnych utrudnień. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj w powiecie rypińskim, to kujawsko-pomorskie. W miejscowości Brzuze samochód wjechał do bagna. Jedna osoba zginęła, 2 trafiły do szpitala. Szczegóły zdarzenia zna nasz reporter Damian Pieczonka.
3: Do wypadku doszło w sobotni wieczór w Brzuzem przy drodze powiatowej. Z nieustalonych jeszcze przyczyn samochód osobowy wjechał do bagna. Autem podróżowały 3 osoby. Ratownicy po wydobyciu poszkodowanych prowadzili reanimację 2 z nich. Niestety życia jednego mężczyzny nie udało się uratować. 2 pozostałe osoby zostały przewiezione do szpitala. Do późna trwało przeszukiwanie terenu wokół miejsca zdarzenia, aby upewnić się, że w pojeździe nie było więcej osób. Do działań skierowano również specjalistyczną grupę wodno-nurkową z Włocławka.
2: Relacjonował Damian Pieczonka. 29 umów na 78 miliardów złotych podpisani przedstawiciele resortu obrony to kontrakty dotyczące m.in. dostaw bojowych wozów piechoty Borsuk, transporterów Rosomak czy pojazdów minowania narzutowego Baobab. Pieniądze na ich realizację pochodzą z unijnego programu SAFE. Za produkcję i dostawy tego sprzętu dla armii będą odpowiadać m.in. Polska Grupa Zbrojeniowa i podległe jej zakłady Dezamet, Huta Stalowa Wola i Rosomak na Śląsku.
4: I ten potencjał na Śląsku, w województwie śląskim jest ogromny, jest jednym z największych w Polsce.

0: Polsce osoby, które będą kończyć pracę w kopalniach, znajdą lepszą pracę w przemyśle zbrojeniowym. To jest bardzo ważny sygnał dla tego regionu.
1: Mówił w Siemanowicach Śląskich szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Kolejne umowy na ponad 40 miliardów euro w ramach programu SAFE mają zostać podpisane w lipcu. Setki warszawiaków z niecierpliwością i lekkim niepokojem wpatrują się w niebo między Pałacem Kultury i Nauki a Verso Tower w stolicy. Estoński kaskader Jan Rozem zamierza pokonać dystans między budynkami po rozwieszonej między nimi linie. Do pokonania będzie miał około pół kilometra. Na jakie emocje towarzyszą widzom, spotkał się z nimi nasz reporter.
2: Byłam ciekawa po prostu, jak to będzie wyglądało. Co prawda wcześniej widziałam też próby, bo pracuję akurat tutaj w budynku, bo wydaje mi się, że taka szansa nie powtórzy się.
3: Jak pani myśli, da kaskader radę?
2: Da radę, na pewno da. Wierzę w niego.
4: Wiatru nie ma, pogoda dobra jest. Deszcz nie pada.
3: Pan też, rozumiem, czeka na wyczyn kaskaderski.
5: Absolutnie, sytuacja jest niesamowita, dzień wyjątkowy. No, takie przedsięwzięcie zdarza się w stolicy Polski w zasadzie pierwszy raz, więc no, należy tutaj być i podziwiać, widzieć to na własne oczy, tym bardziej, jeżeli ktoś ma taką okoliczność.
1: Z wyczekującymi na wyczyn estońskiego kaskadera rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. Zamieszki po finale Ligi Mistrzów. Co najmniej 416 osób zatrzymano we Francji po wygranej PSG z Arsenalem Londyn w Budapeszcie. W Paryżu na Polach Elizejskich zgromadziło się co najmniej 20 tysięcy osób. Niszczono samochody, lokale handlowe, usługowe i gastronomiczne. W całej aglomeracji zatrzymano 283 osoby. Spośród 7 rannych policjantów stan jednego określono jako poważny. Po południu na polach marsowych ma się odbyć parada z udziałem piłkarzy PSG, a policja spodziewa się, że wydarzenie może zgromadzić nawet do 100 tysięcy osób. Po jej zakończeniu zawodników i sztab trenerski paryskiego klubu ma przyjąć w Pałacu Elizejskim prezydent Francji Emmanuel Macron. Sporo chmur w całym kraju, na północy i wschodzie miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie burze, tam może spaść także grad. Pod koniec dnia przelotne opady deszczu możliwe są również na krańcach południowo-zachodnich kraju, a temperatura maksymalna od 18-21 stopni na północy, wschodzie i w centrum do 22-24 na południowym zachodzie, chłodniej miejscami nad morzem, a także w rejonach podgórskich Bieszczad.
6: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
7: Daria Żurowska, zapraszam. Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych Razem z Radomia, które od ponad 20 lat działa na rzecz lokalnej społeczności i osób w trudnej sytuacji życiowej, zostało laureatem mazowieckiej marki ekonomii społecznej. Działania stowarzyszenia zostały docenione w dwóch kategoriach: osobowość i reintegracja. W audycji Anna Badowska rozmawia z prezesem stowarzyszenia o misji organizacji, celach oraz o sytuacji osób niepełnosprawnych na terenie miasta i regionu.
8: To może zaczniemy sobie od takiego brzegu. Dzisiaj ze mną pani prezes stowarzyszenia Dagmara Janas. Dzień dobry.
9: Witam serdecznie wszystkich.
8: Przybliżmy tą historię, zacznijmy od początku. Jak to się zaczęło? Jak powstało stowarzyszenie?
9: Stowarzyszenie powstało właściwie z inicjatywy rodziców, ponieważ jestem mamą córki z niepełnosprawnością. Już Paulina ma 32 lata. Paulinka trafiła do szkoły specjalnej, no i panią dyrektor stwierdziliśmy, że coś musimy zrobić. Byłam w radzie szkoły, więc chcieliśmy coś stworzyć dla naszych dzieci. Tak naprawdę 20 lat temu to w Radomiu było tylko jedno stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i chcieliśmy, żeby szkoła pozyskiwała jakieś fundusze, żeby coś też działo się dla dzieci. Tak? No i był taki pomysł z panią dyrektor, że my rodzice, mamy głównie, bo to zawsze inicjatorkami byliśmy my, mamy. No i postanowiliśmy, że coś zrobimy. No i stworzyliśmy stowarzyszenie, utworzyliśmy. Wtedy jeszcze to stowarzyszenie było zarejestrowane u mnie w domu, bo nie było można zarejestrować w szkole, takie jest prawo, więc zarejestrowałam u siebie w domu. No i zaczęło się tak naprawdę bardzo intensywnie. Stowarzyszenie w ciągu tak naprawdę 3 lat bardzo się rozwinęło. Zaczęliśmy organizować różnego rodzaju wydarzenia, różne bale charytatywne. Pozyskiwaliśmy fundusze i to tak naprawdę nie fundusze z różnych urzędów, bo wtedy jeszcze bardzo ciężko było pozyskać takie pieniądze. I jeszcze organizacja była młoda, więc też do 3 lat to nie było możliwości takich funduszy pozyskiwać. Ale pozyskiwaliśmy sponsorów, którzy byli naprawdę dla mnie to kochani ludzie, bo byli otwarci i bardzo nam dużo pomagali. No i zaczęliśmy fajne te wydarzenia organizować, wyjazdy, różne wycieczki dla tych dzieciaków. I tak się działo. No później był taki pomysł stworzyć, żeby coś zrobić jeszcze innego. No bo wiadomo, wycieczki, fajne wydarzenia, okej. ale wiedzieliśmy, że nasze dzieci rosną, więc no, coś trzeba stworzyć, żeby im zapewnić jakiś inny byt, bo no, skończą szkołę i co dalej, tak? Mhm. Więc myśleliśmy już bardzo
10: długofalowo
9: i tak no, na wiele lat.
10: Strategicznie mocno.
9: Tak.
10: 20 lat temu mówimy.
9: 20 lat temu, dokładnie. No i był pomysł, żeby utworzyć coś dla dorosłych osób, bo wtedy jeszcze dla tych dorosłych osób to w ogóle nic nie było. Dla dzieci nie było, bardzo mało gdzieś tam się działo, a dla dorosłych to już w ogóle nic nie było. Więc taki był pomysł. Chociaż trafiliśmy, pamiętam wtedy w urzędzie miejskim na panią dyrektor Elwirę Skoczek i pani dyrektor wtedy nam powiedziała, że dziewczyny, zróbcie coś na razie małego. Pokażcie coś, co potraficie. No i otworzyliśmy wtedy świetlicę socjoterapeutyczną w przedszkolu. Udało nam się, tam pani dyrektor nam udostępniła salę po południu. No i tak zaczęliśmy od świetlicy socjoterapeutycznej. Za rok już otworzyliśmy wtedy przedszkole na ulicy Gajowej. Otworzyliśmy tam, ja wynajęłam budynek od osoby prywatnej, bo chcieliśmy pokazać jednak, że jesteśmy tą organizacją profesjonalną, a wtedy też tych przedszkoli nie było, bo tak naprawdę jedno integracyjne przedszkole w Radomiu, które przyjmowało dzieci z mniejszą tą niepełnosprawnością, a nam chodziło o to, żeby wszystkie dzieci mogły być przyjmowane. No i wtedy otworzyliśmy to przedszkole. No mieliśmy też duże wyzwanie, bo nie mieliśmy żadnych pieniędzy.
10: Zaczęliśmy... I otwieramy przedszkole. Tak. Przedszkole. Wynajmujemy budynek od osoby prywatnej i robimy.
9: Zaczęliśmy bez żadnych pieniędzy. To jest też bardzo wielki sukces, bo dużo sponsorów nam się odezwało, przyjaciół, którzy nam pomogli. I nie mieliśmy pieniędzy, funduszy na prowadzenie przedszkola, bo otworzyliśmy przedszkole w październiku, a dopiero mogliśmy mieć finansowanie w następnym roku od lutego bodajże, tak, od lutego. Więc parę miesięcy pracowaliśmy za darmo, wszyscy w przedszkolu, nawet osoby, które były zatrudnione jako nauczyciele. Mhm. Więc to też jest, no, było bardzo duże wyzwanie, ale nam się udało. No i otworzyliśmy pierwsze przedszkole specjalne, niepubliczne w Radomiu. Wtedy było to pierwsze przedszkole Kraina Radości. No i tak dalej to wszystko funkcjonowało, że przedszkole tak naprawdę w ciągu pół roku tak się rozwinęło, że mieliśmy listę oczekujących, 60 coś osób. Listę oczekujących.
10: Czyli taka była potrzeba.
9: Tak, a mieliśmy wtedy już w ciągu pół roku, zapełniliśmy całe przedszkole 38 osób. Mhm. 38 dzieci było już i już...
10: Z różnymi potrzebami.
9: Z różnymi potrzebami. Nie mieliśmy już możliwości przyjęcia nikogo, a lista oczekujących tak się utworzyła, że było ponad 60 osób. Więc jakby naprawdę była potrzeba wielka. No i wtedy już zaczęły się poważne rozmowy z miastem, że musimy coś zrobić, no bo jest oczekujących dużo dzieci, a nie mamy ich gdzie przyjąć, tak? Mhm. No i wtedy rozmawialiśmy już właśnie o budynku, żeby miasto nam udostępniło jakiś budynek. I tak te rozmowy trwały długo, bo 2 lata w przedszkole tak trwało, no ale w końcu nam się udało. Pan prezydent nam przekazał wtedy, pan wiceprezydent Igor Marszałkiewicz przekazał na ten lokal na Sobótki. No i zaczęliśmy remontować budynek. Tam przenieśliśmy częściowo przedszkole, bo na Gajowej jeszcze nam zostało to przedszkole. Mhm. Tam później utworzyliśmy też żłobek, przedszkole. Na Sobótki też było przedszkole. No i z projektu unijnego udało nam się stworzyć klub integracji społecznej dla osób dorosłych, gdzie projekt trwał 2 lata. Były rozmowy z panią prezydent Kwiecień, później z panem wojewodą, żeby jak się skończy projekt KIS, żeby to nie poszło na marne. Tym bardziej, że budynek już był też przystosowany, wyposażony, więc no, szkoda jakby to...
10: Zaangażowania, tak, które miało miejsce.
9: Tak, byli pracownicy, uczestnicy, tak? No, żeby albo utworzyć WDZ, albo Środowiskowy Dom Samopomocy. No i udało nam się otworzyć Środowiskowy Dom Samopomocy. No,
10: ich jest kilka.
9: Tak, już teraz już mamy dwa środowiskowe domy samopomocy, typu B i typu D. D jest na Reja, B jest na Sobótki. No, Kraina Radości, tak, w przedszkole. No mamy, prowadzimy też projekt opiekę wytchnieniową, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. No i różne wydarzenia, różne działania, które stowarzyszenie podejmuje się tak naprawdę wszystkiego, bo my jesteśmy takimi ludźmi, którzy nie siedzimy, tylko naprawdę bierzemy się, po prostu spinamy się i działamy. Wybuch wojny na Ukrainie, gdzie też byliśmy, działaliśmy na różnych sferach. Z Centrum Organizacji Pozarządowych współpracowaliśmy i tam w tym Centrum Pomocy Ukrainie nawet nasi podopieczni pracowali, więc jako wolontariusze, więc też wysyłaliśmy, pozyskiwaliśmy od sponsorów różnego rodzaju rzeczy, które były potrzebne na Ukrainę i tam wywoziliśmy. Pomagaliśmy gdzieś tworzyć im też mieszkania. Więc jakby zajmowaliśmy się różnymi rzeczami, dożywialiśmy, ponieważ otworzyliśmy też restaurację Różany Gościniec 7 lat temu, gdzie była najpierw w Zagłobie, teraz jest na rynku, mieści się w Kamienicy Deskurów.
10: I to zatrudniacie te osoby.
9: I tam zatrudniamy też osoby z niepełnosprawnością intelektualną. To rzadkość jest, bo inaczej jak się zatrudnia osoby z niepełnosprawnością ruchową, a inaczej z niepełnosprawnością intelektualną. I tam pracuje w tej chwili 6 osób, więc to naprawdę jest duże też wyzwanie. No i też dożywialiśmy właśnie też osoby z Ukrainy. Więc mamy naprawdę bardzo dużo szereg różnych wydarzeń. Jak tylko coś jest potrzeba, to też działamy i teraz była powódź, tak? Więc też zbieraliśmy różnego rodzaju i żywność i jakieś tam rzeczy, które były potrzebne i też pomagaliśmy. Więc my nie tylko dostajemy pomoc, ale też i pomagamy innym, jak tylko trzeba. Więc tutaj nasze stowarzyszenie naprawdę działa bardzo, bardzo prężnie.
10: No, dzielicie się naprawdę bardzo mocno. Tak, Mara, powiedziałaś na samym początku, że skrzyknęły się mamuśki.
9: Tak.
10: Tak naprawdę. I my was

samodzielę, bo nie mieliśmy tylu rodziców, ale było wtedy cztery mamy i trzy, bodajże trzy lub cztery też nauczycielki ze szkoły i takim właśnie moim mentorem, nauczycielem, który pracował w szkole specjalnej, była Dagmara Pitczak, która była też, została wiceprezesem stowarzyszenia i do tej pory współpracujemy razem ze sobą. Pracuje u nas i wspiera nas i mnie wspiera, bo muszę powiedzieć, że tak naprawdę dzięki Dagmarze Pitczak ja normalnie funkcjonuję i się rozwijam, bo to ona mnie tak też prowadziła i mówiła, żebym się nie poddała.

0: Naprawdę mają dzieci już dorosłe i jeszcze są niepogodzone z tym, że mają dziecko z niepełnosprawnością. Ja przeszłam to bardzo szybko, ale dzięki temu, że miałam wkoło siebie bardzo fajnych ludzi, którzy mnie wspierali, tak? I ciągnęli mnie do przodu. I dzięki właśnie tak Marze Witczak ja poszłam do przodu naprawdę. Ona mnie tak kopnęła, mogę powiedzieć, kopnęła mnie w tyłek, powiedziała: kurczę, obudź się dziewczyno, dawaj.
1: Lecisz do przodu.
0: Tak, dokładnie, więc... to jest
1: ale taki... dużą rolę w tym wszystkim odegrała też twoja córka.
0: Tak, oczywiście, no to dzięki niej tak
1: paliwo
0: naprawdę...
1: Paliwo napędowe. Tak, po prostu dzięki... szłaś jak taran, tak, żeby stworzyć tak, jej życie.
0: Tak, tak, no znaczy dzięki Paulinie tak naprawdę ja zaczęłam walczyć, tak, no bo zaczęłam walczyć o nią, tak, o jej byt, o jej przyszłość, bo wiedziałam, że no muszę to zrobić, tak, więc to jest szereg tak naprawdę takich sprawczych ludzi, którzy to, co robię, to u mnie jakby się wyzwoliło, tak? To, że Paulinę miałam jako dziecko niepełnosprawne, ale też, no mówię, dużo osób, którzy wkoło mnie wspierali. To jest bardzo ważne. Bez tych osób mnie niby nie było. Więc jakby i do tej pory tak jest. To nie jest tak, że jestem prezesem stowarzyszenia i ładnie, pięknie, ja tutaj pokazuję się i dużo robię, ale naprawdę, gdybym nie miała wkoło siebie wspaniałych ludzi, którzy pracują u nas, którzy współpracują z nami, no to tak naprawdę mnie też by nie było. Dzięki tym ludziom jestem uśmiechnięta, jestem pogodna, jestem, mam tą werwę, no bo jak uskrzydlają mnie, no to ja też wtedy...
1: No i się tym dzielisz.
0: Tak,
1: się tym dzielisz.
0: Tak, więc to jest bardzo ważne, że oczywiście jestem liderem w stowarzyszeniu. Gdybym nie ja, no to też jakby nie ciągnęłabym tego stowarzyszenia, no to też by nie było tak. Tak jak mi tutaj jedna osoba, moja koleżanka powiedziała, że jestem taką lokomotywą, która ciągnie ze sobą wagoniki i to zawsze powtarzam dziś, jak jestem, że gdyby nie ta lokomotywa, no to by
1: nie szło.
0: Te wagoniki by nie ciągnęły, znaczy by nie szły tak do przodu.

0: kuchniowa, tak. To jest też coś u was działa. Jest restauracja, w której zatrudniacie osoby niepełnosprawne intelektualnie. Czy z racji tego jubileuszu, który jest, zrobiłaś takie podsumowanie, ilu osobom tak naprawdę, ilu dzieciakom pomogliście przez ten okres czasu?
1: Bardzo dużo. Nie liczyliśmy tego, bo to jest naprawdę przez te wiele lat przewinęło się nam bardzo dużo osób w przedszkolu, na przykład, tak, dzieci przedszkolnych. Ja teraz spotykam te dzieci, które już są w szkole. Za chwilę one będą kończyć tą szkołę, podstawówkę, więc tak naprawdę mogę powiedzieć, że tych dzieci jest bardzo dużo. Ja teraz muszę właśnie powiedzieć, że na naszym 20-leciu będzie niespodzianka, gdzie będą osoby, które są absolwentami przedszkola i będą tańczyć, więc to no jest to takie naprawdę bardzo wyniosłe, bo jednak mam tą świadomość, że ja spotykam te osoby, które już są naprawdę na takim już wieku, gdzie już mają swoje życie,
0: są dorosłe
1: i wiem, że wyszły spod naszej ręki, tak? Spod naszego...
0: Jest duma?
1: Jest duma. Bardzo duża, ogromna duma i cieszę się bardzo, że spotykam się z rodzicami, którzy są wdzięczni, że bardzo dużo zrobiliśmy dla nich. Więc to też daje takie naprawdę, daje dużo nam wzrusza, ale i też daje nam takiego kopa do dalszego działania, więc nie umiem określić, ile

0: nie tylko z naszego stowarzyszenia, bo my mamy osoby też i spoza stowarzyszenia pomagamy. Więc jakby to jest bardzo dużo osób przewija się przez nasze stowarzyszenie, więc to są setki naprawdę ludzi, którzy i dzieci, którym pomogliśmy.
1: Wiesz co, ja mam takie wrażenie przez pryzmat oczywiście tych lat i wszystkich działalności, które tutaj robicie, a do nich jeszcze będziemy wracać, bo to jest jakaś tam część obszaru, o którym opowiadamy, ale robicie też dużo wielkich gabarytowych rzeczy, pokazując, że takie osoby niepełnosprawne są wśród nas. Te 20 lat temu mówiłaś, że nie było nawet przedszkola, tak? Nie było... Te dzieci, te osoby, one były poutykane gdzieś i niewidoczne. Tak. One były niewidoczne. Te 20 lat minęło, wtedy była potrzeba, żeby zaistnieć, żeby pokazać. Tak. Teraz myślisz, że już to się wszystko pozmieniało? Jest ta większa otwartość społeczna na to, że takie osoby są wśród nas?
0: Tak. Chociaż mogę powiedzieć, że jeszcze dużo jest pracy do zrobienia.
1: Jeszcze?
0: Jeszcze bardzo dużo. Ja jestem osobą, gdzie jestem już, mogę powiedzieć, że teraz już po tych 20 latach jestem gdzieś tam, udzielam się w różnych

0: organizacji pozarządowych tu w Radomiu, więc jestem, mogę powiedzieć, że już się teraz jestem w różnych jakby też dziedzinach i widzimy, że jeszcze bardzo dużo jest do zrobienia, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnością, dlatego że no, jakby świadomość może już jest większa, na pewno jest większa świadomość, ale żeby zrobić coś dla osób z niepełnosprawnością, to nie jest taka łatwa, prosta sprawa, bo jeżeli nie ma pieniędzy, to tego nie zrobimy. To jest jakby pierwszy warunek, bo chęci do pracy, chęci ludzi, którzy chcą coś zrobić, to jest bardzo dużo w tej chwili, mogę to powiedzieć, bo jeszcze mówię, 20 lat temu to tego nie było, ale żeby zlikwidować bariery architektoniczne, są potrzebne pieniądze.
1: A jeszcze są.
0: Żeby otworzyć jakiś ośrodek, tak, czy dzienny, czy całodobowy, potrzebne są pieniądze. Żeby wybudować świetną szkołę dla osób niepełnosprawnych, dla dzieci niepełnosprawnych, trzeba mieć pieniądze. I bez tego się nie da zrobić. Jeżeli się nie pozyska funduszy, jeżeli nie będzie pieniędzy na to, no to niestety nie ma realizacji. Więc jakby to jest jakby chyba podstawowa w tej chwili rzecz, bo wtedy, kiedy my 20 lat temu zaczynaliśmy, to mieliśmy sponsorów. Teraz już nie ma sponsorów. Jest dużo organizacji, duża potrzeba jest pieniędzy i wszyscy wyciągają rękę i już ci sponsorzy po prostu też już nie mają możliwości pomagać. Tak. Albo pomagają bardzo małej
1: ilości.
0: Więc jakby teraz bez organizacji pozarządowej, bez zewnętrznych funduszy nie ma bytu, po prostu. Musi pozyskiwać pieniądze. I dlatego teraz organizacje pozarządowe muszą zakładać działalności, żeby też zarabiać, gdzie powstaje teraz bardzo fajna rzecz, kiedy jakby ta polityka społeczna, ekonomia społeczna,
1: tak,
0: gdzie uderzamy w tą ekonomię społeczną, żeby organizacja pozarządowa mogła po prostu robić biznes, zarabiać, żeby mogła zarabiać i
1: tworzyć kolejne.
0: Tworzyć kolejne etapy ekonomii społecznej i pomagać społecznie, tak? No bo wiadomo, że wtedy to...
1: Te fundusze ekonomia... wykorzystujecie,
0: tak,
1: na to, dokładnie, żeby stwarzać takie środowiska, w których osoby
0: dokładnie
1: niepełnosprawne,
0: tak,
1: mogą
0: dokładnie
1: funkcjonować.
0: Tak. Więc ja już jesteśmy na takim etapie, że my tą ekonomię społeczną tworzymy. My już jesteśmy na etapie, że ta właśnie taka restauracja jest, daje możliwości zarabiania tym osobom niepełnosprawnym i możemy powiedzieć, że my to też tworzymy, tak? No jest tutaj w Radomiu jeszcze druga organizacja, która też, właściwie to już dwie, bo i Stowarzyszenie do Celu i Fundacja Happiness, która zatrudnia osoby niepełnosprawne, Tatiana Kaplińska, która też bardzo się angażuje w ekonomię społeczną i mam nadzieję, że w Radomiu będzie więcej powstawało. No już jest dużo organizacji pozarządowych, która też jakby działa na rzecz osób niepełnosprawnych, ale też wykluczonych, nie tylko osób niepełnosprawnych, ale wykluczonych społecznie, tak? I działają w tej ekonomii społecznej, już są różne spółdzielnie, różne, bo to też nie tylko Radom, bo to cały region radomski już działa. Jest tu nas w Radomiu Mowes, który też jakby też pomaga organizacjom pozarządowym zakładać tą ekonomię społeczną i zakładać różnego rodzaju spółdzielnie. I to jest fajne, tak, że już się to rozwija, ale nadal jeszcze jest duża potrzeba w różnych dziedzinach, w różnych sferach. No ale jestem już naprawdę szczęśliwą osobą, że i tak już dużo się dało zrobić, tak? Przede wszystkim co? Jestem bardzo szczęśliwa.

0: To jest bardzo ważne, tak, żeby...
1: Czyli zmiany są.
0: Są zmiany bardzo duże. Oczywiście, tak naprawdę. Że tak. Ja teraz muszę też się pochwalić, że już niedługo Urząd Miasta, pan prezydent miasta Radomia podjął decyzję i jestem bardzo naprawdę ukłony z jego strony, znaczy z mojej strony dla niego, bo centrum ma powstać Centrum Opieki Mieszkalnej. To jest takie centrum, które będzie dzienne i całodobowa opieka dla osób z niepełnosprawnością. To jest super sprawa, bo na to czekają rodzice. I to jest też już, to jest też bardzo ważne, że właśnie urząd idzie do przodu, tak, że wychodzi naprzeciw i nie boi się podjąć decyzji, żeby pozyskać pieniądze i otworzyć takie centrum opiekuńcze mieszkalne, tak?
2: A co to znaczy takie centrum opiekuńcze mieszkalne?
0: To będzie takie centrum, które będzie opieka dzienna i opieka całodobowa, gdzie będą osoby z niepełnosprawnością mogły mieć opiekę. Rodzina taka będzie mogła do nas się
2: zgłosić,
0: że potrzebuje na przykład taką osobę umieścić, nie wiem, na 2 tygodnie, na miesiąc, na 3 miesiące, na pół roku, tak? Bo potrzebuje wsparcia, tak? Nie wiem, daję przykład, bo to jest bardzo często w tej chwili problemy już takie mamy, że umierają rodzice. Najpierw jeden rodzic, później drugi rodzic. I zanim ta cała procedura będzie utworzenia osoby, która będzie nad nim
2: opieki,
0: to trwa bardzo długo, nawet i pół roku. Nawet rok trwa, bo mamy takich podopiecznych. I wtedy taka osoba może być umieszczona w takim centrum opiekuńczo-mieszkalnym. Tam jest rehabilitacja, tam będzie psycholog, tam będą terapeuci, terapia pełna, tak? Więc jakby to też daje możliwości. I wiem, nawet daję przykład. Mama idzie do szpitala, tak?
2: A dziecko zostaje.
0: A osoba taka dorosła zostaje w domu. Bo rodzina nie zajmie się, no nie oszukujmy się. Rodzina pracuje, ma swoje dzieci, zadania, tak? Swoje życie. Więc jakby takie centrum daje możliwości ogromne, tak? Tym rodzinom. Więc to jest ogromnym moim marzeniem było, żeby takie coś stworzyć. Pan prezydent otworzył swoje serce i aplikował o fundusze. No i jestem szczęśliwa, że już pewne prace trwają. Będą już, niedługo będzie budowa, więc to też jest bardzo fajny projekt, który myślę, że w ciągu roku, półtora ziści się i już będziemy...
2: Tu mówiłyśmy o wielu różnych tych rzeczach, które są organizowane dla osób i wykluczonych, i niepełnosprawnych intelektualnie, bo tym stowarzyszenie się także zajmuje, ale robicie też dużo takich wielkogabarytowych imprez w naszym mieście, typu Radomskiej Dni Godności, festiwal Tacy Sami, bo to jest w tym wydarzeniu zorganizowane. Pokazujecie te talenty. Jak się tworzy takie wydarzenie?

0: czerwcu, na początku czerwca i miesiąc przed tym organizujemy. To już tak naprawdę to trwa cały rok. My już w tej chwili już mamy, będziemy mieć termin, kiedy robimy. Za chwilę już będziemy podpisywać różne umowy, będziemy rozmawiać z ludźmi, którzy będą z nami współpracować. Już będziemy od stycznia, czy tak na przełomie stycznia a lutego, już przygotowujemy naszych uczestników do występów. Już dajemy informacje różnym organizacjom pozarządowym, placówkom, że takie wydarzenie będzie. Więc tak naprawdę ten proces trwa dłuższy, no bo nasi podopieczni muszą się nauczyć. To nie jest tak, że ten proces jest miesiąc i oni się nauczą, wyjdą na scenę i będą występować. No to musi trwać, musimy ich przygotować. Oni muszą też przełamywać te swoje bariery lękowe. Chociaż muszę powiedzieć, że nasi podopieczni z naszego stowarzystwa, no to już są starzy, wyjadacze.
1: Weterani, to już są weterani.
0: Potrafią naprawdę bardzo dużo i oni się już nie mogą doczekać kolejnych

A więc tutaj jakby, no oni już naprawdę są przygotowani do tego i są dumni, że mogą, cieszą się z tego, więc my też dla nas już ta impreza w tej chwili to już dla nas jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, takim poziomie, gdzie już dużo rzeczy też mogliśmy się nauczyć, no bo jakby pierwsze takie imprezy to też my uczyliśmy się tak, no nigdy nie organizowaliśmy tak. W tej chwili już te imprezy są naprawdę na bardzo wysokim poziomie, przyjeżdżają do nas wspaniali goście, zespoły, które występują i umilają naszym podopiecznym, ale nie tylko naszym podopiecznym, bo na to wydarzenie zapraszamy wszystkich mieszkańców Radomia po to, żeby właśnie jakby likwidować nie tylko bariery architektoniczne, bariery

nie tylko mieszkańcom Radomia, ale i poza Radomiem zapraszamy. Dużo osób przyjeżdża z różnych miast i mamy już takich stałych mieszkańców z różnych, na przykład przyjeżdża z Piotrkowa Trybunalskiego pani, która ma

0: teraz jako Dni Godności, ale też na przykład co roku organizujemy spartakiadę sportową dla osób z niepełnosprawnością, gdzie też dużo osób uczestniczy. W tym roku uczestniczyło 350 osób. To jest bardzo duża impreza. W tym roku organizowaliśmy ją w szkole specjalnej na Armii Ludowej. Pan dyrektor Krzysztof Sońta nam udostępnił swój plac, szkołę, nauczycieli, żeby to wszystko zorganizować. To jest naprawdę bardzo dużo, dużo tych przedsięwzięć i wydarzeń, co jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy uszczęśliwiać innych.
1: Jakie stowarzyszenie stawia sobie cele na przyszłość?
0: Stowarzyszenie jeszcze chce dużo zrobić, więc chcemy na pewno rozbudować ośrodek, który jest na Sobótki, bo też tutaj muszę pochwalić się, że Sobótki jest już wykupione, budynek jest wykupiony z placem i już jest własnością stowarzyszenia, więc chcemy rozbudować Sobótki, ponieważ już pękamy w szwach, więc chcemy powiększyć ogród sensoryczny, gdzie będziemy mieć plac wodny, gdzie będziemy mieć mini zoo, gdzie chcemy, więc no chcemy też mieć basen w ośrodku, więc to jest taka duże przedsięwzięcie, które mam nadzieję, że nam się ziści. Czekamy na fundusze unijne, gdzie będziemy mogli pozyskiwać te pieniądze i to realizować. Więc to jest jakby główne. No na pewno będziemy chcieli utworzyć, oprócz tego centrum opiekuńczo-mieszkalnego, chcemy też stworzyć taki dom dla podopiecznych naszych, które już będą potrzebować takiego domu, gdzie rodzice już nie będą się mogli zajmować. No,

jakiś czas, tylko na stałe. No mam nadzieję, że się to uda. No i jeszcze takim jednym projektem, którym, no to jest też moje marzenie, no niestety to jeszcze nam kuleje w Radomiu, no w Polsce też, ale w Radomiu przede wszystkim nam kuleje. Opieka medyczna, która specjalistyczna, która jest potrzebna naszym dzieciom. I

specjalistyczne, no takie specjalistyczne gabinety, gdzie będą osoby szczególnie zaopiekowane, tak? Bo tego nam brakuje. Niestety jeździmy, rodzice jeździmy do Warszawy, tak, żeby, czy do innych miast, żeby na przykład właśnie zrobić jakikolwiek, nie wiem, nawet iść do specjalisty, zrobić po prostu badanie, tak, USG piersi, USG ginekologiczne, nie wiem, zęby, po prostu zęby zrobić, tak, przegląd.

0: marszałkiem i chcielibyśmy to zrobić, te gabinety stworzyć tutaj w Radomiu. Więc mam nadzieję, że nam się to ziści w najbliższym czasie.
1: Z tego, co ty, Dagmara, opowiadasz, to te marzenia generalnie, które masz, to po prostu je spełniasz, więc my tutaj, ja i oczywiście zapewne i słuchacze, i cała reszta, no trzymamy mocno kciuki, żeby te wszystkie cele, te wszystkie marzenia się spełniły. No i co, no i postawimy tutaj już kropkę. A dzisiaj moim Państwa gościem była Dagmara Janas, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.
3: Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Reklama.
4: Słuchacie magazynu publicystycznego we Vox FM Radom.
8: Czy warto zmienić?

0: punkt widzenia. O tym Łukasz Zaborowski.
1: No, problem z wzorem herbu, który jest używany do celów urzędowych w Radomiu, jest taki, że został on tak skonstruowany, iż no, nie spełnia zasad heraldycznych. Tak, jeżeli mówimy o herbach, mówimy o jakiejś dziedzinie wiedzy czy nauki, to powinniśmy trzymać zasad, które obowiązują w tej dziedzinie. Tymczasem radomski wzór herbu, który jest teraz używany jako urzędowy, jest przejawem takiej, można powiedzieć, radosnej twórczości osób, które najwyraźniej się nie znały na heraldyce. Niestety ten herb jest przedstawiany nauczaniu heraldyki na uczelniach polskich jako taki przykład zestawienia różnego rodzaju błędów, które można popełnić, tworząc właśnie wzór herbu do celów urzędowych. Nawet jeśli ktoś się nie zna na heraldyce, to widzi, że ten herb jest niedopracowany graficznie wręcz. Od strony takiej, powiedzmy, sposobu właśnie narysowania tego herbu też można mieć do niego pewne zastrzeżenia. I to jest dla ludzi, którzy mają jakieś takie lekkie przynajmniej wyrobienie plastyczne, też jest rażące. No ale oczywiście najgorsze są te błędy heraldyczne, które zostały popełnione przy budowie tego wzoru herbu. Najbardziej razi, czy też może raziło, bo to zostało w praktyce zostało zarzucone, chociaż w oficjalnej wersji chyba nadal jest. Najbardziej rażą tak zwane labry, czyli coś, co odzwierciedla tkaninę, czy też szatę rycerza, która otacza tę tarczę. Labry są elementem herbu szlacheckiego, a nie miejskiego, więc w herbie miejskim nie powinny się znaleźć. Dalej no, jest wątpliwość budzi korona, która została umieszczona nad tym herbem. To jest korona królewska, która też nie przysługuje Radomiowi, mimo że Radom był miastem królewskim, ale to nie znaczy, że może je posługiwać królewską koroną. Kolejna rzecz jest taka, że właśnie mówiąc o tym wzorze graficznym, o tym wykonaniu graficznym, już na poziomie graficznym wzoru tego herbu, proszę sobie zobaczyć, że ta korona umieszczona nad tarczą, ona wygląda jakby była jakąś pieczątką. Jest zupełnie płasko narysowana, a tymczasem korona jest elementem wypukłym i w dobrym rysunku ona powinna wyglądać jak element wypukły. No i oczywiście problematyczne też jest użycie herbu papieskiego, herbu papieża Jana Pawła II, który został niejako położony na bramie miejskiej, na tej bramie wyobrażonej w herbie, na pamiątkę tego, że Radom oczekuje wizyty Jana Pawła II, co oczywiście było faktem w pewnym okresie historycznym i być może nawet taka grafika z umieszczeniem na jakiś tam, powiedzmy, czas, jako coś w rodzaju takiego performance'u, może to było do przyjęcia, to no, ja też jako katolik i Polak czczę pamięć Jana Pawła II, uważam go za wielką postać i można by powiedzieć, że czułbym się zaszczycony, gdyby Radomiowi rzeczywiście z jakichś powodów przysługiwało posługiwanie się herbem papieskim. Tymczasem jest to z naszej strony, mówię tutaj o Radomianach, no taki gest po prostu troszeczkę przywłaszczenia sobie czegoś, do czego nie mamy praw, dlatego że Jan Paweł II nie był szczególnie związany z Radomiem, ani z naszą diecezją. No nie bardziej niż zresztą Polski. Dlatego to jest takie troszeczkę pretensjonalne, że my, akurat my w Radomiu, kiedy nie zrobiły tego ani Wadowice, ani Kraków na przykład, my sobie akurat tutaj będziemy posługiwać się herbem papieskim. Czy było to oczekiwanie powszechne wśród Radomian? To nie jest takie oczywiste, dlatego że no, ja nie pamiętam tego czasu, już jeszcze był zbyt młody wtedy, żeby to śledzić tak dokładnie, ale z tego co wiem, to ten wzór herbu na Radzie Miejskiej nie przeszedł jednogłośnie, tylko chyba tam jednym głosem. W każdym razie to nie było takie oczywiste. Od początku nie było takie oczywiste, że Radomianie sobie tego życzą. Niemniej, no, niektórzy ludzie jednak mają świadomość tychże zasad heraldycznych. No, zazwyczaj, jak ktoś się interesuje daną sprawą, to przynajmniej może zasięgnąć jakiejś wiedzy na ten temat. I ktoś, kto ma minimalną wiedzę heraldyczną, wie, że to jest nadużycie. Że nie tylko dlatego, że Jan Paweł II nie był szczególnie związany z Radomiem, tylko po prostu nie ma takiej praktyki heraldycznej, żeby na tle murów miejskich umieszczać herb, no tutaj w tym przypadku na przykład papieża. Prawdopodobnie wyglądało to tak, że zajął się tym ktoś, kto się na sprawie nie zna. bo dobrze jest, jeżeli nawet tworzymy nowy wzór herbu. Wiadomo, herbów nie powinno się wymyślać, bo herb to jest coś, co jest nadawane w dawnych czasach przez władcę. I moje osobiste zdanie jest takie, że herbów nie powinno się tworzyć nowych herbów. Herby są po prostu dziedzictwem okresu staropolskiego, dawnych zwyczajów i jak jakieś miasto czy miejscowość, czy ktoś, kto na przykład ma z pochodzenia szlacheckiego, posiada herb, no to dobrze, to niech się nim posługuje. Natomiast nie widzę potrzeby tworzenia nowych herbów, czy też wymyślania, czy jakoś zmieniania herbów historycznych. No u nas tego dokonano. Oczywiście nawiązano do jakiegoś tam herbu Radomia z wybranego okresu. To akurat też nie był najszczęśliwszy wybór, ale myślę, że o tym będziemy jeszcze za chwilę mówić. Natomiast ten herb po prostu tak sobie, nie wiem, jakby to powiedzieć, podrasowano, ale w sposób zupełnie nieudaczny i niepotrzebny. Ja jako przedstawiciel Radomskiego Towarzystwa Naukowego byłem członkiem zespołu do spraw właśnie zmiany wzoru herbu, który został powołany swego czasu przez prezydenta miasta Radomia. W tym zespole było też szereg innych osób. Byli radni, byli historycy. No i właśnie jako taki ekspert zewnętrzny został zaproszony do współpracy profesor Giergiel. I to ten zespół właśnie pod jakimś patronatem profesora Giergiela, korzystając głównie z jego sugestii, rzeczywiście ten zespół przyjął takie zestawienie znaków graficznych, nie tylko herbu, ale w ogóle znaków graficznych dla miasta, jako taką sugestię, że warto byłoby skorzystać z tego właśnie tego wzoru, gdzie oczywiście najważniejszym elementem jest wzór miejskie, czy też pieczęci po prostu z wizerunkiem herbu Radomia. Tenże zespół doszedł do przekonania, oczywiście to też nie było, muszę to podkreślić, że to też nie było jednogłośne wcale, dlatego że w zespole też były podzielone zdania na ten temat. Ja się przychylam do tego, co zostało przyjęte ostatecznie przez głosowanie, gdzie większość osób uczestniczących w tym przedsięwzięciu wypowiedziała się za tym, żeby powrócić do najstarszej zachowanej wersji herbu Radomia. Czyli herbu, w której jest ozdobna litera R pod koroną. Jest to prawdopodobnie, tak przyjmujemy, bo na pieczęciach nie widzimy barw, prawda? Ale przyjmujemy, że jest to złota litera pod złotą koroną na tle czerwonym. Bardzo prosty wizerunek, ale jednocześnie wysokiej klasy artystycznej, właśnie pochodzący z najstarszej zachowanej pieczęci Radomia, jeszcze z XV wieku, pieczęci średniowiecznej. Korona jest, ale to nie jest korona królewska i to jest korona, która jest umieszczona na tarczy, jest elementem tarczy, to tak, na tarczy mamy literę i koronę na tle w polu czerwonym. Nie jest to korona nad herbem. My jako ta komisja, jako ten zespół staraliśmy się po pierwsze wsłuchać w sugestie profesora Giergiela, no po drugie też opierać się na właśnie jakichś innych względach, w szczególności na takiej argumentacji, że warto powrócić do herbu staropolskiego, który przez właściwie cały okres staropolski był używany. Mamy zachowanych szereg pieczęści właśnie z tym herbem. Niektóre są bardzo też wysokiej klasy graficznie wykonanej. I co ważne, ta wersja herbu, w której wyszedł obecny wzór, to znaczy, gdzie mamy te mury miejskie z trzema wieżami i dopiero jakby w bramie tych murów mamy literę R, nie ma dużego jakby takiego ugruntowania historycznego, dlatego że ta wersja herbu pojawiła się dopiero w XVIII wieku i była używana w szczególności w wieku XIX, w okresie już zaborów, także nie w okresie staropolskim. I nie jest to do końca polska tradycja heraldyczna, ponieważ okazuje się, że właśnie takie udostojnianie herbu przez dodawanie tych murów miejskich było dość popularnym zabiegiem właśnie w tym okresie XIX wieku. To już takie nowe zwyczaje heraldyczne, tak? Wiadomo, każde miasto chciało swój herb jakoś udostojnić i dlatego właśnie pojawiały się tam na przykład te mury miejskie dodatkowo. Ale to nie jest tradycja staropolska, więc ponieważ mamy to szczęście jako miasto, że zachowały się, no może nie tak liczne, ale zachowały się jednak pieczęcie z okresu średniowiecza i później renesansu i na nich mamy właśnie ten wzór herbu, gdzie po prostu jest to inicjał R i pod koroną, to mamy do czego sięgnąć. Możemy być z tego dumni, właśnie z tego wzoru herbu. To jest bardzo, bardzo szlachetny rysunek i na podstawie właśnie tego został stworzony też, no oczywiście przez grafików, którzy współpracują z profesorem Giergielem, taka propozycja właśnie wizerunku herbu. Myślę, że taki herb jest nie tylko piękny, jest nie tylko uzasadniony historycznie, bo nawiązuje do właśnie tego najchlubniejszego okresu dziejów Radomia i dziejów Polski, właśnie okresu staropolskiego. I jest też piękny graficznie. Za przyjęcie wzoru herbu urzędowego jest odpowiedzialna Rada Miejska. Więc żeby coś teraz dalej się zadziało, to Rada Miejska musiałaby podjąć uchwałę o przyjęciu właśnie tych wzorów i herbu, i innych insygniów miejskich. A następnie, bo to jeszcze nie jest koniec, następnie to ta uchwała zostałaby poddana ocenie Państwowej Komisji Heraldycznej. Istnieje taki podmiot, który właśnie ocenia, czy to, co sobie przyjmie Rada Miejska, czy Rada Gminy, w przypadku innych jednostek za swój herb, czy to się właśnie broni pod względem heraldycznym. Z ciekawostek, no jestem przekonany, że gdyby obecny wzór herbu Radomia został poddany Komisji Heraldycznej, na pewno nie zostałby zaakceptowany. On akurat został uchwalony w czasie, kiedy nie było jeszcze tego obowiązku zatwierdzania przez Komisję Heraldyczną, czy też jakoś może to było opcjonalne, nie wiem dokładnie, jak to się wyglądało. W każdym razie taki herb na pewno nie zostałby pozytywnie oceniony, taki jak mamy teraz. Natomiast myślę, że gdyby Rada Miejska postanowiła przyjąć ten wzór herbu, który zaproponował zespół, no to sądzę, że tutaj Komisja Heraldyczna by się przychyliła do tej propozycji i wtedy po prostu wszedłby w użytek ten nowy herb.
0: A jaka jest opinia naukowa na temat radomskiego herbu? Jaką rolę spełniały dawniej i obecnie te znaki? O tym profesor Tomisław Giergiel, znany historyk i heraldyk.
2: Herby były znakiem rozpoznawczym, ale także miały inne funkcje. Herby wyrażały wartości, reprezentowały ludzi, korporacje, jednostki, rody, także społeczności, także samorządy. A więc rola herbu jest bardzo szeroka. Pojawia się on w średniowieczu, ale okazuje się, że się sprawdził. Sprawdził się w komunikacji, sprawdził się w samorządności i dzisiaj też pełni bardzo ważną funkcję, gdyż reprezentuje społeczności lokalne. W przypadku herbu samorządowego reprezentuje wartości wspólne dla członków tej społeczności. Poza tym też identyfikuje konkretne miasto, konkretną gminę, więc te funkcje są dzisiaj stosowane. Herb to nie jest relikt, ale herb jest stosowany w praktyce, jest używany w życiu codziennym i odgrywa bardzo dużą rolę w życiu samorządnej wspólnoty. Ja dostałem za zadanie zbadanie zasobu źródłowego, który utrwala źródła heraldyczne. Dostałem za zadanie jego interpretację i pokazanie tradycji, bo taki jest warunek ustawowy w dzisiejszym stanie prawnym, że żeby ustanowić herb, musi on być zgodny z tradycją. Z tradycją historyczną, heraldyczną. Na straży jej stoi Komisja Heraldyczna przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Nic dziwnego, że trzyma się tej normy, bo ona jest wpisana do ustawy. I pod tym kątem właśnie rozpocząłem badania, na nowo porządkując wszystkie źródła, które mówią, to są źródła pisane i ikonograficzne, mówią i pokazują, przenoszą do dzisiejszych czasów te najstarsze wizerunki herbu Radomia. No tak się składa, że najstarsza zachowana pieczęć znajduje się w Archiwum Państwowym w Lublinie. Pochodzi z 1421 roku i w części literatury znajduje się interpretacja, która mówi o tym, że jest to litera K pod koroną. Ale to jest tylko część literatury. Funkcjonuje też kilka fotografii tej pieczęci w literaturze. Postanowiłem na nowo, przy pomocy nowych technik i makrofotografii, odwzorować tę pieczęć. I no, kilka razy byłem w tym archiwum w Lublinie, żebym osiągnął to, co chciałem. Czyli fotografie tej pieczęci pod różnym kątem, pod różnym oświetleniem. Z nich wynika, że nie mamy wątpliwości. Jest to litera R. Jest to taka sama litera R, która występuje na pieczęciach Radomia w XVI wieku, XVII, XVIII. A więc mamy bardzo długą tradycję. Ta tradycja jest bardzo stabilna. Od średniowiecza do epoki nowożytnej. Od XV wieku do wieku XVIII. Zacznę może od tych najstarszych herbów, czyli herbów rycerskich, które rzeczywiście posiadały jeszcze dodatkowy element, bo hełm rycerski nad tarczą, zwieńczony często koroną i nad koroną klejnot rycerski. Po obu stronach labry, ale nie tylko, bo herb rycerski miał jeszcze, mógł mieć i trzymacze, mógł mieć i dewizy. Wszystkie te elementy pełniły funkcję praktyczną, bo rycerz używał hełmu, używał klejnotu, który go z daleka odróżniał na polu bitwy, używał labrów, które na zbroi chroniły go od promieni słonecznych. Herb miejski reprezentował mieszczan. Mieszczanie nie mieli nic wspólnego z labrami, z koroną, więc to nie tylko chodzi o samą symbolikę, ale też o praktyczne wykorzystywanie poszczególnych elementów. Herb miasta rzeczywiście składa się z godła i starczy. Oczywiście możemy też mówić o barwach jako takim wyznaczniku herbu. Herb zaakceptowany przez zespół do spraw opracowania symboli Radomia wywodzi się od najstarszej pieczęci radomskiej z 1421 roku, o której mówiliśmy, ale z ważnym aspektem jej trwałości, gdyż takie samo godło występowało w Radomiu, w herbie Radomia również w XVI wieku, w XVII i w XVIII. Zmieniało się tylko od strony stylistycznej. Ten herb średniowieczny był przedstawiony przy pomocy sztuki gotyckiej. XVI-wieczny jest to herb renesansowy, kształty renesansowe. XVIII-wieczny, no właściwie XVII-wieczny, widzimy tam sztukę barokową. A więc herb Radomia, który w godle ma literę R pod koroną królewską, wywodzi się z bardzo długo używanego symbolu w Radomiu. Od średniowiecza do późnej epoki nowożytnej.
3: Fox FM Radom. Hitów. Brójcu na 106,4.

0: Reklama.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama.
3: Kolejny zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów to znany warszawski adwokat, informuje szef MSWiA. Straty są duże, na szczęście nie ma rannych. Na Polszczyźnie sprzątanie po nawałnicy. Poważny wypadek w pobliżu Rawy Mazowieckiej. Samochód potrącił 11-letnią rowerzystkę. Jest w poważnym stanie. Tu Vox FM, jest godzina 10. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. A na początek kolejny zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb. To 48-letni adwokat z Warszawy, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji. Ze szczegółami teraz nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak działał ten mężczyzna i za co dokładnie odpowiada?
4: Podejrzany podszywał się pod różne osoby i wysyłał do instytucji i organów publicznych informacje o rzekomych przygotowaniach do zamachów. Takie informacje trafiły od niego m.in. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Kancelarii Prezydenta. Żeby się uwiarygodnić, załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały obciążać niewinne osoby i naprowadzać na nie śledczych. 48-latka zatrzymano w mieszkaniu w Warszawie. Policjanci zabezpieczyli w tym lokalu m.in. broń, amunicję i fałszywe dokumenty. Mężczyzna trafił już do aresztu, grozi mu 8 lat więzienia.
3: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Potężna nawałnica, nawet trąba powietrzna, o której mówią świadkowie, przeszła w Balcarzowicach na Opolszczyźnie. Uszkodzonych jest 16 budynków, zerwane zostały linie energetyczne i powalone drzewa. Mieszkańcy są w szoku. Wspominają jedno z najsilniejszych tornad w Polsce, które przeszło w tym samym miejscu w sierpniu 2008 roku. Zniszczonych zostało wtedy 150 budynków. Nawałnice przeszły także przez Śląsk. Strażacy w tym regionie odnotowali 70 interwencji. Najwięcej pracy służby miały w gminie Rudzieniec.
5: Nasze interwencje dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew na jezdni. Uszkodzeniu uległo także 12 dachów budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz jednego sklepu. Wszystkie te obiekty zostały zabezpieczone przez strażaków.
3: Powiedział nam Damian Dudek z Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. 11-letnia rowerzystka potrącona przez samochód w pobliżu Rawy Mazowieckiej. Dziewczynkę z poważnymi obrażeniami do szpitala przetransportował śmigłowiec, mówi Adam Dębiński z łódzkiej policji.
6: Jak wynika z ustaleń pracujących na miejscu policjantów, 53-letni kierujący Skodą w trakcie wyprzedzania potrącił jadącą rowerem 11-latkę, która została zabrana lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala. W chwili zdarzenia kierujący Skodą był trzeźwy.
3: Stan zdrowia rannej rowerzystki jest stabilny. W Pionkach w powiecie radomskim trwa referendum w sprawie odwołania burmistrza Łukasza Miskiewicza. Anita Bugajny, dyrektor biura wyborczego w Radomiu, mówi, jak wygląda głosowanie.
7: Lokale będą otwarte od godziny 7 do 21. Wyborcy będą głosowali na kartach formatu A5.

0: zająć.
1: By referendum było ważne, musi wziąć w nim udział prawie 4 tysiące mieszkańców Pionek. Za godzinę o 11 Iga Świątek rozpocznie walkę w 1/8 finału wielkoszlamowego French Open. Rywalką Polki, która dziś obchodzi swoje 25. urodziny, jest ukraińska tenisistka Marta Kostiuk. Obydwie tenisistki zmierzą się po raz czwarty. Na razie we wszystkich meczach górą była Polka, ale należy pamiętać, że Kostiuk jest rozpędzona, może się pochwalić serią 15 zwycięstw z rzędu. Przed nami zatem fascynujący tenisowy pojedynek, początek za godzinę. Dużo chmur w całym kraju, na północy i wschodzie może także popadać, a na północnym wschodzie miejscami pojawią się burze, no i tam może spaść grad. Teraz na termometrach przeważnie 17-18 stopni, nieco cieplej jest na Śląsku, a tradycyjnie chłodniej w górach, w Zakopanem zaledwie 13 stopni, podczas burz porwy wiatru do 60 km na godzinę.
2: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
3: Daria Żurowska, zapraszam. Są jednym z najaktywniejszych stowarzyszeń biegowych w Polsce. Organizują m.in. Maraton Trzeźwości, Półmaraton Radomskiego Czerwca czy Bieg Niepodległości. Stowarzyszenie Biegiem Radom działa już w naszym mieście od ponad 13 lat. O działalności stowarzyszenia rozmawiałam z Tadeuszem Kraską, prezesem stowarzyszenia.
4: Stuknęło nam 13 lat, ale myślę, że 13 mnie osobiście kojarzy się z dobrym okresem, tak mówiąc kolokwialnie, z naszych tej 13 pracy w stowarzyszeniu. No świeżo jeszcze pamiętam ten moment inicjatywy, moment pierwszego założycielskiego zebrania. No i te 13 lat myślę, że się na trwałe wpisało, że tak powiem, na rzecz społeczności, nasza działalność na rzecz społeczności biegowej naszego miasta i okolicy, chyba tak mógłbym to powiedzieć, poprzez to, że no myślę, że jesteśmy najbardziej aktywną grupą, jeśli chodzi o organizację imprez biegowych, prowadzenie tego życia biegowego. Szereg różnego rodzaju inicjatyw nam towarzyszy, ale generalnie głównie zajmujemy się organizacją imprez biegowych oraz sami aktywnie uczestniczymy w treningach biegowych, popularyzacji biegania. Uczestniczymy w wielu imprezach właśnie poprzez to, że jesteśmy stowarzyszeniem, imprezach, w których uczestniczymy grupowo. No, jeździmy lub latamy też po całej Europie. Także grupa jest, myślę, bardzo zintegrowana. Jesteśmy grupą, to tak można powiedzieć, co jest plusem, a niekiedy i minusem, dosyć zaprawionych w bojach biegaczy, ze sporym doświadczeniem biegowym i taką trochę bolączką naszego stowarzyszenia jest trochę może starzenie się grupy, a niezbyt duży dopływ młodych osób do naszego stowarzyszenia. I zawsze namawiamy, zawsze zachęcamy do tego, żeby wstępować, bo taki pełny przekrój wiekowy to też jest ciekawszy, jeśli chodzi o właśnie o różnego rodzaju eventy czy różnego rodzaju wyjazdy. Wprowadzanie młodych w te struktury NGO-sów, czyli pracy na rzecz też społeczeństwa, działalności społecznej, działalności charytatywnej, bo to jest takim elementem też bardzo istotnym funkcjonowania naszego stowarzyszenia, że praktycznie każda z imprez, którą organizujemy, nie jest przypadkową. Każda niesie jakieś przesłanie, każda ma jakiś konkretny cel. Czy to jest impreza z celami charytatywnymi, czy zdrowotnymi, czy nawiązująca do ważnych wydarzeń historycznych naszego kraju, czy naszego miasta. Więc to wszystko razem powoduje, że jak gdyby ogarniamy, mówiąc kolokwialnie, ogarniamy swoją działalnością całe spektrum jakichś potrzeb. W cudzysłowie to mówię potrzeb, czyli czegoś, co fajno propagować, co fajno szerzyć. Pojawiają się inicjatywy jednorazowe, tak ten rok się tym szczególnie charakteryzuje, bo mieliśmy może niekoniecznie jednorazowe, ale nowe, czyli bieg stulecia fabryki broni. No myślę, że to inicjatywa chyba jednorazowa. Natomiast pierwszy radomski bieg onkologiczny też udało nam się we współpracy z Radomskim Centrum Onkologii zrealizować i tutaj jedynka w nazwie biegu się pojawiła, co jest jak gdyby taką zachętą i deklaracją realizacji kolejnych i sama impreza potwierdziła potrzebę jej organizacji.
3: Przez te 13 lat to chyba był pierwszy bieg, mówię o tym biegu onkologicznym, gdzie na starcie więcej było kobiet.
4: Dokładnie tak. Byłem niesamowicie zaskoczony. patrząc na frekwencję, ale jest to zrozumiałe, jednak ta choroba nowotworowa częściej dotyka kobiety. Okres, termin tego biegu też był nieprzypadkowy. Miesiąc październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi, więc tutaj też te organizacje właśnie, które skupiają osoby po przebytych nowotworach, właśnie też aktywnie włączają się do uczestnictwa, pokazania, że choroba nie zamyka i nie powinna zamykać aktywności społecznej, aktywności w ogóle fizycznej, wychodzenia do ludzi, kontaktów, wzajemnego się wspierania, a to dosyć skutecznie realizuje się właśnie poprzez tego typu eventy jak nasz bieg.
3: A zastanawiał się pan może, czemu tak jest, że na tych biegach więcej jest mężczyzn niż kobiet, czy ogólnie jest tak, że więcej mężczyzn uprawia bieganie?
4: Ogólnie tak jest, ale jak patrzę i moje doświadczenie i starty w różnych imprezach poza granicami kraju, to ja myślę, że czym dłużej trwa, czym bardziej popularna jest, może tak bym powiedział, aktywność biegowa w danym kraju, tym procentowo więcej kobiet startuje. Więc myślę, że mam jeszcze sporo do zrobienia, że w naszym kraju, mimo takiej powszechnej opinii, że to się fajnie nakręca, coraz więcej osób, ale jednak też pań procentowo przybywa. To nie jest tak, bo pamiętam czasy, że było mniej, mówiąc statystycznie, ujmując to procentowo, pań w stosunku do udziału mężczyzn, ale to jest proces chyba, który będzie trwał i coraz częściej będziemy widzieli panie, coraz więcej pani na imprezach biegowych. Nie ma już w tej chwili, tak bym to powiedział też, co zauważam, nie ma takich oporów też, bo wcześniej w naszym kraju były takie opory. Ja sam pamiętam takie historie, że biegałem z wizytówką jogger, namawiałem kogoś na ulicy, gdzieś spotkałem, zawsze odpowiedź brzmiała: ja biegam dla siebie. Ja mówię, ja też dla siebie. No i teraz już widzę coraz więcej osób, które na przykład swoją sylwetką pokazują, że nie są osobami aktywnymi, mają jakąś nadwagę. Ona i szanuje tutaj, nigdy nie odważyłbym się dokonywać jakichś ocen czy krytyki, ale częstokroć jest niezależna od osób, które tą nadwagę posiadają. Nie wstydzą się, nie krępują, wychodzą, biegają i to jest świetne. W tym biegu onkologicznym widziałem wiele osób, które z pewnością nie są może zbyt aktywne, ale bez skrępowania wychodzą, bawią się, cieszą, uczestniczą w imprezie i to jest fantastyczne, że ta aktywność fizyczna nie musi się natychmiast przekładać na takie ciągle oczekiwanie, że sylwetka jest istotna, sylwetka jest ważna, bo ja się nie pokażę, bo ja nie mogę. To wszystko myślę, że już minęło albo mija zdecydowanie i to jest fajne, że aktywność nie musi być skoncentrowana tylko na wyglądzie, na sylwetce, tylko ma być jednym z elementów życia, który też pozwala nam odreagować z problemy dnia codziennego, poprawiać swoją kondycję psychiczną.
3: No i dla niektórych też to jest sposób na życie, to bieganie.
4: Zdecydowanie, dla niektórych aż za bardzo. No jak obserwuję, to niektórzy popełniają moje błędy młodości, że tak powiem, choć może one miały mniejszy wymiar, ale w którymś momencie zreflektowałem, że bieganie stało się moim nadrzędnym jakimś w hierarchii wartości elementem, że trochę zapominałem o rodzinie, o pracy zawodowej, ale miałem to szczęście, że się dosyć szybko zreflektowałem, że niektórzy zagalopowują się w tym treningu i jak widzę osoby, które mają tych treningów tyle, a niekiedy i więcej, jak osoby, które czynnie uprawiają sport w wymiarze tym wyczynowym, to niekiedy się dziwię i zastanawiam, czym jeszcze te osoby, jak sobie radzą w tym życiu codziennym, w tym bycia ojcem, matką i tak dalej, w pracy zawodowej, bo taki duży wysiłek podejmowany, to myślę, że się gdzieś tam w którymś momencie odbija też na zdrowiu, na aktywności już tej zawodowej, czy na tych obowiązkach. Ale każdy jest panem swojego losu, nie chcę tu dalej ciągnąć, bo mogę zostać mocno skrytykowany przez tych, którzy podchodzą bardzo profesjonalnie do treningu, mają plany treningowe i to jest świetne, ale niekiedy po prostu jak widzę osoby, które regularnie, każdy weekend co najmniej dwie imprezy, że tak powiem, w dwóch uczestniczą, niekiedy więcej, przemieszczają się z jednego miejsca w drugie i udaje im się trzy imprezy zaliczyć w weekend, no to troszkę się zastanawiam, czy to jest dobre, czy to już nie jest lekko przeholowane.
3: No właśnie, ale też chyba dla organizmu to nie jest dobre, taki wysiłek, tyle imprez przez weekend.
4: Oczywiście, ja sam jestem tego przykładem, że nie dbałem o regenerację, a regeneracja jest to powszechnie wiadomo. Tym, którzy się bawią w aktywność fizyczną, regeneracja jest jednym z elementów treningu też i musi mieć swoje miejsce. Brak regeneracji nieuchronnie prowadzi do kontuzji. Brak czasu na że tak powiem, naprawę swojego organizmu, czyli skierowanie się gdzie potrzeba z kontuzją, zaleczenie jej i dopiero kontynuowanie treningów też często prowadzi właśnie do skutków niekiedy bardzo przykrych i niekiedy kończy tą karierę czy tą przygodę biegową. Mhm. Wiele osób tak niestety już nie widzę na ścieżkach biegowych, które świetnie się zapowiadały, ale po prostu kontuzje gdzieś wyeliminowały je.
3: Jak już wspomniałam na początku, Stowarzyszenie Biegiem Radom ma już 13 lat. Czy pamięta Pan pierwszą imprezę, którą Wy jako stowarzyszenie organizowaliście? Co to było?
4: O kurczę, trudne pytanie. Nie pamiętam i się trochę usprawiedliwię, bo jeśli o mnie chodzi, to stowarzyszenie było jak gdyby takim, no nazwałbym to, bezbolesnym przejściem z jednej struktury takiej biegowej, może nie do końca formalnej, w kolejną, bo geneza powstania stowarzyszenia była taka, że wcześniej grupa osób łącznie ze mną była skupiona w klubie maratończyka Politechniki, później Uniwersytetu, wcześniej jeszcze Wyższej Szkoły Inżynierskiej na początku. I ta grupa, że tak powiem, w pewnym momencie doszła do wniosku, że ażeby móc właśnie bardziej skutecznie funkcjonować, no trzeba mieć osobowość prawną. My byliśmy w ramach struktury akademickiego Związku Sportowego AZS-u Uczelni Radomskiej. Troszkę z boku, troszkę z tyłu, byliśmy no, mało znaczącą, bo tak to wyglądało w tych strukturach. Były grupy sportowe, że tak powiem, wyczynowe, które miały istotne znaczenie dla funkcjonowania AZS-u. My byliśmy troszkę tak przyklejeni i wszelkie imprezy, jak gdyby inicjatywy, musiały mieć firmowanie poprzez AZS, co stwarzało trochę nam problemów, dlatego szukaliśmy pomysłu na taką strukturę z osobowością prawną, a takim jest stowarzyszenie. I stąd myślę, że w sposób taki bezbolesny przeszliśmy do działalności w stowarzyszeniu i niektóre imprezy kontynuujemy po AZS-ie, bo tak 20. Maraton Trzeźwości, który miał miejsce, no to zaczęliśmy, licząc wstecz, od 8, czyli te 7 pierwszych edycji realizowaliśmy jako klub maratończyka Politechniki i tak więcej imprez, albo niektóre imprezy upadły, zaczęliśmy organizować nowe, ale generalnie w roku, w którym powstało stowarzyszenie, w zasadzie nie było nowych imprez, czy nie powstały w związku z tym, że powstało stowarzyszenie. To się działo, że tak powiem, bez jakiejś takiej kropki, że tu zamykamy działalność klubu maratończyka, tu od dziś zaczynamy stowarzyszenie, tamto odcinamy, nic nie realizujemy z poprzednich eventów, a teraz zaczynamy. Nie, to wszystko jak gdyby przebiegło bezboleśnie, stąd moja usprawiedliwiona myślenie, wiedza, nie pamięć.
3: A którą imprezę można zaliczyć do takich flagowych, najważniejszych w Waszym stowarzyszeniu?
4: No myślę, że przede wszystkim jest półmaraton Radomskiego Czerwca. My wspólnie z uczniowskim klubem sportowym Technik, którym też tam trochę miałem udziału w jego powstaniu, realizowaliśmy właściwie jako klub maratończyka, powstawał uczniowski klub sportowy Technik Bieg Kazików, który jest w tej chwili realizowany przez uczniowski klub sportowy Technik Artura Błasińskiego, ale też tam jak gdyby w jakiś sposób czuję się też, że tak powiem, jakiś, może nie ojcem, ale tym, który też miał jakiś wpływ, żeby ten bieg powstał i jest to, myślę, że druga czy równorzędna impreza, jeśli chodzi o hierarchię taką ważności wśród biegaczy radomskich, czyli nasz półmaraton i kaziki uczniowskiego klubu sportowego. Natomiast wszystkie inne są bardzo ważne. Ja bym je nawet może nie próbował ustalać, który jest ważniejszy, a która mniej ważna. Wszystkie są ważne. Moim oczywiście dzieckiem takim to jest osobisty, to już może nie jako stowarzyszenie, to jest Radomski Maraton Trzeźwości. Gdyż ta trzeźwość jest moją taką drugą, jeśli nie pasją, to takim elementem, który w swoim życiu staram się wprowadzać osobiście.
3: Dobrze, to na zakończenie powiedzmy, czego wam życzyć na kolejne lata?
4: Czego można nam życzyć? Bezpiecznych, dobrze zorganizowanych imprez, które by cieszyły i mieszkańców, biegaczy naszego miasta, mieszkańcom nie dokuczały w momentach, kiedy biegamy i powodujemy utrudnienia w ruchu. Dla nas dalszego rozwoju, podnoszenia poprzeczki, jeśli chodzi o organizację naszych imprez. Wiemy, że zawsze jest sporo do poprawienia i myślę, że nie zasypiamy gruszek w popiele, że staramy się nadążać na tym, co nowe, co się dzieje w świadku biegowym, po to, ażeby te nasze imprezy, które dotychczas miały wysoki poziom, no ten poziom utrzymywały.
3: To nie lada gratka dla miłośników historii, archeologii, kultury rdzennych mieszkańców Ameryki, a także fanów westernów i opowieści o Dzikim Zachodzie. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu można oglądać wystawę Opowieści z Krainy Pueblo, Sztuka i archeologia kultur indiańskich, polskie badania w Colorado. Co zobaczymy na wystawie? O tym rozmawiałam ze swoim gościem. Ze mną w studiu pani Adelina Szczerbińska z Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Witam bardzo serdecznie.
0: Dzień dobry.
3: W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego można oglądać właśnie wystawę Opowieści z Krainy Pueblo, Sztuka i archeologia kultur indiańskich, polskie badania w Colorado. Co kryje się pod tym hasłem?
0: Tak, tytuł jest dosyć długi, ale też nie bez przyczyny. Nasze opowieści w swoim założeniu, oprócz głównej bazy, czyli pokazania pracy archeologów właśnie w Colorado, w Stanach, ma też założenia takie, żeby rozszerzyć trochę całą tę wystawę na pewne takie etapy, elementy, trochę duchowości, trochę architektury, trochę sztuki naskalnej, trochę też przyrody. Chcielibyśmy naprawdę pokazać cztery stany Ameryki Północnej, na której ta wystawa będzie się skupiać i naprawdę tak bardzo dobrze przybliżyć ją naszym gościom. Jeden panel będzie na pewno, jest w zasadzie już, ponieważ wystawa już stanęła, będzie opowiadał o samej architekturze, czyli tym, jak te budynki wyglądały, jak to tak naprawdę cała ekipa, która będzie też z nami, myślę, że przez cały czas trwania wystawy naszej, wykłady, które będą też jakby dopełnieniem całej tej wystawy oprowadzania, będzie opowiadała właśnie o architekturze, to jest jakby jeden panel. Drugi panel będzie mówił o samym projekcie, bo projekt trwa od 2011 roku. Cała załoga, zespół archeologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Instytutu Archeologii w Colorado od 14 lat badają sztukę naskalną, badają architekturę i w zasadzie wszystko chyba to, co mogą jeszcze napotkać. To jest piękny rejon, naprawdę, krajobrazowo również. Będzie też panel poświęcony tym, co chyba archeologom najbardziej jest tak przy sercu, czyli samym zabytkom, głównie oczywiście ceramice. I panel poświęcony przyrodzie, faunie, florze, bo jest też, myślę, że ciekawa w takim stopniu, że warto ją pokazać. Panel poświęcony duchowości i figurkom Kachina. To są takie figurki, które łączą jakby ten świat duchowy. Też mamy, akurat udało nam się pozyskać, głównie ze zbiorów też prywatnych, takie figurki, które tam na co dzień funkcjonują w obrzędach, w różnych rytuałach. Chcielibyśmy też pokazać trochę współczesności, czyli to, co Indianie do tej pory kultywują, spotykając się na różnego rodzaju festiwalach. To są wspólne wypały ceramiki, jest to ceramika w pewnych stopniu jakby nawiązująca do symboliki, bo ponieważ tam nie wiem, no roślinność, duchy gór, tańce kaczina, to są wszystkie elementy, które nawet pojawiają się od architektury przez ceramikę i na pewnych takich obrządkach i ceremoniałach, więc to też jest bardzo ciekawe, jeśli to człowiek zamknie sobie w jakimś, w jakąś taką opowieść. I do tego też nawiązujemy. No i panel, duży panel właśnie ze sztuką naskalną, czyli praca archeologów na różnego rodzaju skałach, kanionach. To jest naprawdę praca też na różnych wysokościach, bo najpierw jeszcze trzeba to znaleźć. Dodatkowo myślę, że cała ekipa badawcza z Colorado będzie częstym gościem u nas w Radomiu. Nasi goście też będą mogli się z nimi spotkać. I do tego jeszcze taki naprawdę full pakiet, warsztaty kolorowe, warsztaty zdobienia ceramiki, nauka całej tej symboliki, która faktycznie się na tej ceramice pojawia, warsztaty tworzenia figurek kaczina. One też mają naprawdę pełno takich symboli ukrytych w sobie i myślę, że pewnie to będzie takim głównym elementem naszej wystawy, która będzie z nami do czerwca.
5: Powiedzmy, skąd wziął się pomysł na tą wystawę? Jak to się stało, że tą wystawę będzie można obejrzeć właśnie w Malczewskim w Radomiu?
0: Nasze muzeum ma podpisaną umowę partnerską z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i w zasadzie to jest już taki drugi panel, który tworzymy z Instytutem. W zeszłym roku była wystawa poświęcona Gwatemali i też badaniom archeologicznym na tamtym rejonie. W tym roku idziemy troszkę bardziej na północ, cztery Stany Ameryki, ponieważ cały zespół archeologów Instytutu tam właśnie pracuje. Myślę, że to też jest takie też było oczywiście nasze założenie moje i Pawła Cyganiewicza, który jest też kuratorem naszej wystawy, żeby jednak pokazać taką pracę archeologów, polskich archeologów, bo dla nas to jest jednak najważniejsze. My mamy do pracy czasami 15-20 minut. Oni lecą po 14-15 godzin samolotami naprawdę na drugi koniec świata. To, że kochają tę pracę, to, że tak się jej poświęcają, myślę, że naprawdę możemy być dumni z Polaków, którzy naprawdę wsadzają masę energii w to, żeby, tak jak mówię, raz przyjechać takie kilometry na drugi koniec świata, a potem chcieć nam to wszystko pokazać. Także myślę, że to też jest pewny taki element dla nas bardzo ważny. I myślę, że też by było fajnie, gdyby mieszkańcy Radomia czy okolic zobaczyli, że naprawdę raz praca archeologa jest bardzo ciekawa, a dwa jednak pokazać ich pracę na czele z kierownikiem całej ekspedycji programu tego badawczego z profesorem Radosławem Palonką, czemu tak naprawdę poświęcają swój czas.
5: Jak długo trwały przygotowania do tej wystawy? Chodzi mi tutaj od pomysłu do realizacji. Jak długo ten proces trwa? Jak to wygląda w ogóle?
0: Oj, trwa długo, bo tak naprawdę pomysł to jest jedno, potem realizacja, pisanie tekstów, tłumaczeń, bo tu jeszcze może wspomnę, że bardzo nam zależało na tym, żeby akurat ta wystawa była wystawą dwujęzyczną, także teksty wszystkie pisane są po polsku i po angielsku. Katalog będzie również dwujęzyczny do tej wystawy. Rodzi się pomysł, potem wykonanie, szereg biurokratycznych jeszcze rzeczy, które wszyscy musimy przejść, ale myślę, że jednak najważniejsze są chęci, a że były z dwóch stron, to na pewno zagrało. No i teraz już tylko mamy nadzieję, że goście, którzy nas odwiedzą, kto jest jeszcze niezdecydowany, to zapraszamy, będą też zadowoleni i docenią w jakimś stopniu na pewno naszą pracę.
5: Czyli jak długo trwały? Miesiące? Tygodnie?
0: Miesiące, to nie jest tak, że robi się to już, naprawdę. Potem korekta też tekstów i dobranie dobru zdjęć i tak dalej. No myślę, że możemy to naprawdę w pół roku dobrych zamknąć od takiego startu.
5: Mhm. Czy któryś z eksponatów ma dla Pani może jakieś szczególne znaczenie?
0: Ja mam dwie ulubione chyba serie takich zabytków, bo od zawsze pasjonuję się ceramiką, więc dla mnie ta ceramika w przeróżnych wzorach, w przeróżnych kształtach. Sama kolekcjonuję, więc w domu też mam dużą taką swoją kolekcję. Więc tak, ceramika naprawdę jest piękna. Biżuteria, myślę, że faktycznie z turkusu, z muszli też będzie ciekawym elementem. Myślę, że z tej ceramiki, o której mówiłam, chyba takie dla mnie najpiękniejsze dla oka, to są jednak te figurki miniaturowe, te ceramiki, te naczynka miniaturowe, które też naprawdę odgrywały swoją rolę. One są pięknie zdobione, a do tego, jak się okazuje, ziarenka kukurydzy były na przykład deponowane w takich maleńkich ceramicznych naczynkach i były wsadzane w pola, do ziemi, żeby to faktycznie mogło jeszcze dorosnąć i te pola uprawne, no głównie kukurydzy, dyni, fasoli, to też będzie taki panel, który tam będziemy tłumaczyć, dlaczego akurat one się pojawiają i te naczynka właśnie były też deponowane w ziemi, a drugim, bo to są chyba pierwszy raz, muszę się też przyznać, że gdzieś poszerzyłam sobie wiedzę na ten temat, to są właśnie te figurki Kaczyna, bo różnorodność ich, te elementy,
5: to jak one wyglądają, może powiedzmy.
0: Zdraźmy. Przeważnie są to figurki drewniane, więc one w założenia tak się też dzielą i te, które u nas na wystawie Państwu pokażemy, one wszystkie faktycznie są drewniane. Najmniejsza ma bodajże chyba 9 cm, największa ma 35, więc one różnią się jakby wzorem, kolorami, elementami, ale każda czemu innemu też służyła, każda też inaczej się nazywa, każda troszkę inaczej jest wykonana, bo jest wykonana przez różne plemiona. Więc to jest chyba ten drugi zestaw zabytków, które gdzieś tam myślę, że mi najbardziej przypadły do gustu.
5: Dobrze, a powiedzmy, czy przy tym tworzeniu tej wystawy coś Panią może zaskoczyło? Czego się Pani dowiedziała ciekawego, co kiedyś nie wiedziała? Jak to wygląda?
0: Akurat przy tej to chyba wszystko. Przy tej wszystko ja też się cieszę, że możemy sobie naprawdę też szerzej tę wiedzę poszerzyć. Też współpraca z profesorem Polonką jest na tyle ciekawa, że naprawdę jego jak książkę można otworzyć i po prostu słuchać. To naprawdę są opowieści na każdy temat. Ma ogromną wiedzę i do tego bardzo, jakiś dar chyba opowiadania, więc naprawdę bardzo dobrze się tego słucha. Nigdy nie byłam w tym temacie, więc, bo powiedzmy moja specjalizacja jest troszkę w innym rejonie też świata, ale no myślę, że to też o to wchodzi w życiu, żeby sobie też te horyzonty poszerzać, także myślę, że to, co my nauczyliśmy się przy okazji tej wystawy, będziemy mogli też Państwu przekazać dalej.
5: A jaki jest najstarszy przedmiot, który zobaczymy na tej wystawie? Czy mamy takie informacje?
0: Najstarsza jest ceramika i ona jest datowana na XIII wiek naszej ery. To jest najstarszy przedmiot, który mamy. Większość wyrobów są to wyroby współczesne, które do tej pory można zdobyć tam na miejscu, czy w Colorado, czy w Arizonie, ale to jakby nie umniejsza temu. No wiadomo, to jest drugi koniec świata. Nie jest też tak prosto te zabytki przywieźć do Polski, bo teraz już każdy kraj jednak sobie tego pilnuje. To nie ma, nie jest to takie proste. Mogę, myślę, że nawet zaryzykować stwierdzenie, że byłoby to w pewnym stopniu niemożliwe. Więc bardzo dobrze, że też te wyroby współczesne są. One naprawdę są robione na wzór. A jedyna rzecz, która nam się udała, to są właśnie fragmenty ceramiki, które są w depozycie Instytutu Archeologii. Do tego wykonane zostały takie rekonstrukcje, więc będzie można zobaczyć tak naprawdę, jak to naczynie wyglądało, a my opowiemy, do czego służyło. Mhm.
5: Do kogo skierowana jest ta wystawa? Kto może przyjść, kto może ją zobaczyć? Kogo zaciekawi?
0: Szczerze mam nadzieję, że zaciekawi wszystkich. Myślę, że jeszcze moje pokolenie jest takim pokoleniem, które te westerny, Indian, bawiliśmy się chyba dalej na podwórku, więc to też jest coś, co pamięta się jakby z czasów dzieciństwa, z książek. Też będzie jest takie jedno ciekawe nawiązanie na wystawie. Ale myślę, że od najmłodszych po naprawdę najstarszych, myślę, że ta wystawa akurat jest dla wszystkich. Szukujemy też takie towarzyszące, bieżące wydarzenia towarzyszące naszej wystawie. Mamy nadzieję, że uda nam się zorganizować takie czytanie bajek indiańskich, ponieważ one też są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. I też fajnie, gdyby nasi najmniejsi goście, najmłodsi goście mieli okazję takich bajek posłuchać, ale myślę, że już jeśli chodzi o takie towarzyszące wydarzenia, to pewnie będziemy na bieżąco pokazywać, co jeszcze moglibyśmy Państwu pokazać czy posłuchać. Także tak jak myślę, że ta wystawa jest, myślę, że dla wszystkich.
5: To zachęćmy mieszkańców, bo tą wystawę będzie można przez kilka miesięcy odwiedzać. Dlaczego warto tą wystawę zobaczyć? Zachęćmy mieszkańców.
0: Dlaczego warto? Bo będzie kolorowo, będzie ciekawie, będzie naprawdę naukowo. Do tego wszystkiego to naprawdę da się połączyć. Także naprawdę serdecznie w imieniu swoim Pawła Cyganiewicza, kuratora drugiego wystawy, kierownika projektu, pana profesora Radosława Palonki, bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy radomian i nie tylko do odwiedzenia naszej wystawy. Będzie na to czas oczywiście do 30 czerwca w Muzeum im. Jacka Malczewskiego wystawa Opowieści z krainy Pueblo, sztuka i archeologia kultur indiańskich, polskie badania w Colorado.
2: Vox FM Radom. Vox FM Radom. Rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.
6: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
6: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
6: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
7: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
11: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Blikomisie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Reklama.
2: Słuchacie magazynu publicystycznego we Vox FM Radom.

90 obrazów. Prezentacje wzbogacą też plakaty, rzemiosło artystyczne czy realia z epoki. Oprócz dzieł Malczewskiego zobaczymy prace wybitnych współczesnych Rafałowi artystów, m.in. Leona

0: Bardzo serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Spotykamy się, aby porozmawiać o najnowszej i pierwszej w tym roku wystawie w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Mowa tutaj o wystawie Rafał Malczewski, Narty Dancing Bridge. Może zanim powiemy stricte o wystawie, to przybliżmy postać Rafała Malczewskiego. Kim był?
1: Rafał Malczewski przede wszystkim jest kojarzony ze swoim znanym ojcem, czyli z Jackiem Malczewskim, który jest notabene patronem naszego muzeum. Rafał w przeciwieństwie do ojca nigdy nie ukończył Akademii Sztuk Pięknych. Był samoukiem, ale jego twórczość bardzo intensywnie rozwinęła się właśnie w czasie, kiedy zamieszkał w Zakopanem. Tam jego drogi przeplatały się z drogami artystycznymi Witkacego, Leona Chwistka, Zofii Stryjińskiej, Karola Stryjińskiego, Augusta Zamoyskiego i całej plejady znakomitych artystów, osobowości twórczych, bywalców tej bohemy artystycznej, która bywała i bawiła się w pępku świata, czyli Zakopanem.
0: Mhm. W Muzeum Malczewskiego odbyła się konferencja zapowiadająca wernisaż tej wystawy i pani wicedyrektor Ilona Płynar-Duszyk powiedziała, że Rafał Malczewski był postacią kontrowersyjną. Czy może pani przybliżyć, co miała na myśli, czy pani wie, o co chodziło?
1: Właśnie ta kontrowersja, mówiąc o postaci Rafała Malczewskiego, wiąże się z jego życiorysem. Tak jak wspomniałam, był samoukiem twórcy, który był bardzo znanym artystą, rektorem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Nie skończył studiów. Pierwsza kontrowersja. Kolejna kontrowersja, no to jego życie prywatne, a mianowicie na początku związał się z matką swoich dzieci. Miał dwójkę dzieci, Krzysztofa i Zofię. Później rodzinę opuścił niestety i związał się z kolejną kobietą, która już miała też swoją córkę i wyemigrował z nią w czasie okupacji za granicę. Także to może budzić pewne takie wątpliwości natury moralnej. Natomiast jeżeli chodzi o ten późniejszy życiorys, no to przebywał w Kanadzie i praktycznie już nie wrócił do Polski tylko na chwilę, na kilka miesięcy i zdecydował się pozostać na emigracji. Tak jakby też ta jego postawa bardzo radykalna i bardzo konkretna nie podobała się władzom ludowym i w związku z tym władza ludowa skazała go na zapomnienie. Przez to też jego postać nie figuruje we wspomnieniach, ponieważ został po prostu wymazany ze wszystkich wspomnień osób, które by go pamiętały z lat 20. i 30. z czasów przedwojennych. Jego obrazy nie były pokazywane na żadnej wystawie, a była planowana wielka wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie, która została odwołana. Nie pokazywano jego sztuk na scenie, ponieważ też był twórcą sztuk teatralnych i planowana była premiera jednej z jego sztuk na deskach teatru w Warszawie. Także był postacią, która na pewno budzi emocje i do tej pory budzi emocje, kontrowersje.
0: Mhm. Trudno mu było żyć u boku ojca, tak wybitnego ojca artysty?
1: Na pewno życie dzieci znanych osób, nie tylko artystów, nie należy do łatwych. I podejrzewam, że była to, zawsze wiąże się z taką próbą zaistnienia nie tyle u boku znanego ojca, co w ogóle z stworzenia własnej ścieżki życia, kariery. I podobnie jak Witkacy, który też był synem znanego ojca, Witkiewicza starszego, prawda, też próbował się gdzieś tam odnaleźć. I stąd też może mnogość jego zainteresowań, począwszy właśnie od sztuk plastycznych, poprzez dziennikarstwo, bo pisał felietony, był korespondentem gazet zakopiańskich, a skończywszy właśnie na twórczości dramaturgicznej. Był takim twórcą wszechstronnym, który próbował się w różnych dziedzinach, jednak ta twórczość plastyczna, tak jakby najbardziej jestem, może najbardziej przemawia do nas, być może przez skojarzenie też z twórczością Jacka, ale jego te zmagania literackie też są warte uwagi, ponieważ miał takie bardzo fajne spojrzenie, takie ironiczne, sarkastyczne na te czasy, czasy Zakopanego lat 20. i 30. I co ciekawe, jak się czyta te felietony, to wypisz wymaluj to, co się dzieje teraz. Teraz Zakopiańczycy się borykają z podobnymi problemami, czyli złe zagospodarowanie przestrzeni, napływ turystów, kicz i wszystkie te rzeczy związane właśnie z niedostosowaniem małej miejscowości do nadmiernego ruchu turystycznego. To jest jedna sprawa. A druga, no to też dzięki tym jego wspomnieniom mamy obraz i dodam pełny obraz, bo nie tylko opisywał te rauty, dancingi, rozgrywki brydżowe, nie, też opisywał życie lokalsów, ludzi, którzy tam po prostu funkcjonowali i z ich perspektywy widzieli właśnie to, co się dzieje z tymi napływowymi osobami. Także no, są naprawdę bardzo ciekawe i polecam przy okazji odwiedzania wystawy, też polecam sięgnąć po jego felietony zgromadzone w takim tomie Od Cepra do Wariata, wydane przez wydawnictwo w Łomiankach i to są dosyć świeże właśnie edycje, także są dostępne do kupienia. Jest też tom takich nowel Narkotyk Gór, w których on tak jakby opisuje przeróżne historie, czasami

0: Przy okazji tej wystawy warto po nią sięgnąć. Oczywiście też Pępek Świata, który był jego wspomnieniami już z czasów emigracji, czyli tak jakby patrzył na Zakopane z perspektywy już takiego człowieka dojrzałego, który coś przeżył. No w Pępku Świata jest troszeczkę tak jakby więcej przerysowań, ale i tak właśnie warto przeczytać, żeby sobie zwizualizować te czasy.
1: Dobrze, to teraz wróćmy do wystawy.
0: Tak.
1: Rafał Malczewski, Narty Dancing Bridge. Powiedzmy, co zobaczymy na wystawie.
0: Na wystawie zobaczymy ponad 90 obrazów, które wiszą na ścianach. Te prace plastyczne, wśród których są prace olejne, akwarele, też prace z dziedziny grafiki, czyli drzeworyty, litografie, rysunki. Zobaczymy też rzeźbę, która uzupełnia to, co wisi na ścianie. I rzeźba to są prace prezentujące twórczość artystów skupionych wokół Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, takiej bardzo znanej placówki, właściwie takiej wiodącej, jeżeli chodzi o edukację młodych artystów. Zobaczymy też rzeźby Augusta Zamoyskiego oraz rzemiosło artystyczne. Zdecydowałam się zaprezentować troszeczkę porcelany, które tak jakby wzbogaca też tą część prezentującą prace związane z tym hasłem Bridge. Całość wystawy uzupełnia sprzęt narciarski, który jest wypożyczony z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Są to narty, kije, buty. Mamy też strój narciarski. Także mam nadzieję, że przez tą wielowątkowość i taką wielopłaszczyznowość wystawy dotrze ona do szerokiego kręgu odbiorców.
1: Czyli to nie będą stricte prace tylko i wyłącznie Rafała Malczewskiego.
0: Tak, dokładnie. Właśnie tą osią narracyjną jest twórczość Rafała, jednak te sekwencje Narty Dancing Bridge porządkują pracę Rafała i jego przyjaciół, bo tak jakby to towarzystwo zakopiańskie, no ich życia się przeplatało, oni się spotykali i też ta twórczość była takim dialogiem. Także zdecydowałam się przedstawić Rafała w towarzystwie, żeby osadzić jego twórczość też w pewnej przestrzeni.
1: Mhm. Powiedzmy, skąd pomysł na taką wystawę?
0: Pomysł urodził się już 3 lata temu, kiedy prezentowałam bardzo krótką wystawę i taką, można powiedzieć, niedużą wystawę spotkania artystów właśnie Muzeum Jacka Malczewskiego. Wtedy prezentowałam Rafała u boku Jacka. Był to taki krótki przegląd z twórczości Rafała. I wtedy właśnie zwiedzający tak jakby odpowiedzieli bardzo entuzjastycznie na tą prezentację i rzeczywiście cieszyła się ona dużym zainteresowaniem. Stąd oczywiście pomysł, żeby pokazać ją w szerszym aspekcie, na większej przestrzeni i właśnie wzbogacić też tymi wątkami towarzyszącymi. Także tutaj jest to kilka lat pracy nad tą wystawą i właśnie możemy oglądać taki efekt.
1: Mhm.

0: wizualizować słuchaczom.
1: Myślę, że to znaczy jest w ogóle kilka fantastycznych obrazów, które są takimi evergreenami, jeżeli chodzi o twórczość Rafała Marczewskiego. Jest też kilka fantastycznych prac Witkacego i Zofii Stojeńskiej, ale tak jak możemy oglądać na plakacie taką parę tańczącą, to właśnie było zainspirowane obrazem Taniec Rafała Marczewskiego, wypożyczonym z Muzeum Narodowego w Szczecinie. Obraz przedstawia właśnie parę tańczącą podczas dancingu w takim bardzo dynamicznym ujęciu i w tle też mamy ten zespół, który grał na żywo, tych ciemnoskórych artystów, muzyków, albo też przemalowanych, bo też czasami tak, żeby było modnie, to trio jazzowe było charakteryzowane na takich nowoorleańskich muzyków. I ta praca jest bardzo właśnie dynamiczna, żywiołowa, kolorowa. Ona oddaje ducha tej epoki i wydaje mi się, że jest takim dobrą kwintesencją tego czasu szalonych lat 20. i 30.
0: Czyli do kogo skierowana jest ta wystawa?
1: Do wszystkich. Właśnie przez to, że jest taka wielowymiarowa i prezentuje to Zakopane lat 20. i 30. i twórczość artystów związanych z tym środowiskiem, myślę, że znajdzie odbiorców w wielu wiekach, grupach wiekowych.
0: Jak długo będzie trwała wystawa?
1: Wystawa będzie trwała 3,5 miesiąca, czyli do końca maja. Czeka nas też noc muzealna poświęcona, wywodząca się tak jakby z tej wystawy, inspirowana wystawą, może inaczej, inspirowana wystawą.
0: Powiedzmy, podczas każdej wystawy, którą wy w Marczewskim organizujecie, organizowane są różne wydarzenia, warsztaty, spotkania.

0: atrakcje. Będą spotkania ze specjalistami z Muzeum Tarczyńskiego, które jest patronem naszej wystawy, co warto podkreślić. Będzie spotkanie ze specjalistką od twórczości Witkacego, Rafała Maczewskiego i tego właśnie środowiska zakopiańskiego, z kuratorką Willi Okrza, gdzie prezentowana jest właśnie sztuka zakopiańczyków lat 20. i 30. z Zofią Radwańską. To spotkanie odbędzie się w marcu, ale też jeszcze data jest do uściślenia. Natomiast w kwietniu spotkamy się z panem Wojciechem Rzadkowskim, również z Muzeum Tarczyńskiego, który opowie o nartach, o narciarstwie w latach 20., w latach 30. i właśnie jak Rafał się do tego miał. Także to bardzo ciekawe spotkania nas czekają. W międzyczasie jeszcze oczywiście będą warsztaty dla dzieci szkolnych. Będą warsztaty związane z akwarelą, czyli tą techniką, którą Rafał lubił najbardziej. Akwarela na tekturze. Pewnie jeszcze będą jakieś niespodziankowe warsztaty, o których dowiemy się wkrótce.
1: Dobrze, to tak na zakończenie zachęćmy mieszkańców Radomia, okolic do tego, żeby przyszli i zobaczyli tą wystawę. Dlaczego warto?
0: Zapraszamy na wystawę Rafał Malczewski Narty Dancing Bridge wszystkich oczywiście zainteresowanych. Myślę, że warto zobaczyć tą ekspozycję ze względu na przeniesienie się w inny czas. Może będziemy się mogli poczuć jak narciarze, jak bywalcy dancingów, być może przyczyść.
1: Zapraszamy.
0: Zapraszamy.
1: Również w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego można zobaczyć m.in. wystawę Opowieści z krainy Pueblo, Sztuka i Archeologia Kultur Indiańskich, Polskie Badania w Colorado, a także wystawę stałą prac Jacka Malczewskiego, mówi Paulina Szymalak-Bugajska, kustoszka i kuratorka ekspozycji.
2: Na tej wystawie można obejrzeć blisko 50 prac. Blisko około 50 prac, ponieważ około 50 prac, ponieważ też staram się, żeby ta wystawa żyła, czyli jakby takim elementem budującym tę ekspozycję jest co jakiś czas pokazywanie nowej pracy. Pracy, nie tylko z naszej kolekcji, ale również od osób prywatnych, więc to też jest fantastyczna współpraca z właścicielami obiektów prac Jacka Malczewskiego, obrazów, którzy no, dziękuję im za życzliwość i za możliwość współpracy, ale wypożyczają nam prace, które pokazujemy przez dłuższy czas. Ja podkreślę, że to jest, oczywiście jest to bezkosztowo, bo wiem, że bardzo często zwiedzający czy dziennikarze pytają nas, czy musimy płacić. Nie. Ale no jest to niesamowita możliwość, żeby zobaczyć pracę, która na co dzień spoczywa w prywatnych rękach, prawda? Ukryć w domu, a my możemy ją zobaczyć, no bo też prace Jacka Malczewskiego czasami osiągają bardzo wysokie sumy, więc nie wszystkie są dostępne dla nas, dla muzeum, żeby je tak zakupić, ale też przyznam, że w ostatnich latach udało nam się dokonać myślę, że bardzo dobrych zakupów, między importy Karola Potkańskiego, kuzyna Jacka Malczewskiego i jednocześnie drużby na jego ślubie z panną Marią Gralewską. Zresztą postać historyka, etnografa, prawda? Interesująca, również znacząca postać w Krakowie na przełomie wieków XIX i XX. Portret Marii Heidel, niewielki, ale znaczący przez to, że zamieszczony był w tej jednej z pierwszych monografii z lat 30. XX wieku, którą napisał syn portretowanej, czyli profesor Adam Heidel, zreprodukowany w kolorze. Poza tym również portret Wacława Koniuszki, bardzo taki ekspresyjny, wyprzedzający jakby te portrety symboliczne, już pozbawiony właściwie tego kostiumu mitologicznego, symbolicznego, a prezentujący przyjaciela, znajomego, artystę, który niestety popadł w chorobę psychiczną. Także poza pracami, które mamy wypożyczone, możemy również oglądać pracę z naszej kolekcji. Po czasowej wystawie Jacek Malczewski Konteksty zdecydowaliśmy się też na pewne zmiany, jeśli chodzi o aranżację właśnie wystawy stałej. Jest to oczywiście inny kolor i jest również światło, które przede wszystkim pozwala skupić się na obrazach. I trochę mamy taką atmosferę jakby pomagającą oddać się właśnie kontemplacji, refleksji nad obrazami, które oglądamy. I myślę, że to jest coś nowego.
1: I to wszystko na dziś. Daria Żurowska, dziękuję za uwagę.
3: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry, sąsiadce.
4: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
3: To do zobaczenia.
4: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
0: Reklama.
9: Kolejna osoba zatrzymana za fałszywe alarmy do służb. 48-letni warszawski adwokat usłyszał już zarzuty. Dron uderzył w budynek z turbiną w zaporowskiej elektrowni jądrowej. Rosja i Ukraina przerzucają się odpowiedzialnością. Pół kilometra, prawie 200 metrów nad ziemią, estoński kaskader przeszedł po linii pomiędzy Pałacem Kultury a Warsaw Tower. Na zegarach godzina 11, tu Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Łącznie 7 zarzutów usłyszał zatrzymany w Warszawie 48-latek. Mężczyzna informował służbę o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów. To znany w stolicy adwokat. Policja podkreśla, że podejrzany nie miał związku z grupą, która w ostatnim czasie wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z Prawem i Sprawiedliwością, a także w siedzibie telewizji Republika. Na jego trop trafili stołeczni policjanci z Wydziału do Walki z Terrorem i kryminalnymi zabójstw.
10: Podszywając się pod osoby pełniące w przeszłości wysokie funkcje publiczne, wysłał fałszywe zawiadomienia o czynionych przygotowaniach do zamachu na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ministra spraw zagranicznych.
9: Informuje podinspektor Ewelina Gromek, odświeja z komendy stołecznej policji. 48-latek próbował uwiarygadniać wysyłane w przeszłości fałszywe zawiadomienia.
10: Załączał do przesłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały też za zadanie obciążyć niewinne osoby. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
9: Mężczyzna miał w mieszkaniu także nielegalnie posiadaną broń i amunicję, trafił do aresztu, grozi mu 8 lat więzienia. 3 osoby zatrzymane po policyjnym pościgu w Bydgoszczy i Koronowie. Akcję prowadzono wspólnie ze Strażą Graniczną. Informacje na ten temat zebrał nasz reporter Damian Pieczonka.
11: Na razie służby bardzo oszczędnie informują o szczegółach tej akcji. Wiadomo, że działania były prowadzone wspólnie przez policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej, a ich celem były osoby podejrzewane o nielegalne działania na terenie naszego kraju. Zatrzymano 3 osoby, jedną z nich jest obywatel Gruzji. Tożsamość 2 pozostałych osób nie została jeszcze potwierdzona i będzie ustalana przez służby. Sprawa jest rozwojowa. Funkcjonariusze sprawdzają również legalność pobytu zatrzymanych osób w Polsce.
9: Więcej szczegółów mamy poznać w przyszłym tygodniu. To i granie z ogniem. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej reaguje na incydent w zaporowskiej siłowni jądrowej. Dron uderzył tam w budynek turbiny. Eksperci agencji poprosili o dostęp do budynku, w którym znajduje się turbina. Chcą zbadać rozmiary zniszczenia. Tymczasem Rosja i Ukraina przerzucają się odpowiedzialnością za incydent z dronem. Oskarżenia kierowane ze strony Rosji odrzuciło ukraińskie MSZ. Oficjalnie zdementowały siły obrony Ukrainy. Estoński kaskader Jan Rozen przeszedł na linię między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower w centrum stolicy. Do pokonania miał około pół kilometra, krocząc po cienkiej taśmie ponad 180 metrów nad ziemią. Wyczyn młodego Estończyka śledził nasz reporter Mateusz Łystun. Mateuszu, jakie warunki panowały tam na górze?
12: Prędkość wiatru wynosiła niewiele ponad 5 km na godzinę, ale zmienna prognoza opóźniła nieco decyzję o starcie. Około 9 Jan Rozę ruszył jednak na swój podniebny spacer.
13: Tutaj teraz nie wieje wiatr, a tam na górze nie wiem, może i wieje.
14: Coś też wyjątkowego dla widza tutaj z dołu, mimo że tam na górze są takie wyjątkowe wrażenia. Trudno jest zasymulować podobne okoliczności podczas treningu.
15: To jest coś takiego, co

0: No może się już nie powtórzyć u nas.
1: Trochę takiego stresu.
2: Że może się nie udać?
1: Mhm.
2: Uda się czy nie?
1: Uda.
3: Usłyszałem od widzów, którzy przyglądali się wyczynowi kaskadera, wpatrując się najpierw w taras Pałacu Kultury i Nauki, a potem w cienką taśmę i balansującego na niej Jana Rozę, który do Warsaw Tower dotarł po niemal równo 30 minutach.
4: A ten podniebny spacer Estończyka obserwował Mateusz Łystun. Bardzo dziękuję za relację. Pogoda nie była sprzyjająca, bo w Warszawie sporo chmur i tych chmur jest dzisiaj dużo w całym kraju. Na północy i wschodzie miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie może zagrzmieć, no i tam może spaść grad. Temperatura maksymalna od 18-21 stopni na północy i wschodzie, a także w centrum kraju do 22-24 na południowym zachodzie.
5: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
6: Daria Żurowska, zapraszam. Zaczniemy od rozmowy z burmistrzem Przytyka o kluczowych inwestycjach, przyszłości lokalnego ośrodka zdrowia oraz o zbliżającym się otwarciu skweru Doroty Podlodowskiej. Zapraszam na materiał Anny Badowskiej.
7: Ze mną dzisiaj burmistrz miasta i gminy Przytyk Dariusz Wołczyński. Dzień dobry. Zacznijmy sobie od budowy parkingu przy lecznicy. Czy tutaj już jest jakiś postęp, jeśli chodzi o realizację tego projektu?
8: Już mamy stosowną dokumentację i pozwolenie na ten cel. Mamy zabezpieczone środki w budżecie. Potrzeba trochę czasu, bo ogłoszenie przetargu jest planowane na drugi kwartał, czyli już niebawem. Mam nadzieję, że moje koleżanki rozpoczną tąże procedurę i w tym roku na pewno na 100% musi ta inwestycja zostać zrealizowana, bo jest bardzo, bardzo potrzebna. Jeśli są to nasze środki własne, nie czekamy na wsparcie z innych źródeł ze względu na ten czas i na tą potrzebę zrealizowania szybko tego przedsięwzięcia. Więc za chwilę ruszamy, powstanie około 25-26 miejsc parkingowych, co pozwoli udrożnić drogę powiatową ulicę Kościelną, ponieważ to ta droga przez prężnie działający nasz ośrodek zdrowia została zablokowana samochodami, które parkują po jednej i po drugiej stronie ze względu na brak miejsc parkingowych.
7: Czyli tak naprawdę inwestycja, która ma nie tylko zwiększyć komfort, ale poprawić także bezpieczeństwo.
8: Przede wszystkim, bo już kilka zdarzeń takich stłuczek drogowych właśnie przy okazji parkowania tychże samochodów na ulicy Kościelnej przy ośrodku zdrowia miało miejsce, więc jak najbardziej powinno być to zrealizowane wcześniej, ale prowadziliśmy dialog przez jakiś czas z powiatowym zarządem dróg, aby właśnie w pasie drogi powiatowej te miejsca parkingowe mogły powstać. Ja cały czas i do tej pory twierdzę, że to jest kłopot powiatu, bo oczywiście drogą powiatową zarządza powiatowy zarząd dróg, starostwo, ale nie udało się porozumieć, więc wykonane zostaną te miejsca za budynkiem. Głównie na tych miejscach będą parkowali pracownicy, bo oni też udostępnią te miejsca tutaj z przodu, ale i również pacjenci. Mam nadzieję, że ta sytuacja zostanie rozwiązana, a jeżeli nie, no to będziemy dalej analizować tą kwestię i myśleć o kolejnych rozwiązaniach, które spowodują, że będzie bezpieczniej i wygodniej.
7: Mhm. Rezerwujecie jaką kwotę w budżecie na realizację tej inwestycji?
8: 700 tysięcy złotych.
7: Mhm. Czyli tak naprawdę w tym momencie już dokumentacja przetargowa, włącznie z projektem, tak? Dobrze zrozumiałam?
8: Tak, jest wykonana i będziemy w tym kwartale, drugim kwartale będziemy ogłaszać przetarg. Środki zabezpieczyli radni w budżecie na ten rok już w grudniu.
7: Te miejsca są jak widać bardzo potrzebne, bo ośrodek prężnie się rozwija. Najbardziej chyba takim odwiedzającym przez pacjentów i wybierających przez pacjentów jest rehabilitacja, ale nie tylko, bo też kiedyś też rozmawialiśmy już jakiś czas temu o tym, że w ośrodku jest też wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży.
8: Tak, jak najbardziej. Mamy kontrakt na chirurgię, mamy kontrakt na neurologię. Przyjmują co jakiś czas lekarze kardiolodzy też w naszym ośrodku zdrowia. Naprawdę, nasz ośrodek zdrowia prężnie działa. Wyróżniamy się w regionie tąże instytucją i cieszymy się, że tak udało się to zorganizować. Potrzebny był do tego odpowiedni menadżer, odpowiednia grupa ludzi, którzy chcieli coś zrobić dobrego i faktycznie to tak teraz działa. Brakuje miejsc parkingowych, ale i nie tylko, bo cały czas się rozwijam. Niedługo będę mógł się też pochwalić, że pani dyrektor pozyskała ogromną kwotę na doposażenie placówki. Pewnie za jakiś czas będziemy mogli się spotkać i podpisać tą właśnie umowę, która opiewa na kwotę kilkuset tysięcy złotych. Jak najbardziej rehabilitacja działa prężnie, zatrudnionych wiele osób. Co prawda kłopot jest też troszeczkę z nadwykonaniami, to znaczy kłopot polegający na tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie płaci za te nadwykonania. Kiedyś czekaliśmy w kolejce 2-3 miesiące, żeby korzystać z rehabilitacji. Teraz podpytywałem, że na tak zwane CITO, czyli na jak ktoś chce się pilnie dostać na rehabilitację, żeby właśnie dokonać jakichś zabiegów, no to zapisy trwają na luty 2027, więc jest to termin odległy, mocno odległy. I jak najbardziej inne przestrzenie działają prężnie, stomatologia, potrzeby w zakresie psychologii dla dzieci i młodzieży, gdzie też zachęcam do korzystania z tych świadczeń. Nie trzeba mieć żadnych skierowań, wystarczy zgoda tylko i wyłącznie rodziców. Nasz ośrodek zdrowia współpracuje ze szkołami, też czasami tamte porady się również odbywają, sesje, terapie wszelakiego rodzaju. Jest to kontrakt 4-letni. Zaskoczony jestem ilością osób, które chcą korzystać z tychże porad, co mnie bardzo cieszy przede wszystkim. Nieraz, jeżeli widzimy, że coś się dzieje, to lepiej skonsultować taką sytuację, niż czekać, aż zadzieje się coś niepokojącego i złego.
7: Jak mieszkańcy mają taką możliwość, ale też wspomniał tutaj pan o nadwykonaniach, czyli od sytuacji, która już wiemy, w całej Polsce jest dosyć dynamicznie, włącznie z Czarnym Tygodniem i protestami szpitali tak naprawdę w całej Polsce. Jak wygląda sytuacja tutaj u was w lecznicy, jeśli chodzi właśnie o ten system płatności, refundacji tych wszystkich świadczeń, które tutaj świadczycie, i czy to wpływa na jakąś taką stabilizację finansową placówki?
8: Na chwilę obecną kondycja ośrodka jest dobra, a jako ośrodek zdrowia ma wynik dodatni cały czas, więc nie ma tu potrzeby, abyśmy udzielali jakiegoś wsparcia. Co prawda, co jakiś czas samorząd pomaga naszej jednostce poprzez zakup choćby odpowiedniego profesjonalnego sprzętu, czy jakiś czas temu, kilka lat temu rozbudowaliśmy również tą naszą przychodnię. Myślę też, że problem jest taki mocno złożony. Od wielu, wielu lat wszyscy mówią, że potrzebna jest gruntowna reforma służby zdrowia, potrzebne więcej środków na tą służbę zdrowia. No i każdy rząd się po prostu boi tych odważnych decyzji. One muszą się w którymś momencie zadziać, bo będzie źle, będzie jeszcze gorzej. Nie ma tych środków na nadwykonania, koszty idą w górę, paliwa, płacy i tak dalej, a za usługi medyczne stawki wzrastają w stopniu bardzo nieznacznym, czyli śladowym. I to jest ten problem, to jest ten kłopot. I tak jak wspomniałem, współczuję tym małym szpitalom powiatowym głównie i tam te problemy widzimy teraz i o nich mocno słyszymy, a nasz ośrodek zdrowia walczy. Prężnie działając, to też powoduje, że właśnie nie mamy jakichś tam większych kłopotów finansowych.
7: No jeśli tych kłopotów nie ma, a ten rozwój widać placówki jest, czy planujecie otwierać właśnie nowe specjalizacje, dostęp do nowych lekarzy?
8: Od jakiegoś czasu rozmawiamy o kontrakcie na ginekologię. To nie od nas jest uzależnione. Jesteśmy gotowi. Mamy odpowiednie pomieszczenia przygotowane na ten cel. Pani dyrektor, i to też jest dużym wyzwaniem, poszukuje odpowiedniego specjalisty, lekarza, który by chciał u nas przyjmować. I chyba w dzisiejszych czasach właśnie w tych mniejszych POZ-ach jest to największy kłopot, czyli kadra medyczna, lekarze. Zobaczymy, czy się uda. Na chwilę obecną nie ma jeszcze takiej informacji. Podejrzewam, że nie były kontrakty w tym zakresie uruchamiane. Też pozytywna rzecz, że w naszej placówce oświatowej, w szkole podstawowej zostanie uruchomiony też gabinet stomatologiczny. To też taka medyczna kwestia, o której warto wspomnieć.
7: Śmieci w mieście, taka czystość też jest ważna. Rozmawialiśmy też o tym, że ten problem gdzieś u was występuje. Rocznie dokładacie środki do utylizacji tych śmieci. Gdzieś prowadziliście różne kampanie edukacyjne, głównie w szkołach. Czy jest jakaś informacja zwrotna? Czy widzicie poprawę sytuacji, jeśli chodzi o ten stan rzeczy?
8: Roku i cały czas edukacja młodzieży na pewno trwa i ona musi cały czas trwać i przez długie lata funkcjonować ze względu na to, żeby ten problem nie tylko w naszej gminie ustał, ale i w całej Polsce. Ja na wiosnę, jak już ta zima była przepiękna, był śnieg i kiedy już ten śnieg gdzieś się roztopił i na wiosnę wyjeżdżamy gdzieś jadąc drogami wojewódzkimi, powiatowymi czy naszymi gminnymi, obserwujemy ogromne ilości odpadów. odpadów, które w tych rowach gdzieś są składowane, podrzucane, albo często po prostu ktoś jedzie z jakiejś restauracji, jeszcze kończy jakiś posiłek i wyrzuca wszystko przez okno. To jest dla mnie niezrozumiałe. Wszyscy płacimy za odpady. Czemu te odpady pojawiają się w lasach? Czemu te odpady pojawiają się właśnie przy drogach? Teraz ten moment powoduje, że zatrudniliśmy dodatkowe osoby do pomocy i będą nasze odcinki drogowe, czyli pas dróg gminnych będzie przez nas sprzątany. Nie wszyscy też rozumieją, że gmina odpowiada tylko za teren swojej gminy, czyli za teren swoich nieruchomości, działek, na których zalegają odpady. Pas drogi powiatowej czy pas dróg wojewódzkich sprzątany jest przez zarządców tychże dróg. Niektórzy myślą, że to gmina musi wszystko cała tutaj posprzątać, a jest efekt odwrotny, że nie musi, to nawet nie może. Każdy zarządca drogi swojej nieruchomości powinien odpady sprzątnąć ze swojego terenu. Dlatego też te odpady występują i w lasach prywatnych. Nie wszyscy obywatele wiedzą, że to jest ich obowiązek posprzątania tychże odpadów, nawet jeżeli zostały podrzucone. I jak najbardziej, ta edukacja musi trwać, musi się to dziać.
7: Problemem ile dokładacie do utylizacji tych śmieci? Jakie kwoty to są, jeśli chodzi o rok?
8: No to na pewno jest to kwota powyżej 100 tysięcy złotych.
7: No dla gminy i miasta to
8: tak,
7: jest spory. To jest ogrom pieniędzy.
8: Ogrom pieniędzy, ogrom środków, które można by było przeznaczyć na fajne inne cele.
7: Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjne. Jaki jest zakres prac? To jest taka dosyć duża, ważna inwestycja w tym momencie, która jest realizowana. Jakie są koszty? Jaki jest termin zakończenia tej inwestycji i dlaczego jest to tak szczególna, ważna inwestycja?
8: No, ważna jest przede wszystkim dlatego, że sukcesywnie miejscowości się rozbudowywują. Jeśli chodzi o sieć wodociągową, w naszej gminie jest dobrze, czyli ponad 98% gminy jest zwodociągowanej, aczkolwiek gdzieś dana miejscowość, w danej miejscowości pojawi się nowa droga, kilka nowych zabudowań i trzeba tą sieć rozbudować. I to się właśnie teraz dokonało. Rozbudowujemy w czterech miejscowościach sieć wodociągową, ale w niektórych też i sieć kanalizacyjną sukcesywnie, ponieważ budowa sieci kanalizacyjnej jest 10-krotnie droższa jak rozbudowa sieci wodociągowej, więc rozbudowuje się sieć kanalizacyjna troszeczkę wolniej. Oczywiście w maju dokonane zostaną stosowne odbiory. Pozyskaliśmy środki z KPO na ten cel. Cała wartość zadania to bodajże kwota około 1,5 miliona złotych. Więc słyszę, że moje koleżanki sygnalizują, że już niebawem przygotowujemy się do biuru, że zadanie prawie już zostało dokończone.
7: Rozumiem, że generalnie tutaj pan powiedział, że przybywa infrastruktury, przybywa tak naprawdę sytuacji, które zmuszają trochę do tego, żeby tą sieć rozbudowywać, czyli przybywa wam mieszkańców.
8: Sytuacja wygląda, że jest stabilnie, czyli na pewno nam nie ubywa. Jeżeli przybywa, to w niewielkim zakresie, ale jak najbardziej pojawiają się nowe domy i to widzimy. Też jeszcze kilka miejscowości nie posiada sieci wodociągowej. Mieszkańcy mocno zaczęli o te sieci wodociągowe również zabiegać. Chwilkę temu podpisałem umowę na wykonanie projektu sieci wodociągowej do miejscowości Posada i do innych miejscowości, jak choćby Młódnice, Oblast, tam gdzie się jeszcze te miejscowości rozbudowują. Dokończona została dokumentacja dotycząca budowy sieci wodociągowej w miejscowości Mścichów. To pojedyncze miejscowości, niewielkie co prawda, ale w miejscowości, w których właśnie jeszcze sieci wodociągowych nie ma i mam nadzieję, że jeszcze w tej kadencji one się tam pojawią.
7: No to skoro generalnie już mamy tutaj i wodę, i dostęp, i zdrowie, no to wiadomo, i rodziny, czyli pojawiają się mieszkańcy, jest sytuacja stabilna, rozbudowuje się tutaj miasto i gmina, no to też edukacja, przedszkole i żłobek, modernizacja, tak naprawdę budowa żłobka. Jak wygląda tutaj postęp pracy?
8: Jest już mocno zaawansowany, już jest posadowiony budynek, w którym pojawiają się instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, ale i również już płytki są zamieszczane na ścianach i podłogach. Również teraz jest, z tego co słyszę, kładziony tarkiet. W przyszłym tygodniu będziemy mieli radę budowy, więc będę wiedział więcej. To zadanie powinno być zrealizowane do końca maja, aczkolwiek wykonawca zwrócił się z prośbą o przesunięcie tego terminu i zastanawiamy się, czy faktycznie jest to wniosek zasadny, więc będziemy na tej Radzie Budowy o tym rozmawiać. Jeżeli będzie nasza zgoda na przesunięcie tego terminu, to ona będzie, powiedzmy, gdzieś opiewana jakieś 2-3 tygodnie, czyli nie dłużej, więc nie ma zagrożenia, że we wrześniu żłobek nie zostanie uruchomiony, bo taki jest plan, żeby właśnie on zaczął w pełni funkcjonować, działać 1 września. Do tego momentu musimy zarekrutować dzieci, personel, a przede wszystkim zakończyć to zadanie, więc od tego trzeba zacząć może. I również też przy budynku już powstaje infrastruktura drogowa, czyli jakiś ciąg pieszo, jezdny, chodniki, kostka jest układana. Pewnie niebawem trzeba będzie jeszcze pomyśleć o dodatkowych środkach na ogrodzenie. Przetarg się zakończył dotyczący wyposażenia tejże placówki, więc i myślę, że spokojnie tutaj, bez jakiegoś większego pośpiechu i stresu, uda się to zadanie zrealizować. No, martwimy się, zastanawiam się cały czas, bo te żłobki, to program rządowy oczywiście, powstają w innych gminach, czy będą dzieciaki, bo ten niż demograficzny powoduje, że jest coraz mniej urodzeń, ale no, trzymam kciuki, mam nadzieję. Kilka osób dopytywało, czy będą wolne miejsca, jeśli chodzi o przedszkole, to w ubiegłych latach zawsze był kłopot taki, że te kilka osób nie dostawało się do przedszkola. Co prawda ruszał wrzesień, jeszcze gdzieś rodzice migrowali, przemieszczali się, jeszcze jakaś pociecha trzylatek zaczynał mocno płakać i wymusił na rodzicach to, że go zabrali z przedszkola, i faktycznie gdzieś te miejsca udawało się znaleźć. W tym roku słyszę, że pani dyrektor po raz pierwszy mi zasygnalizowała, że 11 miejsc wolnych jeszcze w przedszkolu mamy, więc podejrzewam, że za parę chwil te miejsca zostaną jeszcze uzupełnione, a nawet z osobami spoza terenu gminy, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Podsumowując, jak najbardziej żłobek idzie w dobrym kierunku, ma nazwę Leśne Skrzaty, posadowione przy lesie, więc w takim, myślę, urokliwym miejscu, i niebawem będziemy uroczyście otwierać tą placówkę.
7: A co z dofinansowaniem, bo tak naprawdę inwestycja jest realizowana przy pomocy dofinansowania, rządowego dofinansowania. Ona była obarczona, uzyskanie tego dofinansowania było obarczone też i terminarz, bo też pojawiły się środki na późniejsze utrzymanie placówki. Tutaj jest teraz taka informacja zwrotna, że ten termin jakby wykonawca chce troszeczkę wydłużyć. Czy to nie wpłynie na wasze tutaj uzyskanie tego dofinansowania? Czy to nie jest zagrożone?
8: Nie jest zagrożone, ponieważ i również decyzje rządu też polegały na tym, że właśnie ten termin będziemy mogli wydłużyć. Zawsze jest tak, że przy podpisywaniu umowy było do końca maja i ani jednego dnia dłużej, ale w ostatnim czasie troszkę ten termin został wydłużony, więc spokojnie, nie występuje zagrożenie, że będziemy musieli dotację ogromną zwracać, bo przypomnę, że dostaliśmy na realizację tego zadania ponad 3 miliony złotych, więc nie mała kwota. Drugą kwotę przeznaczyła na ten cel Rada Miejska, więc nie ma takiego zagrożenia.
7: Czyli wszystko idzie zgodnie z planem. Była też właśnie modernizacja przedszkola, tam robiliście taką dobudówkę, tak? Do przedszkola. Tutaj rozumiem, że już jest wszystko zakończone, chyba tak?
8: Już jest wszystko zakończone, z tej przestrzeni już korzysta w pełni przedszkole, tam została zorganizowana dodatkowa sala dydaktyczna, ale jeszcze powstały inne pomieszczenia, które pani dyrektor sobie wykorzystała, czy na dokumenty jakieś, czy na jakieś inne cele. Przede wszystkim rozbudowywaliśmy przedszkole, ponieważ mieliśmy duży problem z przeciekaniem jednego tarasu. Wykonawca, nie zawsze ci wykonawcy trafiają się dobrze. Te przetargi też powodują, że musimy wybrać najniższą ofertę, a nie najlepszego specjalistę w tym zakresie. Sądziliśmy się nawet chyba 8 lat o to i wysądziliśmy kwotę prawie 200 tysięcy złotych, że wykonawca niestety przegrał sprawę, niestety dla wykonawcy przegrał sprawę w sądzie, decyzja w sądu spowodowała, że faktycznie przyznał gminie rację, że to zostało źle wykonane. Komornik ściągnął te środki i oczywiście też nie tylko te środki, ale i środki, które otrzymaliśmy na ten cel z rządowego programu Polski Ład pewnie posłużyły na rozbudowę tejże placówki. Na tym tarasie została właśnie dobudowana ta sala, czyli problem z przeciekaniem tarasów ustał, ale i również ośrodek przedszkole się rozbudowało, zostało wymienione źródło ciepła, teraz ogrzewany jest budynek gazem, został zmodernizowany plac zabaw przy tej okazji, więc wiele różnych rzeczy, przestrzeni zostało dokonanych właśnie przy przedszkolu naszym publicznym w Przyteku, do którego uczęszcza do naszego przedszkola już około 180 dzieciaków, więc to jest duże przedszkole, naprawdę.
7: Bardzo. Pojawia się też, jak już mówiliśmy, o placu zabaw, tak, bo przy przedszkolu został zmodernizowany plac zabaw, ale fantastyczny plac zabaw z ogromną ślizgawką powstaje na powstał tak naprawdę, bo już stoi na skwerze Doroty Podlodowskiej. To jest taka inwestycja, która dobiega końca. No w sumie ona już gdzieś miała zostać oddana do użytkowania, ale tu coś chyba jeszcze z tym terminem jest nie do końca tak. I o to też oczywiście chcę zapytać, jak wygląda tutaj sytuacja.
8: No, chcemy uroczyście otworzyć nasz skwer 30 maja. Już szykujemy się do dużego otwarcia. I problem polega teraz na tym, że rejon energetyczny ma duży kłopot z podłączeniem nam sieci energetycznej do tego placu. Powinno to się odbyć już wcześniej, a teraz, kiedy firma zaczęła działania w tym zakresie, wykonywania przyłącza, ma duże problemy techniczne z przedostaniem się pod drogą wojewódzką 732. Były już dwie próby, które zakończyły się fiaskiem. Zostanie sprowadzony specjalistyczny sprzęt, który 5 metrów w głąb ziemi będzie dokonywał podkopu i próbował, aby ten kabel energetyczny gdzieś przeciągnąć pod tą drogą. Natrafiają na dziwne budowle pod drogą wojewódzką, gdzie, mówią, być może to jest pozostałość mostu, nie wiadomo co. Moi mieszkańcy sygnalizują, że być może jest tam tunel, o którym wszyscy wiemy, że gdzieś jest pod przytykiem, wymurowany z czerwonej cegły, do którego mieszkańcy jeszcze ci, którzy urodzili się zaraz po wojnie, wchodzili i wiedzą, że coś takiego funkcjonuje gdzieś, czyli jest posadowione, ale nie ma żadnych innych przekazów, czyli żadnych dokumentów na ten temat i tak dalej, i tak dalej. I on może być też przeszkodą. Nie wiem, czy to prawda, zobaczymy. W niedalekiej przyszłości też ja już sprowadzam firmę specjalistyczną, która będzie wyposażona w georadar. Mam nadzieję, że uda się znaleźć puste pomieszczenie gdzieś pod rynkiem, które może kiedyś będą jakąś atrakcją. Może tam jest złoty pociąg i nam pozwoli też oczywiście rozwiązać wiele innych finansowych problemów, które pewnie w każdym samorządzie gdzieś funkcjonują. Ale tak, trzymam kciuki, że się uda, ponieważ tak jak wspomniałem, już mamy cały harmonogram otwarcia na 30 maja już zorganizowany, zaplanowany. Będzie Rafał Brzozowski koncertował. Bardzo fajna rzecz powstanie, już powstała, można powiedzieć, dla mieszkańców nie tylko Przytyka, ale i całej gminy. Podejrzewam, nie tylko, bo na skwerze mamy i ogromny plac zabaw, i scenę, która jest posadowiona na stałe, i tężnie, i ławeczki, alejki. Jest też wykonanie, oświetlenie, kamery, które muszą zacząć działać, bo w ostatnich chwilach zginęło tam pewne urządzenie o wartości kilku tysięcy złotych. Więc dlatego na tą chwilę teren jest zamknięty, ogrodzony. Jeszcze wykonawca musi takie kosmetyczne poprawy dokonać i to też jest potrzebne, żeby ten teren był jeszcze nie udostępniony dla mieszkańców. Wszyscy mnie już teraz dopytują, kiedy, już jest ciepło, już plac zabaw, już byśmy chcieli i tak dalej. No ja proszę jeszcze o tą chwilę cierpliwości, czekaliśmy na to miejsce, na ten skwer kilkaset lat, to jeszcze ten miesiąc, mam nadzieję, że wszyscy wytrzymamy. Ja też już bym chciał, żeby to działało, funkcjonowało i nie może być inaczej. 30 maja zapraszam zapraszam Państwa na uroczyste otwarcie. Od godzin popołudniowych będziemy wspólnie śpiewać i bawić się przy koncertach i mam nadzieję podziwiać to, co udało się w centrum naszego miasteczka zorganizować.
7: I spójrz sobie jeszcze do kolejnego pytania odnośnie wniosków, które w tym momencie gdzieś składacie, jeśli chodzi o program ochrony ludności i obrony cywilnej. Na co, że tak powiem, się ubiegacie, czyli o co się ubiegacie, co będziecie chcieli zrealizować i jakie są te projekty?
8: Chyba Kartagenera teraz właśnie składa wnioski w zakresie właśnie tej szeroko pojętej obronności. Jest to wsparcie rządowe. My ubiegamy się o środki, czekamy teraz tak naprawdę na podpisanie umowy, środki dotyczące wykonania ekspertyz pomieszczeń, które są posadowione gdzieś pod budynkami szkół, pod budynkiem Urzędu Miejskiego, bo chcemy zorientować się, czy te pomieszczenia będziemy mogli wykorzystać na miejsca doraźnego schronienia, na miejsca ukrycia. Ewentualnie, jeżeli taka dokumentacja powstanie, to co trzeba wykonać, żeby te pomieszczenia spełniały odpowiednie przepisy. I na tą ekspertyzę dostaliśmy dofinansowanie ponad 100 tysięcy złotych. Jak również też składamy po raz kolejny wnioski o doposażenie naszych jednostek OSP w odpowiednie systemy alarmowania, czy chcemy też posadowić na dachu naszego ośrodka zdrowia panele fotowoltaiczne. Pojawi się też gdzieś magazyn energii i takie alternatywne źródło zasilania w energię elektryczną, czyli agregat prądotwórczy, po to, aby właśnie w przypadku zagrożenia takowego, że gdzieś nie będzie tej energii elektrycznej, to ośrodek będzie bez problemu mógł funkcjonować i służyć mieszkańcom w różnych sytuacjach. Więc na to złożyliśmy wnioski. Ubolewam, że nie na wszystko nieraz możemy składać i o wszystko możemy prosić. Też może taki trochę apel, żeby służby wojewody przemyślały swoje kierunki też niektóre, ponieważ w innych województwach znowu jest inaczej. Czasami to jest dla nas niezrozumiałe, że w danym województwie można dokonać innych zakupów niż w naszym województwie mazowieckim. Ja bym tak nie zawężał też tychże działań i nie zawężał, jeśli chodzi o środki, które są kierunkowo dedykowane, powiedzmy, na agregaty prądotwórcze, bo co to powoduje? Powoduje to, kiedy ogłaszamy przetarg i chcemy kupić ten agregat i faktycznie wszystkie gminy mają kupować teraz agregaty, to te agregaty są dwa razy droższe, nie ma ich na rynku, część środków w poprzednich naborach musieliśmy zwrócić, bo niestety firmy mają ograniczone moce, więc nie tylko tracimy pieniądze poprzez to, że to kosztuje wtedy dwa razy drożej, tak jak wspomniałem, ale firmy, które produkują agregaty, czy je gdzieś sprowadzają, mają określone możliwości i nie udaje się po prostu fizycznie tego sprzętu dostać. Więc dobrym pomysłem byłaby może też troszkę dać taką samodzielność samorządom, które dać jakiś szeroki katalog, które powybierają sobie różny asortyment i będą mogły ubiegać się o te środki właśnie na ten różny asortyment, co będzie powodowało, że wszyscy dokonają tych zakupów i te środki nie zostaną, można powiedzieć, w jakiś sposób zmarnowane. Będą ten sprzęt będzie kupowany za tą realną wartość, a nie, jak to obserwujemy teraz, za ceny dużo wyższe niż moglibyśmy samodzielnie, powiedzmy, ten sprzęt kupować nie w takich po prostu naborach.
7: Do kiedy dostaniecie informację zwrotną, jeśli chodzi o przyznane środki, o w ogóle o to, że jest taka szansa na to?
8: To znaczy na niektóre działania już mamy tą informację, tak, tylko jeszcze umowy są niepodpisane i czekamy na zielone światło z Urzędu Marszałkowskiego, czy nie, z Urzędu Wojewódzkiego. Nie wiem, czy to będzie znowu polegało na tym, że będziemy musieli włodarze gmin jechać do Urzędu Wojewódzkiego, do Warszawy gdzieś i uroczyście podpisywać te umowy, czy jak to będzie dokonane. Tego jeszcze do końca nie wiemy, ale mam nadzieję, że niebawem się to zadzieje.
7: Na koniec już ostatnie pytanie. Myślę, że tutaj to jest takie wyjście trochę w nowoczesność, czyli spotkania online z burmistrzem. Jak wygląda sytuacja? Jak w ogóle mogą z tego mieszkańcy też skorzystać? Czy gdzieś jest jakiś specjalny link? Jak to wygląda? Czy też to ułatwić może i łatwiej, ale czy mieszkańcy korzystają z tego?
8: tak w niewielkim zakresie, przyznam się szczerze. Jednak mieszkańcy wolą bezpośrednio przyjść do urzędu i przegadać sprawę już tak bez udziału powiedzmy internetu, komputera i tak dalej. Aczkolwiek pojedyncze osoby faktycznie, szczególnie korzystają z tej formy kontaktu osoby, które mieszkają gdzieś daleko, poza terenem naszej gminy i chcą coś załatwić, coś dopytać o jakieś może swoje nieruchomości, to faktycznie ta forma komunikacji jest wykorzystywana. Polega ona na tym, że trzeba wcześniej umówić takowe spotkanie, czyli dzwonimy do urzędu i tam osoba, która pracuje na sekretariacie, właśnie umawia takie spotkanie, udziela instrukcji, odpowiednie linki są przesyłane i do osoby zainteresowanej tym spotkaniem i do drugiej osoby zainteresowanej tym spotkaniem, czyli do mnie też i faktycznie się to dzieje, ale w takim niewielkim zakresie to jest taka alternatywa, dodatkowa forma, która umożliwia tą komunikację i szukamy tych różnych rozwiązań, żeby ona była jak najlepsza, jak najsprawniejsza, bo wiadomo, że też tak jak dzisiaj jestem u pani, to być może kilka osób jest w urzędzie i o mnie pyta i o różne sprawy, czyli stanowisko wójta, burmistrza czy prezydenta polega na tym, że gdzieś dużo tych spotkań poza urzędem musi się odbyć, więc najlepiej właśnie wcześniej zadzwonić, umówić się, czy na to bezpośrednio spotkanie, czy w tej formie online. Będzie to możliwe na pewno w niedalekiej przyszłości i ja zawsze staram się ten czas znaleźć dla moich mieszkańców.
7: No i tu postawimy kropkę. Dzisiaj o tym, co się dzieje w Przytyku, w gminie i w mieście Przytyk, opowiadał burmistrz Dariusz Wołczyński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję ślicznie i do usłyszenia.
5: Vox FM Radom. W Radomiu na 96,9.
0: Reklama.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
11: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: Reklama.
5: Słuchacie magazynu publicystycznego we Vox FM Radom.
6: Gdzie szukać początków Radomia? Oczywiście na Piotrówce. O archeologicznej przeszłości tego miejsca i praprzeszłości Radomia mówi dr Maciej Trzeciecki, archeolog, który uczestniczył w badaniach tego miejsca. Co wiemy o Piotrówce?
12: Tej zagadki nigdy nie rozwikłamy i całe szczęście, bo dzięki temu zawsze będzie to pobudzało nasze zainteresowanie tym, co działo się 1000 lat temu i później. Natomiast wiemy bardzo dużo. Wiemy, kiedy gród powstał, w jakich okolicznościach, dlaczego. Mniej więcej wiemy, jak wyglądał, mniej więcej wiemy, jak wyglądało życie ludzi tam, mniej więcej wiemy, jakie były dalsze losy tego miejsca i też wiemy, dlaczego ono wygląda tak, jak wygląda dzisiaj i mamy podstawy, żeby stworzyć wizję tego, jak wyglądać by mogło, czy jak wyglądać powinno. No, wyglądało to dość skromnie, bo był to otoczony drewniano-ziemnym wałem obszar o powierzchni 1,5 hektara. Niezbyt intensywnie zabudowany tam w tym grodzie na stałe mieszkało pewnie kilkunastu ludzi, w tym kilku uzbrojonych, którzy pełnili takie funkcje nie tyle może obronne, co bardziej policyjne wobec ludności, która świadczenia księciu musiała na czas składać i którzy też przygotowywali ten gród pod cykliczne pobyty władcy, bo tak wtedy wyglądało sprawowanie władzy, że książę objeżdżał wszystkie swoje ziemie i tam po pierwsze egzekwował daniny, rozstrzygał sprawy sporne, pełnił władzę sądowniczą, a jednocześnie swoim majestatem podtrzymywał wiarę poddanych w to, że ten interes trzeba dalej finansować. I pewnie głównie temu ten gród służył. Obok niego zamieszkiwało też kilkanaście, kilkadziesiąt rodzin, które pełniły rozmaitego rodzaju świadczenia na rzecz mieszkańców tego grodu, utrzymywały ten obiekt w stanie nadającym się do używania. I taki był początek Radomia. No przede wszystkim dostarczali tym rezydującym w grodzie urzędnikom i zbrojnym tych podstawowych rzeczy, które trzeba zjeść, żeby było na czym to jedzenie ugotować. Dbali też o to, co najważniejsze dla ówczesnego wojownika, czyli o konie, czyli pewnie był wśród nich jakiś kowal, byli ludzie, którzy wyrabiali przedmioty, to mówimy, codziennego użytku, czyli przede wszystkim to, co jest potrzebne w kuchni. Ludzie, którzy zajmowali się pracami przy naprawie wałów tego grodu, bo to była budowla w całości drewniana. Drewno, jak wiemy, dość szybko się zużywa i właściwie cały czas te wielkie obiekty wczesnopiastowskie były w ciągłym, nieustannym remoncie. Dbali też o to, żeby budować rozmaite drogi, utwardzone trakty prowadzące przez dolinę rzeki, bo nie zapominajmy, że Radom leżał na etapie dość istotnego szlaku łączącego wschód z zachodem, Ruś Kijowską z Wielkopolskim Centrum Państwa i potem dalej Via Poznań na Magdeburg i kraje niemieckiej Rzeszy. Znaczy nie tyle może na skrzyżowaniu, co po prostu na osi takiej drogi, bo te szlaki wschód-zachód były jednak dość istotne. Tu się nie tyle co krzyżowało, co raczej przechodziła taka jedna droga. No można by to porównać z takim punktem postojowym przy autostradzie i może też dlatego ten gród miał taką dość dużą powierzchnię w tych wałach i niezbyt luźną zabudowę, niezbyt gęstą zabudowę. Tam taka karawana kupiecka mogła spokojnie wejść, spędzić noc, ogarnąć się, zagospodarować, przy okazji może coś sprzedać, kupić i ruszyć dalej na wschód czy na zachód. Jak nam się wydaje, budowa grodu była inicjatywą jednego z naszych pierwszych władców. Albo Mieszka, albo Chrobrego. Chyba raczej Chrobrego, bo koniec wieku X jest tu bardziej prawdopodobny. Więc formalnie byliśmy już krajem chrześcijańskim. Więc formalnie pierwsi mieszkańcy Radomia byli chrześcijanami, choć de facto nie wiemy, czy ktokolwiek ich ochrzcił. W tamtym czasie, te 1050 lat temu, chrzest władcy był równoznaczny z chrztem całego kraju. Nie wszyscy jego mieszkańcy musieli przejść ten obrzęd. Wystarczyło ochrzczenie władcy, kraj był uważany za chrześcijański. Kiedy, jak to się ładnie mówi, samo światło wiary dotarło do Radomia, tego dokładnie nie wiemy. Wydaje się, że dość wcześnie, bo przy ulicy Limanowskiego pod obecnym internatem już przed laty odkryto duży cmentarz taki, gdzie już byli ludzie chowani w obrządku chrześcijańskim, czyli kładzeni do ziemi. Groby były orientowane na osi wschód-zachód, tak jak ówczesny kanon wiary nakazywał. W tych grobach nie było zbyt wiele przedmiotów świadczących o przeżytkach jakichś praktyk pogańskich. Są to pochówki już zdecydowanie chrześcijańskie. 100 lat temu to się wydaje dużo, ale to jest takie tempo właśnie, w jakim w tych głównych ośrodkach państwa piastowskiego ta chrystianizacja, ta wiara schodziła na poziom życia codziennego. Wiemy na pewno, że Kościół świętego Piotra tam na tym wzgórzu to nie jest pomysł, powiedzmy sobie, XVIII-wiecznych dominikanów, nie dominikanów, tylko benedyktynów sieciechowskich, którzy w ten sposób mogliby na przykład chcieć zawarować sobie prawa własności do tego terenu, tylko jest to faktycznie przetrwała w pamięci zbiorowej tradycja sięgająca co najmniej wieku XIII. Wiemy stąd, że mimo, że jego materialnych śladów nie ma i raczej ich nie odkryjemy, zostały one pewnie zniszczone gdzieś w wieku XIX, a może nawet XX, w centralnej części wzgórza dość intensywnie wybierano piasek. Ale mamy w tej chwili już kilka grobów, które możemy datować na wiek XII-XIII. W ostatnim sezonie badań wykopaliśmy taki jeden pewny. Teraz przy pracy nad materiałami ze starszych sezonów z tego XVIII-wiecznego cmentarzyska udaje się wyodrębnić jego warstwy, powiedzmy sobie, dużo starsze. Mamy kilka kamiennych detali architektonicznych z jakiejś dużej budowli murowanej, a na pewno żadne elementy zamkowe na Piotrówce nigdy nie stały, więc najprawdopodobniej pochodzą one z kościoła. Mamy w końcu ten krzyż relikwiarzowy, XII-wieczny najpewniej, który jest zabytkiem unikalnym na skalę ziem polskich. To są faktycznie przedmioty charakterystyczne dla chrześcijaństwa wschodniego, tego chrześcijaństwa, które przyszło na Ruś z Bizancjum, i na Rusi są to znaleziska stosunkowo częste, z tym, że też to były przedmioty zarezerwowane bądź dla przedstawicieli wyższego duchowieństwa, bądź dla ludzi z wysokich kręgów elit ówczesnych społecznych, z jednego prostego powodu, bo w każdym takim przedmiocie znajdowała się relikwia święta. W części z nich było to drzewo Krzyża Świętego i takie krzyże dostawali biskupi przy otrzymywaniu sakry. W części z nich były to inne relikwie, drobiny kości jakichś świętych, czasami relikwie kontaktowe tak zwane, czyli na przykład kawałek ściereczki potartej o kość świętego i to już wystarczało, żeby tą energię przekazać. Natomiast nie były to przedmioty, które trafiały do byle kogo, z tym, że są to przedmioty dość silnie związane właśnie z wschodnim chrześcijaństwem. U nas to wyglądało inaczej, u nas relikwie trzymano jednak starannie w kościołach, nikt się z nimi nie obnaszał na co dzień. Więc takie akurat krzyże, które u nas się pojawiają, pojawiają się bardzo rzadko i najczęściej świadczą o jakimś bezpośrednim kontakcie z człowiekiem z tamtego kręgu i chrześcijańskiego, i kulturowego. No a druga sprawa jest taka, że tych enkolpionów ruskich jest dość sporo. My mamy je dość dobrze skatalogowane z tamtych terenów i dość dobrze rozpoznane. No a jak do tej pory nie udało się znaleźć takiego krzyża, który byłby podobny do tego radomskiego, więc być może nie pochodzi on z Rusi, być może przyjechał, znaczy odbył znacznie dłuższą drogę niż taka prosta, powiedzmy, Kijów-Radom. Być może gdzieś przyjechał z południowego wschodu Europy, czy wręcz z Bliskiego Wschodu. Tego jeszcze nie wiemy. Wygląda na to, że sama jego forma i sposób zakomponowania przedstawień jest czymś unikalnym, czymś wyjątkowym. Jeszcze przez pewnie parę lat się będziemy nad nim zastanawiać. Klasztory tu się pojawiają dopiero w późnym średniowieczu, wtedy, kiedy już mamy miasto kazimierzowskie, takie miasto typowo zachodnioeuropejskie, otoczone murami z zamkiem, kościołem farnym. Jeden z tych klasztorów stoi zresztą do dzisiaj przy ulicy Żeromskiego i jest też przepięknym obiektem. Natomiast czy byli tu zakonnicy? Wiemy, że byli w wieku XIII. Jan Długosz zapisał, że właśnie kaplicę świętego Piotra obsługiwali, czyli pełnili tam funkcje religijne, benedyktyni z Sieciechowa. I pewnie wyglądało to w taki bardzo prosty sposób, że jeden z zakonników klasztoru sieciechowskiego dostawał od swojego bezpośredniego przełożonego delegację do Radomia. Jechał tam, mieszkał, sprawował mszę i, co jest najważniejsze, nauczał miejscowych mieszkańców prawd wiary. Bez tej obecności benedyktyńskiej u początków państwa polskiego i u początków chrześcijaństwa, to chrześcijaństwo by się nie przyjęło. Ci właśnie ludzie osadzani po takich ośrodkach jak Radom, delegowani ze swoich macierzystych klasztorów, są bezpośrednio odpowiedzialni za to, że to chrześcijaństwo nam zostało pojone na tyle głęboko, że przysłoniło kompletnie tradycje wcześniejsze. W pamięci zbiorowej to nie przetrwało. To pokazuje, jak silna była ta chrystianizacja mimo tego początkowego, bardzo wolnego tempa. Ona zmieniła właściwie na tyle naszą świadomość, że do tej przeszłości pogańskiej powrót jest już właściwie niemożliwy, mimo tam różnych radosnych starań tych wszystkich neopogan, którzy co jakiś czas się pojawiają. Ten panteon pogański, o którym my mówimy, to jest w dużej mierze wytwórczość kronikarzy średniowiecznych, a potem romantycznych poetów i pisarzy. Wiemy bardzo niewiele. Dokumenty się nie zachowały, jeśli chodzi o ziemię polskie, właściwie żadne. To, co archeolog może powiedzieć, to jak sobie wyobrażali podróż do świata pozagrobowego, bo na ślady tego najłatwiej natrafić w ziemi. Wiemy, że palili swoich zmarłych na stosie, więc może to wskazywać na to, że uważali drogę przez ogień za najszybszą drogę na tamten świat po prostu. Wiemy, że chowali ich w dość specyficzny sposób, który pozostawia bardzo mało śladów. Albo rozsypywali szczątki zmarłych na szczycie takiego niewielkiego kopczyka kurhanu, albo stawiali tam gliniane naczynie, w którym te przepalone szczątki się znajdowały. Co wskazuje raczej na to, że nie wyobrażali sobie tego świata pozagrobowego tak jak Germanie czy Skandynawowie, w postaci takiego zhierarchizowanego miejsca, gdzie jest osobne miejsce dla wojowników, osobne miejsce dla władców, osobne miejsce dla ludzi podlejszego stanu. Chyba to słowiańskie zaświaty były tak samo egalitarne jak to bezpośrednie codzienne słowiańskie życie wówczas i takiego rozróżnienia nie było. Wydaje nam się, że jedna rzecz zasadnicza, która różni te wszystkie religie tradycyjne od chrześcijaństwa, nie było tam pojęcia kary i nagrody w życiu przyszłym. Po prostu to życie się kończyło i przechodziło się do świata alternatywnego, w którym bądź się pełniło takie same funkcje, bądź inne. To już, no, tak jak to sobie wyobrażali dokładnie, to już się nigdy nie dowiemy. I to palenie na stosie właśnie służyło temu, żeby to przejście było jak najszybsze i jak najbardziej skuteczne. I jeszcze jedna rzecz może, czy mieli jakieś świątynie, czy mieli jakieś miejsca kultu? Niewątpliwie tak. Natomiast to nie były takie świątynie, jak to sobie wyobrażamy też tej romantycznej, XIX-wiecznej literatury. To były raczej miejsca otwarte, miejsca wyróżniające się w jakiś sposób w terenie, jak góry na przykład, czy jakieś bagniska, w których można było ofiarę zatopić. Nie było też raczej, przynajmniej w tym X wieku u nas, wyspecjalizowanej grupy kapłanów czy ludzi obsługujących ten kult. Wydaje się, że tak jak to było w tradycji indoeuropejskiej czy w starożytnym Rzymie, ojciec rodziny był też osobą, która odpowiadała za kontakty z bogami i jak zaistniała potrzeba, to po prostu szedł w odpowiednie miejsce, przyprowadzał tam prosiaczka czy owieczkę, podrzynał gardło, wypowiadał określone słowa, prosił bogów o przychylność w swoich sprawach i to najprawdopodobniej wystarczało. Oni z tym światem nadprzyrodzonym funkcjonowali na co dzień, ale też nie czuli takiej potrzeby jak my, żeby budować dla tych kontaktów specjalne miejsca. Natomiast fakt, że ta góra nad rzeką jest taka troszeczkę opuszczona, odizolowana, mogłoby na to wskazywać. Natomiast jeśli nawet ktoś z okolicy tam przychodził tego typu obrzędy sprawować, no to są rzeczy, które śladów właściwie dla archeologów nie pozostawiają i to są pytania poza naszą odpowiedzią. Ja mogę tylko powiedzieć, co myślę sam na ten temat. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że wybór akurat tego miejsca był wyborem podyktowanym czysto i wyłącznie świeckimi czy politycznymi przesłankami. Akurat w tym miejscu i na takim szlaku był potrzebny punkt obronny, punkt otoczony fortyfikacjami i książę zdecydował, że ma on się znajdować właśnie tutaj. Wtedy w tym wieku XIII gród nadal funkcjonował. Te pierwsze osady podgrodowe bardziej się trzymały dna doliny rzeki, bo tam było po prostu bardziej sucho jeszcze wtedy. W ciągu wieku XII-XIII, kiedy coraz więcej ludzi dookoła mieszkało, erozja tych stoków doliny postępowała, wycinano lasy, coraz więcej ziemi spływało do nurtu rzeki, poziom dna tej doliny się podnosił, rzeka coraz szerzej wylewała, tam się po prostu przestało dać mieszkać. To się już nie dawało mieszkać po prostu. Ktoś podjął decyzję, że w tym a tym momencie trzeba mieszkańców stamtąd przenieść, może któryś z władców, tego już się pewnie nie dowiemy, ale faktem jest, że równie nagle, jak się kończy osadnictwo na dnie doliny rzeki, równie nagle zaczyna się przy kościele świętego Wacława i pewnie też z tych przyczyn tamten kościół zbudowano, bo wydaje się, że w tym XIII wieku cotygodniowe uczęszczanie na mszę świętą już było nie tyle obowiązkiem egzekwowanym przez przedstawicieli władca, co już się stało po prostu normalnym życiowym nawykiem mieszkańców tego wczesnego Radomia. A też to był i moment taki, że to rozproszenie osadnictwa już nie było potrzebne. Coraz więcej mieszkańców tego wczesnego Radomia utrzymywało się z wymiany, bądź z produkcji różnych przedmiotów, które sprzedawali na targu, bądź wymieniali za żywność, więc naturalna jakby potrzeba mieszkania coraz bliżej siebie, żeby na ten targ było bliżej po prostu, no to zaowocowało pierwszą mało nam znaną lokacją miasta, czyli nadaniem praw miejskich tej osadzie, gdzieś na początku XIV wieku. A potem Kazimierz Wielki zrobił bardzo radykalny ruch, czyli przeniósł miasto o pół kilometra dalej. Rozplanował je po swojemu i najprawdopodobniej też sprowadził osadników z zewnątrz. Ci pierwsi Radomianie pozostali starymi Radomianami, tak tą część miasta zaczęto wtedy nazywać. No ale potem Radom dalej wędrował. W XIX wieku rozplanowano nową dzielnicę wokół ulicy Żeromskiego ze szkodą dla starego miasta, bo też jego wygląd dzisiejszy jest skutkiem tego, że tak sobie wymyśliły władze Królestwa Kongresowego, nie pytając się mieszkańców miasta o zdanie, założyły im po prostu nowe centrum, stare miasto podupadło, tak jak wcześniej podupadła Piotrówka. Jak to powiedział mój znajomy zajmujący się nieco wcześniejszymi epokami, było krótkie, ciężkie i kończyło się wczesną dosyć śmiercią. Ludzie nie żyli wtedy długo, bo warunki były dość surowe. Umierali na ogół po 30. Wiemy, że zajmowali się głównie, tak jak już to mówiłem, dostarczaniem różnych potrzebnych rzeczy mieszkańcom tego obwarowanego grodu. Utrzymywali się przede wszystkim z tego, co zasiali, co wyrosło, co zebrali i co wyhodowali, a hodowali głównie krowy i świnie, tak jak w ówczesnych czasach było to przyjęte. Utrzymywali się też pewnie z takiej uprawy ogródkowej na dnie doliny rzeki. Tam były żyzne gleby i wszelkiego rodzaju rośliny strączkowe czy warzywa. To się na pewno tam bardzo dobrze udawało. Ślady tego w pyłkach roślinnych znajdujemy. A takim ośrodkiem, można powiedzieć, rzemieślniczym na dużą skalę, to się chyba staje ten Radom XIII-wieczny, dopiero o którym jeszcze wiemy niewiele. A też się wydaje, że takim pewnym sposobem na utrzymanie się było obsługiwanie władców, którzy w wieku XV, XIV, a pewnie też i wcześniej, w Radomiu dość regularnie bywali. I taka duża ilość ludzi zawsze powodowała popyt na to, co jest związane ze sferą szeroko pojętych usług.
5: Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: FM. Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
1: A, co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: Pocieszę, że się nie obudzili.
4: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
3: Ludzkie pojęcie.
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Codziennie od 6 rano we voxfm.
3: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
6: W RTV EURAG

0: 7,23%. Bank Credit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
2: Dzień dobry, sąsiadce.
3: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
2: To do zobaczenia.
3: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Reklama.
10: Rosyjski atak na Ukrainę jest także odpowiedź Kijowa. Za chwilę najnowsze informacje ze wschodu. Trasa do Morskiego Oka znów otwarta dla turystów. W ostatnich dniach była remontowana. Iga Świątek walczy awans do ćwierćfinału turnieju Rolanda Garrosa i rywalką jest świetnie dysponowana Ukrainka Marta Kostiuk. Godzina 12, słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Co najmniej 3 osoby zginęły, a blisko 20 zostało rannych. To bilans ostatniej doby, jeżeli chodzi o ataki wojsk Putina na Ukrainę. Według dzisiejszego raportu władz obwodów charkowskiego i zaporowskiego Rosjanie dokonali ponad 900 uderzeń na terytorium kraju naszych wschodnich sąsiadów. Szczegóły zna nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o ofiarach?
11: Dwie ofiary ataków minionej doby to mieszkańcy obwodu zaporowskiego. Rosyjskie siły uderzyły tam m.in. w elektrownię atomową, ale jak przekazują władze, zagrożenie udało się szybko wyeliminować. Kolejna osoba zginęła w obwodzie Czernichowskim po ataku na jeden z tamtejszych zakładów. Armia Putina zaatakowała też obwód charkowski, uderzając łącznie w 15 miejscowości w tym regionie, używając do tego głównie dronów. W tej części Ukrainy rannych zostało 11 osób. Łącznie, jak przekazują dziś siły powietrzne Ukrainy, 212 spośród 229 odpalonych przez Rosjan dronów udało się unieszkodliwić. 14 bezzałogowców trafiło natomiast w cele.
10: Wiemy, że w odpowiedzi Ukraińcy dokonali kilku ataków na cele w Rosji. Gdzie konkretnie?
11: Jak donoszą ukraińskie media, powołując się na komunikaty władz, bezzałogowce uderzyły m.in. na bazę paliw w obwodzie kirowskim na północ od Kazania. Ukraińskie wojska dronowe zaatakowały też przetwórnię naftową w Stawropolu.
10: No to już Chłystun, bardzo dziękuję za te informacje. 4 osoby ranne w zderzeniu karetki i pogotowia, a także osobówki. Do groźnego wypadku doszło na drodze krajowej 63 w Wiśniewie w powiecie siedleckim. Jadącą na sygnale karetka pogotowia na skrzyżowaniu zderzyła się z Lexusem.
12: Ambulans przewożący pacjenta zderzył się na skrzyżowaniu z pojazdem osobowym. W wyniku zdarzenia 4 osoby doznały obrażeń ciała i zostały przewiezione do szpitala, w tym jedna została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.
10: Mówi komisarz Ewelina Radomyska z policji w Siedlcach. Wśród poszkodowanych są pacjent przewożony karetką i ratownik medyczny. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. W wiadomościach teraz zagranica i chaos na ulicach Rzymu. Wywołało go 30 uciekających spłoszonych przez fajerwerki koni. Nagrania zwierząt galopujących wśród samochodów na jednej z głównych arterii miasta opublikowały włoskie media. Konie uczestniczyły w nocnej próbie przed rzymską zaplanowaną na 2 czerwca paradą z okazji Święta Republiki. Zwierzęta stały w szeregu przygotowane do próbnego pokazu, gdy w odległości około 200 metrów od nich fajerwerki odpalił strażnik miejski, który bawił się w towarzystwie kolegów. Wystraszone młode konie taranowały ludzi i samochody, doprowadziły do kilku wypadków. Ranne zostały 4 osoby, policjantka i 3 żołnierze. Obrażenie odniosło także kilka zwierząt. Droga do Morskiego Oka znów otwarta. Turyści mogą korzystać z pieszego szlaku i z przewozów konnych. Od dziś kursują busy elektryczne. To jednak nie koniec prac na szlaku, a o szczegółach teraz Ula Bieniani-Syczyńska.
13: Pierwszy etap remontu drogi do Morskiego Oka trwał od 18 maja. Prace objęły frezowanie nawierzchni, położono świeży asfalt i remontowano pobocza. Na razie 3 z 4 busów elektrycznych wraca do kursowania. Jeden z pojazdów nadal jest w naprawie po majówkowej awarii. Nie wpłynie to jednak na rozkłady jazdy. A kolejny utrudnienia od 8 czerwca. Szlak będzie otwarty dla ruchu pieszego, ale nie będą kursować busy i pojazdy konne.
10: I tak będzie do 10 czerwca. Teraz w wiadomościach zaglądamy na paryskie korty. Iga Świątek walczy w 4. rundzie wielkoszlamowego Rolanda Garrosa z Ukrainką Martą Kostiuk. Pojedynek jest bardzo zacięty. Trwa pierwszy set i stan tego meczu to 5-5.

0: stalowo-szare chmury w Warszawie i innych miejscach w Polsce. Przypominają raczej jesień niż zbliżające się lato, a na termometrach dziś maksymalnie od 18-21 stopni na północy, wschodzie i w centrum, do 22-24 na południowym zachodzie. Miejscami na północy i wschodzie przelotny opad deszczu, tam może spaść grad. Podczas burz uważajmy na silny wiatr, może osiągać prędkość do 60 km na godzinę.
1: Słuchajcie magazynu poradnikowego w Vox FM Radom.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko, Kinga Furch. Przed rodzicami czas trudnych wyborów. Jaki prezent na Dzień Dziecka będzie idealny? Na co zwrócić uwagę przy jego wyborze i jakie znaczenie w życiu dziecka mają zabawki? O tym Sandra Białek-Pawłowska rozmawiała z psychologiem dziecięcym Kingą Wójcik z poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 2 w Radomiu.
3: Zabawki dla tych najmłodszych niemowlaków będą rozwijać m.in. takie elementy jak chwytanie, czy postrzeganie wzrokowe, jak również i słuchowe, czy manipulacje. I do tego najfajniejsze, w tym celu są najfajniejsze gryzaki czy grzechotki. Ważne rozwijanie jest również koordynacji wzrokowo-ruchowej. Tu najfajniejsze zabawki to klocki czy piłeczki. A tak naprawdę piłki to super zabawka na każdy etap rozwojowy, bo dzieci je uwielbiają. W dalszym etapie rozwojowym dzieci ważny jest rozwój naśladownictwa czynności. I tu fajna jest zabawka typu telefon, bo można naśladować rozmowę z rodzicem przez telefon. Plastikowe figurki zwierząt i do tego książeczki, można dobierać właśnie figurki zwierząt do obrazków pokazywanych na książeczkach. Później jest taki etap, zabawka jako narzędzie jest wykorzystywana. I tu fajna sprawa to wiatraczki do przelewania wody, czy kubeczki. Kolorowe oczywiście są najfajniejsze. Bączki, zabawki, które można ciągnąć za sznureczek, czyli samochodziki, czy jakieś jeżdżące kaczuszki, wózeczki, ewentualnie ciężarówka do przeważania klocków. Kolejny etap to rysowanie. Dla młodszych farbki do malowania palcami, dla starszych czy kredki, czy farby ogólnie plakatowe, czy akwarelowe, którymi można fajnie malować i najlepiej na dużych powierzchniach, nie małych. A im starsze dziecko, już można coraz bardziej złożone, kreatywne zestawy do malowania kupować, gdzie mogą wykorzystywać nie tylko farby, ale kredki świecowe, czy pisaki różnego rodzaju, choćby brokatowe, gdzie efekt namalowany jest o wiele piękniejszy. Następny etap to jest zabawa konstrukcyjna i tu sprawdzają się klocki między innymi do budowania wież, mostów, czy garaży dla samochodów, jak również lalki, misie, które można ubierać, karmić, myć. Samochody do zabawy m.in. w stację benzynową, gdzie można tankować samochód. A także duże korale i sznurki do nawlekania, bo tutaj wiadomo, że trzeba dostosować do możliwości dziecka, bo maluchowi małych koralików nie damy ze względu, żeby uważać, żeby nie połknęło dzieciątko. Natomiast starszym dzieciaczkom, jak najbardziej już przedszkolakom, bo to kształtuje m.in. precyzję ruchu, ważną później do nabywania umiejętności pisania. Dalszy etap to są zabawy tematyczne, już u 3 i 4-latków. I tutaj zabawa lalkami, misiami, samochodami, m.in. do takich zabaw jak zabawa lekarza, w sklep, fryzjera czy mechanika samochodowego. A także fajnie jest zakupić instrumenty, tylko najlepiej takie, które nie grają za dziecko, tylko dziecko gra na nich samo, by urządzić w domu koncert. W wieku 5-6 lat to jest okres zabawy z regułami. I tu są polecane takie zabawki jak gry planszowe typu grzybobranie, czy domino obrazkowe, czy innego rodzaju zabawki polegające na dobieranie w pary. Rozwija się m.in. klasyfikacja. Należy przy wyborze tych zabawek też uwzględnić, wiadomo, indywidualne preferencje dziecka, dlatego że na przykład w tych pierwszych etapach, gdzie poznawanie odbywa się przez zmysły, czyli ważny jest wzrok, słuch, dotyk, niektóre dzieciaki bardzo lubią zabawki, które wydają dużo różnych dźwięków. Natomiast są dzieciaczki, które mają, cechuje ich nadwrażliwość na zmysły, i te niestety będą uciekać od zabawek zbyt hałaśliwych. Dlatego tak nie wystarczy się przy wyborze zabawki kierować oznakowaniem na opakowaniu, że to jest na przykład dla 3-latka czy 2-latka, tylko pamiętać, jak funkcjonuje nasze dziecko, żeby odpowiednio dostosować zarówno do jego możliwości, bo zabawka, która jest zbyt skomplikowana, będzie je zniechęcać i frustrować tak naprawdę, co może spowodować jakąś reakcję złości, a nie będzie służyć zabawie. Tak w ogóle to najbardziej się sprawdzają zabawki tradycyjne, bo służą najlepiej rozwojowi, ze względu na to, że sprzyjają rozwijaniu pomysłowości, wyobraźni, bo to dziecko samo dochodzi, co z tym można zrobić, jak daną zabawkę, do czego użyć. Dlatego zachęcam rodziców, by powstrzymali swoją własną ciekawość i nie podpowiadali od razu maluchom, co z tą zabawką zrobić, bo zdecydowanie fajniejsze jest, gdy one to same odkrywają. Wtedy zabawka jest ciekawsza, no i dziecko się dłużej nią bawi. W okresie niemowlęcym, no to najlepsze będą gryzaki i grzechotki. Później dochodzą do tego klocki czy piłeczki i ewentualnie zabawki, które wydają różnego rodzaju dźwięki, czy jakieś są światełka, coś migającego w tym, by przywołać dziecka uwagę. Natomiast w wieku 3-4-latki, no to tak już bardziej konkretne zabawki, czyli lalki, misie, samochody, instrumenty. Natomiast u starszych 5-6-latków to jak najbardziej polecane są już właśnie zabawki, gry planszowe, czyli tam, gdzie można już wprowadzać reguły i uczyć powoli dzieciaczków przestrzegania reguł przy zabawie, bo to między innymi sprzyja rozwojowi relacji społecznych, choćby w przedszkolu, a następnie na dalszym etapie w szkole. Trzeba też pamiętać, że tak naprawdę jak dziecko idzie do szkoły, to już nie koniec z zabawkami, bo zabawki nadal mają służyć rozwijaniu i tak naprawdę jeszcze zrelaksowaniu się po napiętym dniu w szkole. I wtedy to już są, powiedzmy, poważniejsze, typu rower, gdzie można się wyszaleć, piłka obowiązkowo, żeby zachęcać dzieciaki, zwłaszcza przy dobrej pogodzie, by chodziły jak najczęściej na dwór. Trampolina też jest super sprawą, gdzie można rozładować energię, żeby nam dziecko przy odrabianiu lekcji nie biegało po pokoju. Czy mniej skomplikowana rzecz jak skakanka? Też bardzo się sprawdza, bo można się rozładować. Wróciło ostatnio, co mnie cieszy, gumę do skakania w dawnej przeszłości. Dziewczynki zaczynają się tą sprawą interesować, jak również wszelkie przybory do gry, czyli do babingtona, czy do tenisa, czy wszelkiego rodzaju paletki do łapania piłek na rzepy, czy nie na rzepy do odbijania, bo to bardzo sprzyja rozwojowi ruchowemu, jak również świetnie sprawdza się w rozładowaniu napięcia, które gdzieś tam się nagromadziło w trakcie szkoły.
4: Załóżmy, że nasze dzieci mają swoje pasje. Czy na to też powinniśmy zwracać uwagę, wybierając takie zabawki?
3: Zdecydowanie tak. Jeżeli dziecko ma jakieś zainteresowania, choćby lubi grać na instrumentach, jak najbardziej podsuwać mu to instrumenty, bo jak nawet wiadomo, że choćby chciało grać na skrzypcach, to im wcześniej, tym lepiej. Nawet już 3-4-latki zaczynają na tym instrumencie grać. Poza tym, jeżeli podsuwamy im takie zabawki typu misie, lalki, którymi można się opiekować, niewykluczone, że w przyszłości z jakiejś dziewczynki na przykład wyrośnie pielęgniarka, a z chłopca lekarz, jeżeli będzie się interesował na przykład zestawem lekarza, gdzie robi się operacje, czy prowadzi jakąś tam dokładną obserwację laboratoryjną, bo też to lubią. To jeszcze dodam, że właśnie fajne są zabawki edukacyjne, zwłaszcza te, które gdzieś można poeksperymentować. Właśnie dla starszych dzieciaków w wieku szkolnym super sprawa jest produkowanie kryształów, czy oglądanie przez mikroskop choćby skrzydełka muchy. Wtedy to jest cała pasja zbierania różnych małych, drobnych elementów i obserwowania, a jeszcze są obecnie takie możliwości, że można od razu zrobić zdjęcie z mikroskopu, więc bardzo polecam. Przynajmniej u mojego dziecka bardzo się to sprawdza. Poza tym jeszcze taka opieka nad misiem czy lalką rozwija przy okazji też empatię, więc wrażliwość dzieciaków. Niektóre dzieciaki się lubią bawić w szkołę. Czasami to wynika z podglądania rodziców albo fajnych programów telewizyjnych. Laleczki są poustawiane w rządzie, robią za uczniów, jest jest dziennik, odpytywanie, sprawdzanie. Tak naprawdę to jest fajna zabawa, bo przy okazji dzieciaki same sprawdzają się i utrwalają własną wiedzę.
4: A jakie znaczenie ma dla dziecka wspólna zabawa rodzica z dzieckiem?
3: Tak naprawdę to właściwie starajmy się jak najwięcej uczestniczyć w zabawach z dziećmi, bo nigdy zabawka nie zastąpi rodzica. I też ważne jest obserwowanie, bo wtedy widzimy na przykład i nie mamy wtedy kłopotów z dobraniem dziecku, jaką zabawkę kupić, bo widzimy, że na przykład wkładanka to już to nie ten poziom, bo mi się znudziła, a ja wolę na przykład już konstrukcję z klocków albo układać puzzle typu wieża Eiffla. Poza tym w trakcie takich zabaw można prowadzić z dziećmi rozmowy i dużo się wtedy od nich dowiedzieć. Czasami dzieciaki się wtedy otwierają, opowiadają o swoich problemach, czy w przedszkolu, czy w szkole, bo zawsze wtedy łatwiej podpytać, bo jest to luźna atmosfera. Poza tym niektóre zabawy, zwłaszcza te rywalizacyjne, czyli choćby gry, kończą się tym, że ktoś musi przegrać. Więc tu możemy przy okazji uczyć dziecko, że porażka nie jest niczym strasznym. Tak jak to fajnie było kiedyś w jednej bajce pokazane, że zapyta dziecko, czy dobrze się bawiło. Jeżeli tak, to właśnie o to chodzi w zabawie. Nieważne jest, kto wygra, tylko ważne, żeby się dobrze bawić. Więc odkładać tą rywalizację na dalsze etapy i tak naprawdę zabawa to ma być nie rywalizacja, to ma być rozrywka, to ma być przyjemność, to ma być własny rozwój dziecka. Poza tym kolejna sprawa, jeżeli obserwujemy, jak dziecko się bawi, to też widzimy, czy właściwie używa zabawkę. Bo owszem, ważna jest kreatywność, ale trzeba też zwrócić na takie rzeczy uwagę, że na przykład jeżeli dziecko używa klocków do bicia siostry lub brata, no to wiadomo, że to zastosowanie jest niewłaściwe. Poza tym są niektóre zabawki typu, jak już się komuś trafiło z serii militarnej, to jak najbardziej te zabawki w pewnym stopniu są dopuszczalne, jeżeli nadamy im odpowiednie znaczenie, otoczkę, przedstawimy we właściwy sposób dziecka, że na przykład możemy mieczami się bawić na zasadzie zabawy w szermierzy i to może jakoś sprzyjać, że rozwinie się pasja do tego zawodu w przyszłości. Natomiast absolutnie jest niedopuszczalne, żeby dziecko mieczem czy pistoletem rozładowywało swoją złość, bo w przyszłości nie będzie widziało innego sposobu na rozładowanie tego typu emocji. Dlatego ważne jest obserwowanie, w jaki sposób dziecko się bawi danymi zabawkami, też podpowiadanie albo od razu reagowanie, że do tego nie służy zabawka. Lepiej się pobawim nią w ten czy w tamten sposób. Jeżeli oczywiście to jest zabawa niewłaściwa, zagrażająca samemu dziecku albo otoczeniu.
4: No dobrze, a jaką rolę w życiu dziecka odgrywają zabawki?
3: Zabawka przede wszystkim, tak jak już na początku wspominałam, że służy rozwojowi, bo rozwija kreatywność, wyobraźnię. Jeżeli się w nią bawimy z kimś, to kształtuje właściwie relacje. Choćby umiejętność dzielenia się, czekania na swoją kolej, czy właściwego zastosowania zabawki, czy uczy też empatii, bo choćby opieka właśnie nad misiem czy lalką, wczuwania się w rolę, też przy okazji obserwowanie emocji i nazywanie tych emocji kształtuje też właściwe zachowywanie się i reagowanie dzieci, jeżeli no, ktoś zabierze tą zabawkę, bo wtedy może być nasza interwencja, że nic się nie dzieje, można sobie wziąć teraz inną zabawkę, a tej osobie za chwilę się znudzi, bo przeważnie wśród dzieciaków jest tak, że jak ktoś bierze daną zabawkę, to wtedy ta zabawka staje się najbardziej ciekawa i wszyscy chcą ją mieć. Więc warto pokazać dziecku, że weź teraz jakąś inną, a zobaczysz, że koledze za chwilę się to znudzi i wtedy będziesz mógł spokojnie się tym samochodzikiem czy lalką pobawić.
4: A czy ma znaczenie to, z czego zrobione są zabawki?
3: Tak naprawdę to ja myślę, że każda zabawka jest fajna, jeżeli jest stosowana tak, jakie jest jej przeznaczenie. Dlatego zarówno te kiedyś robione zabawki, a tak naprawdę jak się pobawimy z dziećmi obecnie, to też naprawdę fajnie się w to bawią, jeżeli wspólnie z nami próbują szyć zabawkę, czy torebkę, sowę, czy pluszaka jakiegoś, oczywiście plastikową igłą. Czy te zabawki nowoczesne, edukacyjne też mogą służyć rozwojowi, tylko należy pamiętać i obserwować, na ile trwa zainteresowanie daną zabawką dziecka, bo czasami te gotowe zabawki szybko się nudzą. I tu, żeby nie mieć poczucia, że pieniążki wyrzucone zostały w błoto, to czasami warto podpowiedzieć, jak w inny sposób można określoną zabawkę zastosować. Bo grająca lala też może być lalą, którą można się w jakiś sposób opiekować. No może nie można jej kąpać, bo się nie da, ale jak najbardziej, czy w jakiś sposób ubrać, czy przykryć kołderką, to tego typu zabawa może nią być. Dlatego warto, by od czasu do czasu, jeżeli dziecko nie ma pomysłów, a niestety obecnie, jak obserwuję dzieciaki, to coraz tych pomysłów jest mniej, jeżeli właśnie są tylko zabawy gotowce podkładane, albo jeżeli jest zbyt dużo telewizji, więc warto od czasu do czasu przepleść tą nowoczesną zabawkę z tą zabawką taką zrobioną samemu, wykreowaną z papieru czy z plasteliny, bo jak się okazuje, super sprawą jest zrobienie przez siebie, no wiadomo, że może z pomocą rodzica, w zależności od wieku, domku z pudełka, zrobienie do tego mebelków z plasteliny, czy teraz są świetne papiery piankowe i tak dalej, więc można z nich robić fajne ściany czy firanki i zabawa jest przednia. A trwa dosyć długo, bo raz, że w dziecku sprawia frajdę samo kreowanie i wytwarzanie, produkowanie tego domku, to jeszcze później można się tym fajnie bawić.
4: Żyjemy też w takich czasach, że dzieci mają przesyt tych zabawek. Od najmłodszych lat dostają jako prezenty właśnie zabawki różnego rodzaju. No i często się nimi nudzą.
3: Czasami warto coś powiedzieć dzieciakom, bo one nie mają świadomości tak dużej świata, jak to wygląda i co można właściwie sobie kupić i wziąć, bo są tylko to, co widzą w reklamie, a rodzic ma większą orientację. Niemniej jednak na pierwszym miejscu powinno się zwracać uwagę na zainteresowania i potrzeby dziecka. Bo jeżeli ono uwielbia układać, budować wieże z klocków, a ktoś mu kupuje elektroniczny samochód, no to to zainteresowanie samochodem, owszem, może być, ale przez 5 sekund, a wróci do swoich ulubionych klocków, gdzie zabawa będzie trwała godzinami. Więc to tak mniej więcej wygląda. Dlatego zainteresowania rodziców odkładamy na drugie miejsce, natomiast głównie kierujemy się zainteresowaniami i potrzebami rozwojowymi dzieci.
4: Mamy właśnie teraz taki ten okres, kiedy tych zabawek w sklepach jest bardzo dużo. Rodzice często na zakupy takie codzienne wybierają się z dziećmi do sklepów, no i niestety stają przed trudną sytuacją, bo dziecko zaczyna histeryzować, płakać, wymuszać taką zabawkę. Często obserwujemy takie obrazki w sklepach, że dziecko się kładzie, no i rodzic dla świętego spokoju kupuje mu tą zabawkę. Czy to dobre, czy raczej powinniśmy unikać takich sytuacji, no i jak właśnie ich unikać?
3: Absolutnie nie wolno kupować i ulegać temu, że dla świętego spokoju to ja ci to kupię, bo tak naprawdę w takich sytuacjach dziecko się uczy, że dotąd trzeba tupać nóżkami, dotąd trzeba krzyczeć w sklepie, albo nawet się rzucać na podłogę, aż mi mama tą zabawkę kupi. Jest to z reguły dosyć trudna sytuacja dla rodziców, gdyż tak naprawdę nie przepadają za oceną społeczeństwa. Niestety ludzie różnie patrzą wtedy na takiego dzieciaka i potrafią niefajnie komentować zachowanie dziecka, czasami również rodziców, że nie potrafią się z nim poradzić. Niemniej jednak ja zawsze uczulam rodziców, że to oni odpowiadają za wychowanie dziecka i oni decydują, czy tą zabawkę kupić, czy nie. Więc jeżeli była umowa, że dziecko nie dostanie dzisiaj żadnej zabawki, bo idziemy tylko na zakupy, to tej zabawki nie kupujemy. tak naprawdę odrębny temat, ale przy okazji powiem, że żeby zakupy były atrakcyjne, to warto w te zakupy zaangażować dziecko, tylko na przykład mówi, że teraz wkładamy ten cukier do wózka, następnie tą kawę, czy herbatę, te płatki. Dziecko się nie nudzi. Dzieci w ogóle uwielbiają pomoc, uwielbiają, jeżeli są w coś zaangażowane, nie znoszą nudy, dlatego często trwająca kolejka przy kasie rodzi tą histerię i dziecko próbuje czasami wymusić, a jeżeli zwłaszcza wcześniej się udało takim zachowaniem na rodzicu wymusić, że mi kupuje z zestawu przy kasie cokolwiek, czy jest to słodycz, czy jakaś drobna zabaweczka, to i tym razem będzie próbować, więc absolutnie nie dopuszczamy do takich sytuacji i nigdy na zachowanie niewłaściwe nie reagujemy kupnem zabawki, bo to uczy niewłaściwe zachowanie. Nie robimy sami sobie krzywdę. Jeśli chodzi o rolę zabawki jako nagrody, jak najbardziej może być stosowana, ale w zasłużonych sytuacjach, momentach i najlepiej, jeżeli to jest nagroda za coś wyjątkowego, coś, co zrobiło dziecko ponad, albo jeżeliśmy obiecali na przykład z okazji czy urodzin, czy z okazji Mikołaja, bo w obecnym świecie jest tak duża ilość zabawek kupowana dzieciom, że tak naprawdę ta kolejna zupełnie nie robi na nich wrażenia. One często chcą mieć zabawkę tylko dlatego, że chcą ją mieć dla samego posiadania, w cudzysłowie własnej kolekcji, albo dlatego, że kolega, koleżanka taką ma, więc ja też to chcę mieć. A tak naprawdę ta zabawka stoi później na półce i w żaden sposób jest nieużywana. Po prostu ją mam.
4: A czy jest jakaś taka granica wieku, kiedy dzieci odrzucają konkretne zabawki?
3: Zdecydowanie tak i tu zakupy naprawdę powinny być mocno przemyślane, bo na przykład inwestycja w tysiące różnych papierów kolorowych, farb i kredek, to na pewno się przyda, bo i po 5 latach dziecko z tego skorzysta. Natomiast zabawki z wyższej półki wiadomo, że muszą być przemyślane. Ja nie mówię, że absolutnie nie, bo jak najbardziej każde dziecko nie zaszkodzi, jeżeli taką zabawkę będzie mieć. Zwłaszcza jeżeli rodzice mogą mu zaoferować taki prezent. Niemniej jednak najlepiej, jeżeli to zabawka będzie bardzo przemyślana. Sposobem na to, żeby te zabawki wracały do zainteresowań dziecka jest taki, że warto od czasu do czasu część zabawek schować, a dopiero po jakimś czasie je wyciągnąć. I często nawet u starszych dzieci, taką zabawkę mam, więc jest na nowo odkrycie, na nowo fascynacja i frajda. Poza tym, gdy w domu jest zbyt dużo zabawek, to jest czasami dziecko zdezorientowane. Mam tego tak wiele, że właściwie nie wiem, czym się bawić i tak naprawdę niczym się nie bawię i wołam mamę, mamo, pobaw się, bo ja nie mam czym się bawić. Chociaż zabawka jest na każdej półce i można się o nią potknąć. Dlatego jak nawet czasami rozmawiam z rodzicami i ci, którzy się zastosowali do tej strategii, są pozytywnie zachwyceni, że jak się zrobiło więcej miejsca w pokoju i zostały nawet tylko 2 ciężarówki do wyboru, to wreszcie dziecko się nimi zaczęło bawić. Były tylko 2, nie trzeba było się decydować spośród 15 samochodzików. Zabawa jest bardzo ważna, bo jest tak naprawdę jest wyróżniane są w ogóle etapy rozwoju, pomijając rozwój ruchowy, rozwój emocjonalny, społeczny, to jest rozwój zabawy po prostu. Tak naprawdę uczenie się poprzez zabawę jest o wiele przyjemniejsze i ciekawsze niż takie narzucone odgórnie, nawet w późniejszym wieku szkolnym, bo poznawanie świata przez eksperymentowanie zdecydowanie jest ciekawsze niż czytanie go tylko z książek. Poza tym, jeżeli podsuwamy te zabawki, to tak jak już wcześniej na początku wspominałam, że rozwijają poszczególne procesy poznawcze, bo zarówno się rozwija spostrzeganie, myślenie, wyobraźnia i tak jak są różnego rodzaju zabawy logiczne, więc między innymi myślenie logiczne się i abstrakcyjne rozwija. Więc zabawa jest bardzo, bardzo ważna i absolutnie nie zabraniać dzieciom się bawić, bo oprócz tego, że sprzyja rozwojowi, to też jest super rozrywką i sposobem na rozładowanie różnego rodzaju napięć. Poza tym tak jak już mówiłam, bo często bywa tak, że rodzice mówią, że albo moje dziecko nie lubi układać puzli. Trzeba mieć świadomość, że tak naprawdę nie lubi, to dosłownie nie znaczy nie lubi, bo tak naprawdę często bywa, że ich nie umie układać. A puzzle między innymi rozwijają analizę, syntezę wzrokową, które są potrzebne do nauki czytania czy pisania. I tutaj warto się zastanowić, że może od razu na pierwszy prezent nie kupować puzzli składających się 500 elementów, tylko nawet z tych 16, gdzie ułożenie jest ich prostsze. Nie będzie frustrowało. Ja też podpowiadam rodzicom, że czasami warto kupić nawet zwykłe widokówki, pociąć je na prostokąty czy trójkąty, bo tu dziecko uczy się w ogóle układać, bo jeżeli na przykład puzzle, to czasami jest tak, owszem, umie układać, ale jak się okazuje, tak naprawdę tylko jedno pudełko. Nauczyło się na pamięć i odtwarza obrazek. A tak naprawdę nie ma rozwiniętej nadal analizy syntezy wzrokowej, więc te zabawki wszystkie są czemuś i po coś mają służyć ogólnie rozwijaniu dziecka. Dziecko się rozwija, nawet jeżeli jest to maluch jeszcze leżący czy siedzący w wózeczku i ma wtedy frajdę niestety frustrującą rodziców w wyrzucaniu zabawek, to też to ma znaczenie rozwojowe, bo zarówno się kształtuje chwyt, jak i ciekawość i oglądanie się za przedmiotem, co się z nim stało. Więc taka prośba o cierpliwość dla rodziców, że to nie jest na złość, a po prostu jeden z etapów zabawy u dzieci.
4: A czy jest jakaś taka granica wieku, kiedy dzieci odrzucają konkretne zabawki?
3: To znaczy tak, jeżeli to jest przytulanka, to tak naprawdę ta przytulanka pokochana w wieku 3 lat niedobrze się sprawdza w wieku 7 lat, jak się idzie na przykład do dentysty i się panicznie boi pierwszej wizyty, bo pozwala w jakiś sposób się oswoić. Zresztą w ogóle przytulanki są między innymi takim sposobem na poradzenie sobie z różnego rodzaju emocjami. Przytulanki, które można się do nich przytulić, ukochać, tak naprawdę też wylać łzy w nich, więc są bardzo, bardzo pomocne i czasami też dzieciakom w jakiś sposób dają poczucie bezpieczeństwa. Natomiast jeśli chodzi o dalsze etapy rozwoju, tak naprawdę dzieci często same rezygnują z pewnych zabaw. Po prostu dla nich jest to za proste, za łatwe i przez to za nudne, więc odstawiają te zabawki. My jak najbardziej możemy podpowiadać im, że można choćby zwykły zestaw farbek zastąpić bardziej złożonym, kreatywnym, bo można obrazkowi, który jest namalowany farbkami, nadać kontury przez zastosowanie do tego kredek świecowych i tak dalej, więc automatycznie rozwijamy dziecko. Niemniej jednak decyzję mimo wszystko w jakiś sposób zostawiamy dziecku, by nie narazić je na zbytnią frustrację. Poza tym, jeżeli nam się wydaje, że dziecko już jest za duże na określoną zabawkę, to ewentualne eliminowanie jej powinno odbywać się na zasadzie stopniowej przez pokazywanie równie pasjonujących dla dziecka zabawek, czy innego w ogóle propozycji zabawy, bo można się bawić super w różnego rodzaju gry już na kolejnych etapach.
4: Poza zabawkami dzieci w takim wieku przedszkolno-szkolnym często proszą Mikołaja o tablety, komputery, telefony i gry komputerowe. Jak w takim razie rozsądnie wybrać taki prezent dla dziecka?
3: Z grami komputerowymi trzeba niezwykle uważać, nawet jeżeli to są gry edukacyjne i służące w jakiś sposób rozwojowi dziecka, bo niestety gry mają to do siebie, że uzależniają w mniejszym, większym stopniu, na wcześniejszym czy późniejszym etapie, niemniej jednak dziecko się od nich uzależnia i często bywa tak, że rodzic właściwie się cieszy, bo moje dziecko siedzi przed komputerem i potrafi nawet na nim coś napisać, ale siedzi tyle godzin, że zapomina iść do łazienki, więc tak naprawdę etap idzie w jakiś rozwój jednokierunkowy, a nie ma rozwoju całościowego. Nie rozwija się na przykład dobrze u maluchów mowa, bo jest tylko skupienie na ekranie, wykonywanie jakichś mechanicznych poleceń. Z grami raz, że jest orientacja z reguły na opakowaniu, jeśli chodzi o wiek, ale tak naprawdę to jest informacja niewystarczająca. każdy rodzic mimo wszystko powinien się dokładnie zapoznać z daną grą. Najlepiej nawet w internecie poszukać informacji, co zawiera ta gra, do czego służy, czy nie zawiera właśnie elementów przemocy, bo niestety, jeżeli są te elementy agresji, to dziecka się zaczyna rozwijać takie znieczulenie na przemoc i wydaje mu się, że zabicie postaci z gry jest niczym strasznym, więc później w życiu strzelenie do kogoś, no to nie zrobi wrażenia. Zresztą często bywa tak, że już na zwykłą przemoc obserwowaną na co dzień dzieciaki zaczynają nie reagować, bo im się wydaje, że to nic strasznego. Poza tym, jeżeli już się zdecydowaliśmy na jakąś grę, to znowu dziecko nie powinno być zostawione z nią samo, tylko jeżeli nawet coś zawiera ta gra, co nam się nie podoba, to na bieżąco powinno być to wyjaśnione, wytłumaczone, że jest to na przykład zachowanie niewłaściwe, nieodpowiednie, a jeżeli zdecydujemy, że jednak jest zbyt agresywna, to zdecydowanie nie gramy z nią, z dzieckiem i ono samo tym bardziej nie może z nią grać. Ja jeszcze zwracam uwagę na taką rzecz, bo często bywa tak, że na przykład rodzice totalnie zabraniają dzieciom grać czy oglądać określonych bajek, gdzie występują między innymi niewłaściwe zachowania. Tak naprawdę serwowanie tego rodzaju rzeczy na co dzień jest niewłaściwe.
2: Na kolejną część zapraszam po krótkiej przerwie.
1: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
10: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
11: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
10: I dla dzieci z rodzicami.
12: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
14: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
16: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: salonach MFIX znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją MFIX.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama.
3: Słuchajcie magazynu poradnikowego w Vox FM Radom.
4: Kinga Furch, kłaniam się nisko w kolejnej części. Teraz będzie troszkę wiosennie i razem z następnym gościem Pawłem Putonem, radomskim regionalistą, zapraszam na wycieczkę po Radomiu. Moim gościem dzisiaj jest pan Paweł Puton z Resursy Obywatelskiej i opowie nam o rogatkach, które znajdują się w naszym mieście i o Bramie Krakowskiej, bo nie wszyscy radomianie wiedzą, że takie skarby mamy też na mapie naszego miasta. Bardzo proszę, panie Pawle.
5: Dzień dobry państwu. Obiekty, które swego czasu opisałem do Retropedii Radomia, czyli takiej internetowej encyklopedii, gdzie można dowiedzieć się czegoś o poszczególnych obiektach z terenu naszego miasta, myślę, że są na tyle ciekawe i czasami mało znane, że warto właśnie zgłębić ich historię, dowiedzieć się czegoś więcej o czymś, o jakimś obiekcie, obok którego często zdarza nam się codziennie czasami przechodzić i nie zwracamy na to uwagi albo nie mamy czasu właśnie, żeby dowiedzieć się takich szczegółów. Temu właśnie służy Retropedia Radomia, prowadzona przez Resursy obecnie. A przypomnę, jeden ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego sprzed kilku już lat. Także zatrzymujemy się na temacie rogatek miejskich i Bramy Krakowskiej. Te obiekty wbrew pozorom mają wiele wspólnego, ponieważ tak naprawdę rogatki pełniły w zasadzie, oczywiście historycznie, podobną funkcję do tego, jakie kiedyś miały bramy miejskie. Bramy miejskie w czasach średniowiecza i później też nowożytnych były takim, można powiedzieć, jednym konkretnym wejściem, które pozwalało dostać się na teren miasta. Przypomnijmy, połowa XIV wieku, Radom jest lokowany jako miasto na prawach magdeburskich, w takim typowym stylu, można powiedzieć, średniowiecznym, czyli teren obwiedziony murami miejskimi, na środku wytyczony plac rynku, szachownicowa sieć ulic i właśnie te bramy miejskie w linii murów, które pozwalały tylko i wyłącznie przez nie dostać się na teren miasta. Później podobną funkcję pełniły rogatki, gdy to miasto już się rozrosło. Mamy wiek XIX, czyli taki już duży rozkwit miasta. Oczywiście nie dało się go całego obmurować takimi murami miejskimi, no byłaby to wielka inwestycja na pewno, więc wymyślono coś innego. Wytyczono kilka głównych ulic, którymi można było wjechać do miasta i przy tych właśnie ulicach wybudowano takie rogatki, a pozostałe tereny jakby wykopano rów, usypano niewielki wał i do miasta można było dostać się tylko właśnie poprzez te główne ulice, przejeżdżając przez rogatkę i oczywiście opłacając taką daninę wjazdową do naszego miasta, często opłatę celną, jeżeli jakieś towary przewoziliśmy. Zatrzymajmy się może na początek na reliktach tak naprawdę Bramy Krakowskiej. Możemy je oglądać od strony ulicy Wałowej w ciągu właśnie zachowanych murów miejskich Radomia. To są tyły dzisiejszego muzeum imienia Jacka Malczewskiego. No tak naprawdę fragment fundamentów i jedna ściana wkomponowana w obiekty dawnego Kolegium PR-ów. Tyle zostało z Bramy Krakowskiej w Radomiu, ale myślę, że są to bardzo malownicze ruiny, przypominające też w taki symboliczny sposób niegdysiejszą świetność Radomia, jego średniowieczny wygląd. Jak można sobie wyobrazić, jak to miasto kiedyś wyglądało w czasach średniowiecznych, czy później też nowożytnych. Co o Bramie Krakowskiej można powiedzieć? No na pewno przez okres swego istnienia posiadała, czy nazywana była w różne sposoby. Nazywano ją to, czy to właśnie Bramą Krakowską, czy czasami Starokrakowską. Była też nazywana Bramą Jurzecką. Te dwie oczywiście nazwy nawiązują do kierunku szlaków, z których można było dostać się tutaj przez tą bramę do miasta, czyli te drogi główne, wylotowe w stronę pierwotnej stolicy Królestwa Polskiego, czyli Krakowa, czy bliżej tutaj do Iłży po tej trasie, ale w pewnym okresie brama nazywana była też Pijarską, a to wiązało się już z późniejszymi czasami, kiedy w tym kompleksie zabudowań, który stoi obok bramy, znalazł się klasztor Pijarów właśnie. Oczywiście wiemy, że ta brama i cały system fortyfikacji to była inwestycja królewska ostatniego monarchy Polski z dynastii Piastów, czyli Kazimierza III Wielkiego. Przypomnę, mniej więcej połowa XIV wieku, przyjmuje się, że około 1360 roku ta brama krakowska i te mury miejskie też okalające Radom mogły już stać. No najpóźniej w tych latach 60. XIV wieku były wzniesione. No mają już solidnie ponad 660 lat, można powiedzieć. Ale oczywiście bramie nie było dane dożyć tego wieku, ponieważ mniej więcej 200 lat temu, na początku XIX wieku, została ona rozebrana z polecenia ówczesnych władz austriackich. Czas pierwszego zaboru austriackiego, w tym znaczeniu, że Austriacy dwukrotnie w historii zajmowali Radom. Pierwszy raz właśnie po rozbiorach Polski na przełomie XVIII i XIX wieku i później już w trakcie I wojny światowej. Także początek XIX wieku to jest ten okres, kiedy brama zostaje rozebrana. Nad takim faktem mocno ubolewał jeden ze znanych polskich pisarzy, Julian Ursyn Niemcewicz, który kilka lat tak naprawdę po rozebraniu tej bramy w 1820 roku odwiedził nasze miasto. Bardzo ciekawą relację zostawił w swoich opisach historycznych tych podróży, które wtedy odbywał. No, ubolewał nad tym, że co prawda Austriacy, zaborcy zaczęli tę rozbiórkę, ale tak naprawdę Polacy ją dokończyli i to było dla niego niezrozumiałe, że nie szanujemy tych pamiątek historycznych, że ta świetność za czasów ostatniego króla właśnie, który, jak wiemy, zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną, no nie ma tego śladu praktycznie żadnego po tych jego inwestycjach, po tej świetności miasta z dawnych lat. Te mury tak naprawdę po rozbiórce około 150 lat gdzieś tam przeleżały, przysypane trochę ziemią, budynek pijarski, ściana zatynkowana, i dopiero w latach 60. ubiegłego wieku, można powiedzieć, z inicjatywy miłośników Radomia, główna leżała po stronie majora Osińskiego, przeprowadzono badania archeologiczne, architektoniczne i odsłonięto relikty tej bramy, i w takiej formie, jak to widzimy dziś, możemy ją oglądać. Myślę, że bardzo ciekawy fragment historii miasta, taki ciekawy fragment zabudowy też śródmiejskiej, średniowiecznej. Można sobie oczywiście tylko wyobrażać, jak ta brama wyglądała, ponieważ żaden rysunek się nie zachował. Różne były próby co do rekonstrukcji tego obiektu. Nawet swego czasu miasto ogłosiło konkurs architektoniczny i wyłoniono zwycięzcę, ale może na szczęście nie doszło do realizacji tego i ten oryginalny relikt możemy dzisiaj oglądać, tej właśnie bramy krakowskiej, przypominającej, że Radom ma długą i bogatą historię. Miasto kazimierzowskie sięga średniowiecza i wiele takich cennych, czasami niezauważanych pamiątek, zabytków można na nim spotkać.
4: Jeszcze tak właśnie wtrącając, a propos tego, że Radom ma bardzo bogatą historię, skąd się wzięła w ogóle nazwa naszego miasta?
5: Co do nazwy, też jest oczywiście kilka różnych hipotez. Ja skłaniam się ku tej, że tak naprawdę Radom jest nazwą taką pochodzącą od imienia być może Radoma czy Radomira, takiego jednego z pierwszych wodzów słowiańskich, którzy tutaj osiedli nad Mleczną, mniej więcej w okolicach późniejszego grodziska Piotrówka. Zresztą, co ciekawe, niewykluczone, że ten wódz słowiański tak naprawdę był Czechem, a nie Polakiem. Był, zresztą, tak jak i w Krakowie, ta historia tutaj słowiańsko-polsko-czeska gdzieś się miesza. Takie jest moje zdanie. Oczywiście niektórzy uważają, jest taka legenda też wręcz, że to właśnie król Kazimierz Wielki miał powiedzieć, że rad wam dam prawa, czy rad dom tutaj zostanę, i ten Radom, właśnie połączenie tych słów, czy skrót tego sformułowania dał nazwę. Ale oczywiście jest to tylko legenda, ponieważ pierwsza pisana wzmianka wymieniająca nazwę miasta Radomia. Pochodzi z połowy XII wieku, z bulli papieskiej, więc no, miasto ma bardzo długą i bogatą historię, no, na pewno sięgającą jeszcze czasów przedchrześcijańskich, tak naprawdę sprzed przyjęcia chrztu przez Polskę. O czym przekonały chociażby badania archeologiczne ostatnie wokół Piotrówki, gdzie odkryto studnię, do której użyto drewna ściętego w 888 roku, więc taka też symboliczna data, no niemalże wiek przed chrztem Polski.
4: No to wróćmy jeszcze do rogatek, które pełniły funkcję bram do naszego miasta. Jeszcze mamy przynajmniej dwie rogatki u nas w Radomiu. Gdzie są te rogatki? Gdzie można je spotkać, zobaczyć?
5: O dwóch na pewno wiemy. Są to budynki rogatek warszawskiej i lubelskiej. Najbardziej charakterystyczna jest chyba ta rogatka warszawska, można powiedzieć zachowana w oryginalnej formie takiej niewielkiej bryły budynku z takim podcieniem arkadowym o piramidalnym dachu przy zbiegu ulic Malczewskiego i Kelles-Krausa, czy też z drugiej strony Wernera. Budynek niewielki, ale bardzo sympatyczny, zaprojektowany w początkach XIX wieku. Lata 30. Stefan Baliński, taki architekt działający w naszym mieście, był twórcą właśnie tego obiektu. Cóż można powiedzieć o tym obiekcie? No, miał na pewno ciekawe, burzliwe dzieje. Dość wspomnieć, że swego czasu, w czasach PRL, to były chyba lata 60. lub początek 70., był plan 60., tak, bo to się wiązało z budową mauzoleum Czachowskiego na placyku tuż obok. Chciano przebudować całe skrzyżowanie tutaj ulic właśnie Malczewskiego, Wernera i Kelles-Krausa. No i przebudowa oczywiście polegała na tym, żeby zwiększyć liczbę pasów na jezdni i tak dalej, poszerzyć to znacznie. A że akurat budynek rogatki znajdował się w niewłaściwym miejscu, no to pomyślano, że trzeba go wyburzyć, bo nie może stać na środku jezdni. Oczywiście zaprotestował kto? Wspomniany już major Osiński. Można powiedzieć, własną piersią osłonił ten budynek przed zniszczeniem. Dzięki temu możemy go do dziś oglądać. On później pełnił między innymi funkcję takiego punktu informacji turystycznej, czy takiego niewielkiego biura turystycznego nawet. A co ciekawe, w swojej historii miał też funkcję takiej kostnicy, ponieważ w pobliżu znajdował się szpital Świętego Kazimierza, więc swego czasu tam też przechowywano, można powiedzieć, ciała zmarłych mieszkańców naszego miasta. No, najbardziej znany etap chyba istnienia współczesnym mieszkańcom miasta to jest Galeria Rogatka, prowadzona przez najpierw Politechnikę Radomską, później Uniwersytet. No, ten etap też w pewnym momencie się skończył. Pamiętamy, że kilka lat ten budynek stał opuszczony i zaniedbany, ale na szczęście chyba w zeszłym roku zakończył się jego remont i został przywrócony do świetności. Mam nadzieję, że jakąś dobrą, właściwą funkcję też otrzyma i będzie przez wiele, wiele jeszcze lat służył nam, radomianom. Drugą z takich mniej może rozpoznawalnych w przestrzeni miasta rogatek jest ta lubelska, czyli dzisiejszy Klub Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia przy ulicy Żeromskiego, obok Urzędu Miejskiego, na skraju, można powiedzieć, Parku Kościuszki. Tam w zasadzie z tego pierwotnego obiektu taki czytelny jest chyba tylko ten portyk z trójkątnym takim szczytem niewielkim i też ten podcień, trzy arkady. Pozostała część budynku to już jest jakby fragment po przebudowie z lat 20. zeszłego wieku, sprzed 100 lat, kiedy to właśnie władze miasta postanowiły urządzić w tym miejscu łaźnię miejską. I stąd też ta nazwa łaźnia przetrwała w dzisiejszej nazwie Miejskiej Instytucji Kultury, która tam działa. Także można też sobie wyobrazić, patrząc na lokalizację tych rogatek, gdzie mniej więcej 200 lat temu, czy nieco mniej, sięgał tak naprawdę Radom. Że tutaj się kończył, tutaj była ta rogatka, szlaban, i żeby wjechać do miasta, no trzeba było opłacić tą celną, czy jakąś drogową opłatę i dopiero można było się tu dostać. No dzisiaj wzdłuż ulicy Żeromskiego za rogatką lubelską mamy jeszcze szereg kamienic wysokich, daleko ciągnący się tam aż praktycznie prawie pod wiadukt kolejowy, więc można zauważyć, że to miasto się rozwijało, że te jego granice się rozszerzały i te rogatki na pewno są takim świadectwem właśnie takiej historii rozwoju też miasta. Myślę, że ciekawym obiektem, o którym mniej wiem, jest też taka stacja drużnicza, czy właśnie też chyba rogatka pierwotna, Kielecka chyba ona się nazywała, przy ulicy Okulickiego, na Zamłyniu. Tam jest w zasadzie kompleks takich dwóch budynków. To jest mniej znany fragment związany z tymi rogatkami, czyli tymi, można powiedzieć, współczesnymi bramami miasta, tak? Tak byśmy to nazwali. Takimi punktami, gdzie była ta granica, gdzie, żeby ją przekroczyć, trzeba było jakoś się wykazać, często finansowo niestety.
4: To zamykamy temat rogatek teraz i przejdziemy może do innych obiektów. Jesteśmy w Resursie Obywatelskiej, to chyba miejsce zna każdy mieszkaniec naszego miasta, ale co tu się pierwotnie znajdowało? Czy mógłby pan opowiedzieć nam?
5: Budynek Resursy też jest na pewno bardzo ciekawym obiektem, zarówno pod względem architektonicznym, jako obiekt budowlany, zabytek, ale też dziejów tego miejsca, co tu przez lata miało miejsce, siedzibę, co tu się działo i tak dalej. No może zaczniemy od tych wartości materialnych. Sam obiekt wzniesiony został w połowie XIX wieku, dokładnie 1851-52, to są lata, kiedy wybudowano gmach Resursy. Jej projektantem był Ludwik Radziszewski, taki też architekt działający w mieście, między innymi też twórca tego pałacyku, dawnego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, czyli tego budynku przy fontannach na Placu Konstytucji 3 Maja. Ale na pewno budynek Resursy jest chyba najbardziej charakterystyczny w naszym mieście, ponieważ jego układ wywodzący się z tego, że wzniesiony został na takim rozwidleniu, na rozjeździe, powoduje, że tak jakby budynek rozsiadł się swymi ramionami, jak taki jakiś zajazd przydrożny, czy nie wiem jak to nazwać, taka karczma. Front i dwa skrzydła boczne, które znajdują się wzdłuż ulic rozchodzących się na Warszawę i na Kozienicę, czyli dzisiejsze ulice Malczewskiego i tutaj Struga z tej strony. No i oczywiście ten charakterystyczny front z tympanonem, takim trójkątnym szczytem, gdzie znajdziemy płaskorzeźbę Caritas, czyli taka personifikacja dobroczynności. No a na szczycie oczywiście trzy rzeźby Mus, Clio, Melpomene i Euterpe. Można powiedzieć, że cały czas jakby oddają charakter tego, co się dzieje w budynku, czyli tego, że on służy kulturze, sztuce, że też historia tutaj ma mocne zakorzenienie. No i oczywiście całego takiego, myślę, że bardzo specyficznego charakteru nadaje temu miejscu też rosnący przed budynkiem Dąb Wolności.
4: Na dziś to wszystko, do usłyszenia.
3: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Programa Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół

0: Się Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama.
6: Ciężki stan trzylatka z Łapanowa w Małopolsce. Chłopiec wpadł do staw, był reanimowany. Na miejscu nadal jest ponad 1000 strażaków. Za chwilę nowe informacje w sprawie pożaru lasu pod Wołominem. Byliśmy potęgą, ale to przeszłość. Zapytamy, dlaczego rolnicy rezygnują z uprawy truskawek. Godzina 13. Słuchacie Radia Vox FM. Wiadomości. Dawid Osysko. Zapraszam. Na początek jednak Paryż i złe informacje dla fanów Igi Świątek. Polska tenisistka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuch w dwóch setach 5-7 i 1-6 i nie zagra w ćwierćfinale French Open. Dziecko przebywa w szpitalu, jego stan jest ciężki, a rokowanie ostrożne. Takie informacje w sprawie wypadku w Łapanowie przekazała nam Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Wieczorem 3-letnie dziecko wpadło do stawu. Było reanimowane, a potem przewiezione do szpitala.
7: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację. Na miejsce oczywiście zostały skierowane służby ratunkowe, w tym lotnicze pogotowie ratunkowe. Po przywróceniu czynności życiowych 3-letnie dziecko zostało przetransportowane do szpitala.
6: Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura.
7: Rodzina przybywała wówczas u znajomych. Rodzice dziecka zostali przebadani na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Byli trzeźwi. Policja teraz będzie wyjaśniać przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
6: Policja przekazała, że w momencie zdarzenia dziecko było pod opieką rodziców. Ponad 1000 strażaków nadal pracuje na pogorzelisku w lesie w okolicy Wołomina na Mazowszu. Od czwartku trwa tam walka z żywiołem, w którą zaangażowane są strażackie zastępy z całego kraju. Ogień strawił tam około 300 hektarów ściółki i drzew. Najświeższe informacje z miejsca akcji gaśniczej zebrał nasz reporter Mateusz Chłystun.
8: W przelewanie pogorzeliska zaangażowani są zarówno strażacy na lądzie, jak i ekipy zrzucające wodę z powietrza. Choć wczoraj wieczorem ratownicy na miejscu uznali sytuację za opanowaną, nadal starają się zapobiec ewentualnemu ponownemu zapłonowi.
9: Na całym obszarze występuje jeszcze wiele zarzewi ognia, które wymagają tego, aby każdy metr kwadratowy tego pogorzeliska został przelany.
8: Przekazał mi przed chwilą brygadier Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Wczorajsze niewielkie opady deszczu na Mazowszu nie wsparły tej akcji. Krople deszczu zatrzymywały się na koronach drzew.
9: Nie docierają do ściółki, która obecnie jest naszym jakby celem działania. Wiatr jest zdecydowanie mniejszy niż w poprzednich dniach. Prędkość rozdmuchiwania tego pogorzeliska jest o wiele mniejsza, także możemy tutaj bezpiecznie działać.
8: Jeżeli więc nic nie zmieni się na gorsze, kolejne zastępy straży będą stopniowo wycofywane z miejsca akcji gaśniczej.
6: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Tragiczny wypadek Turcji pomiędzy Izmirem a Antalią. Autobus uderzył w barierki drogowe, po czym stanął w ogniu. Zginęło 8 osób, w tym 9-miesięczny chłopczyk. 33 osoby zostały ranne, informują tureckie media. Wśród ofiar śmiertelnych jest 50-letni kierowca autobusu, a także ojciec niemowlęcia. Wracamy do wiadomości z kraju. Do niedawna truskawka była symbolem siły polskiego rolnictwa. Od kilku lat jej uprawa przypomina grę w rosyjską ruletkę, zauważają eksperci. Rolnicy pracują dziś w dobie niekończącego się kryzysu, mówi dr Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt.
10: Dzieje się tak m.in. ze sprawą zmiany klimatu, która zwiększa częstotliwość gwałtownych zjawisk pogodowych. Obserwujemy problem suszy, przymrozków, gradu, gwałtownych opadów, a na to nakładają nam się jeszcze rosnące koszty energii, nawozów. Mamy presję tańszego importu.
6: Polska nadal jest jednym z najważniejszych producentów truskawek w Europie, ale produkcja z roku na rok spada. W ciągu ostatnich 5 lat z jej uprawy zrezygnowało blisko 12 tysięcy gospodarstw. 16 stopni teraz nad morzem, 18-19 we wschodniej i centralnej Polsce. Najcieplej na południowym zachodzie, tam około 22-23 stopni. No i tam jest teraz najwięcej słońca. Przelotne opady za to na Podkarpaciu i w Małopolsce. W kolejnych godzinach deszcz może pojawić się na północy i wschodzie. Przelotne opady deszczu i może pojawić się także grad.
5: Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani. W pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania Sandra Białek-Pawłowska. Przed nami Dzień Dziecka, dlatego dzisiaj przygotowałam dla Was coś zupełnie innego. Tym razem postanowiłam spytać znanych Radomian o to, jak oni wspominają swoje dzieciństwo. Jeżeli jesteście ciekawi, co mi opowiedzieli, to posłuchajcie sami.
11: Ze mną prezydent Radomia Radosław

0: Witkowskim i zaczynamy wspominki z dzieciństwa. Panie prezydencie, czy chodził pan do przedszkola?
1: Tak, oczywiście. Najpierw do przedszkola przy ulicy Garbarskiej, a potem do przedszkola, które było zlokalizowane przy ulicy Malczewskiego, tu gdzie obecnie znajduje się ośrodek interwencji kryzysowej.
0: A czy pamięta pan jakieś koleżanki z przedszkola? Jak miały na imię?
1: Oj, pamiętam jedną, o imieniu Sylwia akurat, dlatego że myślę takie dobre skojarzenie, że teraz moja żona również ma na imię Sylwia i tylko tę koleżankę pamiętam.
0: A jaka była pana ulubiona zabawa? W co lubił pan się bawić?
1: No to początek lat 80., więc te wszystkie tradycyjne zabawy wtedy związane w Stary Niedźwiedź Mocno Śpi czy Pomidor, no myślę, że te zabawy są ponadczasowe i takie, które wywołują przede wszystkim uśmiech i zadowolenie dzieci. No wszyscy wtedy bawiliśmy się oczywiście w wojnę, bo na topie byli Czterej Pancerni i Pies. Taka jedna z pierwszych ważnych kreskówek, czyli amerykańskich kreskówek, czyli Załoga G. I wtedy wszyscy bawiliśmy się, każdy chciał być jednym z głównych bohaterów, dobrych bohaterów oczywiście, zarówno Czterech Pancernych, jak i Załogi G. Ale też pamiętam, szczególnie z przedszkola przy ulicy Malczewskiego, ono było po sąsiedzku ze stadionem piłkarskim Czarnych, więc obserwowaliśmy sportowców, którzy trenowali i każdy chciał naśladować również ich.
0: A czy od początku pan chciał zostać prezydentem? Kim pan chciał zostać w przyszłości?
1: To doskonale pamiętam. W przedszkolu chciałem być lekarzem. W związku z tym, że większość moich kolegów, jak pamiętam, chciała być żołnierzami, to nawet miałem taki chytry plan, żeby zostać lekarzem wojskowym. Lekarzem, który będzie pracował w wojsku, ale na pewno wtedy bardzo chciałem być lekarzem. Byłem chorowitym dzieckiem. Często odwiedzaliśmy różnego rodzaju specjalistów. Z wieloma byłem naprawdę bardzo zaprzyjaźniony jako dziecko. Więc szanowałem lekarzy, wiedziałem, że to ktoś ważny, ktoś, kto potrafi pomóc i w dorosłym życiu w przyszłości chciałem być jednym z nich.
0: A teraz ze mną poseł Konrad Frysztak, były wiceprezydent Radomia. Kiedy dostał pan pierwszą dwójkę?
2: Nie pamiętam.
0: Czy pamięta pan swoje pierwsze wagary?
2: Nie wypada o tym mówić.
0: Z kim pan chodził na te wagary?
2: Z koleżankami i z kolegami, to naturalna konsekwencja. Pamiętam, że w liceum chętnie na starym stadionie na Narutowicza się wagarowało.
0: A jaki sport pan uprawiał?
2: No przede wszystkim siatkówkę, ale to powiedzmy, że w pewnym momencie prawie zawodowo. No jak każdy chłopak, grałem w piłkę, w koszykówkę, jeździłem na rowerze.
0: A jaka była pana ulubiona zabawa w dzieciństwie?
2: No mieszkałem na blokowisku, na Michałowie, na Piastowskiej, więc no przede wszystkim zabawa w chowanego.
0: Pana ulubione danie z dzieciństwa?
2: No przede wszystkim schabowy z frytkami, ale to można sobie na to pozwolić, ale takie bardziej powiedziałbym ciasta, które piekła moja babcia, na których już no nigdy nie będę miał okazji zjeść.
0: A kolejną osobą, która opowie nam o swoim dzieciństwie, jest pani Monika Skopek z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego. To pierwsze pytanie. Kiedy obcięła pani swoje warkocze?
3: Ojej, nawet nie ja sama, ale pamiętam, że zrobiła to babcia wbrew mamie, ponieważ babcia się mną opiekowała podczas nieobecności mamy w domu, gdyż prasowała. Miałam chyba około 3 lat, długie blond włosy i niestety, ale babcia postanowiła zabrać mnie do fryzjera. Zrobiła takiego psikusa mamie, ponieważ mama uwielbiała długie włosy u dziewczynek. Zabrała mnie do fryzjera i miałam taką fryzurkę prawie na tak zwanego pazia. Jak mama to zobaczyła, to wpadła w prawdziwą rozpacz i niestety, ale włosy dopiero po kilku latach odrosły.
0: A czy wolała pani spodnie, czy może bardziej sukienki?
3: Byłam taką trochę chłopczycą. Bardzo lubiłam spodnie, szczególnie jak się bawiłam z kolegami lub koleżankami na dworzu. Chociaż no, za sukienkami też przepadałam, ponieważ fajnie było się wystroić w niedzielę lub w sobotę, jak się szło na imieniny, czy do kościoła, czy na spacer z rodzicami, to faktycznie wtedy sukienka była.
0: A jak reagowała pani na zaczepki chłopców? Czy oddawała im pani?
3: Powiem szczerze, że nie. Raczej byłam nieśmiałym dzieckiem. Jeżeli ktoś mnie zaczepiał, to raczej tak się zamykałam w sobie, płakałam i bardzo niechętnie oddawałam. Nie byłam taka zaczepialska, trochę jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Ja innych nie zaczepiałam. Przemilczałam wszystko i niestety, ale no, byłam zawsze taką troszeczkę ofiarą tych zaczepek.
0: A jaka była pani ulubiona potrawa z dzieciństwa?
3: O, ja byłam bardzo niejadkiem dużym. Rodzice mieli problem, bo ja żadnych warzyw nie jadłam, ale taką moją ulubioną, może nie potrawą, ale kanapką, to była kanapka z masłem i dżemem. Oj, uwielbiałam, mogłabym naprawdę za taką kanapeczkę zabić.
0: A teraz ze mną Tomasz Korczak, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Radomiu. W której ławce siedział pan w szkole podstawowej?
4: Pierwszej, z chłopczykiem. Nie, raczej byłem ruchliwym dzieckiem i wylądowałem w środkowym rzędzie w pierwszej ławce, z lewej strony.
0: A jakie kary w stosunku do niegrzecznych chłopców stosowała nauczycielka?
4: No, muszę się przypomnieć, że raz mnie łapa bolała, ale to były te czasy, że piórnik był w użyciu. Pamiętam, że to było na geografii. I było to przeżycie. Już bardzo się starałem, żeby drugi raz po łapach nie dostać.
0: A jaką ocenę z geografii pan miał?
4: To zależy, w której klasie, ale to był przedmiot, w którym miałem najwięcej problemów, dlatego że bardzo nie lubiłem ćwiczeniówki. Ale z tego, co pamiętam, miałem ocenę chyba dostateczną, jedną z gorszych ze wszystkich ocen, jakie miałem.
0: A jaki był pana ulubiony przedmiot?
4: Matematyka. Lubiłem bardzo matematykę i tak mi zostało. Matematykę lubię do tej pory.
0: A czy pamięta pan może, jak miała na imię pana pierwsza szkolna miłość?
4: Ojejku, sympatia. Sympatia chyba już była w drugiej klasie podstawówki, ale imienia nie pamiętam, niestety nie pamiętam, ale jakieś sympatii już tak na początku były. Oczywiście tornistra nie nosiłem, ale razem z kolegami żeśmy szukali towarzystwa. No, wtedy nie było internetu, nie można było niczego wysłać, trzeba było podejść, zupełnie inne kontakty, zupełnie inne czasy. Pewnie teraz dla dzieci kompletnie niezrozumiałe.
0: A czy rodzice często byli wzywani do szkoły?
4: Nie. Mimo, że byłem taki ruchliwy, to byłem wzorowym uczniem. Chodziłem dumnie, starczą wzorowy uczeń. I tylko w ostatniej klasie technikum nie dostałem nagrody książkowej. Także starałem się bardzo, ale rzeczywiście byłem bardzo uparty. Nauczyciele ze mną na pewno mieli problem. I z perspektywy czasu sądzę, że tu dla nich duża zasługa, że mieli do mnie cierpliwość. Teraz ta cierpliwość jest wszyta w zawód. Trzeba być cierpliwym do wszystkim, ale przy niektórych zachowaniach byłem krnąbnym dzieckiem. Pamiętam, za co dostałem pierwszą dwóję. Dwóję dostałem właśnie z matematyki, z uwagą uparty jak osioł.
0: A teraz czas na radnego radomskiego Dariusza Wójcika. Czy chodził pan do przedszkola?
5: Chodziłem do przedszkola, chodziłem do żłobka, chodziłem do przedszkola. Oczywiście żłobka nie pamiętam, w przedszkole ten ostatnie chyba 2 lata pamiętam. Byłem aktywnym przedszkolakiem, czyli brałem udział we wszystkich uroczystościach, akademiach, które odbywały się.
0: A jakie jest pana najprzyjemniejsze wspomnienie z przedszkola?
5: Znaczy, wie pan, pani co, nie pamiętam szczerze, pamiętam nieprzyjemne, czyli szczepionkę. I jak wszyscy pamiętam, chyba 6-latkowie byliśmy ustawieni, byliśmy szczepieni, wszyscy baliśmy się tego bardzo.
0: A czy w domu też był pan niegrzeczny?
5: Wiele rzeczy robiłem na przekór. Nieraz niezgodnie z logiką, ale no, taki miałem charakter. W domu mama wprowadziła, trzymała nas mocną ręką, nas 3 było braci, także dyscyplina była i tam nie stosowała w stosunku do nas kar cielesnych, ale kary zakazowe, które chyba bardziej bolały niż by cielesne były.
0: A jakiej zupy pan nie lubił?
5: A pani co widać po mnie, lubię wszystkie zupy. Lubiłem w przedszkolu, lubię teraz, ale takiej, która tak do tej pory najbardziej, to chyba krupnik.
0: Ze mną Marta Trojanowska, pracownik biblioteki. To ta pani, która zawsze opowiada tutaj na naszej antenie dzieciakom, jakie wydarzenia czekają na nich w bibliotece. Dzisiaj trochę inaczej. Dzisiaj zapytamy panią Martę o jej dzieciństwo. Dzisiaj wiemy, że pani Marta jest molem książkowym. A czy jako dziecko też lubiła pani czytać?
6: Niestety tak. Zaczęło się we wczesnym dzieciństwie i konsekwentnie w tym czytaniu wytrwałam. Także byłam takim małym molikiem książkowym. Rosłam i urosłam na dużego mola książkowego, który faktycznie siedzi w książkach i to życie z książkami związał i dobrze mi z tym.
0: Pani Marto, czy chodziła pani do przedszkola?
6: Tak, chodziłam do przedszkola.
0: Jak pani wspomina te czasy? Czy pamięta pani jakieś koleżanki, jakieś wyjątkowe wydarzenie z przedszkola?
6: te przedszkola w latach 80. były troszeczkę inne niż te współczesne przedszkola i oczywiście, że było fajnie, ale było też trochę niefajnie, kiedy trzeba było leżakować dokładnie o tej porze, kiedy chciały tego panie przedszkolanki i myślę, że teraz dzieci nie mają takich doświadczeń, jakie my mamy, jakiegoś takiego przymusu, tak, tego, co trzeba było robić grupowo ale tak, wspominam mimo wszystko te czasy bardzo, bardzo fajnie i kiedy byłam na etapie wyboru przedszkola razem z moim dzieckiem i chodzenia po przedszkolach, żeby zorientować się, jak one wyglądają w środku, to byłyśmy w tym moim przedszkolu, w którym spędziłam przynajmniej te 3 lata i jakoś tak było bardzo dziwnie, bo niewiele się tam zmieniło tak naprawdę. Było to dziwne doświadczenie po prostu wrócić i jakoś tak się zmierzyć z tą przeszłością przedszkolną.
0: Jakieś koleżanki z grup przedszkolnych pani pamięta, wspomina?
6: Myślę, że to jest bardzo odległa przeszłość i ciężko sobie teraz tych odmętów przypomnieć, ale pamiętam takie bardzo ekstremalną przygodę, kiedy podczas szaleństwa chłopczyk, który zresztą był takim mulatkiem, więc zapamiętaliśmy go, stłukł głową akwarium z rybkami. To akwarium, bo to było duże akwarium, wylało się na podłogę, na dywan i ratowaliśmy te rybki, jak tylko mogliśmy wszyscy. A panie ratowały chłopczyka, który to uczynił. Także były też ekstremalne sytuacje w przedszkolu jak najbardziej.
0: Później czasy podstawówki. Pani Marto, to mam takie pytanie. W której ławce pani siedziała, pamięta pani, w podstawówce?
6: Niestety w pierwszej, bo już od podstawówki nosiłam okulary.
0: Pierwsza miłość z czasów podstawówki?
6: Ja już miałam pierwszą miłość w przedszkolu. To był Bartosz, z którym bardzo się przyjaźniłam na tyle, że rodzice spotykali się we czwórkę towarzysko, a my siedzieliśmy przy moim czerwonym stoliczku i rysowaliśmy. Pamiętam ten czerwony stoliczek, pamiętam Bartosza, ale niestety miłość nie przetrwała. Wyjechał za granicę, został fizykiem, także zupełnie, myślę, że tego nie pamięta.
0: To jeszcze takie wspomnienia z dzieciństwa, które pewnie każdy z nas ma. Ulubiona potrawa. Co pani lubiła jeść jako dziecko?
6: Ja myślę, że nam jest łatwiej przypomnieć sobie, czego nie lubiliśmy jeść jako dziecko. I na pewno nie lubiłam jeść kaszy manny, która była podawana rano w przedszkolu. I ta kasza manna to była taka trochę trauma przedszkolna. Także łatwiej sobie przypomnieć tego, czego nie lubiliśmy. Zdecydowanie.
0: To na koniec jeszcze zapytam o takie ulubione zabawy z czasów dzieciństwa. No i nie wiem, koleżanki z podwórka, znajome. Jak to wyglądało w latach 80.
6: Ojejku, jeśli powiem, że ja lubiłam czytać od najmłodszego i siedziałam sobie w książkach, najpierw tych dla dzieci, potem tych troszkę poważniejszych, to nie będzie to chyba atrakcyjne, ale niestety tak było i ja nie pamiętam zabaw, ale pamiętam konkretne książki z dzieciństwa, konkretne tytuły, konkretnych autorów i wydania. I teraz jest tak, że ja sobie tę biblioteczkę, która się oczywiście gdzieś zupełnie rozproszyła albo zniszczyła, bo to były wiadomo jakie książeczki, tak, to były szyte tylko zszywaczem, bardzo często w takiej formie broszurek. One się po prostu zaczytały i miały prawo nie przetrwać. Teraz je bardzo często próbuję odkupować w antykwariatach, jeśli widzę te tytuły i kompletować sobie na nowo tę biblioteczkę z dzieciństwa. Także pamiętam książki. Oczywiście te z serii Poczytaj mi mamo, bo to było, no my się na tym wychowaliśmy, tak. A teraz ludzie w ogóle bardzo często te książki oddają, wyrzucają, bardzo często przynoszą nam na bookcrossing. Widać, że to są książki, które były kiedyś przez kogoś czytane, kochane, podpisywane czasami takimi niewprawnymi jeszcze literami dzieci, które dopiero wchodziły w przygodę z czytelnictwem i tak szczerze mówiąc zbieram troszkę te książki z tej serii, bo szkoda, żeby one poszły gdzieś na zniszczenie. A to było czyjeś dzieciństwo po prostu. Nie tylko czyjeś, ale i część mojego.
0: Pani Marto, to na koniec. Jakie życzenia złożyłaby pani najmłodszym radomianom w dniu ich święta?
6: Myślę, że życzyłabym dzieciom, żeby miały odwagę iść swoją drogą po prostu. I żeby czerpały jak najwięcej przyjemności z czytania, nie tylko grania, ale i czytania.
0: A teraz nasi dziennikarze Radia Vox FM, ze mną Wojtek Wójcikowski. Wojtku, powiedz, jak wspominasz swoje dzieciństwo?
7: Ja bardzo dobrze wspominam swoje dzieciństwo. To był czas, kiedy miałem sporo wolnego czasu, kiedy spotykałem się ze swoimi rówieśnikami, kiedy dużo się bawiłem, poznawałem świat i to jest taki okres, który się miło wspomina, myślę, i taki okres, kiedy wszystko się tak chłonęło. co było dookoła człowieka, więc tak to wspominam.
0: A czy chodziłeś do przedszkola?
7: Nie, nie chodziłem do przedszkola. Ja do 6 roku życia byłem w domu. Nie chodziłem do przedszkola, nie miałem tej możliwości. No, rodzice jakoś doszli do wniosku, że tak się tutaj podzielą pracą, że będą mogli mnie pilnować, więc nie chodziłem do przedszkola.
0: Wojtku, to teraz zmienimy temat. Każde dziecko ma swoją ulubioną zabawę. Jakie były twoje ulubione zabawy?
7: Tak jak każde dziecko, a to ciuciubabka, a to w chowanego się bawiliśmy się w szkołę, w dom. To jest tak, że jak człowiek jest mały, to marzy o tym, żeby być bardzo dorosłym, tak? A potem dorośli zachowują się często jak dzieci. No i tutaj było podobnie wszystko. Chcieliśmy być bardzo dorośli, więc się bawiliśmy, że mamy już dzieci, że zakładamy rodziny, że gotujemy obiady, prawda? No i tak nam czas jakoś leciał.
0: A powiedz mi, Wojtku, czy uczyłeś się jazdy na rowerze i kto nauczył cię jeździć na rowerze?
7: Uczyłem się jeździć na rowerze. Pierwszy rower dostałem od swojej babci i to babcia mnie nauczyła jeździć na czterokołowym rowerze, a potem, że tak powiem, poprzeczka została podniesiona wyżej, czyli z czterech kółek zrobiły się dwa kółka, ale na dwóch kółkach nauczył mnie jeździć już mój tata i no do dzisiaj jeżdżę rowerem, więc ja dosyć szybko opanowałem tę sztukę. Nie było jakiegoś większego problemu i lubiłem wychodzić na rower, tym bardziej, że mieszkam w takiej okolicy, która była bardzo zielona, gdzie było praktycznie jest zaraz wieś, więc można było gdzie faktycznie pojeździć na tym rowerze.
0: Każdy z nas w dzieciństwie miał swojego ulubionego kolegę albo koleżankę. To właśnie, Wojtku, czy pamiętasz, kto był twoim najlepszym kolegą z dzieciństwa?
7: No, musiał, trochę tego było. Ja miałem takiego kolegę Michała, jak już poszedłem do zerówki, to kolegowałem się z takim Michałem, tam nawet on przychodził do mnie, potem było dużo kolegów na podwórku, jak się grało w piłkę, czy jak się wychodziło na huśtawkę, bo wtedy się wychodziło na huśtawkę, jak te huśtawki były, to sporo miałem kolegów, sporo miałem także koleżanek, więc tutaj raczej się kolegowałem z dziećmi.
0: Chłopcy w tym wieku dziecięcym mają też swoje pierwsze miłości. Czy ty miałeś pierwszą miłość?
7: To może miłość to może za dużo powiedziane, ale były jakieś takie zauroczenia. Wiem, że była taka Iza i faktycznie z Izą się często bawiłem na podwórku. Potem była taka Kasia, więc było takie zauroczenia, można by powiedzieć.
0: A jakie były twoje ulubione potrawy w dzieciństwie?
7: Wiesz co, ja byłem niejadkiem. Ja byłem bardzo szczupłym, że tak powiem, dzieckiem, żeby nie powiedzieć chudym, więc nie wszystko jadłem ze smakiem i czasami trzeba było mnie troszeczkę przynaglać do tego jedzenia, ale pamiętam, zawsze lubiłem jeść kurczaka i ten kurczak jakoś mi się tak przypomina, ale jakieś zupy pamiętam, u nas się dużo zup jadło, pomidorowa, rosół, więc takie pamiętam właśnie z mojego dzieciństwa takie różnego rodzaju zupy, prawda? No, takim potem jak nie będziemy tutaj podawać nazwy, ale jakim odkryciem było, gdy pojawiły się takie znane restauracje, bardzo znanej sieci, można było tam zamówić frytki, hamburgery, to też była taka nowość dla dziecka, właśnie była jeszcze do tego dołożona jakaś zabawka, więc to też pamiętam, jaki to było taki efekt wow wtedy, że coś takiego w ogóle jest, coś zupełnie innego i że można właśnie podjechać, kupić sobie i że to było właśnie takie inne, takie nowe.
0: A miałeś swoją ulubioną zabawkę?
7: Tak, ja długo spałem z takim królikiem, który miał około tak 50 cm i był szary i mam go do dzisiaj, tylko gdzieś leży w piwnicy pewnie, ale faktycznie to był tak i nazywałem go Jackiem i spałem z nim dosyć długo. Pamiętam, że właśnie zasypiałem przy nim. Także każdy miał jakąś swoją zabawkę i myślę, że moja akurat wiem, gdzie jest i mógłbym znaleźć i przynieść.
0: Wojtku, a teraz takie pytanie. Dzisiaj jesteś dziennikarzem. Czy były takie twoje plany w dzieciństwie, że chcesz zostać dziennikarzem, czy raczej uderzałeś w inny zawód?
7: To znaczy, ja tam jakieś próby robienia radia faktycznie miałem dosyć wcześnie i nagrywałem się na kasety, które kupowało się w kasety takie, dzieci teraz nie wiedzą, to są takie kasety, które magnetofonowe, które się kupowało, taką taśmę, i na tą taśmę się nagrywałem, z czego tata nie był zachwycony, bo tata kupował to do innych celów, a ja właśnie nagrywałem swój głos na to, ale to było takie pierwsze, można powiedzieć, zabawa w radio. No a potem chciałem być bardzo dziennikarzem politycznym. Ja doszedłem do wniosku, że mają bardzo ciekawą pracę. Nawet zrobiłem sobie mikrofon z plasteliny była zrobiona nakładka, że to znaczy tam, gdzie się mówiło, i potem był jakiś taki drążek też zrobiony, więc nawet miałem taki zabawowy mikrofon, więc można powiedzieć, że jakieś swoje dziecięce marzenia udało mi się spełnić.
0: To na koniec, Wojtku, jakie życzenia złożyłbyś dzieciakom z okazji ich święta?
7: Wszystkim dzieciom warto marzyć, warto mieć swoje marzenia i warto mieć potem siłę i energię, żeby móc je realizować. Wszystkiego najlepszego.
0: I czas na kolejną osobę z naszego dziennikarskiego świata, tym razem Kinga Tomaszewska, również reporterka radia Vox FM. Kinga, dzisiaj mówimy o naszym dzieciństwie. To powiedz mi, jak wspominasz swoje dzieciństwo?
8: Moje dzieciństwo było bardzo barwne i kolorowe, ponieważ czas spędzałam w Warszawie, tam się wychowałam, mieszkałam tam całe życie, ale przyjeżdżałam każdą wolną chwilę, tak naprawdę spędzałam tutaj w Radomiu. Gdzieś tam zawsze na wieś mnie ciągnęło, bo nie w samym Radomiu, a pod Radomiem na wsi, u mojej cioci. Zawsze gdzieś mnie tutaj ciągnęło i nie byłam typowym warszawskim dzieckiem, jak to się z reguły zakłada, czyli czysta i niezabrudzona. Ja zawsze wolałam się taplać w błocie i po prostu byłam bardzo żywym dzieckiem, wspinanie po drzewach, granie w piłkę. To był mój żywioł, bardziej takie chłopieńce zabawy. Bardziej się w tym odnajdywałam niż właśnie w takich zabawach lalkami czy
0: z koleżankami. Kinga, drugie pytanie. Czy chodziłaś do przedszkola?
8: Chodziłam.
0: No i jakie wspomnienia z tego przedszkola?
8: Z przedszkola mam wspomnienia takie, że... jakie ja mogę mieć wspomnienia z przedszkola? Chodziłam do przedszkola krótko, bo chodziłam tylko 3 grupy. Tak naprawdę wtedy, jak kończyłam 3. grupę, mogłam już iść do szkolnej zerówki i z tego, że tak powiem, prawa skorzystała moja mama i poszłam od razu do szkoły. W przedszkolu, pamiętam, nie lubiłam bardzo mojej pani przedszkolanki. Była bardzo taka rygorystyczna. Na dużo rzeczy mi nie pozwalała, ogólnie nam, dzieciom. Ja byłam bardzo żywym dzieckiem, bardzo lubiłam śpiewać, tańczyć, bawić się, po prostu wszędzie było mnie pełno, ale też byłam rządzicielką, można powiedzieć. Ja zawsze byłam, jak bawiliśmy się w domu, ja zawsze byłam mamą, głową rodziny. Do dzisiaj trochę tak jest. Zawsze ja byłam organizatorem wszelkich zabaw i chyba to mi zostało, dlatego też zostałam dziennikarką.
0: Kinga, myślę, że radomskie i warszawskie dzieci podobnie bawiły się kiedyś. To powiedz mi, pamiętasz swoją przyjaciółkę z dzieciństwa? Jak się bawiłyście? Gdzie się bawiłyście?
8: No pewnie, Dominikę bardzo dobrze pamiętam. Do dzisiaj gdzieś tam się czasem spotykamy w Warszawie i rozmawiamy. Z Dominiką przyjaźniłam się od naprawdę maleńkości. Niestety do przedszkola razem nie chodziłyśmy, ale spędzałyśmy razem dużo czasu. Pamiętam, jako dzieci, naprawdę takie przedszkolne dzieci, miałyśmy może 5 czy 4 latka, uciekłyśmy z podwórka z oczu naszych mam i schowałyśmy się w przyczepie, która była na boisku szkolnym. Nasze mamy nas szukały przez cały dzień. Były tak na nas złe, pamiętam, ale uważam, że było warto zaryzykować. Z Dominiką też bardzo często spędzałyśmy dużo czasu w domu. Bawiłyśmy się w przeróżne zabawy, po prostu wymyślałyśmy, śpiewałyśmy, nawet kiedyś zrobiłyśmy koncert pod blokiem. Stanęłyśmy sobie z... nie pamiętam już chyba... zabrałyśmy swoim mamom dezodoranty i pod blokiem dawałyśmy koncert. To był środek zimy, zimno jak... nie wiem, a my po prostu śpiewałyśmy, nie pamiętam co my śpiewałyśmy, chyba Przeboje Majki Jeżowskiej wtedy, śpiewałyśmy po prostu na cały regulator nasz dziecięcy głos.
0: Teraz pytanie z kategorii smakowych. Jakie wspominasz smaki swojego dzieciństwa?
8: Najlepszy smak dzieciństwa to są placki ziemniaczane mojej babci po prostu do dzisiaj robi kapitalne i zawsze jak mam przyjemność je jeść, to zawsze przypomina mi się czas, kiedy byłam małym dzieckiem. Tak samo pierogi. W ogóle uwielbiałam z babcią spędzać czas w kuchni, lepić pierogi, kopytka i wszelkie inne potrawy, takie typowo polskie, bo jak to babcia zazwyczaj gdzieś tam te potrawy nasze gotowała. Ja byłam też trochę fryzjerką. Zawsze lubiłam, to tak poza tematem w sumie, lubiłam się bawić czyimiś włosami po prostu. Moja mama jest fryzjerką z zawodu i mnie do tego ciągnęło. Bardzo lubiłam czesać włosy. Kto tylko do nas przychodził, nawet sąsiadki, z którymi nigdy nie rozmawiałam tak naprawdę. Byłam bardzo otwartym dzieckiem, więc bez problemu zabierałam mamie przybory do czesania i po prostu tworzyłam różne fryzury. Czasem dziwne, co też wtrącę. W szkole podstawowej już kiedyś właśnie moja mama dostała wezwanie, dlatego że tak się bawiłam we fryzjerkę z koleżanką, że obcięłam jej włosy bardzo krótko.
0: Ale powiedz mi, czy to był twój wymarzony zawód? Kim chciałaś być w przyszłości?
8: Fryzjerką. Fryzjerką. Zdecydowanie chciałam być fryzjerką. Potem gdzieś tam mi się pojawiło, że może zostanę lekarzem nawet. Bardzo chciałam być lekarzem. Miałam taką bardzo, bardzo fajną panią pediatrę. Bardzo, bardzo ją lubiłam i zawsze chciałam pobierać krew. To było moje marzenie. A dzisiaj boję się jak ognia.
0: I dzisiaj jesteś dziennikarzem.
8: Dokładnie.
0: A teraz przeniesiemy się do przedszkola numer 12 w Radomiu, w którym porozmawiałam z dzieciakami właśnie o Dniu Dziecka. Pierwsze pytanie, takie najważniejsze. Jakie mamy święto?
9: Dzień Dziecka!
0: Czy wy wiecie w ogóle, kto to jest dziecko?
10: Dziecko to ktoś, który się bawi.
11: Dziecko to taki ktoś, kto bardzo prosi o dorosłych, żeby coś dla niego zrobili.
12: Dziecko to jest taka ważna rzecz, że mama się nim opiekuje i kupuje mu zawsze zabawki. Taki człowiek, co lubi mamę, mama jego też.
13: Dziecko to taki mały człowiek, co jest grzeczne.
14: To taki mały człowiek. Dostaje zabawki, daje niespodzianki, cukierki, słodycze.
15: Dziecko to jest taki człowiek, że lubi rodziców.
16: Dziecko to taki człowiek, że rodzice kupują dużo zabawek, dostają prezenty, mogą się bawić i mogą oglądać bajki.
17: Dziecko to taka mała osoba, która lubi mamę.
18: Dziecko to jest taka mała osoba, która wszystkich kocha. Kocha wujka, dziadka, babcię, jeszcze kocha tatę i mamę.
19: To jest mały człowiek, który kocha mamę i tatę.
20: Takie, co może pomagać mamie w gotowaniu i w czymś innym.
21: Dziecko to jest taki mały człowiek, który kocha mamę i tatę. I dziadka i babcie i dostaje prezenty.
22: Dziecko to jest taka osoba, która dostaje prezenty na Dzień Dziecka, ale dziecko to nie tylko takie dziecko, bo dziecko to też mama i tata też są dzieckiem, bo te dziadkowie dla dziadków to są dzieci. Że dzieci w Dzień Dziecka mogą mieć różne prezenty od wujków, od chrzestnych, a mój chrzestny mi nawet na Dzień Dziecka nie daje, tylko on mi daje na przykład w różne dni jakieś prezenty, bo mi ostatnio dał ciastolinę.
0: No dobra, w Dzień Dziecka dzieci dostają prezenty. Jakie wy chcielibyście dostać prezenty na Dzień Dziecka?
23: Ja mam takie marzenie, żeby dostać różową lalkę, ale już mi tata kupił tak.

0: Prostaka. Prostaka to taki motor.
1: Pistolet. Konwoja pas. Konwoja konia. Konwoja kapelusz.
2: Ja bym chciała dostać lalkę. Taką ze szpilkami i złaną suknią. I z ładnymi włosami.
3: Ja bym chciał dostać motora sterowanego.
4: Chciał się dostać na tą lalkę.
5: Ja bym

0: grać lalkę Barbie.
1: Takie konika Barbie, co chodzi.
0: Samochodziki i tyle.
2: Ja bym chciał dostać konsolę.
3: A ja bańki chciałbym dostać.
4: No dobra, słuchajcie, mówicie, że dzieci dostają prezenty na Dzień Dziecka. A czy dorośli dostają prezenty na Dzień Dziecka? O, zdania podzielone. No to dobra, powiedzcie mi, jak dostają to od kogo, a jak nie dostają, to dlaczego?
5: Dostają, ale najczęściej dostają od moich dziadków, dlatego mogę też nie dostać, bo to jest taki dzień dziecka, że wtedy takie małe dzieci, które mają na przykład 5 lat, 6, 8, to wtedy one obchodzą, a nie takie, które mają już 27,
6: dostają.
4: A od kogo dostają te prezenty?
6: Od dziadków.
4: Czyli od swoich rodziców?
6: Tak.
4: Czyli nieważne, ile mają lat, cały czas są dziećmi?
6: Tak.
4: A co mogą dostać?
7: Moja mama zawsze dostaje czekoladki.
4: Mateusz, a twoim zdaniem dorośli dostają prezenty na Dzień Dziecka, czy nie?
8: Dostają od dziadków. Dostają, no, u mnie zawsze dostają nowe samochody.
9: Nie, oni są dziećmi.
4: Dorośli dostają prezenty na Dzień Dziecka, czy nie? Czy powinni dostawać, czy nie powinni?
10: Powinni dostawać piżamy nowe, czy poduszki, kołderki lub od swojej mamy i tatusia też można dostać.
11: Mogą.
12: Od babci, dziadka, powinni, od swoich tat i mam.
4: No dobra, a jakie prezenty mogą dostać?
13: Szklanki nowe.
14: Dostają od dzieci. Nie mam sobie pomysłu.
15: Tak, od dziadków.
16: Dostają od dziadków i mogą dostać szklanki.
4: No dobra, słuchajcie, to ostatnie pytanie. Czym różni się dorosły od dziecka?
17: Się różni, że jest większy i się różni latami.
18: No bo dorosły dostaje troszkę większy, a mały troszkę mniejsze. Prezenty, już mały dostaje takie małe, a duży dostaje duże prezenty.
19: To jest większy.
20: Wzrosta.
21: To rodzice mają dużo lat, a muszą dostawać rodzice prezenty i dzieci. A tacy dostaje dzieci śmietla prezenty.
22: Bo dorosły pierwszy się urodził i jest większy od dziecka.
23: No bo dorosły jest trochę większy od małego.
24: Dorosły jest większy od małego, dlatego że je owoce i warzywa i wtedy rośnie.
25: Dorosły jest większy od dziecka,
26: że jest starszy i ma więcej lat i jest mądrzejszy. Ale moi mają, a tata ma więcej od mamy. Mama ma mniej dyszek, a tata ma więcej, ma 40.
27: Dorośli się sami mogą sobie kupować prezenty, bo są dorośli.
28: Dorosły się różni od małego, no bo ma więcej siły.
4: W tej godzinie to wszystko, co dla was przygotowałam. Do usłyszenia po godzinie 15. Pa, pa.
29: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.
30: Reklama.
31: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
32: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
33: Jakich ludzi?
32: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
33: Ojciec, nie to okno. To tu.
32: Gdzie?
33: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
32: AI? Ajajaj.
33: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
34: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.

0: Autopromocja. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Jedziemy?
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony.

0: Żowice przy przejściu Tornada. Jest nowy zarzut dla księdza, który podpalił bezdomnego. Mirosław N. już wcześniej podjął nieudaną próbę zabójstwa. Przed nami niebezpieczne godziny w pogodzie. Synoptycy ostrzegają mieszkańców 8 regionów. Na zegarze godzina 14. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Widok jest przerażający, mówią mieszkańcy Balcerzowic. Wczoraj przez tę niewielką miejscowość na Opolszczyźnie przeszła nawałnica. Ludzie stracili dorobek swojego życia. Wszystko trwało kilkanaście minut. Straty wylicza Hubert Ibrom, burmistrz ujazdu.
1: Na dzisiaj wiemy, że to jest prawie 20 budynków zniszczonych w różnym stopniu, w tym 11 budynków mieszkalnych. Dwa budynki są w stanie agonalnym.
0: W akcji usuwania szkód wyrządzonych przez sobotnią nawałnicę na terenie całego powiatu strzeleckiego uczestniczyło 260 strażaków. 80 zostało skierowanych do Balcerzowic. Ta miejscowość doświadczyła podobnej tragedii dokładnie 18 lat temu. Tornado zniszczyło lub uszkodziło wtedy około 150 budynków. Dodatkowy zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał były proboszcz z Przypek na Mazowszu. Mirosław M. w lipcu ubiegłego roku zaatakował siekierą, następnie podpalił znajomego bezdomnego. Jak ustalili śledczy, duchowny już wcześniej podjął nieudaną próbę zamordowania mężczyzny. Mirosław M. przebywa w areszcie. Jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 68-letniego znajomego. Grozi mu kara dożywocia. Po zbrodni o smutku i moralnej odpowiedzialności Kościoła mówił arcybiskup Adrian Galbas. Metropolita warszawski przeprosił wiernych za tę, jak to określił, okropną zbrodnię. Niedzielne popołudnie, najbliższa noc oraz poniedziałek zapowiadają się burzowo z intensywnymi opadami deszczu. Będzie im towarzyszył porywisty wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 8 województw. Niebezpieczna pogoda prognozowana jest dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także dla wschodnich obrzeży Mazowsza. Brudlica mniszka na celowniku leśników. To groźny szkodnik, który niszczy drzewa iglaste. W części nadleśnictw kujawsko-pomorskim trwa walka z owadem z powietrza. Nad lasami latają samoloty, które zrzucają specjalny środek. Tak jest w okolicy Bydgoszczy, gdzie jest nasz reporter Dawid Olszewski.
2: Tak, jestem.
0: Dawidzie, rozmawiałeś z leśnikami. Dlaczego te opryski są takie ważne?
2: Leśnicy zaobserwowali, że liczebność brudnicy mniszki gwałtownie wzrasta, dlatego opryski agrolotnicze są konieczne.
3: Zaniechanie tych działań może skutkować gwałtownym, niekontrolowanym rozmnożeniem się owada. Wówczas lasy iglaste tracą igliwie.
2: Mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Największe szkody wyrządzają gąsienice. Żywią się głównie igłami sosny, ale też świerka.
3: Potrafią zjeść ich setki w ciągu kilku tygodni. Drzewa tracą korony i powoli zamierają.
2: Do podobnej sytuacji doszło na przełomie lat 70. i 80., kiedy plaga brudnicy mniszki objęła w Polsce ponad 6 milionów hektarów lasów.
0: Lotnicze opryski potrwają na Kujawach i Pomorzu do 3 czerwca. W tym czasie obowiązuje zakaz wstępu do lasów w nadleśnictwach Dąbrowa, Osie, Przymusza, Muszewo, Czersk i Bydgoszcz. Będzie można zobaczyć m.in. czołg Abrams, kołowy transporter opancerzony Rosomak czy symulator dachowania samochodu. Podczas warszawskich targów obronnych pojawią się także pojazdy specjalistyczne Straży Granicznej i Policji. Wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu i budowie odporności państwa odbędzie się 19 i 20 czerwca, a wystawcami będą producenci broni, sprzętu wojskowego oraz firmy z szeroko rozumianego sektora militarno-obronnego. Po południu niemal w całym kraju spodziewane są przelotne opady deszczu. Wyjątkiem są zachodnie regiony. W zachodniopomorskim, lubuskim czy wielkopolskim nie powinno padać, a burzowo będzie od Polesia Lubelskiego przez Podlasie, wschód Mazowsza po Mazury. Tam może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru mogą sięgać 60 km na godzinę. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północy do 21 na przeważającym obszarze i 25 na krańcach zachodnich.

0: Anna Badowska, zapraszam. 24 nieprawidłowości stwierdził po kontroli Urząd Transportu Kolejowego w spółce Koleje Mazowieckie. Pracownicy urzędu rozpoczęli działania po lutowym wypadku w Woli Birwieckiej, w którym ciężko ranny został 17-letni Dominik Hołuj. Chłopak wpadł na tory, tracąc obie nogi i dłoń. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec przewoźnika. Czego dotyczą nieprawidłowości, wyjaśnia rzecznik urzędu Tomasz Frankowski.
1: Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął postępowanie administracyjne wobec Kolei Mazowieckich w sprawie naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa. To efekt kontroli przeprowadzonej u przewoźnika po wypadku, do którego doszło 14 lutego tego

0: roku w Woli Bierwieckiej. W trakcie kontroli przewoźnika Koleje Mazowieckie prezes UTK stwierdził łącznie 24 nieprawidłowości. Chodzi m.in. o brak właściwej obserwacji wymiany podróżnych przez kierownika pociągu, brak właściwej obserwacji peronu za pomocą kamer zewnętrznych przez maszynistę, rozmowy z wykorzystaniem urządzeń radiołączności pociągowej niezgodne z obowiązującymi przepisami, ale także brak właściwego prowadzenia dokumentacji pociągowej. Koleje Mazowieckie wniosły zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Prezes UTK rozpatrzył zgłoszone zastrzeżenia, jednak większość z nich nie została uwzględniona. Postępowanie administracyjne wobec przewoźnika w sprawie naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa pozostaje w toku.
1: Swoje postępowanie w sprawie wypadku prowadzi także prokuratura. Nikomu jeszcze nie postawiono zarzutów. Zarejestrowany został komitet referendalny i rozpoczęło się zbieranie podpisów. Grupa społeczników chce odwołać prezydenta miasta Radomia Radosława Witkowskiego i Radę Miasta. Pełnomocnik referendum Filip Waligórski, szef Stowarzyszenia Lepszy Radom, nie ma wątpliwości. Radosława Witkowskiego należy odwołać.
2: To, co chciałbym powiedzieć na początku, to jest to, że nasza inicjatywa nie wynika ze zwycięstwa referendum krakowskiego sprzed kilku dni. Nasza inicjatywa była przygotowywana już od kilku miesięcy. Oczywiście cieszymy się ze zwycięstwa Krakowa. Jesteśmy też w kontakcie z organizatorami tamtego referendum, którzy wspierają nas pod względem merytorycznym, ale nasza inicjatywa tak naprawdę była pierwsza. Czekaliśmy na dogodny termin, aby prezydent nie mógł po prostu wskazać takiego terminu referendum, który wypadałby w okresie wakacyjnym i dzięki któremu mógłby doprowadzić do niższej frekwencji niż mogłaby być w innym okresie. Wbrew temu, co opowiadają w mediach przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, nie jesteśmy partyjniakami, nie jesteśmy tutaj jakimiś ludźmi Marka Suskiego, którym kazał rozpocząć w Radomiu referendum w ramach jakiejś ogólnopolskiej akcji. Tak jak mówiłem, my byliśmy z tym pomysłem pierwsi już wiele miesięcy temu. Jest to inicjatywa całkowicie społeczna i doprowadzimy do tego, że prezydent miasta, który nie potrafi zarządzać Radomiem już od dwóch kadencji, a teraz już trzecią kadencję nie potrafi tym Radomiem zarządzać, został odwołany. Prezydenta Radomia wybrało zaledwie lekko ponad 20% mieszkańców, ponieważ frekwencja w drugiej turze wyniosła 41,5, o ile dobrze pamiętam, procent wyborców. Potencjalnie prawie 80% osób mieszkających w Radomiu jest potencjalnymi osobami zainteresowanymi tym, żeby prezydent Witkowski dłużej nie rządził. Liczymy na Państwa wsparcie. Bez Państwa wsparcia nie będziemy w stanie odwołać prezydenta. Musi to być duży zryw społeczny, tak jak w Krakowie. Liczymy, że tak jak pokazują Państwa reakcje w mediach społecznościowych, również w tej realnej zbiórce uda się zmobilizować dużą ilość Radomian.
1: Prezydent Radomia Radosław Witkowski za to deklaruje, że jest gotowy do rozmowy.
3: Mogę potwierdzić, że wpłynęło do mnie takie zawiadomienie, które wskazuje chęć przeprowadzenia referendum w sprawie skrócenia mojej kadencji, jak i również kadencji Rady Miejskiej. To pismo wpłynęło do mnie wczoraj, więc 27 maja to jest dzień, w którym możemy powiedzieć, że taka inicjatywa wystartowała. To jest niezwykle istotne ze względu na uwarunkowania prawne i te wszystkie zapisy, które są w ustawie związane z kolejnymi czynnościami. Oczywiście te czynności podejmuje komitet referendalny, który się sformułował. Ja rozumiem, że Państwo pytacie, bo ta sprawa dotyczy mnie, prezydenta, od 2014 roku. Mogę Państwu powiedzieć tak, ja z przedstawicielami Komitetu Referendalnego nie rozmawiałem. Ci Państwo nie zadali sobie trudu, żeby przyjść i porozmawiać na temat tych problemów, które są w ich mniemaniu istotne i dotykają mieszkańców Radomia. Jak wiecie, ja nie unikam takich rozmów, spotkań i też i też jestem aktywny i odwiedzam różne środowiska i rozmawiamy przecież nie tylko na tematy, które są miłe i przyjemne dla władzy, ale najczęściej pojawiają się tematy, które są w jakiś sposób, nie chcę powiedzieć kłopotliwe, ale na pewno są wyzwaniem, jeśli chodzi o prezydenta czy cały zespół i Radę Miejską, która mnie wspiera. Więc ja jestem gotowy do takiego spotkania, jestem gotowy do rozmów. Mogę Państwu zadeklarować, że jeśli pozyskam informacje, gdzie te głosy, te podpisy są, gdzie podpisy są zbierane, to oczywiście mogę się tam pojawić nawet z kawą i częstując przedstawicieli tego komitetu referendalnego kawą, mogę porozmawiać o sprawach, które są ważne z punktu widzenia Radomia według tego komitetu. Więc jestem gotowy, jestem otwarty na rozmowy. Uważam, że nasze miasto wymaga cały czas wielkich starań, żeby wykorzystywać jego potencjał i rozwój, a przede wszystkim wykorzystywać to, co podkreślam od początku trzeciej kadencji, czyli bardzo dobrą współpracę z samorządem województwa mazowieckiego i tutaj macie Państwo wiele, wiele, wiele przykładów tych dobrych działań wspólnie z marszałkiem Rafałem Rajkowskim, jak i również dobrej współpracy z polskim rządem, a to tu również mamy wiele takich przykładów dobrej współpracy z polskim rządem, że wspólnie razem z polskim rządem realizujemy dużo dobrych projektów, więc w moim przekonaniu należy przede wszystkim wykorzystać dziś ten czas, który jest dla naszego miasta, czyli dobra współpraca z samorządem województwa, dobra współpraca z rządem i do tego zachęcam przedstawicieli Komitetu Referendalnego, ale również wszystkich, którzy chcą brać aktywny udział w rozwoju naszego miasta. Wybory demokratyczne w roku 2029 i to one powinny rozstrzygać o tym, kto rządzi w Radomiu. Natomiast ja oczywiście jestem i stoję na stanowisku, że jeśli jest taka potrzeba, żeby wcześniej rozmawiać z wykorzystaniem metod demokratycznych zawartych w polskim prawie, to oczywiście jestem jak najbardziej do... Ja jestem propaństwowcem, jestem samorządowcem, respektuję, szanuję polskie prawo. Też kiedy byłem posłem, pracowałem nad ustawą o referendum lokalnym i byłem posłem sprawozdawcą, co łatwo sprawdzić w kronikach sejmowych, więc te wszystkie rzeczy pokazują, że ja naprawdę znam polskie prawo i szanuję polskie prawo i nie zamierzam w tej chwili polemizować z tym, czy polskie prawo jest dobre, czy złe. Jest, bo zostało przyjęte, podpisane przez prezydenta i obowiązuje i trzeba się do polskiego prawa stosować, więc ja w tej sprawie nie chciałbym spekulować, czy ktoś zbierze podpisy, czy nie zbierze podpisy. No, myślę, że tam terminy i warunki są jasno wskazane. Komitet referendalny, jeśli będzie chciał je spełnić, to je spełni. Jeśli nie spełni, to nie spełni.
1: Jazda kładami i krosami po lesie jest nielegalna. O tym przypominają leśnicy, którzy zmagają się z właścicielami i kierowcami takich pojazdów, także na terenie nadzorowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu. Pojazdy niszczą glebę i runo leśne, płoszą zwierzęta i stanowią zagrożenie dla spacerowiczów. Walka z tego rodzaju szkodnictwem leśnym jest wyjątkowo trudna, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
4: Jest całkowity zakaz poruszania się pojazdami silnikowymi, czyli tutaj mówimy o samochodach, okładach, krosach. Jeżeli droga przebiega przez las, która jest drogą publiczną i oficjalnie dopuszczoną do ruchu, to oczywiście można, ale w te boczne drogi, które znajdują się w lasach, one nie służą do tego, żeby jeździć. Bardzo często kłady i krosy również nie tylko poruszają się przez te drogi oficjalne, ale też wjeżdżają w środek lasu. Tam, gdzie im więcej jest, nie wiem, pagórków i więcej mokro, jakiś bagien, tym dla tych osób mają taką fascynację, żeby tam wjeżdżać, to jest fajniejsze, ale jest to bardzo niszcząca działalność, dlatego że raz, że niszczy roślinność, niszczy bardzo często te młode pokolenie lasów, które jest posadzone, jest rozjeżdżane, bardzo często też wypłaszane są zwierzęta, bo to jednak głośny ryk tych pojazdów powoduje, że zwierzęta jednak mając kontakt z tym dźwiękiem po prostu uciekają, błoszą się. Więc jest to całkowity zakaz, nie wolno. Po prostu są odpowiednie tory do tego, różnego różnego typu i tam można swoją tą pasję też, można powiedzieć, tą krosową, wykładową realizować, ale nie w lesie.
5: Czy strażnicy leśni mieli już jakieś sygnały o tych użytkownikach kładów krosów?
4: Tak, oczywiście. My cały czas prowadzimy służbę. Bardzo często też po godzinach pracy, czyli od popołudnia do wieczora na weekendach, i stykamy się z sytuacjami zatrzymań krosów i kładów. Bardzo często bywa też tak, że wykorzystujemy nowe technologie, czyli fotopłapki, kamerki, również drony do namierzania, bo wiele miejsc jest takich, gdzie my swoim samochodem służbowym nie możemy dojechać, ale możemy wykorzystać właśnie te nowe urządzenia, które na bieżąco nam monitorują i widzimy, co się dzieje.
5: A gdzie najczęściej, na jakim terenie najczęściej dochodzi do tego typu zjawisk?
4: No oczywiście tereny leśne, im bardziej pagórkowate, im więcej, nie wiem, jakichś źródlic, jakichś bagien, to jest bardziej atrakcyjny teren. Jeżeli z jednej strony na przykład tutaj w Puszczy Kozienickiej intensywnie monitorujemy, to oni się przenoszą na inny kompleks leśny i tutaj jest w ten sposób przesuwanie. My pojedziemy na teren, nie wiem, Oblasu, Łazik czy Makowca, znów oni przechodzą na teren Puszczy Kozienickiej, więc bardzo często jak z jednego terenu zaczynamy intensywnie, można powiedzieć, pracować, intensywnie tutaj nadzorować, to oni się przenoszą na inny teren. Służby mamy codziennie, nawet w weekendy, więc jesteśmy w tym lesie na bieżąco, ale też często mamy zgłoszenia od osób, które spacerują po lesie, odwiedzają ten las, przez M-Obywatel bardzo często robią zdjęcia i przesyłają informacje i wtedy również też reagujemy. Więc są to różne możliwości. Bardzo dużo osób teraz wychodzi do lasu, odpoczywa, cieszy się tym ciepłem, tymi promieniami słonecznymi, a poza tym jeszcze piękne dźwięki w lesie, ptaków, które teraz przystępują do godów, więc tym bardziej każdy chce sobie wypocząć, odpocząć, a tu nagle ryk krosów, kładów powoduje, że no niestety nie jest to miłe doznanie, więc bardzo często też i lokalni użytkownicy lasu nas informują, my wtedy również reagujemy.
5: Jakimi karami, czym zagrożona jest jazda krosami i kładami?
4: Oczywiście przy sytuacji, kiedy zatrzymamy lub też dostaniemy taką informację, osoba może otrzymać mandat do 500 zł. Dodatkowo jeszcze jak wjedzie gdzieś w głąb lasu, również kolejny mandat może być za niszczenie przyrody, za hałasowanie, więc może troszeczkę tych artykułów się zebrać i może być to nawet spory mandat, więc nie warto.
1: 25 tysięcy zabiegów koronografii wykonano w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Zabieg polega na udrożnieniu tętnic wieńcowych i jest wykonywany u pacjentów z zawałem. Do Radomia przyjeżdżają pacjenci nie tylko z regionu, ale też z Warszawy, Rzeszowa, a nawet Gdańska. Jak mówił profesor Wojciech Dworzański, kardiolog wykonujący koronografię, w ciągu doby wykonujemy kilkanaście zabiegów.
6: Wykonuje się u nas w ośrodku bardzo dużo zabiegów. Ja się cieszę, że dzięki temu już z panem prezydentem, panią prezydent, panią dyrektor. Już dużo wcześniej zainwestowaliśmy w nowy sprzęt. Dzięki temu pacjenci nie muszą uciekać do innych ośrodków, ale też dzięki temu udało się pozyskać młodzież z innych województw, jak województwo podkarpackie, pomorskie. Powiecie, dzisiejsza młodzież chce się kształcić, jest ambitna, ale też wybiera ośrodki tam, gdzie jest sprzęt, gdzie się robi dużo zabiegów, gdzie można się uczyć. I dzięki temu, że inwestujemy, tak naprawdę jestem tutaj od 2019 roku i wtedy pierwszy raz miałem przyjemność z panem prezydentem i udało się przekonać, otworzyć nową pracownię, która już po 6 latach już jej nie ma, bo to sprzęt medyczny bardzo szybko się starzeje. Już jest w tym momencie, tej pracowni nie ma i dzięki temu to tak naprawdę sprzęt sprzętem. My musimy teraz wszystko zrobić, żeby pozyskać jak najwięcej młodzieży, którym się chce. A tutaj chciałbym wszystkim pogratulować, ja przede wszystkim podziękować całemu oddziałowi kardiologii, a przede wszystkim młodzieży, że udało mi się zaszczepić u niej taką tezę, że wychodzi się z pracy wtedy, nie o 15, kiedy jest szczytnik, tylko już się nauczyli, proszę młodzież zapytać, wychodzi się wtedy, kiedy praca jest skończona. Skąd? Warszawa, Kraków, Gdańsk ostatnio. Dlaczego Gdańsk? Bo pacjent akurat był na weselu w Przysusze i tutaj dostał zawału serca
7: I bo ja zapytałem, dlaczego akurat z Gdańska, tak? A on mówi, bo kolega tu był jest tak fajnie, miło. On chce tutaj. Ja mówię, znam kolegę z Gdańska, który robi te zabiegi, panu też to dobrze zrobi. Nie, tu będzie lepiej. Ja myślę, że to raczej już reklama to pacjent pacjentowi i my na tym stawiamy tak, że po prostu, że nie ogłaszamy się, tak, tylko chory choremu jakby przekazuje, jak tu jest, tu jak pan Wojciech słusznie powiedział, że nie pamięta, kiedy był zabieg, bo to jest trochę taki amerykański, że u nas podczas zabiegu my robimy swoje, ale cały czas rozmawiamy z pacjentem. Jak widzimy, że pacjent jest zestresowany, to próbujemy troszeczkę wprowadzić takiej normalności, bo pamiętajcie, jest to zabieg, kiedy pacjent rozbiera się nago. Jest to zabieg inwazyjny, ale u nas w ośrodku próbujemy przekonać zabieg zabiegiem, a żeby było tak, żeby pacjent czuł się bezpiecznie, ale też komfortowo, że cały czas jest rozmowa, kiedy ma się dolegliwości, zgłosić się do tego lekarza, zrobić sobie podstawowe badania. Ja nie mówię co rok, ale co 3-4 lata. Po prostu badać się systematycznie, czyli co 2-3 lata. Są te różne teraz programy kardiologiczne, koordynowana opieka, że to już pacjent dostaje się tak naprawdę, nie czeka miesiąc czy 2 miesiące na wizytę, tylko od razu w ramach tej koordynowanej opieki jest robionych dużo badań, próba wysiłkowa, echo serca i na podstawie tego, czy pacjent, czy pan doktor, który prowadzi tego chorego, dzwoni na nas, że w badaniach nie podoba mu się pewna rzecz, my przyjmujemy na oddział kardiologiczny. U nas czas oczekiwania to zależy. Jeżeli jest skierowanie na CITO, to po prostu wychodzimy troszeczkę tak, z takiej zasady, żeby lepiej tego pacjenta nawet dziennie, nieraz jest 15 zabiegów, przyjąć jako na 17 zabieg, bo wychodzimy z prostej zasady. Lepiej zapobiegać i później leczyć powikłania, kiedy ten pacjent będzie oczekiwał na zabieg, a w międzyczasie dostanie zawału serca. Bo taki pacjent też dla społeczeństwa, dla państwa jest dużo tańszy, czyli jak wyprzedzimy badaniami, diagnostyką tą chorobę, jest po prostu zdrowy. Później niestety w międzyczasie, jeżeli będzie czekał na te badania, czekał na przyjęcie na oddział kardiologii, to dostanie zawału serca i nie tylko. I wtedy leczenie takiego chorego to jest dużo kosztowniejsze. Jest bardzo, bardzo, bardzo dużo tych pacjentów, które przyjeżdżają na ostro. Dziennie to takich ostrych przypadków jest od 5 do 10. Bo pamiętajcie, to nie tylko Radom, ale okolice. Szydłowiec, Kozienice, Nowe Miasto, Grójec. U nas jest taka prosta zasada, jeżeli koledzy dzwonią z innych szpitali, mamy chorego z zawałem serca, nie czekamy na badania, tylko wierzymy temu naszemu koledze, który jest po drugiej stronie, na przykład w Grójcu, mówię, to przychodź. Nieraz jest tak, że przywieziemy, zrobimy, okazuje się, że na szczęście nie jest to zawał, ale tak dobrze działa współpraca z tymi szpitalami jeszczennymi, że na drugi dzień tego pacjenta odwozimy do ośrodka macierzystego i tam już jakby szukają przyczyn sercowych. Dziennie około 10-15 zabiegów. Dzisiaj mamy na tą chwilę około 17 zabiegów. I tak jak pan redaktor zapytał, po koronarografii to nie jest tak, że rzucamy za przeproszeniem o 15, tylko pytamy się chorego, że jest wszystko w porządku, zdjęta jest opaska po nakłuciu tętnicy promieniowej, czy pan chce iść do domu. Tak, jeżeli ktoś mówi, że jest daleka, to jutro rano między godziną 6 a 8 są wypowiedziała. Pamiętajcie, to w tej całej medycynie to im więcej się zrobi, im więcej się zobaczy, tym się, to też pan prezydent powiedział, to się podnosi kwalifikacje, tak?
1: Autobusy wietrzą się w upalne dni. Na tablicach systemu dynamicznej informacji pasażerskiej przy radomskich przystankach można zobaczyć ikonkę śnieżynki. Oznacza ona, że dany autobus wyposażony jest w klimatyzację, a nie, że aktualnie w pojeździe włączony jest chłodny nawiew. O tym decyduje kierowca autobusu, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
8: Klimatyzacja w autobusach powinna być uruchomiona, jeśli temperatura na zewnątrz przekracza 24 stopnie Celsjusza. W przypadku nowych autobusów włącza się ona automatycznie, natomiast w przypadku starszych pojazdów musi być uruchomiona ręcznie przez kierowcę. Tylko w przypadku starszych autobusów kierowca może włączyć klimatyzację przy niższej temperaturze i tylko w starszych autobusach pasażerowie mogą poprosić o jej włączenie lub wyłączenie. Warto dodać, że ikonka śnieżynki na tablicach systemu dynamicznej informacji pasażerskiej informuje o tym, że autobus posiada klimatyzację. Nie oznacza to jednak z automatu, że klimatyzacja w tym pojeździe jest włączona. Zgodnie ze stanem na koniec kwietnia bieżącego roku obecnie 90% autobusów, dokładnie 162 pojazdy, są wyposażone w klimatyzację.
1: Zapytaliśmy też mieszkańców Radomia, czy ich zdaniem klimatyzacja w autobusach jest potrzebna.
9: Jest klimatyzacja bardzo dobra.
10: Ta klimatyzacja nie jest zła, nie jest za zimno. A ty co myślisz o klimatyzacji w radomskich autobusach? Jest potrzebna, nie jest potrzebna, jak to jest?
11: No jest potrzebna, tym bardziej, że coraz cieplej się robi, no to też klimatyzacja by się przydała.
12: Klimatyzacja mi pasuje bardzo, dla mnie na plus. I spotkałem się też w niektórych autobusach, że nie było jej i to akurat był, to nie było akurat miłe, ale niekomfortowe, ale przeżyłem i jest dobrze.
13: Na tych liniach, których jeżdżę, to działało.
14: Ja pozwalałam sobie dzwonić do firm, które obsługują autobusy i poinformowano mnie, że no ten autobus, nasza komunikacja, nasz operator to nie może włączyć dlatego klimatyzacji, dlatego że autobus jest stary i nie jest dostosowany. Często otrzymywałam taką odpowiedź. Ewentualnie po interwencji właśnie do właściciela autobusu otrzymywałam odpowiedź. To ja zaraz postaram się, żeby kierowcy zwrócić uwagę, żeby włączył klimatyzację.
15: I jak skutkowało to? Kierowcy włączali czy nie?
14: To w większości przypadków tak.
15: Często się zdarza, że ona nie działa, czy częściej, że działa? Jak to jest?
14: No bardzo różnie w zależności od linii. A są linie, które są bardzo rzetelnie, autobusy i czasowo dobrze jeżdżą i jeżeli chodzi o klimatyzację, jest klimatyzacja włączona.
1: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji zrezygnował z wyświetlania na tablicach systemu dynamicznej informacji pasażerskiej i ikonki informującej, że dany autobus posiada udogodnienia dla niepełnosprawnych. Obecnie każdy radomski pojazd ma takie udogodnienia. Już w sobotę Resursa Obywatelska zaprasza mieszkańców na Anima Urbis. Tegoroczny spacer po Radomiu zamieni się w grę inspirowaną wydarzeniami czerwca 76 i premierą karcianki 50 powodów do zadumy. Uczestnicy sami wybiorą drogę odwagi i bezpieczeństwa, mówi Damian Drabik z Resursy.
16: Tegoroczna Anima Urbis będzie miała wyjątkowy charakter. Zaprosimy mieszkańców do wspólnej zabawy w wielowątkowej grze miejskiej nawiązującej do jubileuszu 50-lecia radomskiego czerwca. Spotykamy się już w najbliższą sobotę, 30 maja o godzinie 20 na Placu Jagiellońskim. Tym razem trasa nocnego spaceru w poszukiwaniu duszy miasta nie będzie jednoznaczna. Kanwą wędrówki stanie się opracowana przez Resursę gra pod tytułem 50 powodów do zadumy. Właśnie tego wieczora odbędzie się oficjalna premiera zrealizowanej przez nas gry, która nawiązuje do 50-lecia obchodów radomskiego protestu. Gra pozwala się wcielić w jedną z czterech charakterystycznych postaci, które biorą udział w wydarzeniach sprzed półwiecza. Umożliwia to wejście w sam środek zdarzeń, w których nie ma czasu na wahanie. Tak w grze Resursy, jak i podczas przygotowanego przez nią spaceru, realia Radomia z czerwca 1976 roku będzie można poczuć na własnej skórze. Miasto na krawędzi, w którym ulice pulsują emocjami, sytuacja zmienia się z minuty na minutę, a napięcie wciąż rośnie. Uczestnicy Anima Urbis będą zatem mogli sprawdzić się w ekstremalnych warunkach, w których balansuje się nieustannie na granicy między odwagą a bezpieczeństwem. Celowo nie zdradzamy poszczególnych przystanków tegorocznego spaceru, gdyż to sami uczestnicy, albo kierowani wewnętrznym głosem rozwagi, albo namową prowodyrów z tłumu, zdecydują, w którą stronę pójdą. Raz obrana droga będzie mogła zostać poddana korekcie w kolejnym kroku. Każdy moment akcji pozwoli na wybór opcji bezpiecznego spędzenia sobotniego wieczoru lub też na to, by dać się ponieść emocjom i pójść tam, gdzie odwaga będzie cechą niezbędną. Żywiołowość akcji i wydarzeń, na które wpłyną sami uczestnicy, zapewni dodatkowe emocje i spowoduje, że adrenalina spacerowiczów cały czas będzie się utrzymywać na bardzo wysokim poziomie. W każdym z odwiedzonych punktów będą na nas czekać różnorodne zadania i zagadki związane z postaciami gry Resursy. Ich treść i poziom trudności uzależnione będą od tego, czy uczestnik obrał drogę odwagi czy bezpieczeństwa. Podjęcie ich i rozwiązanie pozwoli zdobyć talon na egzemplarz 50 powodów do zadumy, a grę będzie można otrzymać w finałowym punkcie spaceru. Tego wieczoru z pewnością nie zabraknie wrażeń, ale żeby jeszcze podkręcić emocje, szykujemy dla uczestników prawdziwą muzyczną petardę. Premierę gry uświetni koncert zespołu Hańba. Udział w całym wydarzeniu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy, przypominam, spotykamy się na Placu Jagiellońskim 30 maja o godzinie 20.
17: Fox FM Radom. Letnie hitów. Trójcu na 106.4. Reklama.
18: RTV Euro AGD.
19: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
18: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
21: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
22: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
23: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
24: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
17: Reklama.
25: Daria Żurowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji mijającego tygodnia. Po dramatycznym wypadku druzgocące wyniki kontroli. Aż 24 nieprawidłowości stwierdził Urząd Transportu Kolejowego w spółce Koleje Mazowieckie. Pracownicy urzędu rozpoczęli działania po lutowym wypadku w Woli Bierwieckiej, w którym ciężko ranny został 17-letni Dominik Hołuj. Chłopak, pomagając nieznajomej kobiecie wynieść wózek z pociągu, sam znalazł się pod składem. W wyniku wypadku stracił obie nogi i dłoń. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec przewoźnika. Czego dotyczą nieprawidłowości, wyjaśnia rzecznik urzędu Tomasz Frankowski.
26: Chodzi m.in. o brak właściwej obserwacji wymiany podróżnych przez kierownika pociągu, brak właściwej obserwacji peronu za pomocą kamer zewnętrznych przez maszynistę, rozmowy z wykorzystaniem urządzeń radiołączności pociągowej niezgodne z obowiązującymi przepisami, ale także brak właściwego prowadzenia dokumentacji pociągowej.
25: Swoje postępowanie w sprawie wypadku prowadzi prokuratura. Nikomu nie postawiono zarzutów. Radomscy rowerzyści mogą już przejechać drogą dla rowerów wzdłuż miasta Kazimierzowskiego. Powstała ona wzdłuż odcinka ulicy Limanowskiego od Ronda Kisielewskiego do ulicy Wałowej. Drogowcy w tym miejscu odkryli fragmenty dawnych baszt i murów miejskich. Jak mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, zostały one odpowiednio zaznaczone na ścieżce.
27: W trakcie inwestycji zostały przeprowadzone badania archeologiczne, podczas których odkryte zostały fragmenty starych murów miejskich. Aby pokazać radomianom i turystom, w których miejscach one dawniej stały, zostały odwzorowane ich ślady na nowej nawierzchni drogi dla rowerów i równoległego chodnika. Wykonano je ze specjalnie przyciętych kamieni polnych, zalanych żywicą.
25: Ścieżka rowerowa na ulicy Limanowskiego powstała dzięki funduszom z programu Polska Wschodnia. Wysoka porażka Radomiaka Radom. W ostatniej kolejce tego sezonu podopieczni Bruno Baltazara przegrali na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Mecz zakończył się wynikiem 6-2. Bramki dla Radomia strzelił Elwes Balde i Salifu Sumach. Tym samym Radomiak kończy sezon na 10. miejscu z bilansem 11 zwycięstw, 11 remisów i 12 porażek. Mistrzem Polski został Lech Poznań, natomiast z ekstraklasą żegna się Bruk Metthermalika Nieciecza, Arka Gdynia i Lechia Gdańsk. Lepiej radzą sobie za kierownicą i w rozwiązywaniu testów. Od marca 17-latkowie mogą zapisywać się na kursy prawa jazdy. W Radomiu zrobiło to już ponad 1000 osób.
28: Kiedy zdawalność w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, jeśli chodzi o teorię, jest w granicach 50%, to ci młodzi ludzie naprawdę przykładają się do tego, żeby tą wiedzę zdobyć, bo ta zdawalność jest wtedy na poziomie ponad 75%.
25: Zauważa Dariusz Piątek, dyrektor radomskiego WORD-u. Zdawalność na egzaminie praktycznym wśród 17-latków w tym mieście wynosi 67%. Nieważny lub zniszczony paszport albo jego brak to najczęstsze przyczyny uniemożliwiające podróż za granicę. Tylko na Mazowszu kilkadziesiąt osób dziennie wnioskuje o przyspieszenie decyzji paszportowej ze względu na wykupioną wcześniej wycieczkę. Zanim udamy się na wymarzony zagraniczny urlop, warto sprawdzić ważność tego dokumentu, apeluje Ewa Filipowicz z Biura Wojewody Mazowieckiego.
0: Niestety co roku setki osób dopiero kilka dni przed wyjazdem lub już na lotnisku orientują się, że paszport stracił ważność. Tylko na Mazowszu kilkadziesiąt osób dziennie wnioskuje o przyspieszenie wydania paszportu ze względu na wykupioną wycieczkę. Niestety prawo nie przewiduje wydania paszportu w trybie pilnym.
25: Czas oczekiwania na paszport to maksymalnie 30 dni od daty złożenia wniosku. W Radomiu na paszport czeka się średnio 14 dni. Dwa martwe koty, truchło psa znalezione w lesie i groźby wobec obrońców zwierząt. Fundacja Judyta alarmuje o bestialskim znęcaniu się nad zwierzętami w jednym z gospodarstw we wsi Podgórze w gminie Ciepielów. Wolontariusze zostali wezwani po informacjach, że właściciel posesji miał zabić dwa koty i psa. Podczas interwencji mężczyzna miał grozić działaczom, mówi Małgorzata Brzezińska z Fundacji Judyta.
2: Pod moim adresem były groźby śmierci, groźby pobicia mnie i ogólnie mówiąc delikatnie, nieprzyjemności.
25: Fundacja zarzuca policji opieszałość w działaniach. Funkcjonariusze z Lipska odpowiadają jednak, że działania prowadzone są zgodnie z procedurami, mówi Monika Karasińska, oficer prasowy.
3: Nikt tutaj nie złożył żadnego zawiadomienia w tej sprawie. Mamy przesłuchanych świadków i dalej też przesłuchujemy kolejnych.
25: Truchło odnalezionego psa trafiło do badań w Puławach. Od ich wyników zależą dalsze decyzje śledczych. Europejskie Centrum Renesansu powstaje w Szczecinie. Samorząd Mazowsza podpisał umowę na przygotowanie dokumentacji przedprojektowej koniecznej do ogłoszenia konkursu na koncepcję architektoniczną nowej placówki, mówi Rafał Rajkowski, wicemarszałek Mazowsza.
4: Projekt bardzo ciekawy w realizacji, ale oczywiście będzie wymagał dużych nakładów finansowych. Nikt myślę, że nie byłby w stanie tego obiektu tak naprawdę przywrócić do piękności, a nam myślę, że to się uda.
25: Nowoczesna instytucja kulturalna i edukacyjna umożliwi poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty muzeum. Przypomnijmy, dokumentację przedprojektową dla Europejskiego Centrum Renesansu w Szczecinie przygotuje Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Połączyli sztukę z działalnością społeczną. Trwa kolejna aukcja charytatywna dla radomskich bezdomniaków Sztuka dla Zwierząt. Na Facebooku Radomskiego Schroniska można wylicytować pracę między innymi radomskich studentów. O szczegółach Adelina Szczerbińska, koordynatorka aukcji.
5: Studenci Wydziału Sztuki przyjeżdżali do schroniska, wyprowadzali nasze psy, odwiedzali też oczywiście kociarnię schroniskową, no i potem te swoje obrazki, które zapamiętali sobie w głowie, przelewali na papier. No i tak powstały prace, powstały obrazy, grafiki.
25: W ubiegłym roku udało się zebrać ponad 5 tysięcy złotych. Finał aukcji Sztuka dla Zwierząt już 14 czerwca w radomskim schronisku. Spotkania autorskie, panele dyskusyjne czy koncerty to wydarzenia Radomskiej Wiosny Literackiej. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się pod hasłem Bunt, Wolność, Emancypacja, mówi Przemysław Czaja, dyrektor Radomskiej Biblioteki.
6: Wiosna Literacka, jak wiele innych wydarzeń kulturalnych organizowanych w tym roku w Radomiu, bezpośrednio nawiązuje do 50. rocznicy protestu robotniczego z czerwca 1976 roku.
25: Radomska Wiosna Literacka odbędzie się w dniach od 6 do 10 czerwca. Prawie 40 skrzyżowań obejmie inteligentny system transportowy, który ma powstać w Radomiu. Będą też nowe przejścia i sygnalizacja świetlna. W ratuszu ma powstać Centrum Zarządzania Ruchem. Jak mówi Łukasz Zaborowski, ekspert Instytutu Sobieskiego i prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego, spowoduje to zwiększenie liczby samochodów w mieście.
7: Jeżeli tylko udostępniamy nową przepustowość, czy to w mieście, czy na trasach wylotowych z miasta, to skutkuje tym, że coraz więcej ludzi się wyprowadzi na przedmieścia, ponieważ dojazd samochodem z przedmieść będzie bardziej atrakcyjny, tudzież poruszanie się tym samochodem po mieście.
25: Przypomnijmy, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji rozstrzygnął przetarg na wdrożenie inteligentnych systemów transportu. Trwają zgłoszenia do Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. To już 27. edycja. Zgłaszać można osoby lub organizacje, które swoją działalnością inspirują innych, mówi Adam Struzik, marszałek Mazowsza.
8: Czekamy na te zgłoszenia. To są czasami bardzo barwne postaci związane z kulturą ludową czy z regionalizmem. Nie ma tutaj ograniczeń. To dorobek życia często decyduje o tym, że tacy ludzie się do takich nagród kwalifikują.
25: Kandydatów można zgłaszać do 1 czerwca. 74-latka straciła 10 tysięcy złotych. Seniorka z powiatu radomskiego uwierzyła oszustowi podszywającemu się pod policjanta. Mężczyzna przekonał kobietę, że jej oszczędności są zagrożone i trzeba je zabezpieczyć. Zgodnie z instrukcją kobieta zostawiła pieniądze w reklamówce zawieszonej na ogrodzeniu posesji. Gotówkę zabrał nieznany sprawca. W takich sytuacjach nie ulegajmy emocjom, mówi Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
9: W takich przypadkach należy bezwzględnie starać się zweryfikować tożsamość osoby, która do nas dzwoni. Warto dwa razy zastanowić się i dokładnie wszystko sprawdzić przed wykonaniem czynności zleconej przez głos w słuchawce, aby nie stracić oszczędności całego życia.
25: Funkcjonariusze przypominają, że każde tego typu oszustwo należy zgłosić na policję. Piosenki, wierszyki, kwiatki i mnóstwo laurek. Radomskie maluchy gotowe na dzień mamy. Sprawdziliśmy, co najmłodsi przygotowali na ten dzień.
10: Dam kwiatki. Zrobiliśmy dzbanuszki, laurkę. Będziemy mówić razem z wszystkim.

0: a my życzymy wszystkim mamom, aby ta miłość nigdy się nie kończyła. Pięć firm chce operować miejskimi liniami autobusowymi. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu otworzył oferty w przetargu. Docelowo wybrany wykonawca miałby obsługiwać 7 linii przez 10 lat, wykorzystując do tego pojazdy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Przetarg podzielony był na dwa zamówienia, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji.
1: Pierwsze podstawowe obejmuje świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanych w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach nadzorowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu. Drugie zamówienie w ramach tego przetargu, opcjonalne, obejmuje dostawę i montaż urządzeń obsługujących system karty miejskiej i system dynamicznej informacji pasażerskiej.
0: Przypomnijmy, na początku marca obsługę niektórych linii autobusowych zakończyło konsorcjum trzech firm, które działało w Radomiu przez dekadę. Mają zapewnić bezpieczeństwo personelu i pacjentów. Na szpitalnym oddziale ratunkowym w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym będzie dyżurował strażnik miejski. Decyzja już zapadła, teraz chodzi o ustalenie szczegółów. Agresywnych, często będących pod wpływem alkoholu pacjentów nie brakuje, stąd taka decyzja, mówi wiceprezydent miasta Marta Michalska-Wilk.
2: Zagrożone jest bezpieczeństwo personelu medycznego, lekarzy, pielęgniarek, którzy ratują ludzkie życie i zdrowie, ale także bezpieczeństwo naszego sprzętu, który jest nowy i który naprawdę jest bardzo drogi.
0: Szpitalny oddział ratunkowy przy miejskiej lecznicy rocznie przyjmuje ponad 35 tysięcy pacjentów. Raz zabrane młode zostaną naprawdę odrzucone przez swoich rodziców, wyjaśniają leśnicy i apelują o niedotykanie i niezabieranie młodych dzikich zwierząt z lasów. Jeśli widzimy zranione zwierzę, lepiej powiadomić leśników. Choć jak wyjaśnia Edyta Nowicka z Lasów Państwowych w Radomiu, zgodnie z prawem zwierzęta nie powinny też trafiać do leśników.
3: Nie jesteśmy również uprawnieni do tego, by przetrzymywać takie przyniesione zwierzęta. Nie wolno nam tego robić, gdyż one powinny trafiać, jeżeli wymagają pomocy, do ośrodków rehabilitacji.
0: Jak wynika z danych leśników, 90% zwierząt zabranych z lasu nie potrzebowało pomocy człowieka. Radom dba o bioróżnorodność. W mieście pojawiły się specjalne hotele dla owadów. Drewniane budki pojawiły się w różnych miejscach miasta, mówi Marcin Gutkowski z Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu.
4: Będą one w takich miejscach, gdzie te owady są najczęściej, czyli na przykład łąki kwietne, parki miejskie, tak żeby te owady miały możliwość zagnieżdżenia się w tych miejscach i tam właśnie, żeby mogły przebywać. Dzięki temu, że będą tam owady, ptaki, które również są w tym miejscu, też będą miały pożywienie.
0: W sumie pojawi się 20 hoteli. Ich koszt to 6 tysięcy złotych. Kolejnych 5 elektryków wyjechało na radomskie ulice. Do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji dotarła ostatnia dostawa. Nowe autobusy posiadają m.in. system liczenia pasażerów czy kasownik z terminalem płatniczym. To bardzo nowoczesne wozy, stwierdza Piotr Szprendałowicz, dyrektor MPK.
5: To są autobusy najnowocześniejsze na świecie i my takie w Radomiu mamy. Realizując te kolejne projekty, kupując kolejne autobusy elektryczne, gazowe, jesteśmy w ścisłej czołówce krajowej, a rzekłbym także europejskiej, pod kątem elektromobilności, pod kątem ekologii w taborze autobusowym.
0: W przyszłym roku do Radomia ma trafić kolejnych 12 elektrycznych autobusów. Jeszcze nie zebrano pierwszych podpisów, a na placu Korackiego już było gorąco. Śpiew hymnu, okrzyki precz z komuną i polityczne emocje. Tak w Radomiu rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Radosława Witkowskiego. Konferencja zwołana przez inicjatorów odwołania prezydenta i Rady Miasta zamieniła się w ostrą dyskusję pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami prezydenta Radomia.
6: Pan o siebie dba tak jak nasz premier i wszyscy.
7: Niech ludzie rozmawiają merytorycznie, a nie zaszywają się nawzajem, bo nie na tym to polega. No.
0: Jak mówi Filip Waligórski ze Stowarzyszenia Lepszy Radom, formalny wniosek został już zgłoszony w biurze wyborczym i od teraz rusza zbiórka podpisów mieszkańców. Co dalej?
8: No i następnie zostanie wyznaczony termin referendum. Powinno się to dokonać mniej więcej w ciągu 2 miesięcy od złożenia przez nas podpisów.
9: Mamy radę.
8: Najprawdopodobniej we wrześniu lub w październiku.
0: By doszło do referendum, trzeba zebrać prawie 15 tysięcy podpisów. ruszyły zapisy na Enea Kozienice Triathlon. Impreza odbędzie się 14 i 15 sierpnia na terenie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu. W programie pływanie, jazda na rowerze oraz bieg, a także akwatlon dla dzieci. Zapisy trwają na stronie kcris.pl. Las receptą na nasze zdrowie. Wiosna to idealny czas na rozpoczęcie leśnych wędrówek. Obcowanie z naturą według naukowców może mieć zbawienny wpływ dla naszego zdrowia. Leśny spacer pomaga zredukować stres, mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
9: Las to zdrowie dla naszego umysłu. Las jest niesamowitym miejscem, w którym możemy w erze przebodźcowania, kiedy jesteśmy wszystkim czasami zmęczeni, możemy odpocząć bardzo prosty sposób, po prostu spacerując, siedząc w tym lesie, wdychając powietrze. W powietrzu leśnym są tak zwane fitoncydy, olejki drzew, czyli substancje, które hamują rozwój bakterii i grzybów.
0: W regionie radomskim na leśne spacery możemy wybrać się do Lasu Kapturskiego czy do Puszczy Kozienickiej. Społeczniczka i wolontariuszka Katarzyna Cielecka została laureatką tegorocznej nagrody imienia Marii Kaleskraus. Nagroda przyznawana jest osobom, które swoją działalnością społeczną, zaangażowaniem i codzienną pracą budują społeczeństwo obywatelskie oraz umacniają ideę samorządności w Radomiu. Katarzyna Cielecka to twórczyni wielu akcji charytatywnych i humanitarnych, szkoleń wolontariatu, animatorka kultury czy kreatorka kampanii społecznych. Jest wolontariuszką Szlachetnej Paczki i pełni funkcję lidera rejonu Radom Południe. Do jesieni ma potrwać remont pętli autobusowych na Zamłyniu i Pruszkowie. Prócz nowych przystanków i remontów nawierzchni, mają pojawić się tam punkty socjalne dla kierowców, ale nie tylko.
1: Pojawią się tam m.in. nowe nawierzchnie jezdni i chodników. Zrealizowane zostaną także roboty związane z budową kanalizacji deszczowej czy przebudową oświetlenia ulicznego. Ustawione będą poza tym nowe wiaty przystankowe. Dodatkowo przy ulicy Szymanowskiego powstanie parking rowerowy typu bike and ride.
0: Powiedział Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. Koszt wszystkich prac to ponad 2 700 000 zł. Są na dworcach, w pociągach, urzędach, a nawet kinach. W wielu miejscach w przestrzeni miejskiej można zobaczyć defibrylatory AED. W przypadku zatrzymania akcji serca to urządzenie może uratować życie. Trzeba jedynie stosować się do instrukcji, mówi Małgorzata Kędzierska-Abidi z radomskiej stacji pogotowia ratunkowego.
10: Urządzenie AED jest takim urządzeniem, które bezpiecznie przeprowadzi każdą osobę, która będzie je używać, poprzez wydawanie instrukcji wizualnych, głosowych, tak żeby poprowadzić bezpiecznie dla tego pacjenta.
0: Ważne, by użyć defibrylatora AED w ciągu 4 pierwszych minut od ustania akcji serca. Do niektórych specjalistów trzeba czekać nawet 3 lata. Takie są kolejki pacjentów na wizyty w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia w Radomiu. Na pilną wizytę u ortopedy w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym poczekamy do lipca, zaś do neurologa dostaniemy się we wrześniu przyszłego roku. Gorzej z neurochirurgiem, przyznaje Elwira Piechota ze szpitala.
11: Termin za skierowaniem pilnym po 24 stycznia 2029 roku, za skierowaniem stabilnym po 3 kwietnia 2029 roku.
0: Z kolei radomski szpital specjalistyczny zapewnia, że do lekarzy specjalistów, ortopedy, neurologa czy kardiologa w poradni są terminy jeszcze w tym roku. Było sporo zapowiedzi, teraz czas na działania. Rozpoczęła się budowa wieżowca przy zbiegu ulic Kaleskrausa i Malczewskiego. Prace przygotowawcze już się rozpoczęły. Obecnie trwa wyburzanie parkingu wielopoziomowego. Zgodnie z przyjętym planem miejscowym ma tam powstać budynek o wysokości 70 metrów. Prezydent Radomia Radosław Witkowski ma nadzieję, że ta część centrum zmieni się nie do poznania.
12: Mam też nadzieję, że po kolejnych działaniach ta część miasta nabierze takiego wielkomiejskiego charakteru związanego z drapaczami chmur, rozwojem usług, ale także apartamentowcami, które znajdą swoich mieszkańców.
0: Zgodnie z zapowiedziami, z centrum miasta ma zniknąć stacja benzynowa obok parkingu. Są karty płatnicze, a także śnieżynki. Na tablicach systemu dynamicznej informacji pasażerskiej można zobaczyć piktogramy w kształcie gwiazdki. Oznaczają one klimatyzację w danym autobusie. Śnieżka nie pojawia się jednak przy wszystkich liniach, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
1: Zgodnie ze stanem na koniec kwietnia bieżącego roku obecnie 90% autobusów, dokładnie 162 pojazdy, są wyposażone w klimatyzację.
0: Jak dodaje, symbol oznacza jednak tylko wyposażenie.
1: Nie oznacza to jednak z automatu, że klimatyzacja w tym pojeździe jest włączona.
0: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji zrezygnował z wyświetlania na tablicach systemu dynamicznej informacji pasażerskiej ikonki informującej, że dany autobus posiada udogodnienia dla niepełnosprawnych. Obecnie każdy radomski pojazd ma takie udogodnienia. I to wszystko na dziś. Daria Żurowska, dziękuję za uwagę.
13: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Autopromocja. Vox Alert. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
5: Harmonizer.
6: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: Reklama. Zdarzenia autokaru i osobówki niedaleko Białej Podlaskiej są

0: Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.
1: Autokar leży na boku, są osoby poszkodowane, działania trwają.
0: W miejscowości Aleksandrów na drodze 63 występują utrudnienia w ruchu. Specjalny samolot przetransportuje do kraju Polkę przebywającą w śpiące w Pekinie. Maszyna wystartuje jutro. Wszystkie zgody na przelot samolotu są zatwierdzone, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który ma zrobić wszystko, by 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. Kobieta w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Jej stan zaczął się gwałtownie pogarszać. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. 24-latka skończyła we Wrocławiu studia licencjackie z filologii chińskiej, a następnie studiowała w Pekinie. Próbki osadu trafią do specjalistycznej analizy, zapowiadają radni dzielnicowi z gdańskiej Letnicy. Chodzi o pył węglowy z portu, który regularnie osadza się na pobliskich budynkach, w tym na balkonach, oknach i parapetach. Zdaniem społeczników pył może być szkodliwy dla zdrowia mieszkańców.
2: Obecnie są podejmowane takie działania, że port zrasza te hałdy węgla. To są rozwiązania dobre, ale doraźne. One nie są wystarczające. Postanowiłem zebrać od mieszkańców to, co mają na balkonach, na parapetach, ponieważ wszyscy tłumaczą, że sprawa jest kontrolowana, kiedy ten pył występuje, ale mieszkańcy cały czas ten pył z parapetów wycierają.
0: Mówi Sebastian Piasecki, radny dzielnicy Letnica. W zależności od wyników próbek społecznicy będą domagać się odszkodowań od firm realizujących przeładunki węgla. Rannych zostało 219 osób, 8 jest w stanie ciężkim. Francuska policja podsumowała zamieszki, do których doszło we Francji po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozegranym w Budapeszcie PSG pokonał Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3. Z raportu policji wynika, że w całej Francji aresztowano 780 uczestników zajść. To wzrost o 1/3 w porównaniu do ubiegłego roku, gdy piłkarze PSG także triumfowali w tych prestiżowych rozgrywkach. Pozostajemy we Francji. Po przegranej z Ukrainką Martą Kostiuk Iga Świątek odpada z French Open. To było niezwykle nerwowe spotkanie w wykonaniu obu zawodniczek, komentuje w rozmowie z naszym reporterem Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tennis Club. W jego ocenie od pewnego momentu losy spotkania na korcie były przesądzone.
3: Bez wątpienia nie da się wygrać na tym poziomie w turnieju wielkoślemowym meczu, jeżeli przegrywa się 6 własnych gemów serwisowych. Iga od pewnego momentu po prostu nie wygrywała swojego serwisu i to, myślę, jeden z podstawowych powodów tej porażki.
0: Zdaniem eksperta, mimo porażki Iga Świątek postawi teraz na intensywne przygotowania do turnieju w Londynie.
3: Z podwójnym zacięciem ruszy do przygotowań do turnieju wimbledońskiego. Pojedzie na Majorkę, będzie trenowała, zagra turniej w Bad Homburg i będzie starała się wypaść jak najlepiej na wimbledońskiej trawie.
0: Ukrainka Marta Kostiuk w walce o ćwierćfinał French Open wygrała z Igą Świątek w 2 setach 7-5, 6-1. Pogoda. 16 stopni teraz nad morzem, 18 na wschodzie, około 20 w centrum, najcieplej 24-25 stopni na Dolnym Śląsku. Kolejne godziny w pogodzie mogą być niespokojne. Jak słyszeliście już w wiadomościach, synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami dla 8 regionów. I te burze mogą się pojawić od Polesia Lubelskiego przez Podlasie po wschód Mazowsza i Mazury.
4: To jest nasz czas. Z mikrofonem wśród dzieci. Magazyn dziecięcy radia Vox FM Radom.
5: Witam was bardzo serdecznie, moi kochani, w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Sandra Białek-Pawłowska. W tej godzinie mam dla was propozycję spędzenia wolnego czasu, bo w radomskiej resursie obywatelskiej co 2 tygodnie w niedzielę czekają na was bajkowe niedziele. O co chodzi? Posłuchajcie sami.
6: Katarzyna Jagieło, Ośrodek Kultury i Sztuki, Resursa Obywatelska. Pomysł wziął się od pani dyrektor, od pani Justyny Sztrajcher-Górskiej. Pomyśleliśmy, że w mieście dzieje się, jakby jest mało propozycji takich dla najmłodszych dzieci. Oczywiście gdzieś tam w przestrzeni miejskiej kulturalnej odbywały się jakieś tam spotkania dla dzieci, spektakle teatralne, natomiast tego jakby było za mało. Postanowiliśmy, że wpadliśmy na pomysł, że tutaj u nas w resursie w niedzielę zorganizujemy dla rodzin tak naprawdę taki cykl spotkań filmowo-teatralnych, ponieważ w niedzielę bajkowe to nie są tylko filmy, ale także zapraszamy tutaj teatry dla dzieci. No i co 2 tygodnie będziemy zapraszać całe rodziny na właśnie te nasze spotkania w resursie. To jest cykl takich fajnych, dopołudniowych, niedzielnych spotkań rodzinnych,

0: ponieważ naszym spotkaniom towarzyszą nie tylko spektakle teatralne, nie tylko pokazy filmów, natomiast zazwyczaj po filmach zapraszamy dzieci na warsztaty tematyczne. Zazwyczaj są to warsztaty związane z tematyką filmów, bajek, które wyświetlamy, ale także z różnymi innymi tematami związanymi na przykład z jesienią, z uroczystościami tutaj związanymi, uroczystościami tutaj naszymi radomskimi, z historią Radomia. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zarówno rodzice, jak i dzieci. Jest to też bardzo fajny sposób na spędzanie czasu z dzieckiem, ponieważ w warsztatach w większości biorą też udział rodzice, tak, którzy gdzieś tam pomagają swoim pociechom w wykonywaniu różnych naszych pomysłów, które przygotowujemy dla naszych najmłodszych gości. Tak jak już powiedziałam wcześniej, nasi widzowie, nasi goście biorą udział w warsztatach, które są związane nie tylko z tematyką filmów, ale także dotyczą różnych rzeczy związanych tutaj u nas z historią Radomia, którą gdzieś tam staramy się przemycać do naszych spotkań. Częściej oczywiście są to jakieś tam warsztaty plastyczne, takie skierowane do grup wiekowych, które tutaj do nas przychodzą, czyli tych najmłodszych jednak dzieci, żeby te warsztaty nie były za trudne i były jakby są ukierunkowane właśnie na wiek naszych odbiorców. Jest coraz większy odzew na naszą propozycję. No, początki były może nie trudne, ale w miarę upływu czasu jest coraz większy odzew, jeżeli chodzi właśnie o naszych najmłodszych odbiorców, ich rodziców czy opiekunów, bo przychodzą także nie tylko rodzice z dziećmi, ale także dziadkowie, czy nie wiem, ciocie, wujkowie zapraszają swoje, przychodzą nawet całe rodziny, tak? Gdzieś tam przychodzi babcia z dziadkiem i kilkoro wnucząt. Także to jest, mówię, bardzo fajny sposób na spędzenie tego czasu wspólnie razem, tak, z dziećmi i jakieś takie kreatywne spędzenie czasu. No, jest to cykl dla dzieci, które albo zaczynają swoją przygodę gdzieś tam z kinem, z teatrem, albo po prostu właśnie spędzają miło czas w to niedzielne przedpołudnie. Odzew jest coraz większy. No, na przykład na naszej ostatniej bajkowej niedzielę było bardzo dużo osób. Dziękuję bardzo za przybycie. Oczywiście zapraszam na nasze następne spotkania. No, także staramy się jak możemy, żeby przyciągnąć jak największą rzeszę odbiorców. Zarówno jeżeli każdy znajdzie coś dla siebie, jeżeli ktoś lubi bardziej teatr, przyjdzie na spektakl dla dzieci. Ktoś, jeżeli bardziej lubi kino, przyjdzie na pokaz filmowy. Także bardzo serdecznie zapraszam. Nasze spotkania odbywają się co 2 tygodnie. O godzinie 11 zaczynamy już i po filmach warsztaty. Także bardzo serdecznie zapraszam na bajkowe niedziele. Szczegóły znajdziecie Państwo u nas na stronie internetowej www.radom.resursa.pl albo na naszych mediach społecznościowych. Jest to bardzo fajny sposób na spędzenie czasu ze swoimi dziećmi, wnukami, rodziną, ale także taki początek, w którym można dzieci zachęcić do teatru, do kina, takie rozpoczęcie przygody właśnie z tymi, zarówno z teatrem, jak i z kinem. Także myślę, że jest to fajnie spędzony czas w gronie rodzinnym i fajnej zabawy chyba.
1: A w Radomiu w ten weekend zrobiło się magicznie, a to za sprawą Festiwalu Artystów Ulicznych, który powoli dobiega końca. A jak na festiwalu bawiły się radomskie dzieciaki? Posłuchajcie sami.
2: Co ten pan teraz tutaj robi?
3: Robi magiczne sztuczki kulą.
2: A jak wam się podobają te sztuczki?
3: Fajnie.
4: No,
3: podoba mi się.
2: A tobie?
3: Bardzo fajnie jest.
2: Jak myślisz, czy to jest trudne takie z kulą czarowanie?
3: Tak.
2: Chłopaki, widzieliście już jakieś występy?
4: Nie, jeszcze nie.
2: A czy jest jakiś artysta dzisiaj, którego specjalnie nie możecie się doczekać?
4: Czarka czaruje.
2: Dlaczego?
4: No nie wiem, bo jest najmłodszy chyba, tak mi się wydaje, najfajniejszy.
2: A co on takiego czaruje, powiedz mi? Oglądałeś pewnie jego występy.
4: Oglądałem, ale no czaruje magię, tyle mogę powiedzieć.
2: Jakiś taki jego specjalny pokaz, co ci się najbardziej podobało?
4: Połykanie balona.
2: To opisz, jak to wygląda. Czy to jest niebezpieczne twoim zdaniem?
4: Czy to jest niebezpieczne, to nie mam pojęcia, ale widziałem, jak połykał 1,5-metrowego balona. Albo wrzucali monetę do zamkniętej puszki, to też było niesamowite.
2: A czy ty umiesz czarować?
4: Nie bardzo. Umiem jeden trik, ale to taki, to z kartami to takie.
2: No to jaki to jest trik?
4: No, że zamieniam kartę i wiem, która to jest karta wybrana przez widza.
2: A sam się tego nauczyłeś?
4: Z internetu.
2: A to jest twój brat, tak? Kolega?
4: Kolega! Znaczy to jest brat mojego najlepszego kolegi.
2: A powiedz mi, a ty jakiegoś artysty dzisiaj nie możesz się specjalnie doczekać?
5: Takiego samego, jak on mówił.
2: A powiedz mi, byłeś tutaj w zeszłym roku?
5: Nie byłam.
2: Nie byłeś, czyli dzisiaj po raz pierwszy?
5: Tak.
2: A czy ty umiesz czarować?
5: Nie za bardzo.
2: No to dzisiaj może się czegoś nauczysz.
4: Nawet przygotowany, ja mam karty.
2: O proszę bardzo, jesteś przygotowany, masz karty, to może byś pokazał tą sztuczkę?
5: Dawaj, ją pokażemy.
2: I powiedz mi, co po kolei robisz?
4: Nie mogę, to jest sztuczka, tego nie można zdradzać.
5: Dawaj, ja robię. Ja to robię.
4: Jest normalna talika.
5: Dawaj,
4: no i ja to zrobię. Pani niech sobie wybierze kartę.
2: Czyli ja mam sobie wybrać kartę, tak? No powiem ci, tego się nie spodziewałam, że widzowie będą mnie tutaj czarować.
4: Niech pani zapamięta.
2: Aha, dobra.
4: I położymy kartę. Przełożymy kartę gdzieś tak do środka.
2: Dobra.
4: Pamięta pani tę kartę?
2: Tak.
4: To była ta karta?
2: To była ta karta. No powiem ci, że jestem zaskoczona. Słuchaj, może się czegoś nauczysz jeszcze tutaj. Powiedz mi jeszcze raz, co dokładnie pan zrobił?
6: Psa.
2: No a z czego zrobił tego pieska?
6: Z balona.
2: A powiedz mi, jak ci się podobało?
6: Bardzo fajnie.
2: A powiedz mi, czy ty lubisz czary?
6: Tak.
2: A sam umiesz czarować?
6: Nie.
2: A tutaj na tych występach jesteś po raz pierwszy, czy może byłeś już w zeszłym roku?
6: Dopiero pierwszy raz jestem tu.
2: I jak ci się podoba?
6: Bardzo fajnie jest.
2: Jest śmiesznie?
6: No tak, ogólnie to jest tak śmiesznie, że szok już jest.
2: A tobie jak się podoba?
6: Dobrze.
2: Jak ci się podoba występ tego pana?
6: Śmieszny jest.
2: A dlaczego jest śmieszne?
6: Bo robi różne... różne dziwne rzeczy.
2: Powiedz mi, po raz pierwszy jesteś, czy już byłeś?
6: Pierwszy.
2: No i jak ci się w ogóle tutaj podoba?
6: Jest bardzo fajnie.
2: A ty umiesz czarować?
6: Nie.
2: Ale przyszedłeś tu, żeby też coś się nauczyć może?
6: Tak.
7: Już wam mówię, o co chodzi. Sprawdźcie te liny, czy nie ma tam żadnych magnesów, baterii, rzepów, ukrytych asystentek, czy to są zwykłe sznury. Łukasz, bo po tym, co państwo zaraz zobaczą, będą do ciebie podchodzić i będą mówili, że coś musiało być nie tak z tym sznurem. Ty powiesz, nie wiem, nie sprawdziłem dokładnie, sprawdź dokładnie. Moi drodzy, to będzie iluzja optyczna, więc zapamiętajcie parę szczegółów. Pierwsza z tych lin od pana Łukasza jest trochę dłuższa niż moja noga, druga od pani jest trochę dłuższa niż moja ręka, a trzecia jest trochę dłuższa niż... Jakieś pomysły, Andrzej? Nieważne. Dobrze. Sprawdzaliście, moi drodzy, trzy kawałki sznura, ale przy użyciu odrobiny magii... Patrzcie, co się dzieje. Dobra. Jak widziałem to po raz pierwszy, też zapomniałem bić brawo. Nie przejmujcie się w ogóle. Dzięki, Andrzeju. To jest ten długi kawałek od Łukasza, średni od pani i krótki od pana Andrzeja. Jednak urósł trochę, co?
2: Jak masz na imię?
7: Dwa...
8: Sebastian Struska.
2: Powiedz mi, Sebastian, jak ci się tutaj podoba?
7: Struszka.
2: Fajnie jest?
7: Ale Łukasz...
2: A co pan robi?
7: Łukasz, spokojnie. Twoje 10 zł dalej jest w dobrych rękach.
2: Słuchajcie, powiedzcie mi, podoba wam się?
7: Komu ja sprzedałem nóż?
8: Tak. Tak.
2: A jakie sztuczki wam się najbardziej podobały?
8: Mi się podobało, jak znikała chusta.
2: A tobie?
8: Ta butelka zniknęła.
2: A jak ta butelka zniknęła? Co pan zrobił? Zaczarował i zniknęła butelka?
8: Tak.
4: Mi się najbardziej podobało, jak zniknęło 50 zł. Jeszcze pokazywał, jak zniknęła butelka.
7: zanim...
4: I jak wydłużał sznury i je łączył i rozłączył.
7: Który zniknął na waszych oczach.
2: Powiedz mi, jesteś tutaj po raz pierwszy, czy już byłeś?
7: A pojawił się, Łukasz,
4: w tym miejscu,
7: ten program,
4: byłem,
7: już widziałem ten numer,
4: byłem już wiele razy, ale na takim festiwalu po raz pierwszy.
2: Dobra, powiedz mi, a tobie co się podobało?
9: Mi chyba no najbardziej ten numer ze sznurem.
2: Co pan robił z tymi sznurami?
9: No, na początku były jakieś długi, średni, krótki, potem je zrobił, że były równe i potem to samo.
2: Po raz pierwszy jesteś na tym festiwalu?
9: Tak.
2: Ogólnie jak ci się podoba?
7: Zaraz zobaczycie.
9: No jest fajnie, trochę śmiechu, trochę powagi. No spoko jest.
2: A tobie co się najbardziej podobało, jak pan czarował?
8: Z tymi ze sznurami.
2: I co pan robił z tymi sznurami?
7: Na sam koniec.
8: Najpierw je zamieniał w taką samą długość, a potem je rozklejał.
2: Myślisz, że to jest trudne?
8: Nie.
2: Umiałabyś tak zrobić?
8: Nie. Z pieniądzami.
2: A co pan robił z tymi pieniążkami?
8: Podpisywał i chował gdzieś.
2: Jak myślisz, takie czary są trudne?
8: Trudne.
7: Jak wam się podobało, może...
2: A ty umiesz czarować?
8: Nie.
2: A powiedz mi, na tym festiwalu jesteś po raz pierwszy, czy już byłaś?
8: Mój drugi raz.
2: A co w zeszłym roku mogłaś to zobaczyć?
8: Widziałam, jak ten pan się wspinał po takich linach.
7: Dlatego tu stoję.
2: I podobało ci się?
7: Za wirażem jest bankomat.
2: A to było niebezpieczne, czy nie?
7: Tak?
8: Powiedział, że to było niebezpieczne.
7: Łukasz, widzę, dalej tu stoisz.
2: Powiedzcie mi, jak wam się podobały pokazy.
10: Bardzo fajnie.
2: Któraś sztuczka szczególnie ci się podobała?
7: Trzy.
10: Ta, co teraz jest.
2: A co pan teraz robi?
7: Zapomniał o swoim pieniążku.
10: Teraz robi tak, żeby wyczarować mu znów 50 zł.
7: Patrz teraz.
2: Hmm? Powiedz mi, na tym festiwalu jesteś po raz pierwszy, czy już byłeś?
7: Nie?
10: Pierwszy.
7: Ja tak,
2: no i jak ci się podoba?
10: Bardzo fajnie.
2: A tobie co się najbardziej podobało?
7: To jest pierwszy żart, który ci się...
2: Co ci się najbardziej podobało?
10: No to co, wszystko.
7: Patrzcie uważnie, moi
10: drodzy. Ze sznurkiem. Z pieniędzmi i tyle.
2: Czy byłaś już na tym festiwalu?
10: Nie.
2: Powiedzcie mi, jak wam się podobały pokazy?
10: Bardzo.
2: A która sztuczka podobała ci się najbardziej?
10: Ta ostatnia.
2: A jaka to była sztuczka?
10: No, na końcu z tą cytryną, co tam był ten banknot.
2: Jak myślisz, czy taka iluzja, takie czary są trudne?
7: Proszę, to dla ciebie.
10: No, nie wiem.
2: A czy ty umiesz czarować?
10: Nie.
2: A tobie, które pokazy się najbardziej podobały?
4: Ze sznurkami najbardziej.
2: Co z tymi sznurkami ten pan zrobił?
4: No, jakoś je przeciągnął i przeciął wszystkie.
7: Proszę bardzo.
2: A poza tymi sznurkami, co jeszcze pan pokazywał tutaj?
4: No, numer z cytryną.
2: No i co było w tym numerze z cytryną?
4: Było pieniądze z cytryny.
2: Powiedz mi, po raz pierwszy jesteś na festiwalu artystów ulicznych?
4: Tak.
2: No i jak ci się ogólnie podoba?
4: No, jest bardzo fajnie.
2: Co tu jeszcze ciekawego można zobaczyć?
4: Dużo rzeszy.
7: Jest czas?
4: Praktycznie.
7: Dobra, jest czas, to zapraszam.
4: Tam fajny też Karol, pan był.
2: Co tam właśnie na tej drugiej scenie pan robił?
4: Zaczął się... zaczął podchodzić do ludzi i przytulać i żartować z nich.
2: Czy podobają ci się tacy artyści uliczni, którzy czarują?
4: Tak, bardzo podobają mi się.
2: A sama umiesz czarować? Umiesz jakieś sztuczki?
4: Nie.
2: Myślisz, że taka magia jest trudna?
4: Chyba tak, ale nie wiem.
1: W tej godzinie jeszcze kilka dobrych uwag, jak poruszać się bezpiecznie po drodze. Tego dowiecie się z przedstawienia dzieciaków z przedszkola numer 12 w Radomiu.

0: Mał nie mało, braciszka mu brakowało. Gdy usłyszał miś pluszowy, krzyknął: to mój.
1: To mój starszy brat, tylko gdzie on ma kryjówkę.

0: świst, na chodniku słychać świst.
1: Dziewczynki, które ze szkoły wracały, na czerwonym świetle przez ulicę przebiec chciały.
2: Tak nie wolno, to są złe zwyczaje.
3: Niech pamięta każda z was, gdy zielone iść nie zwlekaj, gdy czerwone stój i czekaj.
4: A nasz miś uszatek ruszył dalej żwawo. Rozgląda się uważnie, patrzy w lewo, w prawo. I cóż widzi chłopca grającego blisko ulicy?
5: Taki miś myły, chłopiec się mocno zawstydził. Potem z drogi, tylko na chwilę

0: zabawkowy, gdy na wystawie siedział miś pluszowy.
1: Dzień dobry, jestem Uszatek i brata misia poszukuję. Razem do sklepu dyli chali i nigdy się nie rozkładali.

0: bezpiecznie.
1: Cieszę się bardzo za dzieci o zasadach bezpieczeństwa już pamiętają i swojego życia o wypadkach nie narażają.
2: Wy też, moi mili, o tym pamiętajcie i z rad pana policjanta zawsze korzystajcie.

0: tej godzinie przeniesiemy się jeszcze do przedszkola nr 26 w Radomiu, gdzie porozmawiałam z dziećmi o zawodzie dziennikarza. Jak było? Posłuchajcie sami. Słuchajcie, jak już zauważyliście, ja mam w rączce coś, co jest moim narzędziem pracy. Co to jest?
1: Mikrofon.
0: Jak myślicie, gdzie ja pracuję?
1: W telewizji.
0: Nie, nie mam kamery. Gdzie ja mogę jeszcze pracować, jak mam mikrofon? Kto ma pomysł? No to kto ma pomysł? Jak nie wiecie, to ja wam podpowiem. O, jeszcze?
1: W cyrku?
0: No w cyrku nie, no nie jestem jak klaun, chociaż może dla niektórych.
1: Tam, gdzie się śpiewa.
0: Tam, gdzie się śpiewa. No nie, nie jestem piosenkarką, chociaż głos też mam taki, że mogłabym trochę zaśpiewać. To ja wam podpowiem. Słuchajcie, ja pracuję w radiu. Pracuję w radiu Vox FM Radom. Powiedzcie mi, z czym wam się kojarzy radio?
1: O? Z wiadomościami.
0: Ekstra, pięknie. Z czym wam jeszcze się radio kojarzy?
1: Telewizorem.
0: Z telewizorem, no dobra. Kto jeszcze?
2: Z telefonem.
0: Z telefonem. W pracy radiowca też czasem korzystamy z telefonów.
1: Z tabletem.
0: Z tabletem też.
1: Z komputerem.
0: Ekstra. Zadam wam może jeszcze inaczej pytanie. A gdzie najczęściej dzisiaj słuchacie radia?
2: W domu.
1: W samochodzie.
0: Ekstra.
1: W autobusie.
0: W autobusie. Gdzie jeszcze?
1: W domu.
0: W domu już było.
1: W busie.
0: W busie, dobrze. To ja wam jeszcze... O, tu jeszcze koleżanka.
3: Autokarze.
0: W autokarze, tak. Radia też często słucha się w sklepach, bo panie sobie puszczają, żeby nie mieć cicho w pracy. Gdzie jeszcze?
3: W taksówce.
0: W taksówce, tak. Najczęściej dzisiaj radia słuchamy w takich różnych miejscach. Gdzie jeszcze?
3: W logopedzie.
0: O, widzisz, u logopedy to jeszcze nie słyszałam.
2: Kiedyś to jechałam Altokale na wycieczkę z panią moją. Jak była Złonecka.
0: Ślicznie. I też tam słuchaliście radia. Tak jak już ktoś z was tutaj powiedział, że radio... Poczekaj. Że radio kojarzy wam się z wiadomościami. I ja właśnie pracuję w radiu i czytam takie wiadomości. Więc tak jak mówiliście, jak jedziecie autobusem, jedziecie czasem samochodem z rodzicami, jesteście w sklepie, to słuchacie radia. Ale poza wiadomościami... Co jeszcze możecie usłyszeć w radio? O, ślicznie, to możemy?
2: Muzykę.
0: Co jeszcze słyszymy w radio?
2: Piosenkę.
0: Piosenki.
2: Pogodę.
0: Ślicznie.
2: Jak ludzie śpiewają.
0: Ślicznie.
2: Ogłoszenia.
0: Ogłoszenia też się zdarzają.
1: Reklamy.
0: Dokładnie, to już mamy ustalone. Też możecie usłyszeć w radio.
1: Słyszałam kiedyś, że jak... coś jest do wygrania.
0: A ja wam pokażę coś. Jak myślicie, czy da się zobaczyć nasz głos?
1: Nie.
0: Nie? To ja wam pokażę coś magicznego. Zobaczcie, tu jest taka niebieska ścieżka. Teraz wam coś pokażę. Włączam. Zobaczcie, to jest mój głos. Mam taki specjalny program, na którym można zobaczyć głos. I teraz wam opowiem, na czym polega moja praca. Tak jak wam powiedziałam, jestem dziennikarką. A praca dziennikarza polega na tym, że musi wyjść do ludzi, porozmawiać z nimi na dany temat. Różne tematy poruszamy. Jak myślicie? O czym rozmawiają dziennikarze?
1: Z dziećmi.
0: Z dziećmi rozmawiam, tak jak dzisiaj z wami.
1: Dziennikarze rozmawiają z innymi dziennikarzami, kiedy inny dziennikarz na innym programu nie powiedział tego samego.
0: O, ślicznie. Dziennikarze rozmawiają o różnych ważnych rzeczach, jakie dzieją się w mieście. Na przykład mówimy o tym, że przebudowano jakąś ulicę. Mówimy o tym, że na przykład w waszej szkole odbyła się akademia. Ostatnio na przykład jaka? Z jakiej okazji była akademia?
1: Było święto Dzień Nauczyciela.
0: Dzień Nauczyciela był troszeczkę wcześniej.
1: Niepodległa.
3: miłości.
0: Dokładnie. I taki dziennikarz jak ja przyjeżdża do waszej szkoły i robi z takiego wydarzenia tak zwaną relację. Nagrywa nauczycieli, nagrywa dzieci, a potem biegnę szybciutko do pracy, wrzucam sobie to, co nagrałam na ten specjalny program, który tu widzicie. Muszę te dźwięki zmontować. A co to znaczy zmontować? To znaczy, że muszę te dźwięki tak wyczyścić, żeby nie było słychać waszych na przykład takich zastanawiań się, tak? Tylko żebyście ładnie, płynnie brzmieli w tym radiu. Dobrze, to już mamy. Mówimy o ważnych rzeczach. A z kim dziennikarz przeprowadza wywiady?
3: Z policjantem czasami.
0: Tak, ślicznie.
3: I z pogotowiem.
0: Z pogotowiem też.
3: Z strażakiem.
0: Ze strażakiem.
3: Policjantem.
0: Już było, dobrze.
3: Z innymi ludźmi.
0: Z innymi ludźmi. A na przykład z Robertem Lewandowskim. Ze sportowcami. Też dziennikarze przeprowadzają wywiady.
2: Dziećmi.
0: No z dziećmi obowiązkowo.
3: I z dorosłymi.
0: Super. To już wam powiedziałam, tak? Dziennikarz biegnie do redakcji. Muszę ten dźwięk sobie wyczyścić, ale to nie jest wszystko, kochani. Bo jak przyjdę do swojej pracy, muszę jeszcze napisać sobie informację. Ten dźwięk to jest tylko część tego, co ja robię.
3: Że trzeba bardzo dużo robić. I długo pracować.
2: I dużo mówić rzeczy.
3: Bardzo dużo rozmawiać z innymi. I bardzo dużo pracować. Musi pani dużo rozmawiać.
0: No muszę dużo rozmawiać, tak, to jest prawda, ale słuchajcie, ja wam powiem tak, praca dziennikarza może nie jest łatwa, ale jest fajna. Wiecie dlaczego? Właśnie dlatego, że ja rozmawiam z różnymi ludźmi i to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Rozmawiam, tak jak powiedzieliśmy, z dziećmi, rozmawiam z policją, strażą pożarną, pogotowiem, ze sportowcami. Mogę na przykład mieć wywiad z prezydentem Radomia, z różnymi ważnymi ludźmi. Co, Emilka, jeszcze chcesz?
3: Że dziennikarze pracują też w nocy.
0: Też pracują dziennikarze w nocy, Emilka tutaj słusznie zauważyła. Tak jak powiedziała Emilka, dziennikarze pracują w nocy, dlatego że cały czas coś się dzieje, tak? Jak jest wypadek samochodowy, to taki dziennikarz musi pojechać, dowiedzieć się wszystkiego, co się stało, dlaczego i poinformować o tym ludzi właśnie w radio. To ostatnie pytanie. Czy wy chcielibyście zostać dziennikarzami i dlaczego? Po kolei. Dlaczego byś chciała zostać dziennikarzem?
3: No bo fajna to praca.
0: Dlaczego fajna?
3: No bo można rozmawiać z ludźmi.
2: No bo można rozmawiać z ludźmi.
3: Nie.
0: Nie chciałbyś być. A kim byś chciał być?
2: Nie chce mi się mówić. Jeszcze nie wiem.
3: Bo fajnie jest, bo z wszystkimi można gadać. Ja bym chciała zostać dziennikarzem, dlatego że można rozmawiać z ludźmi i jest tam bardzo fajnie.
2: Ja chcę zostać strażakiem i chcę gasić pożary.
0: No dobrze, słuchajcie, czy macie do mnie jakieś pytania? Chcecie mnie o coś zapytać?
3: Wiadomości zasiał. No, mam do pani takie pytanie. Czy pani nie jest taka fajna?
0: Czy ja jestem fajna? Wydaje mi się, że ludzie mnie lubią, ale to ktoś inny musi odpowiedzieć.
3: Czy pani ma syna?
0: Syna nie mam, ale mam dwie córki. Dwie.
3: Jak pani córki się nazywają?
0: Zuzia i Nadia.
3: Czy pani ma jakąś córkę?
0: Mam dwie córki.
3: A jak się one nazywają?
0: Zuzia i Nadia.
3: O, to super. A jakiego pani ma syna?
0: Syna nie mam.
3: Czy pani ma pieska?
0: Mam dwa pieski.
3: A czy są to szczeniaczki?
0: Jeden jest jeszcze szczeniaczek.
4: Czy lubi pani swoją pracę i dlaczego?
0: Słuchajcie, ja bardzo lubię swoją pracę. To było moje marzenie. Na dzisiaj to wszystko, co dla was przygotowałam. Do usłyszenia za tydzień.
4: Tok FM Radom. Najtmniej hitów. W Grójcu na 106,4.
5: Reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
10: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
9: I dla dzieci z rodzicami.
11: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
13: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: W RTV EURO AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Reklama.
5: Zderzenie autobusu z samochodem w centrum Łodzi. Ranni trafili do szpitala. Dlaczego 3-letnie dziecko wpadło do stawu? Służby wyjaśniają przyczyny wypadku w Łapanowie. Polska zagra z Ukrainą za 90 minut. Mecz towarzyski we Wrocławiu. Na zegarze godzina 16. Tu Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. A na początek zdarzenie autobusu miejskiego z samochodem osobowym w centrum Łodzi. Są ranni. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu Kopcińskiego i Narutowicza, informuje Adam Dębiński z łódzkiej policji.
6: W chwili zdarzenia w autobusie znajdowało się 20 osób, 6 zostało poszkodowanych. 3 osoby dorosłe i 3 dzieci w wieku 3-4.

0: przywróceniu czynności życiowych trzyletnie dziecko zostało przetransportowane do szpitala. Policja teraz będzie wyjaśniać przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
1: A sprawę wyjaśnia także prokuratura.
2: O czym informowała Ula Bienia-Niesyczyńska. Dziękuję. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla północno-wschodniej Polski. Pogodowe alerty obowiązują na Podlasiu, Warmii i Mazurach, a także w części Mazowsza. Informacje w tej sprawie zebrał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie może dziać się we wspomnianych miejscach?
3: Synoptycy prognozują występujące punktowo intensywne opady i silne porywy wiatru.
4: Mogą dawać opady około 20 mm oraz porywy do 60 km na godzinę. Nie wykluczamy także miejscami gradu.
3: Przekazała mi Anna Gryczman, dyżurny synoptyk MGW w Warszawie. W nocy natomiast zagrzmieć i popadać może na Dolnym Śląsku i w części województwa lubuskiego.
4: Tam spodziewamy się najbliższej nocy przemieszczania się strefy opadów jednostajnych z wbudowanymi burzami i miejscami sumy opadów mogą wynosić od 25 do 40 mm.
3: Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w tych rejonach. W nocy front stopniowo będzie przesuwał się na południowy wschód, obejmując nad ranem swoim zasięgiem Opolszczyznę, Śląsk i część Małopolski.
2: Mateusz Chłystun, dziękujemy. W wiadomościach sport. Piłkarze ręczni Industrii Kielce zostali mistrzami Polski. Kielczanie pokonali we własnej hali Orlen Wisłę Płock 37-27. Przed tygodniem wygrali w Płocku 30-25 i rywalizację wygrali 2-0. To 21 tytuł mistrzowski w historii dla szczypiornistów z Kielc. A za niespełna 90 minut we Wrocławiu rozpocznie się towarzyski mecz Polska-Ukraina. Obydwa zespoły nie awansowały na mundial, a zagrają ze sobą po raz 29. Teraz jeszcze French Open. Po przegranym meczu w ćwierćfinale Iga Świątek odpada z turnieju Roland Garros. Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk, przegrywając 5-7, 6-1. Trener Piotr Unierzyński uspokaja jednak fanów polskiej tenisistki, tłumacząc, że dzisiejsza porażka zadziała na nią wyłącznie motywująco.
5: Myślę, że te kilka dziewcząt, które są teraz w czołówce, jak na przykład Sabalenka, trochę Igę podgoniły, ale to nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia, więc to jest normalne.
2: Tłumaczył w rozmowie z naszym dziennikarzem Mateuszem Chłystunem trener Piotr Unierzyński. Przed Igą Świątek kolejne wyzwanie, turniej na trawiastych kortach Wimbledonu, początek 29 czerwca. Niemal w całym kraju spodziewane są przelotne opady deszczu. Wyjątkiem są zachodnie regiony. W zachodniopomorskim, lubuskim czy wielkopolskim nie powinno padać. Burzowo będzie od Polesia Lubelskiego przez Podlasie, wschód Mazowsza aż po Mazury. No i tam może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Uwaga na silny wiatr, który podczas burz. Jego porywy mogą sięgać do 60 km na godzinę.

0: reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Reklama.

0: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
1: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Reklama.

0: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
7: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
8: Jakich ludzi?
7: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
8: Ojciec, nie to okno. To tu.
7: Gdzie?
8: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
7: I to tu?
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
0: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
11: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting, napędzany potrzebami rodziny.
12: Reklama.

0: forget you.
1: Reklama.
2: W RTV Eura GT kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia.

0: promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Jedziemy.
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Reklama.
12: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
13: Oto pękła kolejna bariera. Średnia cena na rynku pierwotnym w Warszawie przekroczyła 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy mieszkania. Tyle chcą deweloperzy. Nowy rekord.
14: Trzeba mieć milion teraz za takie w miarę normalne mieszkanie. Dla mnie to jest po prostu chore.
15: Skąd ten milion wziąć?
16: Zdobyć.
17: No jak to sobie radzić?
18: No nie radzić sobie, no. Państwo nam nie pomoże, bo dan szczerze państwo ma wyjebać na nas, za przeproszeniem.
19: Myślę, że jest ciężko po prostu tak tutaj sobie życie ułożyć.
20: Czy to w ogóle jest realne, że ty sobie kiedyś kupisz mieszkanie w Warszawie?
21: Myślę, że jest to nierealne.
22: No trochę ta perspektywa mnie, szczerze powiedziawszy, przeraża. Aż ciężko o tym myśleć i nie wiem, co będzie, tak?
23: Ja to żyję dniem dzisiejszym. Dzisiaj napiję się kolki. Tyle przynajmniej. Albo piwko.
24: A, czy nie myślisz o tym, czy co tam jutro?
23: Nie, tylko się załamie człowiek niepotrzebny.
25: Rozwiązanie jest proste. Mieć bogatych rodziców.
26: A. Proszę pana, idzie taki kryzys, że ludzie będą żałować, że nie kupili jurtów. Jurt to jest taki, wie pan, namiot. Tylko dobrze zorganizowany jurt jest lepszy niż spanie pod gołym niebem.
25: Myśli pan, że w namiotach ludzie będą mieszkać?
26: A wie pan, widział pan taki jurt?
13: Jurty, namioty, jakieś tam jamy w ziemi i inne ciekawe pomysły na to, jak można rozwiązać kryzys mieszkaniowy w dużych miastach. O tym dziś między innymi w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
12: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
13: Ceny w mniejszych miastach nawet spadają, gdzieniegdzie w dużych miastach raczej się ustabilizowały, ale w Warszawie i tak padł kolejny rekord. Ja poszedłem z mikrofonem na ulicę stolicy i pytałem młodych ludzi, czy oni jeszcze w ogóle wierzą, że będzie ich kiedyś stać na własne mieszkanie.
20: Czy to w ogóle jest realne, że ty sobie kiedyś kupisz mieszkanie w Warszawie?
21: Myślę, że jest to nierealne.
20: No to jak tu wiesz, żyć, rodzinę zakładać?
21: Nie wiem, ale muszę się spieszyć na tramwaj, przepraszam.
27: Mój tramwaj, nie, przepraszam, muszę biec.
20: Trzeba z milion na takie mieszkanie teraz wydać. No to kredyt na 30 lat to jest tak 7 tysięcy miesięcznie.
23: No.
20: To, czy to jest, wiesz, do udźwignięcia? No jak...
24: Chyba, że jak zarabiasz, tam jesteś jakimś szefem banku, coś takiego, bo tylko wtedy.
20: No to jak?
24: Wiesz? No to właśnie nie ma.
20: Jak żyć, jak rodzinę założyć?
24: Nie wiem, na razie.
20: Nie wiem, co mam panu powiedzieć. No, chory po prostu ceny są, nie tylko za mieszkania, ale też najniższa krajowa, no to też, kurde, ile jest teraz? 3800? To
24: ręki,
20: ciężko wyżyć nawet za 3800 takie na rękę właśnie z tej najniższej krajowej. No to co można powiedzieć o mieszkaniach właśnie, skoro trzeba mieć milion teraz za takie w miarę normalne mieszkanie. Dla mnie to jest po prostu chore, tyle mogę powiedzieć.
23: 20 tysięcy to jak to zarobić na to?
18: No nie zarobi, w tych czasach nie zarobi.
20: No tak trzeba by z milion mieć na mieszkanie.
18: Nie, w Totka wygrać.
21: Albo za granicę pojechać.
20: Chociaż ostatnio za granicą to też już nie jest jakoś lepiej. No to jak to sobie radzić?
18: No nie radzić sobie, no. Państwo nam nie pomoże, bo dan szczerze państwo ma wyjebać nas, za przeproszenie. Ubogi człowiek, no niestety.
20: 6-7 tysięcy, żeby w ogóle cokolwiek myśleć miesięcznie trzeba mieć, a ile można zarobić?

0: 4000 zarobisz? Jak 4 zarobisz, to już jest dobrze, nie?
1: I to w stolicy, w Warszawie?
0: Tak, tak.
1: No jest no tak,
0: że... jak masz zawodowe wykształcenie, to zarobki muszą się u nas przede wszystkim zmienić, bo jedzenie idzie w górę, wszystko w górę idzie, a zarobki niestety nie zmieniają się, nie? Popatrzcie na tych najuboższych ludzi, nie? Niech rząd popatrzy na to wszystko, no bo innego wyjścia nie ma, nie?
2: Myślę, że jest ciężko po prostu tak tutaj sobie życie ułożyć.
1: Faktofonika.
0: Tak jest.
1: Wszystkiego dobrego. Dzięki.
0: Do widzenia.
3: Ponarzekaliśmy trochę, no to teraz będą takie konstruktywne pomysły, jak rozwiązać ten nabrzmiały problem.
4: Co ludzie powiedzą.
1: 20 tysięcy średnio za metr, już sobie życzą deweloperzy, średnio w Warszawie. 20 tysięcy, kolejna
5: piękna
1: bariera.
5: Ale w Warszawie nikt nie musi mieszkać, tu mieszkają bogaci ludzie z całej Polski, także wie pan, no stolica to stolica. Proszę pana, idzie taki kryzys, że ludzie będą żałować, że nie kupili jurtów. Jurt to jest taki, wie pan, namiot. Tylko dobrze zorganizowany jurt jest lepszy niż spanie pod gołym niebem.
1: A, że takie myśli pan, że w namiotach ludzie będą mieszkać?
5: A wie pan, widział pan taki jurt? One są 1/3 wartości mieszkania, nawet 1/4, przy tym samym metrażu. No. Teraz jest praca zdalna, ludzie stracili szacunek do, w ogóle do życia na prowincji. To jest absolutne wykolejenie umysłowe, ludzie myślą, że miasto to jakieś jest ajwaj.
1: Niekoniecznie musi być apartamentowiec w Warszawie.
5: Apartamentowiec, proszę pana, no to jak mówią patodeveloperka, bo 5 pokoi zrobił na 5 kawalerek, rozumie pan, tak? A kogo to obchodzi? Nie mamy żadnej wolności. Ludzie mają, o, tu mają klapki, jak koń, patrzenie, jak to się nazywa, tunelowe myślenie.
1: Inne myślenie, out of the box, czyli, out of the box. Ja czyli niekoniecznie ten box taki mieszkaniowy, tylko jakaś właśnie, o, jurta, pan, czy chodzi o to, namiot, że... jakiś domek na działce, tak. Powiedzmy też.
5: No może, no wie pan, chodzi o to, że ludzie zapomnieli, co to znaczy skromność i pokora. W ogóle nie mają ludzie, a z młodzi zwłaszcza roszczeniowi, o, panie... Te młode pokolenie musi chyba dostać po kościach, żeby się troszeczkę nauczyło.
1: Ale taka jurta to jest rozwiązanie, mówi pan, rzeczywiście.
5: Proszę pana, w ogóle jurt to jest taki pewne umowne, no można zrobić go bardziej nowoczesnego, można go w ogóle później obudować. Najlepszy jurt jest z Tadżykistanu, który tam kosztuje parę tysięcy dolarów. I to jest na przykład 100 metrów kwadratowych. Ale ja panu powiem, on jest ciepły zimą. On ma warstwę wełny owczej. Mało tego, jak się pokłócisz z żoną albo rozwód bierzesz, robisz, demontujesz go i wyjeżdżasz w drugie miejsce.
1: No tak.
5: Ślimak.
1: No może.
5: Rozumie pan? Zaskoczyłem pana.
1: No może to jest jakaś opcja życia.
5: Ja myślę, że to jest wielka opcja.
3: Życie w trybie koczowniczym ma mnóstwo zalet, natomiast młodzi ludzie często tego nie rozumieją. Nie brakuje takich tradycjonalistów, którzy wolą prowadzić osiadły, tradycyjny dla naszej cywilizacji tryb życia.
1: Kolejna bariera, 20 tysięcy. No to jak to żyć w ogóle z takim tematem?
6: No ciężko, no co, no... Pewnie praca, tak, kredyt, jakiś ten zapomoga, no i co, lecimy, tak. No myślę o tym już, no bo ja mam tam 19 już lat, tak, no i zaraz trzeba będzie się wyprowadzić, to no, trochę ta perspektywa mnie, szczerze powiedziawszy, przeraża. No, to jest jakby, no, przerażające, jak to wszystko poszło w górę i aż ciężko o tym myśleć i nie wiem, co będzie, tak.
1: Właśnie jakby podchodzicie do tego, nie, bo kiedyś tak było gdzieś tam to w zasięgu, nie?
6: No tak, no tak i sobie wyobrażę tą chatę jak już za 1 000 000 złotych, to już myślał już po prostu.
1: O, to jak ja kiedyś myślałem, to tak, to za 1 000 000 to już był dom pod
6: dom,
1: miastem.
6: Ogród, tak, nie wiadomo co, garaż.
1: A teraz za 1 000 000 to jest tu...
6: Mikrokawalerka.
1: Na Pradze takie tam 40 parę metrów, no, nie, z wykończeniem.
6: To jest straszne, bo szczerze powiedziawszy, no ale no... No nic, no. No ale jakoś mam nadzieję, że jakoś Boża opatrzność pomoże też. Znaczy, oczywiście, tak. Też moja w tym rola, tak.
1: No właśnie rozmawialiśmy z takim panem, to on mówi, że jurty może trzeba budować takie, że to taniej wychodzi, wiesz, w innej technologii. Takie coś a la namiot.
6: Takie... No to my to bardziej tradycyjnie do tego podchodzimy razem z tym, to raczej by się na jurtę nie zgodziła.
1: A, że twoja narzeczona?
6: Znaczy, nie, no jeszcze nie, ale no moja dziewczyna, tak. No
1: powodzenia!
6: Dziękuję panu, wszystkiego dobrego.
1: No,
6: dziękuję
1: panu. Dzięki.
4: Ja obecnie mieszkam w mieszkaniu po babci i jestem zwolniony z jakichś większych opłat.
1: Jakbyś chciał kupić mieszkanie takie, gdzie rodzinę założyć, powiedzmy, tak. to trzeba mieć około 1 000 000 złotych, co najmniej tak w Warszawie. 1 000 000 złotych to jest rata 6-7 tysięcy miesięcznie. Trzeba wydać, żeby tylko w ogóle opłacić ratę kredytu.
4: Ja nawet nigdy tyle nie zarabiałem miesięcznie. Maksymalnie jakie pieniądze zarobiłem na raz, to było 5 tysięcy złotych w Polsce. Więc jak zarabiać, nie wiem, żeby spłacić takie mieszkanie. Uważam, że jest to kuriozalne.
1: Ale masz szczęście takie, że rzeczywiście
4: mam
1: gdzieś tam...
4: Mam szczęście tak i jestem wdzięczny Bogu za taką sytuację, że tak jest, że mam gdzie mieszkać w Polsce. Ja mieszkałem przez kilka lat na Skłocie w Londynie i wyglądało to w ten sposób, że jeżeli był pustostan, to pustostan był przekazywany w ręce ludzi, którzy byli bezdomni. Następnie podłączaliśmy się za aprobatą miasta. Mieszkaliśmy tam na przykład pół roku i to była wspólnota międzynarodowa.
1: Że niektórzy już tak sobie też radzą, tak? Że po prostu jak tu nie stać na życie, to kombinują w taki sposób.
3: W Warszawie jest 2 razy drożej niż jeszcze 6 lat temu. W 2020 roku mieszkania były średnio po 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Skumulowana inflacja w tym czasie, no to jest jakieś 50%. Ceny mieszkań wzrosły o 100%. No tak to wygląda. Wielu młodych ludzi w ogóle nie chce o tym słuchać. Oni nawet nie chcą o tym myśleć. I mają rację, no bo po co się denerwować?
7: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Czy to jest do udźwignięcia? Bo to 6-7 tysięcy miesięcznie trzeba by raty płacić, żeby takie mieszkanie sobie w miarę...
2: Nie jest, dlatego wszyscy wynajmują.
1: No i co, i całe życie wynajmować mieszkanie?
8: No chyba ta. A to żyje dniem dzisiejszym. Dzisiaj nam pije się kolki. Tyle przynajmniej. Albo piwko.
1: A, czyli nie myślisz o tym, co tam jutro?
8: Nie ma co. Tylko się załamie człowiek niepotrzebnie. Przy takich cenach to nie ma co się dziwić.
1: Czyli to już się takie marzenie nieosiągalne jakby stało, tak? Takie coś, co...
8: Niech za tym myślę.
1: Jak to wiesz, ogarnąć, rodzinę założyć, mieszkanie kupić?
9: No właśnie się nie da, ciężko. Albo się ma bogatych rodziców.
1: Albo się nie ma.
9: Albo się nie ma, wynajmuje się jak my.
1: A ile płacicie za wynajem?
9: 3300. Tak, 2 pokoje, kuchnia, łazienka.
1: Mhm, ale żeby kupić, no to już musielibyście mieć tak z 1 000 000.
2: No kupić tak, to tak.
1: No.
2: To...
1: no i co, ale to myślicie w ogóle o tym, żeby kupić mieszkanie, żeby...
2: Na razie jak coś nie jest osiągalne, no to ciężko o tym myśleć.
1: Całe życie w wynajmowanym mieszkaniu?
9: No sama, co innego zrobić? No jakbym miał pieniądze, to pierwsze bym mieszkanie sobie kupił, no oczywiście, ale...
1: Skąd ten 1 000 000 wziąć?
2: No zdobyć.
10: Prawdę mówiąc, to nigdy o tym nie myślałem, żeby samemu sobie kupić mieszkanie, ale...
1: Całe życie w wynajętym będziesz mieszkać?
10: Czy... No nie wiem, jeszcze o tym nie myślałem.
1: A ile masz lat?
10: 37.
1: Aha, czyli tak...
10: No tak, 36.
1: Naprawdę.
10: Nie myślałem o tym.
1: A potem to jak z emerytury, wiesz, takie wynajmowane mieszkanie, jak utrzymać?
10: To już w ogóle nie myślę, o emeryturze to już w ogóle nie myślę.
1: Aha.
10: No tak.
1: To co to będzie?
10: No to nie wiem. Ja o emeryturze w ogóle nie myślę, koncentruję się na najbliższej przyszłości, prawda?
1: Jakieś dzieci, rodzina, coś?
10: No, nie planowałem tego jeszcze.
1: Nowa bariera pękła teraz w Warszawie. Właśnie deweloperzy już 20 tysięcy z metra średnio, nie? Czyli...
10: To ciekawe, bo ostatnio słyszałem, że ceny w Warszawie spadały.
1: Tak się ustabilizowały, ale też włączyli dużo takich, wiesz, droższych gdzieś tu bliżej centrum i nagle się okazało, że 20 tysięcy już średnio.
10: No to właśnie kwestia średniej, a średnio 10 tysięcy na rękę zarabiamy w tym kraju, także przy takich zarobkach na pewno wszystkich stać na 20 za metr.
1: A średnio jak idzie człowiek i pies, to mają...
10: 3 nogi. No średnio 3, no bo człowiek 2 i pies 4. Pojedziemy za granicę, to w Londynie pewnie jest 60 za metr, a doganiamy ich gospodarczo, także jak się wszystko rozwija, jak minimalna krajowa jest tak wysoka, jak jest, no to to wszystko musi iść do góry.
1: Do ogarnięcia, nie załamujesz się.
10: Nie ma się co łamać, no to trzeba pracować, no i tyle. No to...
11: Nie ma złotego rozwiązania, trzeba ciężko pracować i tyle. Jest ciężej, ale trzeba się dostosować, nie można narzekać. Trzeba po prostu się wziąć do roboty i starać się dostosować do obecnych czasów.
3: No to jak to było kiedyś, a jak jest dziś? Akurat spotkałem człowieka, który dobrze pamięta ceny z lat 70. ubiegłego wieku. No więc będzie dobre porównanie.
12: Wie pan, ja mam 83 lata i pamiętam, kiedy na metr mieszkania pracowało się miesiąc. W 74 roku, kiedy ja się starałem, mieszkanie można było tak zwane własnościowe dostać od ręki. Zarabiało się około 3000 i 3000 metr mieszkania kosztowało.
1: To teraz się zarabia też tam 4-5, a mieszkanie 20 tysięcy za metr.
12: O i ta różnica. Mój tata pochodzący ze wsi, miał 7 rodzeństwa plus rodziców i mieszkali w 2 izbach, czyli jaka była większa kuchnia i pokój, no i żyli. No.
1: Ale teraz młodzież nie chce tak żyć, widzi pan.
12: No. I mają rację, no nie po to mamy komórki, bajery, rowery, żeby żyć jak za tamtych czasów.
3: Taka ciekawostka. Niedawno w Warszawie sprzedało się mieszkanie za 21 milionów złotych. No, to był tak zwany penthouse z wielkim tarasem, z widokiem na miasto. 234 metry kwadratowe. No, to wychodzi jakieś 90 tysięcy złotych za metr. Takie mieszkania trochę podbijają tę warszawską średnią.
1: 20 tysięcy za metr w Warszawie średnio deweloperzy sobie życzą. Jak tu żyć? 20 tysięcy?
13: Rozwiązanie jest proste. Mieć bogatych rodziców.
1: A. Dziękuję.
3: Więc nie trzeba się tak bardzo przejmować tymi cenami, no bo jest rozwiązanie. Tym optymistycznym akcentem kończymy. Kolejne Co ludzie powiedzą już za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
7: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
14: Autopromocja.
15: Mamy 8:30 na zegarach.
16: 6:05.
15: 6:30.
17: Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Cześć dziewczyny, chłopaki.
16: Dzień dobry.
18: Dobry, dobry.
19: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
18: Jest super.
15: Wow.
19: Ale zrobiliście mi dzień. Słuchaj codziennie od 6 rano.
7: Bo Vox FM robi dzień dobry.
14: Autopromocja. Reklama.
20: RTV Euro AGD.
21: Jak okazje, to w euro.
22: Mistrzowskie okazje w grze.
20: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: Game over.
24: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
25: Blik. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
26: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
27: No wiem.
26: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
27: Ej, to już przesada.
26: No co, tego poziomu nie da się przebić.
27: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
28: Chcecie wygrywać więcej?
29: Tak!
28: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
29: Ale to kręci!
28: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
30: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
31: Hot grill.
32: Parilla caliente.
33: Grilla calda.
34: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
35: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
36: No, to jedziemy.
37: Tato, czy dziś ja prowadzę?
36: Jasne, w końcu to twój dzień.
37: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
38: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
14: Reklama. Wyt-

0: to promocja.
1: Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
4: Nie musisz.
3: Jak to nie muszę?
4: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
3: Oto Moto Lease?
4: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
3: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
4: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
3: I to gdzie?
4: To tu. Oto Moto Lease.
5: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren! Voltaren!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wszystko brzmi lepiej
16: w harmonii.
15: Dwa głosy współgrają
16: ze sobą.
15: Przekazują z lekkością
16: trudne wiadomości,
15: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
16: betonowy mur.
15: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
16: zostać influencerką.
15: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
16: Harmonizer.
17: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
18: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.
19: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu.
20: Daria Żurowska, zapraszam. Tworzą filmy poruszające trudne tematy, takie jak przemoc czy depresja. Mowa o Radom Mówi Akcja, czyli młodzieżowej grupie filmowej działającej w pracowni nowych mediów Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr w Radomiu. Do tej pory uczestnicy warsztatów stworzyli m.in. film Który skrzywdziłeś oraz film Doskonała. Ze mną w studiu przedstawiciele grupy filmowej Radom Mówi Akcja z pracowni nowych mediów, która mieści się przy Miejskim Ośrodku Kultury Amfiteatr w Radomiu. Pan Michał Grosiak oraz dziewczyny, które należą do tej grupy, Julia, Alicja i Natalia. Witam Was bardzo serdecznie.
21: Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
23: Witamy.
22: Dzień dobry.
20: Na początku powiedzcie, czym się zajmujecie, co robicie?
21: Okej, czyli pada na mnie, na dzień dobry, jako instruktora. No i tak, rzeczywiście sprawcę, można powiedzieć, tego całego pozytywnego zamieszania. Czym jest grupa? Grupa to taki konstrukt, który powstał przy okazji mojej działalności w amfiteatrze, gdzie powstała pracownia nowych mediów, no i tam wśród różnych pracowni, takich podpracowni, tak? Bo pracownia nowych mediów to jest tak naprawdę ileś pracowni o różnym o różnym znaczeniu, o różnej funkcyjności, to znaczy, bo tam i sala postprodukcyjna, montażowa, jest sala dźwiękowa, jest studio animacji, jest studio radiowe, jest studio telewizyjne i fotograficzne, więc jakby my tam prowadzimy po prostu zajęcia z instruktorami, ja się też opiekuję, dbam za całość, ale też wśród tych wszystkich pracowni, no ja mam też swoje zajęcia, że moim konikiem już od dawna jest film i film pod kątem realizacyjnym prowadzenia warsztatów, więc ja prowadziłem tam warsztaty, prowadzę nadal. I na początku były to po prostu warsztaty. Kiedy zrobiliśmy z dotacji budżetu obywatelskiego Mazowsza taki duży projekt, po nim pojawiło się parę osób, które chciało kontynuować swoją ścieżkę i po 2 latach chyba prowadzenia zajęć pojawiła się też taka jeszcze, bo co roku ktoś tam dochodzi, są zmiany, pojawiło się już parę osób i pojawił się też projekt, przy okazji którego mogliśmy

0: No i tak sobie pomyślałem, że my no, przy okazji tego projektu zrobiliśmy no, pierwszy film, który odbił się dużym echem, czyli Który skrzywdziłeś. No i tak pomyślałem, żeby już zostawić tą nazwę, że ona w jakiś sposób trochę wyróżnia tych aktywnych ludzi, nie tylko z zajęć, ale również spoza, więc pomyślałem sobie, że to będzie coś trochę takiego trwalszego, niezwiązanego tylko z samymi zajęciami, ale z projektami. Dlatego też jakby w skład grupy filmowej tak naprawdę wchodzi sporo osób. Pomimo, że kręgosłupem wiodącym są osoby, które chodzą na zajęcia z realizacji filmowej i oni jakby są inicjatorami, oni głównie z nimi pracuje, ale kiedy zaczyna się jakiś większy projekt, tworzymy tak zwane pospolite ruszenie, no bo żeby zrobić film, który ma wymiar troszkę większy niż taki pierwszy amatorski, ale że tak powiem trochę bardziej produkcyjnie profesjonalny, no to potrzeba, że tak powiem, więcej rąk na tym pokładzie.
1: I to wtedy... ile was tam jest?
0: Ojej, no to właśnie chciałem spróbować odpowiedzieć na to pytanie, że gdybym miał teraz policzyć tak ze wskazaniem, że moim zdaniem w grupie aktualnie, nawet biorąc pod uwagę tych, którzy już wyjechali na studia, bo gdyby były wakacje, byśmy robili film, no to myślę, oni by nie mieli co robić, to by dołączyli. Więc myślę, że w tej grupie bym tak chyba około 24-5 osób bym tak, myślę, że bym się zmieścił. No ale realnie patrząc teraz, ponieważ nie jesteśmy aktualnie jeszcze na jakichś mocnych przebiegach dużego projektu, więc to zawsze się okazuje w momencie, kiedy szukamy ludzi do pracy, to teraz gdybyśmy tak ogłosili, to myślę, że tak koło 8-9 osób bym mógł tak, że tak powiem, z tego pospolitego ruszenia uzbierać. Ale podejrzewam, że jakby padło ogłoszenie, to zaraz jakieś nowe osoby by się pojawiły, no i poprzez obserwację ich pracy i aktywność, prawda, tak symbolicznie nadać tą przynależność do naszej grupy. Więc ona jest tak naprawdę bardzo zmienna.
1: I co do tej pory udało wam się zrobić? Pochwalcie się.
0: Tak. My generalnie w każdego roku coś tam produkujemy i to, co produkujemy, wytwarzamy, jest dostępne na YouTubie, na stronie Pracowni Nowych Mediów. To są najczęściej ćwiczenia. Myślę, że na całkiem fajnym poziomie. I też indywidualne projekty uczestników, którzy robią filmy już na zaliczenie, na taki film autorski, który ma trafić do teczki. Ich wszystkich jeszcze nie ma, bo ci autorzy też mają wpływ na to, kiedy taki film już opublikować, więc jeszcze nie wszystkie. To są takie projekty, których jest kilka, które można zobaczyć w sieci. Natomiast tak naprawdę, jeśli chodzi o większe projekty, czyli bo my robimy głównie filmy krótkometrażowe, więc można powiedzieć, że mamy taki jeden średni metraż, to wtedy jeszcze grupy jako takiej nie było. To był projekt, który ja złożyłem do budżetu obywatelskiego Mazowsza, a postanowiłem, że może w Radomiu uda się zrobić musical filmowy. No i okazało się, że dostaliśmy pieniążki i zrobiliśmy film średniometrażowy. Tam wtedy było, no budżetowo to było naprawdę dużo, w związku z czym my przez cały rok tworzyliśmy tą produkcję w oparciu o instruktorów, których z zewnątrz zatrudniliśmy. To w sumie chętnych było tak około 250 osób, a ostatecznie w projekcie wzięło udział ponad 60, bo to były osoby też, które śpiewały, tańczyły. To były osoby oczywiście, które chciały realizować, pisać scenariusze. Przez cały rok pracowali ze specjalistami. Wakacje, zdjęcia, postprodukcja na jesień i w listopadzie duża premiera. I to był taki duży film, który jest dostępny w internecie. Nosi tytuł Puls Sióstr i bardzo zachęcam. Myślę, że zacny film, szczególnie dla takich osób, myślę, od czwartej klasy do siódmej, może ósmej nawet, fajna zabawa. No ale po tym filmie już kolejne, które powstawały, czyli Który skrzywdziłeś, to już było w ramach grupy filmowej, która właśnie ukonstytuowała się w ramach zajęć. I ten film no, jakoś tak fajnie się ułożyło, że został zauważony w ogóle na festiwalach filmowych i to nie jednym, wiele nagród zgarniętych, to było takie bardzo pozytywne zaskoczenie, też film o ważnych sprawach. No i to był drugi film, no i całkiem niedawno mieliśmy premierę kolejnego filmu pod,

0: zespołem Doskonała, który ma trochę podobny wymiar, jak który skrzywdziłeś. Znaczy on też on ma około 20 minut, ma prawie równo 20 minut. No i teraz aktualnie z tym filmem gdzieś tam wysłamy na festiwale. Wczoraj byliśmy w Zakopanem, więc on jest takim jeszcze świeżym produktem. A to, co przed nami, jeśli chodzi o takie większe produkcje, no to trzeba muszę jeszcze chwilę poczekać, bo mamy nowy skład w ekipie, więc jeszcze trzeba troszkę poedukować. Musimy wspólnie wpaść, że tak powiem, na pomysł, na rozwijanie tego projektu, więc myślę, że coś będzie, ale jeszcze nie odważyłbym się obiecywać konkretnych terminów.
1: Julia, powiedz, jak długo działasz już przy amfiteatrze? Co robisz? Jak ci się podobają zajęcia? Jak to wszystko wygląda z twojej perspektywy?
2: No, chodzę na zajęcia w sumie właśnie od tej produkcji Puls Sióstr. To będzie chyba 2021 rok? Tak mi się wydaje.
0: Wtedy COVID, później w 19 był COVID, w 20... Czekaj, czy 21 na plakacie chyba
2: tak
0: się
2: tak mi się wydaje.
0: 21 była premiera, no.
2: Chociaż nie wiem, czy nie zrobiłam sobie roku przerwy wtedy, ale jakoś tak okolice 2021-2022. No i w sumie tak zostałam przy tej grupie filmowej ze względu na to, że z roku na rok mam wrażenie, że coraz bardziej mi się podoba, coraz bardziej mnie fascynuje to środowisko filmowe, te wszystkie rzeczy związane z właśnie planami zdjęciowymi. I w ogóle to jest taki temat, który mimo tego, że już właśnie te powiedzmy, że 3-4 lata chodzę na te zajęcia, co zajęcia dowiaduję się czegoś nowego i coraz bardziej... No to jest taki temat, który jest taki nie do wyczerpania, mam wrażenie, że jest tyle jeszcze nieodkrytych różnych rzeczy przeze mnie, że po prostu no jest to dla mnie wciąż interesujące i ciekawe.
1: Wolisz pracować przed kamerą jako aktorka i co do tej pory udało ci się zrobić?
2: No to zdecydowanie wolę pracować przed kamerą jako aktorka niż za nią. No właśnie Puls Sióstr, tam grałam rolę młodszej siostry. Produkcja z tego roku Doskonała, tam udało mi się zdobyć główną rolę. No i właśnie te etiudy, które nagrywamy na zajęciach, to też jest fajna forma próbowania różnych nowych emocji i w ogóle takich sytuacji, które wydają się takie aż, nie wiem... No na przykład zdarzyło mi się w tamtym roku grać rolę schizofreniczki, więc bardzo różne ciekawe doświadczenia, które mam nadzieję przydadzą mi się w przyszłości, jeżeli uda mi się dalej kontynuować tą ścieżkę aktorską.
1: A chcesz kontynuować tą ścieżkę? Już planujesz, myślisz?
2: No bardzo bym chciała. Teraz jestem w trzeciej klasie szkoły średniej, więc mam nadzieję, że za ten rok, półtora, uda mi się dostać na studia aktorskie albo jakoś dalej brnąć w tym kierunku.
1: Teraz przejdziemy do Alicji. Alicja, to powiedz, jak ty długo już w tej grupie, w grupie filmowej jesteś i czym ty tam się zajmujesz?
3: Ja jestem członkiem grupy od jakoś półtora roku. Chyba jakoś tak. Moja przygoda zaczęła się w sumie to równo z rozpoczęciem produkcji Doskonałej. No i ja zajmuję się głównie tutaj wsparciem od strony produkcyjnej. Zazwyczaj moja praca polega na przygotowywaniu rzeczy do planu, potrzebnych rzeczy do planu.
1: Czyli?
3: Jakieś rekwizyty, często koordynowanie jakby wszystkich ludzi na planie, powiedzmy. Organizacja cateringu, to też. Ja biegam po prostu po tym planie z klapsem, mówię, co kiedy ma być. Głównie ja jestem taką osobą od ogarniania, tak naprawdę.
1: Jak ci się podobała praca na planie?
3: Generalnie super. Ja jestem taką osobą, która bardzo lubi organizować różne rzeczy, więc ja myślę, że jestem na dobrym stanowisku. Też właśnie bardzo dużo już miałam z tym doświadczenia i przy organizacji różnych harcerskich wyjazdów, no bo jestem harcerką też, i jak właśnie zobaczyłam ogłoszenie, że poszukują kogoś do produkcji, właśnie takiego ogarniacza do filmów, no to stwierdziłam, matko, coś dla mnie.
1: No i myślisz o tym, że nie wiem, w przyszłości będziesz chciała to kontynuować, czy na razie o tym nie myślisz?
3: Na razie jeszcze nie wiem do końca, chociaż myślę, że chciałabym powiązać jakąś moją przyszłość z takim planowaniem, zarządzaniem rzeczami. Myślę, że to jest ten kierunek, w który chcę iść. Może nie wiem czy przy filmach konkretnie, może przy czymś innym, ale to jest taki kierunek mój.
1: Dobra, i jeszcze Natalia, jak długo już działasz, czym ty się zajmujesz?
4: Tak, ja jestem w grupie od roku i no ja głównie się zajmuję operatorką.
1: Czemu chociaż... akurat tak cię przydzielili, czy ty chciałaś od początku, jak to wyglądało?
4: Właśnie generalnie od początku to ja przyszłam z zamysłem, że może spróbuję w reżyserii, ale tak po czasie tych zajęć tak dużo bardziej spodobała mi się ta część operatorska i ogólnie tak techniczna bardziej.
1: Dlaczego? Co takiego fajnego jest?
4: Ja od w sumie zawsze interesowałam się chociażby fotografią i ogólnie obrazem, więc te zajęcia też mnie głównie nakierowały właśnie do tego, że może coś za kamerą i tak, i to mi się po prostu spodobało dużo bardziej.
1: A ty planujesz swoją dalszą przygodę w branży filmowej, czy raczej nie, czy jeszcze o tym nie myślisz?
4: No, to jest ogólnie właśnie takie coś, że dużo dylematów, no bo czy iść w tą stronę, czy będzie to opłacalne, chociaż jak się coś lubi robić, no to warto, więc ja myślę, że tak. Póki co jestem na pewno tak.
1: Skupmy się na tym waszym ostatnim filmie Doskonała. Jak wygląda proces tworzenia takiego filmu? Od pomysłu poprzez realizację do już końcowego etapu. Jak to wszystko wygląda?
0: No przede wszystkim trzeba chyba zacząć od tego, jak pani powiedziała, czyli pomysł. Za pomysłem stoi również scenariusz i Doskonała jest troszeczkę takim wypadkowym czynnikiem powstania filmu, który skrzywdziłeś. Ponieważ pierwszą rzeczą to było to, że który skrzywdziłeś oczywiście opowiada o młodzieży. Jest tam bardzo dużo wątków, no można powiedzieć, autobiograficznych, bo scenariusz powstawał w ten sposób, że my dużo rozmawialiśmy zanim, tak to okres zdjęć był intensywny w krótkim czasie, a scenariusz to tak naprawdę my mieliśmy trochę godzin przegadanych z młodymi i okazało się w trakcie, bo tamten film był przy takim, tak jak wspominałem wcześniej, że to był efekt pewnego projektu. I tam organizatorzy naciskali, żeby to były takie sprawy społeczne związane z problemami młodych ludzi. No i my zaczęliśmy o tym rozmawiać. No i okazało się, że co rusz z każdą rozmową wychodziły jakieś ciekawe fakty z życia uczestników, reżyserów, operatorów. No i jakby scenariusz powstał troszkę na bazie ich doświadczeń i przede wszystkim dotyczył środowiska nauczycieli też, znaczy szkoły, tak? Wszystkie zdjęcia, prawie cały film odbywał się w murach szkoły. No i później, kiedy ja sobie tak pomyślałem, bo to było zderzenie kilku sytuacji. Po pierwsze, wiedziałem, że jeżeli chcemy zrobić jeszcze jeden film, taki duży, żeby on się udał, to trzeba to zrobić w miarę szybko, dlatego że ta ekipa, która stanowiła trzon, który skrzywdziłeś, jeszcze była. To był ostatni czas, kiedy oni mogli jeszcze coś zrobić. To był jeden z argumentów, ale drugi, chyba mocniejszy, był taki, że zanim jeszcze dobrze myśleliśmy o scenariuszu, okazało się, że jedna z kluczowych osób wśród ekipy no, podzieliła się z nami takim spontanicznym, można powiedzieć, że spontanicznym. To rok wcześniej jeszcze nie miała takiej sytuacji. Pojawiła się jakaś taka sytuacja u niej w życiu, która nas bardzo przyjęła, to też wymagało dużej odwagi, żeby ona się podzieliła tymi swoimi doświadczeniami. No i zaprosiliśmy jeszcze profesjonalistę zawodową, panią psycholog, która przyszła jeszcze z nami porozmawiać. No i na kanwie tego urodził się pomysł, żeby napisać scenariusz. No i właśnie stąd powstał pomysł. Też trochę w tym filmie trochę mniej czasu mieliśmy na to, żeby pracować nad scenariuszem, bo tak jak mówiłem, okres był dość gorący, dlatego że już część osób już była w klasie maturalnej i tu troszkę musieliśmy przyjść przyspieszyć, a w przeciwieństwie do Który skrzywdziłeś, okres zdjęć był rozłożony na kilka miesięcy. W Który skrzywdziłeś wykorzystaliśmy długi weekend majowy i 5 dni od samego rana do późnych godzin nocnych kręciliśmy. Tutaj się już tak nie udało ze względu na lokalizację, dyspozycję jakichś tam aktorów, bo tam do tego filmu ostatniego zatrudniliśmy profesjonalistów dorosłych. W związku z czym te zdjęcia nam się rozłożyły, zaczęliśmy w marcu, a ostatnie zdjęcia chyba skończyliśmy we wrześniu, może nawet w październiku, takie przebitkowe jeszcze gdzieś chyba na Moniuszki. Więc ta produkcja była zgoła inna tej doskonałej. No i też... O ile przy Który skrzywdziłeś, część osób jeszcze dużo się uczyła, szczególnie tych technicznych, bo jakby ja wychodzę z założenia, że żeby produkcja powstała, to przede wszystkim muszą być dwie sekcje zapewnione. Znaczy, z jednej strony sekcja techniczna, gdzie no my rzeczywiście nie mamy tak, że mamy jedną kamerę i statyw i jakby to wszystko wystarczy. My rzeczywiście do obsługi jednej kamery potrzebujemy około 3 osób. To już wymaga pewnych działań. Potrzebujemy jeszcze kogoś, kto będzie już trochę światło ogarniał. No i druga sekcja to jest sekcja produkcyjna właśnie, tak? Bez osoby, która będzie miała fajne przełożenie na pozostałych uczestników projektu, bo ja jako instruktor pracuję w ten sposób, że najczęściej, chyba poza aktorami, którzy się nam czasami zdarzają dorośli, to jestem jedyną osobą na planie dorosłą, w sensie no, nie młodzieżową, a cała reszta to młodzież, więc liczę bardzo na to, że pojawi się lider, który też pokieruje, bo jakby ja nie mogę być wszędzie, więc troszkę ten ciężar odpowiedzialności jest przerzucona na młodych. Jak będzie człowiek, który, tak jak Ala właśnie mówiła, no będzie troszkę ogarniał innych, układał, żeby był porządek, żeby wszystko szło. To jak te dwie sekcje są zapewnione, no to wtedy możemy przystąpić do produkcji. I tak było właśnie jeszcze przy Doskonałej, gdzie jeszcze Ala właśnie biorąc udział w tej produkcji miała też jako wsparcie starszą koleżankę, która już była z nami od początku, Martę. I też tak fajnie poczułem, że jakbym miała się od kogo uczyć, więc myśląc o przyszłości. Jest Doskonała, był trudnym projektem, jeśli chodzi o realizację techniczną, moim zdaniem trudniejsza niż Który skrzywdziłeś, ale też emocjonalną. Też obecność psychologa była koniecznością ze względu na temat filmu, bo opowiadaliśmy o depresji młodego człowieka, więc wiedzieliśmy, że to są tematy dość delikatne i potrzebujemy wsparcia specjalisty. No i też przy okazji sceny, niektóre, które są w tym filmie, no, były bardzo trudne i też ten ciężar jakby, no czuliśmy na planie ten ciężar. W przypadku, Który skrzywdziłeś, mam takie wrażenie, że żeby ekipa była bardzo zaoferowana no, całym planem, szumem, bo tam było też jakby tam z kolei opowiadaliśmy o bullyingu, o przemocy rówieśniczej, więc można powiedzieć, że taki temat dynamiczniejszy bardziej, a tutaj jednak nastawienie na główną bohaterkę, która jest nośnikiem jakichś niezdrowych emocji, więc tu mieliśmy dużo trudniej, jeśli chodzi o ten projekt. Także no trochę skomplikowanie odpowiedziałem na pani pytanie po części, no ale tak to wygląda. No, jeżeli chcemy zrobić dobrze jakiś film na ważny temat, bo tu chcę powiedzieć, że poza Pulsem Sióstr na razie te dwie produkcje są mocne pod tym względem, że dużo mówią o kondycji młodego człowieka, o młodzieży i one są o tyle prawdziwe właśnie dlatego, że te rozmowy, zanim scenariusz został napisany, to jest najczęściej gdzieś połączone z jakimiś faktami, które miały miejsce w otoczeniu właśnie. No, film Doskonała rzeczywiście jest o problemie psychicznym głównej bohaterki, aczkolwiek my nie wskazujemy tak bezpośrednio, że czy to jest depresja, po prostu widzimy w filmie, że ona nie jest w najlepszej kondycji, ale raczej pokazujemy, skąd ta nie najlepsza kondycja się wzięła. I tutaj, jeżeli w pierwszym filmie, w Który skrzywdziłeś, gdzieś tam winę na to, co się dzieje wśród młodych ludzi, można powiedzieć, gdzieś tam wskazujemy na to, w jaki sposób nauczyciele podchodzą do problemów młodzieży, tak w Doskonałej przerzucamy ten wskaźnik na rodziców. I ta bohaterka nasza, my pokazujemy w tym filmie, jak wygląda komunikacja jej z rodzicami, jak ta komunikacja jest bardzo zaburzona, pomimo, że to nie jest rodzina patologiczna, że to jest rodzina, która widać, że jest bardzo dobrze, wszystko jest poukładane, jeśli chodzi o zasady. Pieniędzy tam raczej nie brakuje, no tylko właśnie brakuje tego, co najważniejsze, bo to nie pieniądze są najważniejsze i zamożność rodzinna, tylko właśnie tej komunikacji. I właśnie to jest film o tym, który punktuje to. No spotkaliśmy się już z tym, że no to jest film bardzo mocny, to trzeba od razu powiedzieć, że on mocno chwyta. Jest taki trochę wyrzuty sumienia mam, bo to jest taki trochę film, który zadaje cios prosto w serce, nie dając możliwości obrony widzowi, ale co ciekawe jest tak, on szczególnie trafia do tych rodziców, którzy mają dzieci w podobnym wieku, a nawet rodziców, którzy mają dzieci bardzo malutkie, bo już gdzieś tam uruchamia im tą wrażliwość, co ich może czekać, więc tak, to taki to film.
1: To powiedzmy, Julia, jak odnalazłaś się w roli, o czym opowiada Doskonała i kim byłaś tam w tym filmie?
2: No, Doskonała jest filmem, który opowiada o depresji głównej bohaterki Ani. Miałam przyjemność grać Anię, jeżeli można to tak nazwać. No, uważam, że jest to bardzo ciężka rola, przede wszystkim ciężki temat. I mimo tego, że plan był właśnie taki dobrze zorganizowany pod względem osób, pod względem całej grupy, no to jednak były chwile, gdzie było mi naprawdę ciężko, bo no to też nie są łatwe emocje do odegrania i w pewnym momencie, jak już są do grania takie ciężkie psychicznie sceny, to i jest to, no bo był taki moment, że był ciąg dni, chyba 4-dniowy plan zdjęciowy był, to no właśnie w pewnym momencie już był taki ciężar psychiczny i było to ciężkie, natomiast uważam, że sam scenariusz opowiadający o właśnie depresji i pokazujący, z jakimi problemami czasami mogą borykać się ludzie i jak może to być niezauważalne dla środowiska, jest bardzo ważny i według mnie taki warty właśnie poruszenia.
1: A powiedz mi, co najbardziej podoba ci się w pracy na planie?
2: Takie wyzwania, które plan, no czasami są od początku jakby wiadomo, że będą wyzwania, a czasami w trakcie się okazuje, że nagle jest jakaś trudność, którą po prostu trzeba przezwyciężyć i to jest właśnie takie ciekawe w tej pracy aktora, czy tak jak tutaj produkcji, no bo nigdy nie wiadomo, co się w pewnym momencie może stać i to jest takie nieprzewidywalne. Natomiast odgrywanie ról też jest bardzo ciekawe, no i wiadomo, że jako taka aktorka, no to jest moja taka ulubiona rzecz.
1: A co jest najtrudniejsze?
2: No też to odgrywanie ról, w sensie, nie wiem jak to uargumentować.
0: Julia powiedziała o wyzwaniach, jakie są na planie i tu jest bardzo fajny przykład, jeśli chodzi o Doskonałą, bo w trakcie zdjęć wpadliśmy na pomysł, jak ten film najlepiej, żeby się zaczął i skończył. I to był taki oryginalny pomysł, bo trzeba było wymyślić coś, czego wcześniej nie mieliśmy zaplanowane w scenariuszu, zupełnie nową przestrzeń, zupełnie nowe wymaganie. I wpadliśmy na pomysł właśnie, żeby bohaterka główna trochę w takiej oniryczności unosiła się na wodzie i że będziemy to filmować od spodu. W związku z czym, no udało mi się akurat, ja jestem z pionek i tam jest taki fajny basen o odpowiedniej głębokości, bo jest prawie 3 metry. No i pytanie było do Julii, Julia, czy umiesz pływać? No Julia mówi, napisała, tak, umiem. No i chłopaki, no mieliśmy taki sprzęt, że mogliśmy go po prostu zanurzyć na tej głębokości. Chłopaki, okazało się, Julek i Olek są wytrawnymi pływakami. Jeden ma jeszcze jakąś tam kartę, jakiegoś tam sternika, nie wiem, no. generalnie bardzo dużą, więc ja już czułem się spokojny, a pomimo, że Julia umiała pływać, to nie było proste, bo miała floatować na tej wodzie i jak najdłużej, jak możliwie, więc ona po prostu nie mogła bardzo niczym ruszać, a po prostu no, unosić się delikatnie i filmowana od spodu, więc było tam trochę sytuacji, w których no, musieliśmy rzucać Julii jakąś tam deskę, żeby no, nam się nie przytopiła, więc to są takie sytuacje na planie czasami, których no, nawet aktorzy czasami się nie spodziewają, to jest akurat taka techniczna, prawda? Takie techniczne wyzwanie. Myślę, że ostatecznie całkiem przyjemne, bo to jest jakaś przygoda, ale to, co jak Julia mówiła, to co najtrudniejsze, no to są właśnie te sytuacje, w których już, prawda, bo scenariuszem. Julia też się przygotowała bardzo intensywnie do tego filmu, mieliśmy też pewną przygodę, bo jakby mimo, że ja nie staram się, kiedy prowadzę zajęcia, wprowadzać w konkretne metody podopiecznych, metody aktorskie, ale mówię im, jakie są te metody, no siłą rzeczy i tak, jak ktoś powie, że nie gra żadną metodą, to i tak zawsze jakąś gra, bo one są wszystkie tak umówione, może to być jakaś mieszana metoda. Julia, przygotowując się do roli, no troszkę weszła taką metodą Stanisławskiego, gdzie jakby przywołuje się różne doświadczenia, wspomnienia, ale też się bywa w tej roli. I Julia też miała taki czas, gdzie testowała dość intensywnie postać, która, tak jak sama powiedziała, jest w depresji, to jest bardzo trudne emocje. Ja też trochę o tym nie wiedziałem i dowiedziałem się tam od innych uczestników, że Julia dziwnie w szkole wygląda. W związku z czym spotkałem się z Julą, bo mieliśmy plan rozstrzelony, więc no, musiałem z nią porozmawiać, żeby zrobiła sobie jakieś przerwy, no bo gdyby miała przez kilka miesięcy być na co dzień w takich emocjach, to mogłoby się no, bardzo niedobrze odbić na jej po prostu stanie psychicznym. No tak jak jest i w profesjonalnym aktorstwie wielu aktorów, jak jest jakaś naprawdę trudna rola, no nie zawsze jest tak, że na pstryknięcie palca on wyjdzie z tej roli. Także to są te trudności jeszcze, o których Julia mówiła.
1: I to wszystko w tej części magazynu. Wracamy po krótkiej przerwie.
5: Vox FM Radom. Hitu w Radomiu na 96,9. Edukacja we Vox FM Radom.
1: Dziś poznajemy historię wyjątkowej grupy filmowej Radomu Mówi Akcja z pracowni nowych mediów przy Miejskim Ośrodku Kultury Amfiteatr w Radomiu. Do tej pory uczestnicy warsztatów stworzyli między innymi film Który skrzywdziłeś, który porusza temat przemocy w szkołach średnich, oraz film Doskonała, który opowiada o depresji młodej dziewczyny. W swoich filmach poruszacie tematy społeczne. Podczas ostatniej produkcji mówiliście o depresji. A co z kolejnymi filmami? Czy chcecie to kontynuować i dalej te tematy społeczne poruszać, czy chcecie coś zmienić?
0: To bardzo ciekawe pytanie, bo gdyby to chodziło tylko o mnie, to bym chyba odpowiedział twierdząco, bo patrząc już z perspektywy na to, co robimy i na to, w jaki sposób te filmy pokazujemy, chcemy pokazywać, jak zderzamy z jakimiś grupami czy szkołami, to moim zdaniem, jako instruktora, jest to bardzo dobry kierunek, dlatego że te filmy nie są taką rozrywką, że wrzucimy sobie na YouTube, a ktoś obejrzy i powie, czy fajne, czy nie. Tylko to są filmy, które wymagają zawsze odpowiedniego komentarza lub spotkania warsztatowego. I one bardzo emocjonująco, że tak powiem, działają na odbiorców i dlatego trzeba zareagować. Więc ja uważam, jako instruktor, jako edukator, że robimy bardzo potrzebne rzeczy. Z jednej strony ci młodzi ludzie podczas realizacji tych filmów sami jakoś tam dojrzewają, uczą się, to też na nich bardzo fajny ma wpływ, ale to, że później tym, co powstanie, możemy dalej coś robić w trudnych tematach dla młodzieży, to jest niezwykle fascynujące i jest to takim wyzwaniem, które ja chciałbym iść w tym kierunku dalej, bo mamy fajne też oferty na całą Polskę wręcz, żeby pracować z tymi filmami, no ale z drugiej strony to są uczestnicy zajęć i w dużej mierze ja staram się trochę ich czytać i oddawać im pola, znaczy żeby znajdywać w nich pewien potencjał i korzystać z tego potencjału, więc jeżeli trafi się człowiek, reżyser, który ma, jest lekką duszę i żart to jest jakiś jego świat, w którym on się świetnie odnajduje, nie będę miał absolutnie żadnego problemu, żeby powstała komedia. Więc troszkę, z jednej strony mam taką chęć, żeby jednak trzymać to, żeby opowiadać o świecie, bo ten świat młodych jest bardzo ciekawy, szczególnie dzisiaj, i myślę, że potrzeba jest wiele inicjatyw, żeby po prostu ten świat zgłębiać i uczyć starszych, szczególnie starszych, jak po prostu rozmawiać z młodymi, no ale z drugiej strony jest ta ich wolność, ich motywacja, więc ja staram się nigdy nie mówić, że ma być tak, koniec i w ogóle nieważne, co wy o tym myślicie, ja myślę tak i tak będzie. No nie, to nie jest absolutnie moja szkoła.
1: A powiedzmy, czy można do was cały czas dołączyć, czy macie grupę zamkniętą, jak to wygląda?
0: Nie, grupa raczej nie jest zamknięta. Jeśli chodzi o dołączanie, no to jakby na dwa sposoby można dołączyć. Znaczy wtedy, kiedy my, że przede wszystkim to zachęcam do śledzenia naszego profilu na Facebooku Młodzieżowe Produkcje Filmowe, bo tam jeśli ktoś nie uczestniczy w zajęciach, prawda, i jakby nie specjalnie jest zainteresowany takim bezpośrednim tworzeniem, to i tak niech śledzi, bo tam na bieżąco po prostu, jeżeli czegoś szukamy, jeżeli na czymś pracujemy, to tam jest informacja na ten temat i wtedy zawsze można dołączyć. Natomiast jeśli chodzi o samą grupę i taką pracę, czyli albo ktoś chce realizować rzeczywiście filmy, chce stać za kamerą, czy reżyserem, operatorem, montażystą, to po prostu najlepszą drogą jest po prostu zapisanie się na zajęcia w pracowni nowych mediów. No jeżeli chciałby być aktorem w filmie, który jest świadomym grania przed kamerą, to jest też bardzo ważne, bo my prowadzimy zajęcia w pracowni aktorskie, ale do pracy przed kamerą. I my już mamy takie doświadczenia z osobami, które miały większe doświadczenie, ale do grania na scenie. No to jest dużo pracy do wykonania, żeby przygotować taką osobę przed kamerą, w związku z czym jak ktoś chciałby zagrać w filmie, nie musi chodzić na zajęcia, bo bardzo często w tych historiach często się też szuka osób też spoza, bo to kwestia wieku, czasami no, reżyser ma jakąś koncepcję na konkretną postać, ale na przykład z zajęć mu za bardzo nikt nie pasuje, no też ogłaszamy casting i znajdują się takie osoby i poprzez castingi również poszerzamy grupę nie tylko aktorską, ale również realizacyjną, bo doskonałe, o ile dobrze pamiętam, parę osób przyszło na casting, ale podczas swojej prezentacji ja też zapytałem, czy gdyby nie dostała roli, czy nie chciałaby się sprawdzić w innej roli. W sensie nawet nie aktorskie, tylko przy produkcji filmu, więc jakby to są, tak, my jesteśmy generalnie otwarci, można dołączać. Teraz jeśli chodzi o zajęcia aktorskie, jest chyba taki lekki problem, że ja bym próbował generalnie, bo jakby mamy dużo osób, nie? Dużo osób, mamy niewielką przestrzeń do pracy też, no, tłumów nie może być na takich zajęciach, więc jeśli chodzi o aktorskie, to tam mamy trochę ścisk, ale ja zawsze mówię, jak ktoś komuś bardzo zależy, to nawet jeśli zamykają przed nim drzwi, to musi wchodzić oknem, więc nie zamykam żadnej możliwości.
1: A zdarza się tak, że na przykład ktoś przychodzi i chce dołączyć do tej grupy aktorskiej, a po jakimś czasie łapie bakcyla i nie wiem, przechodzi na tą drugą stronę albo na odwrót, że ktoś pracuje po drugiej stronie i nagle stwierdził, że może spróbuje w aktorstwie, że lepiej mu tam jest? Zdarzają się takie sytuacje?
0: Przychodzą mi na głowy dwie takie sytuacje. Pierwsza związana z osobą, która siedzi tutaj obok. Natalia, co prawda nie u nas, ale w Pionkach chyba, tak? Chodziła na zajęcia aktorskie na początek. No ale ostatecznie jest za kamerą i jej się to bardzo podoba. I niedawno miałem taką sytuację z młodym człowiekiem, który cały czas widzę w nim potencjał realizacyjny. Bardzo fajnie montuje, bardzo fajnie gdzieś tam potencjał reżyserski, ale gdzieś tam myśli, że może jednak aktorski, może jednak aktorski. Nie? No to, ale to jest jakby już decyzja po... Ja tak delikatnie czasami sugeruję, mówię, no tu widziałem cię w takiej sytuacji i to wyglądało nieźle, a widziałem cię w tej sytuacji i moim zdaniem no to tak średnio. Nie wiem, z czego to wynikało, ale mówię średnio, że to no, już jakby zostawiam tą decyzję. Ja też tak robię, że jak przychodzi nowy człowiek, to ja staram się najpierw z nim porozmawiać. I że tak powiem, nie nie szczędzę czasu. Miałem już taką sytuację, że z jedną z osób, która przyszła i myślała o aktorstwie, po mojej rozmowie zastanowiła się i wylądowała w grupie reżyserskiej, właśnie przy której skrzywdziłeś. Nasza rozmowa trwała, ale nie patrzyłem na zegarek, okazało się, że nasza rozmowa trwała prawie 3 godziny. Ale tak szczerze, po prostu chcę rozmawiać, też mówić o trudnościach tych zawodów, bo to wszystko, szczególnie przy tych aktorskich, to wiadomo, no, jak ktoś nie ma pewnej świadomości, to widzi efekt, prawda? Widzi efekt w domu, w telewizji, w internecie, w kinie, że o, fajnie być aktorem, no ale tam to nie jest tak, że postanowię i za 3 lata zobaczycie mnie, prawda? Więc tam jest taka pewna droga, o której myślę, że mam jakąś taką powinność, żeby trochę opowiedzieć i żeby te wybory młodych ludzi, bo to jest jakby najistotniejsze, ludzie, młodzi ludzie, szczególnie w trzeciej klasie, to już taki chyba ostatni dzwonek, chociaż wielu ten ostatni dzwonek jeszcze przeciąga, no powinni się zdecydować, bo po tej maturze trzeba mieć po prostu już jakąś wizję, więc jak ktoś przychodzi i jest w pierwszej klasie albo nie wiem, w ósmej klasie jeszcze, to jest jeszcze czas na tą zabawę, ale w trzeciej klasie, jeśli ktoś myśli poważnie o egzaminie, no to musi dostać odpowiednią dawkę informacji, żeby wiedział, co go czeka, ile czasu musi poświęcić na pewne rzeczy, żeby miał świadomość, żeby się po prostu nie obudził w ostatniej chwili gdzieś tam na chwilę przed egzaminem, który będzie po prostu jakąś Monteverestem.
1: No to powiedzmy, ta grupa działa od kilku lat. Wiadomo, ludzie przychodzą, odchodzą, idą na studia. Czy zdarza się, że dużo jest osób, które kontynuują tą przygodę w branży filmowej? Nie wiem, kontynuują i idą na studia stricte skierowane w tym kierunku?
0: No to ja, jakby, no, tak jak pani powiedziała, to dość łatwo zresearchować, bo od kilku lat działamy, więc jakby to tych przypadków jeszcze za dużo się nie zrobiło. Więc mamy taką sytuację, że mój taki, można powiedzieć, no właśnie przychodził na zajęcia do mnie jeszcze nie w Radomiu. Chłopak właśnie robi licencjat, nagrał film, licencjat w szkole filmowej, w warszawskiej szkole filmowej, jest na montażu. Niedługo będziemy mogli zobaczyć chyba jego układkę, jego filmu przyjdzie, to pokażę. Jeśli chodzi o tą radomską przygodę, to w zeszłym roku, czy 2 lata temu już, nie, teraz jest na drugim roku, no to operator Julek jest w warszawskiej szkole filmowej właśnie na drugim roku, na operatorce. Karolina, reżyserka, przy której skrzywdziłeś, bardzo zdeterminowana dziewczyna, nie udało jej się dostać w tym roku, zdawała, nie udało jej się dostać do filmówki. Jest chyba aktualnie na psychologii, to też jest bardzo dobry kierunek. To chciałem zaznaczyć, że dostanie się do szkoły filmowej, szczególnie właśnie publicznej, jest mega, i do aktorskiej też, jest mega trudne, dlatego że jest bardzo niewiele miejsc. Tam jest około 7 osób, na aktorskim chyba 10 osób przyjmują, a chętnych jest naprawdę bardzo, bardzo wielu, w związku z czym wiele osób próbuje rokrocznie. No i na przykład na reżyserię kiedyś w ogóle była zasada, że trzeba było skończyć już jedne studia, żeby się dostać na te. Teraz już takie zasady nie ma, no ale gdzieś to do dojrzałość się liczy i czasami jak się nie dostanie na taki kierunek, no to warto pójść na taki, który może zbliżyć. I na przykład psychologia na reżyserię. Psychologia jest na przykład jednym z takich kierunków, który warto skończyć, żeby mieć większe szanse. I Karolina właśnie jest na psychologii, ale też wiem, że chce jeszcze równolegle jakiś multimedialny i co roku będzie zdawać. Jest jeszcze Olek, który, jak mówiłem, który operator przy doskonałej, który również startował na studia i on się jakby doszedł do finału, tam ileś etapów, doszedł do finału w Katowicach, w szkole operatorskiej, też mu się nie udało, jest równolegle na jakimś kierunku w Krakowie, chyba na AGH, związany z multimediami, no i też będzie jakby co rok próbował, także część osób, szczególnie tych zdeterminowanych, które chcą dalej pracować z filmem, czy w ogóle z aktorstwem, no albo są, albo po prostu starają się.
1: To tak bliżej zakończenia naszej rozmowy, powiedzmy, jakie plany teraz na najbliższe miesiące, co planujecie?
0: No ja myślę, że teraz w związku z tym, że grupa się dość mocno wymieniła i teraz jakby szukam nowego potencjału wśród realizatorów. Mamy też całkiem fajnie powiększoną grupę właśnie aktorską, którą mamy okazję w tym roku. Poszerzyliśmy współpracę instruktorską i przy tych zajęciach współpracujemy z Kasią Dorosińską, czyli aktorką Teatru Radomskiego, więc myślę, że jestem bardzo ciekaw, co wyjdzie z tej współpracy. Zapowiada się obiecująco. A jeśli chodzi o grupę realizacyjną, będziemy zaczynać teraz, już zaczęliśmy program edukacyjny. Skupiam się na razie na tym, żeby umiejętnie, bo to jest bardzo trudno. Znaczy, chciałem powiedzieć od razu, że prowadzenie zajęć filmowych 2 godziny w tygodniu i żeby przekazać im w miarę pełną wiedzę, gdzie no, 5 lat, prawda, ktoś studiuje, żeby po prostu się dużo rzeczy nauczyć, no jest bardzo trudne, w związku z czym dla mnie też jest pewne wyzwanie programowe, bo ja bardzo chcę łączyć praktykę, przede wszystkim bardzo chcę, żeby oni praktykowali, no ale bez tej trzeba to umiejętnie jakoś połączyć, tą merytorykę z praktyką, w związku z tym na razie skupiam się na przeprowadzeniu programu w miarę optymalnie, żeby ekipa dostała odpowiednią ilość wiedzy, bo jak tylko powiem, że jak jest duży projekt, to ten program ulega zaburzeniu, bo jeżeli jest duży projekt w fazie jakiejś realizacji, no to my dużo skupiamy się na tym projekcie i jakby często jest to kosztem po prostu tych merytorycznych zajęć i później wiele takich bardzo fajnych psikusów na planie wychodzi, że ludzie czegoś nie wiedzą, jakiejś totalnej podstawy, ja później się biję w czoło i mówię, no tak, ale kiedy ja miałem o tym powiedzieć. Więc teraz skupiam się po prostu na realizowaniu programu. Tak, jest coś takiego, w tyle głowy mam pewien jakby zarys pomysłu, o czym moglibyśmy zrobić kolejny projekt, ale to jest na takiej zasadzie, że ja się też dzielę z nowymi uczestnikami, że jest taki pomysł i czy oni to wezmą i będziemy pracować nad tym, no to jest kwestia ich decyzji, ale ta decyzja musi też wynikać z pewnego doświadczenia, z pewnego przeprowadzenia programu, żeby oni uzyskali tą świadomość, więc na chwilę obecną po prostu skupiam się na programie i na tych mniejszych rzeczach, które będą robić.
1: A teraz zmieniamy temat. Można wybrać się w sentymentalną podróż do najważniejszych momentów i osiągnięć radomskich sportowców. W hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Struga działa Galeria Radomskiego Sportu. W jednym miejscu pojawiły się niemal wszystkie najcenniejsze trofea.
6: Michał Podlewski z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Najważniejszym chyba elementem i tak naprawdę wartością tego miejsca jest to, że po raz pierwszy w historii udało się zgromadzić w jednym miejscu najcenniejsze trofea wywalczone przez radomskich sportowców. Mowa m.in. o tych, o których wszyscy pamiętają, czyli Puchar Polski Czarny, Puchar Polski Rosy, Wicemistrzostwo Polskich Koszykarzy, czy sukcesy olimpijskie Kazimierza Paździora, Włodzimierza Zawadzkiego, występy olimpijskie Martyny Kotwiły, Arkadiusza Kulnycza ostatnio, ale tak naprawdę pięknie miejsce spinają takie pamiątki jak łuk Michała Sawickiego, pierwszego mistrza świata w łucznictwie i strój olimpijski Anny Łęckiej, naszej olimpijki z 2000 roku z Sydney. Tak naprawdę, gdzie by się nie obrócić, jest miejsce pełne sukcesów, pełne niesamowitych wspomnień i pamiątek, między innymi po bokserach, po Kazimierzu Paździorze, po Antonim Czortku, no i oczywiście po piłkarzach, lekkoatletach i kolarzach, którzy też odnosili ogromne sukcesy. Naprawdę jest wiele takich perełek, jak chociażby koszulki reprezentacyjne, czy Andrzeja Skorupy, Roberta Prygla, Marii Stencel, czy pierwszego radomianina, który walczył na Mistrzostwach Świata w boksie, Michała Żeromińskiego. Oprócz tych wielu pamiątek, które tutaj są i strojów, i jakichś takich osobistych rzeczy, bardzo ważny element stanowi multimedialna część, gdzie na 12 ekranach dotykowych mieszczona jest historia radomskiego sportu, podzielona na dyscypliny. Mocno w to wierzę, że tak naprawdę wielu młodych radomian, którzy przyjdą, poznają ją, będą widzieli, jak rzeczywiście ten radomski sport jest bogaty, piękny i budzi niesamowite emocje, będą się nim zarażali i budowali, i to ich osiągnięcia będą budowały kolejne takie miejsca w naszym mieście. Oprócz tego realnego takiego spotkania z sukcesami, z trofeami, to właśnie ta formuła wirtualna, czyli możliwość obejrzenia niektórych materiałów sukcesów radomskich sportowców, przeczytania o historii poszczególnych klubów czy wydarzeń. No a na koniec niespodzianka, quiz na 3 poziomach trudności, więc można sobie się sprawdzić, na jakim etapie jest nasza wiedza sportowa. No a jeżeli czegoś brakuje, to można właśnie to uzupełnić, bo na pewno informacje, które są w quizie, znajdują się też gdzieś, są ukryte w zakamarkach Galerii Radomskiego Sportu.
1: I to wszystko na dziś. Daria Żurowska, dziękuję za uwagę.
5: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu. Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: magazyn sportowy Vox FM Radom.
1: Cześć, Daria Żurowska, zapraszam na magazyn sportowy. Libero atakująca oraz dwie przyjmujące odchodzą z radomskiej drużyny. Siatkarki Andela Kowacz, Agata Plaga, Wiktoria Szumera i Nikola Jęcek nie będą już reprezentować klubu Moja Radomka Radom. Wszystkie zawodniczki będą kontynuować swoje kariery w innych klubach. Przypomnijmy, obecnie w drużynie trwa kompletowanie zespołu na nowy sezon. W drużynie zostaje m.in. Krystyna Niemcewa, Kornelia Garita czy Iga Marszałkowicz. A kiedy nowe transfery? O tym Łukasz Kruk, dyrektor klubowy Moja Radomki Radom.
2: No sezon wiadomo, że był bardzo trudny dla nas z powodów finansowych i z tego powodu, że część zawodniczek musiała opuścić naszą drużynę w styczniu. Bardzo to, że tak powiem, przyjęliśmy jako szefostwo klubu. Niestety był to jedyny możliwy sposób na to, żeby drużyna przetrwała do końca sezonu i żeby mogła myśleć o starcie w kolejnym. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby wyjść z jakichś problemów, które nas spotkały. Myślę, że drużyna, którą żeśmy skompletowali na nowy sezon, też dlatego, że dzisiaj jakiś tam tryb naprawczy, w szczególności o stopniu ważnym, też na pewno będziemy starali się grać o walkę w play-off. Takie cele są ustawione.
1: To był najtrudniejszy sezon w Pana karierze siatkarskiej w Moja Radomka Radom?
2: Nie, no myślę, że były też gorsze sezony, natomiast tutaj boli bardzo to, że no nie, tak jak mówiliśmy, no nie wszystkie obietnice gdzieś tam zostały spełnione, które mieliśmy przed sezonem, a zespół naprawdę miał potencjał, co pokazało też gra w drugiej części sezonu z zawodniczkami, które z drugiego planu weszły i tak naprawdę brakowało 3-4 punktów do tego, żeby zająć 6 miejsce. Grać z zespołami można pokonać, bo myślę, że z Weroniką, z Julii i z Bandy byliśmy w stanie naprawdę też powalczyć. I to był taki największy ból, że trzeba było ten ruch zrobić. Także na były sezonie, gdzie mieliśmy troszkę słabszy skład, gdzie utrzymanie było takim celem i on został zrobiony, tak ciężko też porównać z

0: zostaje na kolejny sezon, a kiedy nowe transfery, nowe zawodniki?
1: Zostają, więc wiadomo, że to jest spora grupa zawodników, zostają w tej wielkiej rewolucji, której nie ma, jeśli zawodnik zostaje. Natomiast taka niepisana zasada jest też, że jak zawodnicy mają kontakt z tej grupami, które zawodnicy mają, no to te kluby nie pożegnają, to my nie zgłaszamy. Tak. Za granicą może nie ma tego, ale w Polsce jednak tego się trzymamy i dlatego też

0: Błasiński.
1: I Artur Błasiński, trener, wychowawca, wykładowca, generalnie zajmuje się lekką atletyką.
0: Na początku powiedzmy, lekka atletyka dla każdego. Co to takiego jest?
1: Jest to program ogólnopolski. Zajmujemy się szkoleniem dzieci i młodzieży, namawianiem dzieci i młodzieży do trenowania lekkiej atletyki, usprawnianiem, przygotowaniem ich do poważnych zawodów w kategoriach na początku młodzicy, dzieci, a potem wyłapujemy talenty do trenowania w kategoriach wyższych. Większość tych, przynajmniej młodych zawodników, to jest z tego programu Lekka Atletyka dla każdego lub z czwartków lekkoatletycznych. Także my prowadzimy szerokie szkolenie tutaj w Radomiu. No, takim sztandarowym naszym programem jest Lekka Atletyka dla każdego.
0: Powiedzmy, w jakim wieku najlepiej takie dziecko, żeby rodzic przyprowadził?
1: My preferujemy, ponieważ lekka atletyka jest takim sportem może nie późnorozwojowym, ale o późnej specjalizacji, czyli dzieci 5. klasa szkoły podstawowej, 4., 5., 6., wtedy jest najlepszy okres na rozpoczęcie zajęć, a następnie treningów z lekkoatletyki, bo tam rozróżniamy jeszcze zajęcia, treningi, ponieważ jak już ktoś chce się poważnie zająć lekką atletyką, no to musi 4 razy przychodzić na trening lekkoatletyczny. No program jest lekkoatletyka dla każdego 2-3 razy w tygodniu. I tak jak mówię, jest to taki program zachęcający młodych adeptów, młodych ludzi do uprawiania systematycznego sportu. A co z tego wynikiem, to mam nadzieję, że będzie cały czas nabór nowych talentów dla naszej dyscypliny. Tak jak wcześniej wspomniałem, my jesteśmy dyscypliną o późnej specjalizacji i tak jak mówię, 5., 6., 7. klasa robimy taki trening ogólny, oczywiście z elementami skoczności, z elementami biegów krótkich, z elementami wytrzymałości, bo raczej u dzieciaczków to nie robimy biegów długich, tylko w formie zabawy albo w formie takich delikatnych metod powtórzeniowych czy interwałowych, budujemy tą wytrzymałość. No i oczywiście przede wszystkim rozwijamy takie cechy motoryczne jak skoczność i szybkość. Po takim etapie dopiero ukierunkowujemy. No patrzymy, kto w jakim kierunku ma predyspozycje motoryczne i dopiero wtedy ukierunkowujemy. Ale to już wtedy nazywam treningami. Lekka atletyka dla każdego ma to do siebie, że ogólnie przygotowujemy dzieci, budujemy tak zwany ten potencjał motoryczny, aby potem mogli wygrać swoją konkurencję i mogli uprawiać skutecznie dane konkurencje i rywalizować na zawodach.
0: Czy są na przykład spięcia, że rodzice przychodzą i chcą, żeby na przykład dziecko skakało wzwyż, a okazuje się, że jest najlepszy w sprincie? Zdarzają się takie sytuacje?
1: Nie zdarzają się, ale są to korelacje takie, że jeśli dziecko jest dynamiczne, szybkie, to i sobie poradzi tu i tu. No potem kwestia, jak już obserwujemy, jaki będzie rozwój osobniczy danego zawodnika, czy tam ucznia, czy tam dzieciaczka, no bo jak urośnie do 1,80 czy 1,85, to w sposób naturalny będzie się nadawał do skoku wzwyż. No mamy tak to fajnie poukładane, że nie naginamy programu treningowego, czy tam zanieść do naszych celów, tylko dostosowujemy ich do wolnego, ogólnego rozwoju osobniczego. I tak jak ja powiedziałem wcześniej, taki trening już ukierunkowany robimy w wieku 15-16 lat i wtedy wybieramy konkurencję. Ktoś ma tam na przykład dobrą koordynację, jest nieźle rozciągnięta przy okazji szybki, to w sposób naturalny

czyli usprawniamy. Ciężko dzieciom znaleźć czas, a jak już nawet przyjdą na 17 na trening, no to już potem ich ciężko, że tak powiem, przymusić do książki po godzinie 19. Ale sport kształtuje charakter, sport kształtuje taką wolę ducha walki i jeśli ktoś chce uprawiać sport, zawsze znajdzie czas na naukę i można to pogodzić. Wcześniej rozróżniałem zajęcie od treningu. Trening to już jak to jest jakiś taki etap usystematyzowany, więc musimy to robić przynajmniej 4 razy w tygodniu, a reszta to nazwał zajęcie albo SKS-em, dlatego rozróżniam ten małe niuanse w treningu czy w zajęciach. No niestety lekkoatletyka albo stety jest taka, że ci, którzy

0: dawali wyniki.
1: Powiedzmy, o której, kiedy, gdzie można na takie zajęcia przyprowadzić takie dziecko? Czy dziecko na przykład może przyjść samo, czy jednak ta zgoda rodzica musi być?
0: Zgoda rodzica oczywiście musi być. Ja dziecko mieszka blisko naszych

0: wprowadzać, będziemy się nim zajmować, będziemy szkolić. Oczywiście mamy dzięki pomocy miasta i dzięki pomocy ministerialnej, czyli tego programu Lekotyka dla każdego, zajęcia są nieodpłatne i zapraszamy wszystkich chętnych i nic, tylko trenować. Informacje o treningach znajdziemy na stronie www.radombiega w zakładce Lekotyka dla każdego.
1: Sport Vox FM Radom.
2: Zajęcia prowadzi też Artur Faliński.
3: Jacek Faliński, trener lekkiej atletyki. Zajmuję się lekką atletyką od wielu lat. Byłem zawodnikiem, trenowałem, także jest mi ta dyscyplina jest mi blisko mojemu sercu. No i kontynuujemy tutaj. Prowadzimy z kolegą Arturem Błasińskim od wielu lat taki program Lekkoatletyka dla każdego, który no, funkcjonuje dość tak dynamicznie, się nam tutaj w Radomiu rozwija. Między innymi właśnie bardzo fajnie, że takie zajęcia MOSiR zaproponował, bo możemy troszkę rozpropagować naszą dyscyplinę. My tutaj w ciągu tygodnia jesteśmy popołudniami i takie dzieci mogą przychodzić, mogą brać udział. Preferujemy ogólny rozwój, prawda? Lekkoatletyka jest taką dyscypliną, która ogólnie rozwija cechy motoryczne, takie jak skoczność, szybkość, wytrzymałość, które są niezbędne w każdej dyscyplinie sportu. Dużo zależy od rodziców, ale też pewnie i od zainteresowania trenerów, od takiego luzu, jakiegoś takiego podejścia może troszkę bardziej zabawowego, prawda, do sportu. Natomiast ja tak myślę, że rodzice powinni mieć taką inicjatywę i troszkę dziecku organizować czas, a nie tak często powiedzmy odpuszczać troszkę, bo tak znam, no zresztą sam jestem rodzicem i wiem, że jeżeli troszkę ten dzień rozplanuję mojemu synowi, to całkowicie ten dzień inaczej wygląda.
2: Kiedy najlepiej przyprowadzić dziecko na takie zajęcia lekkoatletyczne, żeby w przyszłości może takim mistrzem Polski albo mistrzem Europy albo i świata był?
3: Takim bardzo fajnymi zawodami są czwartki lekkoatletyczne i tutaj na jesieni jest 5 takich edycji czwartków lekkoatletycznych, począwszy tam już od połowy września. Dzieci mogą się wykazać w dyscyplinach takich jak skok w dal, bieg na 60 metrów, bieg na 300, skok wzwyż i to jest fajna taka zabawa, ponieważ przychodzą nauczyciele, ale mogą przyjść rodzice jako opiekunowie. I to dziecko może wystartować w zawodach za darmo, bezpłatnie. I my tak sprawdzić się i my właśnie chcemy, żeby jak najwięcej osób przychodziło. Jest to dostępna godzina 15:30. Wydaje mi się, że jest dobra godzina. W tym momencie rodzic bierze dziecko, przychodzi sobie tutaj spędzić jakoś miło czas, a przy okazji, bo załóżmy, że ten mistrz musi mieć jakąś taką minimum tego talentu, prawda? I my takie dzieci wtedy widzimy, odnajdujemy ich na tych zawodach i potem proponujemy, prawda, treningi proponujemy. Myślę, że taki fajny okres to jest trzecia, czwarta klasa. Do klasy piątej, szóstej to też jeszcze jest ogólny rozwój, nie narzucamy dzieciom jakiejś tam konkurencji, prawda? One biegają, skaczą, rzucają. Dopiero później jest jakaś specjalizacja, widzimy, w czym to dziecko może być najlepsze. Natomiast tak 1, 2, 3 to są rzeczywiście takie w szkole wystarczające zajęcia WF-u, gdzie nauczyciel się troszkę przykłada i robi właśnie wyścigi rzędów, tory przeszkód i to jest najfajniejsza rzecz dla dzieci, która rozwija. Przeciwdziała wadom postawy. Ja powiem o wadach postawy. Jeżeli ktoś tutaj popatrzy na dzieci, nawet rodzic w domu, ja zakładam, że patrząc, pracuję też w szkole, około 70% dzieciaków ma odstające łopatki, okrągłe plecy. I dość często rodzice nie są świadomi tego, że takie wady powstają w wyniku właśnie zbędnego siedzenia przy biurku, czy zbyt częstego siedzenia przy komputerze. Psują się oczy, głowa pochylona do przodu i te wady naprawdę mnóstwo dzieci ma. To można zauważyć patrząc nie trzeba iść do ortopedy, żeby widzieć, że to jest taka rzecz, która występuje u wielu dzieci. Dlatego ja zachęcam rodziców, żeby naprawdę troszkę zaplanowali dzieciom dzień, Zachęcam do udziału w czwartkach lekkoatletycznych, a także zachęcam do tego, żeby tutaj, my tutaj codziennie od poniedziałku do piątku są trenerzy i proponujemy treningi. Dzieci, które systematycznie przychodzą na zajęcia, które biorą udział, mają możliwość wyjazdu na obóz, w wakacje, także są różne możliwości i jako nagroda my tym dzieciom naprawdę sprawiamy radość, bo wyjeżdżają na obozy, poznają nowe dzieci, zawierają nowe znajomości, bo sport to nie tylko prawda, wysiłek i ciężka praca, bo jest to ciężka praca na poziomie mistrzowskim. Trener taki, który pracuje powiedzmy tam 10 czy 15 lat, wystarczy, że popatrzy na dziecko, na jego budowę, na jego sylwetkę i widać, do czego to dziecko może, gdzieś tam potem może funkcjonować, prawda?
1: Słuchajcie magazynu sportowego we Vox FM Radom.
4: To nie tylko zmaganie się z dystansem, ale również z przeciwnościami i własnymi słabościami. To wychodzenie poza strefę komfortu. Mowa o ultrakolarstwie, które od lat trenuje Mariusz Olszewski. Brał udział w maratonie północ-południe i przez ponad 2 doby przejechał 1000 kilometrów.
5: Ultrakolarstwo to taka dyscyplina kolarstwa, gdzie pokonujemy dystanse dłuższe niż doba, tak naprawdę to tak jest przyjęte, ale tak naprawdę ultrakolarstwo, każdy ma swój odcinek ultra. Dla jednego ultra to będzie 300, dla drugiego 500, dla trzeciego 1000, 3000 czy 5000. Każdy ma, zmienia swój ultra dystans. Chodzi o to, żeby przesuwać granice, swoje granice.
2: Jak skąd wzięła się ta pasja jazdy na rowerze na takich długich dystansach?
5: Mój przyjaciel mnie długo namawiał, żebym zaczął się ruszać, jak trochę za dużo ważyłem. Bardzo długo. No i udało się kupić jakiś pierwszy rower. Całkiem przypadkowo. Pamiętam, jak przyjechałem pierwsze 20 i dla mnie to był... Ja przyjechałem 20 km jak od domu do babci. Niemożliwe. Samochodem się tyle jeździł. No i tak powoli, powoli 20, 30, 50, 60. Jak zrobiłem pierwsze 50, powiedziałem sobie, że chyba dałbym radę 100 zrobić. Ale duży byłem. Czy ciężki. Zrobiłem tą stówę po kilku miesiącach. Jak zrobiłem stówę, to zacząłem szukać imprezy, gdzie, znaczy imprezę, kiedyś takiego wspólnego wyjazdu, gdzie można zrobić 200. I są takie organizowane w Polsce brewety, takie amatorskie, trochę przygotowane amatorskie wyjazdy. Jest trasa określona, jest trak określony, pojedzie się po traku i są przy 150-60 km są przygotowane jakieś kanapki, napoje, takie miejsca, pit stopy, gdzie można sobie bidony uzupełnić. Część osób tam też jeździ na czas, ale to są takie bardziej takie luźne przejazdy. I pierwszy to był 200 km. Będą pojazdy, jakie przygotowania były, bo jadę na 200 km. Jak przyjechałem 200, stwierdziłem, że przyjadę 300, ale już w planach już lampka się zaświeciła do imprezy Pucharu Polski. No i tam są imprezy 500-1000, tak? No ale to było jeszcze za wcześnie. Przyjechałem pierwsze 200, później przyjechałem 300. Żona rzuciła takie drobne wyzwanie w żartach zupełnie. Była konferencja w Toruniu graficzna. No i co, im pewnie rowerem powinniście pojechać. W ogóle to nie myślałem. Ja tak tylko powiedziałem, czemu nie. No i było pierwsze 300, no i już po tym 300 było 500. No i się 500 zaczęło. Sky no limit, już wtedy już był koniec. No, to już wtedy było tylko myślenie o 1000. I nie było, co mam w ogóle zrobić. Pokonałem pierwszy 1000, to było w 2020 roku Bałtyk Bieszczady, bo to było tak jakby, jest cykl imprez Pucharu Polski, tam wchodzą, wtedy wchodziły 4 imprezy, 500, 750, 630 albo i 1000, albo 750, to jest takiego zamiany co 2 lata. I dopiero później kolejny sezon jeżdżenia w Pucharze Polski, trzeci sezon jeżdżenia w Pucharze Polski, dopiero teraz. Puchar Polski to też jest amatorska impreza tak naprawdę, tylko tak się nazywa Puchar Polski ultramaratony. I dopiero ta impreza, o której teraz rozmawiamy, to była impreza jedna z... Tak, dość trudna impreza. To nie jest najtrudniejsza jeszcze tego typu impreza, ale dość trudna. Dość sporo przewyższeń i fajnie jest trasa ułożona. Ale ona była taka, że samowystarczalność jest tam potrzebna. Tak jak w pucharze polskim mamy co 80 km, 130, w zależności jak nam się układa, są miejsca, gdzie mamy bufety i nie musimy tego dbać o posiłki sami. Tak, tu na tej imprezie dbaliśmy, jest start, jest meta, jest podany track i robicie co chcecie, tak? Jecie gdzie chcecie, nie ma jakichś tam odcinków. Wszystkie są, trzeba sobie ułożyć, wziąć ze sobą. Na pucharze polskim są na przykład przepaki, że można mieć na 1000 2 przepaki i można mieć ciuchy zapasowe, jakieś ubrania, kurtki, buty. Ten przepak nie jest walizka, to jest mały plecak, mała torba taka, ale jest opcja, tak? A tutaj wszystko musieliśmy ze sobą. Fajnie.
2: Mowa o maratonie północy, północ-południe. Może przybliżmy, na czym ta impreza polegała.
5: Startujemy z Helu, spod latarni morskiej w Helu i lądujemy na głodówce w Tatrach. Piękne miejsce.
2: Udało się panu pokonać w ponad dwie doby. Jak do takiego maratonu się przygotować?
5: Codzienna ciężka praca. Niemalże codzienne treningi różne, odżywianie odpowiednie, cośrodowe spotkania na IC Radom, gdzie jeździmy z chłopakami, tak zwane szybkie treningi. Codzienna ciężka praca, nie tylko moja, bo i całego domu, tak, cała rodzina jest zaangażowana w trenowanie albo przygotowywanie się może bardziej do kolejnych imprez. Znaczy każdy jedzie swoim tempem, każdy ma zupełnie inaczej podchodzi do przejechania. Niektórzy jadą pierwszy raz taki dystans, niektórzy jadą trochę tam już któryś kolejny i mają inne inaczej są przygotowani do imprezy. Przede wszystkim to jest planowanie odcinków i planowanie jedzenia, bo to są jedzenie i picie, to są najważniejsze rzeczy, które trzeba zaplanować, bo bez nich się nie przejedzie. Znaczy, tak jakby trzeba się regularnie jeść i nie doprowadzić do odwodnienia. No i robić, nie spać, no tak naprawdę to nie spać. Spać tylko wtedy, kiedy rzeczywiście trzeba, tak? Kiedy się robi niebezpiecznie i robi sobie odpoczynki co 50-100 km krótkie. I tak się jak człowiek chce odpocząć, ktoś śpi na przystanku albo na jakiejś stacji. Ludzie są życzliwi, więc nie ma na to. Nie jest niebezpieczny, tak?
2: A jak to wyglądało w pana przypadku, jeżeli chodzi właśnie o ten sen?
5: Tak, to były krótkie takie, jeżeli chodzi o sen, to spałem bardzo takie 15-20 minutowe drzemki co jakiś czas. Sprawda, dużo czasu na tym straciłem ze względu na kontuzję, którą miałem, przez to musiałem częściej stawać. No, ale mimo tej kontuzji udało się dojechać.
2: A jaki rower jest potrzebny, żeby taką trasę pokonać? Czy mamy jakiś specjalny rower, czy wystarczy taki przykładowy góral? Jak to wygląda?
5: W przypadku imprez ultramaratonów szosowych dobrze jest mieć rower szosowy, ewentualnie gravelowy. Jeżdżą również niektórzy na trekkingach, czyli na takim zwykłym rowerze, nie z kierownicą, tak zwanym barankiem zakrzywioną, tylko z prostą kierownicą, bo na takim naprawdę nie ma problemu, żeby jechać, natomiast on się musi lekko toczyć. Nie może to być rower typu jakiegoś przełajowego, czy do jeżdżenia w terenie, bo będzie to, no ciężej po prostu się jedzie, tak? Dużo siły się traci na to, energii na to, żeby ten rower utrzymać w danej prędkości. Szosa się po prostu lekko toczy i się jeździ szosą, żeby jak najmniej siły tracić, żeby to przejechać, tak?
2: A powiedzmy, czy taki rower trzeba przed taką imprezą jakoś specjalnie przygotować, czy po prostu się bierze go na plecy i się jedzie?
5: Nie, ten rower musi być przygotowany. Niemalże w każdym kawałeczku wszystko może, jeśli można powiedzieć o wszystko w rowerze, może się popsuć. Patrząc na rower, to przecież tam jest mało elementów, ale każda rzecz, która tam się popsuje, począwszy od śprycha, linka hamulcowa do zmiany przerzutek, przełożeń też mamy, jest problem, bo nie zrobimy przełożeń, jedziemy pod górę i co, możemy tylko go wprowadzić ten rower. Także tam się naprawdę, już nie mówię o kołach, tak, gdzie tam dęta, no, na część rzeczy jesteśmy przygotowani na trasie, natomiast rower trzeba przygotować od A do Z. Rower jest prawie niemalże cały rozebrany i składany na nowo, oczyszczone jest wszystko. To musi być idealnie przygotowany rower na podróż, jeżeli technicznie. Natomiast to, co, jakie on ma wyposażenie, sakw, ilość tych sakw, to każdy już tak jakby do swoich... dopasowuje do swoich potrzeb. Nie jest to potrzebne. Niektórzy mają dużo, niektórzy mają mało. Każdy zna siebie, wie, jak reaguje na zimno, na gorąco, co mu jest potrzebne w daną trasę, w daną pogodę. To się analizuje. To jest pełna, tak jakby analizujemy pogodę przed, jaka może być, i do tego dopasowujemy jakby całość roku.
2: Jaka była pogoda na tej trasie?
5: Każda. Poza śniegiem. Coś niewiele brakło. Na początku było zimno, wilgotno i chłodno. Później było mokro i zimno. Zaczęło padać od godziny 12 po starcie. Skończyło padać o godzinie 2 kolejnego dnia. Czyli pół dnia, całą noc jechaliśmy w deszczu mniejszym, większym, na mokrym asfalcie. Później było już dość sympatycznie, naprawdę. Pogoda się poprawiła i było całkiem nieźle. No i cóż, no, sam finisz ostatnie 100 km, to pogoda nie miała znaczenia, jaka by nie była. To było tak ładnie, tak trudno, że tam pogoda nie miała znaczenia, ale była dobra pogoda.
2: Do takiego wyczynu potrzebne jest przygotowanie fizyczne, ale chyba tutaj najważniejsza to jest głowa, żeby ta głowa...
5: Generalnie po większości jedzie głowa. Czyli wiadomo, że mięśnie kręcą, ciało jest, musi być też przygotowane, ale jak to głowa jedzie, głowa, czy jeszcze dalej pojedziemy, czy nie, jeśli psychicznie się przyjeżdża taki maraton.
2: Powiedzmy, czy jakiś kryzys na trasie był, że powiedział pan sobie, nie, stop, już nie dam rady?
5: Tak, przy suszy. Nie przez to, że blisko domu, bo to zawsze jest obawa. Nie, no już jestem tak blisko, przecież mogę skończyć. Później przez Zakopanego wrócić. Tak jest łatwiej. Ale przez kontuzję, która była tu przy suszy, to była już taka któraś próba, że dobra, jeszcze postaram się kolejne 50 zrobić, zobaczę, co będzie. No i jakoś zrobiłem kolejne 50. Po tych 50 jakoś tak już byłem blisko Kielc, mówię, no, jedzie na górę, no, a to jeszcze tylko tą górkę podjadę i zobaczę, co dalej, bo ciągle bolało i tak ciągle bolało i głodówka była też. Byliśmy na głodówce, skończyłem na głodówce, więc w schronisku, więc w Tatrach udało się dojechać mimo kryzysu, który tak jakby przesuwałem, bo to był kolejny cel, kolejny kawałek do przejechania.
2: Coś miłego, coś fajnego, co na trasie się przydarzyło, czy tylko same trudności?
5: Cała trasa była fajna. Tam ludzie na stacji, znaczy obsługa ta, która się za każdym razem pyta i puka się w głowę, co wy robicie, po co wy idziecie? Po innych uczestników maratonu, po atmosferę na mecie, przede wszystkim po sam finisz, bo cały maraton jest o tyle trudny, że przejeżdża się pierwsze 900, tam 850 km, 900 przewyższeń jest tam 2000-2500, a na ostatnich 100 km, 150 jest pozostałe 6. I to naprawdę są dość tak zwane sztajfy, czyli górki o dość dużym procencie nachylenia. Ciężko się wchodzi pod nie.
2: W trasie był też drugi radomianin, Tomasz Gieroń. Czy wy jakoś razem na trasie się wspieraliście, kontaktowaliście jakoś, czy każdy sobie, czy jakoś może razem trenowaliście przed tym maratonem? Jak to wyglądało?
5: Z Tomkiem jechaliśmy razem tak naprawdę. Po mojej kontuzji się trochę, jak ja spowolniłem dość znacznie, się Tomek pojechał, bo był zdecydowanie szybszy. Później Tomek się chwilę zrzemnął, ja pojechałem pół trasy tak jakby jechaliśmy razem, drugie pół jechaliśmy oglądając swoje kropki, patrząc gdzie który jest. No jechaliśmy razem, najważniejsze, że dojechaliśmy obaj, się znaleźliśmy na mecie w bardzo niedużym odstępie między jeden od drugiego, także fajnie, że w Radomiu jest Oby nas było więcej jutro kolarzy, którzy chcieliby sobie pojeździć i zobaczyć, jak to jest. Przesuwać granice, o tak, przesuwać swoje, bo to trzeba przesuwać swoje granice. No jest cel, jest misja, trzeba ciągnąć.
2: No a jak to sprawdzić, że na przykład ktoś ma zamiłowanie, lubi jeździć na rowerze, ale nigdy nie myślał, że aż tyle kilometrów mógłby przejechać. Na przykład nas teraz słyszy, to jakieś rady, jak mu dać wskazówki, żeby zaczął, spróbował, od czego zaczął?
5: Przede wszystkim, żeby jeździć, trzeba jeździć. I przesuwać swoje granice. Jak ktoś zrobi 20, to zrobi 40. Może nie w tym tempie, ale zrobi. Jak zrobi 40, to zrobi 60, 80, 100, 120. Trzeba mieć, wtedy się trzeba, inaczej się trzeba do tego przygotować. Trzeba wziąć jakieś rzeczy na wszelki wypadek. Ale jak zacznie jeździć 100, no to zaraz będzie 100. A czemu nie 120? Też wewnętrzną, trzeba mieć wewnętrzną potrzebę wykonywania pewnych przełamywania albo rzucania sobie wyzwania i realizowania go, tak? Bo to chyba wokół tego się to kręci, że sobie to zrobię te 200. Przesuwając swoje granice, człowiek dochodzi do tego, do tych 500 tysiąca. Wiadomo, że to jest morderczy, wydaje się być morderczym wysiłkiem i jest. Natomiast no, po przejechaniu 1000 myśli nie ustają, żeby nie jechać dalej.
2: Powiedz, ma, czy to jest niebezpieczny sport, kontuzjogenny sport? No bo mówił pan tutaj o swoich kontuzjach. Z czym to się wiąże?
5: Tak, przede wszystkim przeciążeniowe. Jak człowiek jest nieprzygotowany, albo tak jak ja się wychłodziłem i miałem kontuzję, to trzeba poznawać swoje ciało. Gdzieś kiedy powiedzieć sobie też dość. No z tym mówieniem dość jest różnie. Bo zawsze można, to jest właśnie balansowanie na tej cienkiej linii, kiedy już powiedzieć sobie dość, a kiedy jeszcze przyjadę kolejne 50. I tak jak przysłyszę, bym powiedział, że nie, to już jest dość, dalej nie jest na stanie jechać, tak nie przyjechałbym, nie skończyłbym. Ale mimo tego jednak, przesuwając tę granicę co kawałek, przyjechałem cały dystans, tak? Więc no, trzeba próbować, nie można się poddawać tak przy pierwszej, lepszej myśli, że nie, ja nie dam rady. Przegrani są tylko ci, którzy jeszcze nie wystartowali, a już tak jakby w głowie przegrywają, czyli już mówią, że oni tego nie przejadą. Nie może. Jak są tylko takie myśli, to nie ma sensu wystartować, no, bo na pewno ta osoba nie przejedzie.
2: A powiedzmy, czy tutaj w regionie radomskim, na Mazowszu są takie imprezy na takim długim dystansie, żeby przejechać?
5: Była się impreza gravelowa, to było chyba 250 i 300, nie pamiętam, mazowiecki gravel, tak mi się kojarzy. Przeważnie to są przez Radom, Bałtyk, Bieszczady przejeżdżało co dwa lata w okolicach Radomia. I tak naprawdę no, jesteśmy płaskim rejonem Polski. Ma swoje plusy, minusy. Lublin ma imprezę, Warszawa ma imprezę. Kielce też tak mają trochę imprez, ale nie takich długich. Generalnie małe sobie nazywam takich imprez.
2: Taka najlepsza w Polsce, to jak?
5: Najlepsza, najdłuższa jest Race Around Poland, 3600 dookoła Polski. W tym roku dobrą mistrzostwa świata w ultramaratonach. Jest MRDP, to jest też dookoła Polski, bez przygotowania, bez wsparcia. Jest, mówię o tych dłuższych, jest Tour Poland, bardzo trudna impreza, bez przygotowania do przejechania odcinki. Odbywa się w maju, po górach. I pogoda jest tam, jest skrajna od

0: jedzie, zjeżdża się z górki w minusową temperaturę albo chociażby nie zdarza. Tak. Nie przeżyłem tego, znaczy przeżyłem to w innych górach, natomiast na rejestru Poland jest na liście.
1: To powiedzmy takie rady dla tego, który pierwszy raz chce przejechać, załóżmy ten ponad tysiąc kilometrów pierwszy raz, to jakieś trzy rady, co powinien wiedzieć, co powinien zabrać, nie wiem, co by pan mu doradził, trzy takie rzeczy.
0: Jest tak dużo rzeczy, które trzeba może nie spełnić, ale zrobić, żeby przygotować się psychicznie i fizycznie, nie porywać się z motyką na słońce. Twierdzą, że ja to przejadę, raczej wydłużać sobie dystansę i robić to powoli. Można to zrobić w rok, ale to jest szaleństwo. Z perspektywy czasu zrobiłem to nieco ponad rok, ale to lepiej to zrobić w dłuższy czas. Rozłożyć sobie tę dystansę i przygotować dużo lepiej organizm do wysiłku. I chyba chcieć pokonywać swoje ograniczenia. Chcieć pokonywać swoje bariery.
1: Będzie można biegać, spacerować, przytulać i poznawać cudowne psiaki szukające domu. Już 14 czerwca w radomskim schronisku odbędzie się ogólnopolska akcja Bieg na 6 łap. To idealna okazja, żeby spędzić aktywnie czas i jednocześnie zrobić coś dobrego, mówi Adelina Szczerbińska, organizatorka akcji.
2: Bardzo się cieszę, że po raz kolejny Bieg na 6 łap odbędzie się w naszym radomskim schronisku. Prosta sprawa, jeśli biegasz, chcesz spędzić jakoś inaczej niedzielę niż zwykle, wystarczy przyjechać do schroniska radomskiego, wziąć psa jako towarzysza, pobiec, pospacerować albo po prostu pobyć z nami. Ze względu na to, że bieg jest troszkę później i trzeba się troszkę też asekurować, więc trasa będzie troszkę krótsza, tak do 3,5 km. Trasa biegowa i trasa spacerowa. Bieg już jest po raz chyba szósty, ale nie wiem, czy się nie pomyliłam o jedną edycję, organizowany. Tak, on ma swoją tradycję, wziął się w ogóle ze schroniska dla zwierząt w Olsztynie. Monika Dąbrowska, która była tam wolontariuszką, wymyśliła x lat temu tę akcję. Kilkanaście schronisk w Polsce dołączyło i tak z tego, co widzę, to faktycznie ten bieg powraca w różnych terminach, w różnych momentach, ale faktycznie ludzie też biegają z psami ze schroniska. Mhm. A Monikę z tego miejsca, jeśli mogę, to bardzo mu chciała serdecznie jak zwykle pozdrowić.
1: Ile piesków czeka na wyprowadzenie w radomskim schronisku?
2: No jest zwarta grupa 300 psów, czeka na bieg. Do biegu będą wybrane oczywiście troszkę większe psy, silniejsze, młodsze. No a tak ogólnie jest tak, 300 psów.
1: Idea fantastyczna chyba.
2: Ja się cieszę, bo patrzę zawsze na też reakcje ludzi. Wiadomo, że edycja jest co roku troszkę inna, troszkę się od siebie różni. Czasami mamy więcej spacerowiczów, czasami mamy więcej biegaczy. Chyba zeszłoroczna była taką edycją, która najwięcej biegaczy nam jakoś przywiodło wtedy. Ale każdy biegacz dostaje też taki pamiątkowy medal i myślę, że mogę też teraz taką moją tajemnicę jeszcze o niej powiedzieć, że dzieci, które też serdecznie pozdrawiam, i panie, które tymi grupami z przedszkola numer 6 się opiekują, przygotowały przepiękne laurki z podziękowaniem dla wszystkich biegaczy. Niektóre wyglądają jak pieski, niektóre są, wszystkie są w temacie oczywiście naszych zwierzaków, także myślę, że nawet jak nie dla medalu, to dla tej laurki warto wziąć udział w biegu.
1: Jak już wspomniałeś na początku, to chyba szósta edycja tej akcji. Powiedzmy, jak to wyglądało w ubiegłych latach? Czy frekwencja dopisuje, czy są chętni, którzy się zgłaszają? Czy wszystkie pieski w ogóle są wyprowadzane?
2: Wszystkie to mało powiedziane, niektóre psy wychodzą po 3-4 razy. Już czasami to nam głupio, bo już one naprawdę nie chcą wychodzić. Jeszcze dodatkowo w tym roku powstał taki, jeszcze taka praca przy nas, naszym schronisku, bo myślę, że część osób w ogóle nie wie, gdzie to schronisko jest, bo niestety dalej to też jest to problemem. Więc też zachęcam, odsłonimy sobie jeszcze taki mural, który przy schronisku powstał. Jest przepiękny. Duża jest ściana, więc mamy plan, żeby jednak ją sobie powiększyć. No i tu z tego miejsca muszę bardzo serdecznie podziękować naszym spółkom miejskim, bo bardzo się do tego dołożyły. Przede wszystkim spółce Radkom z prezesem Banaszkiewiczem na czele. W sumie nasi sąsiedzi, prawda? Ale bardzo chętnie do tej inicjatywy też się włączyli, wsparli schronisko i powstała piękna praca.
3: No i co tam na tym muralu jest? Powiedzmy, zdradźmy może.
2: No, pieski i kotki. Troszkę w innym wydaniu, bardzo kolorowo, ale będzie, myślę, że też taka fajna ściana, przy której będą mogli sobie też wszyscy zdjęcia robić. No mi bardzo się podoba, może ktoś powie, że nie jestem obiektywna, więc zachęcam mieszkańców i oczywiście nie tylko Radomia, ale i z okolic. Przyjedźcie, zobaczcie, ocencie, zróbcie sobie zdjęcia. Godziny 10 zaczynają się biegi, ale wszystkich zapraszam, żeby sobie też nawet zobaczyli. Oni na pewno, ten bieg nie będzie bardzo, bardzo długo trwał i zaraz po biegach zaczynamy spacerki.
3: Powiedzmy, czy po takich akcjach wzrasta liczba adopcji wśród zwierząt? Czy to jest taki czyn, że ktoś przyjeżdża, przebiegnie się z tym pieskiem albo pospaceruje z nim, zakocha się i adoptuje? Czy zdarzają się takie sytuacje?
2: Tak, zdarzają się. To pamiętam, był chyba nawet pierwszy bieg albo drugi, gdzie pies tego samego dnia wyjechał, ale taki bieg, myślę, czy w ogóle takie akcje, myślę, że powodują największą ilość nowych wolontariuszy. To na pewno. Myślę, że nie da się przeliczyć tego na nowe adopcje, ponieważ adopcje w Radomskim Schronisku akurat trwają cały rok i są w zasadzie równomiernie tak pod względem tego okresu czasu, więc myślę, że na to nie ma przełożenia. My zawsze podkreślamy przecież, że w zasadzie adopcja psa jest to dosyć takie wydarzenie, z które trzeba zgrać jakby ze stylem swojego życia, z całą rodziną, więc to nie może być takie pochopne. Więc takie momenty, gdzie jest ta euforia, prawda, poznaje się tego psa, to okej, ale zawsze trzeba wrócić do domu, zawsze to trzeba sobie jeszcze przemyśleć, więc tu nie chodzi o taką adopcję szybką, żeby te psy po prostu wyjechały, bo będą wracać, no nie oszukujmy się. Ale tak jak z tego, co zauważyłam, najwięcej myślę, że przez to, że ludzie poznają to schronisko, wiedzą, gdzie jest, wiedzą, jak poznają się z psami, z podopiecznymi Radomskiego Schroniska, potem przyjeżdżają. Mhm. Bardzo często tak jest.
4: A tak było w ubiegłym roku.
5: Przepiękna inicjatywa. Uważamy, że pomaganie między innymi również zwierzętom jest szlachetnym czynem. Także jak najbardziej wspieramy takie akcje.
6: Piesek dał radę?
5: Dał radę z małymi przerwami. Po drodze oczywiście były rozstawione miseczki z wodą, także psy w międzyczasie mogły się napoić, także tak.
7: Super akcja. Jestem już tam kolejny raz. Również też prowadziliśmy rozgrzewkę dla naszych biegaczy, także było super. Fajna inicjatywa, myślę, że powinna być cały czas.
4: Piesek dał radę przebiec?
7: O Jezu, dał bardziej niż ja radę, na pewno. Także tak, mały, niepozorny, ale cały czas bieg.
8: Super się biegało, jest świetna pogoda, bardzo fajna inicjatywa. Akurat dostałem takiego szybszego pieska, także było intensywnie, ale zabawa niesamowita. 5 km laskiem, fajny teren, także super.
9: Martyna Dyrek.
4: I powiedz, wy jako piłkarki ręczne włączyłyście się do akcji, powiedz, co sądzisz o tej inicjatywie.
9: Myślę, że to super inicjatywa, na pewno dużo radości dla takich piesków, które nie mają na co dzień okazji właśnie poszaleć tak w terenie. I uważam, że naprawdę to super wyszło.
4: Jak się biegało?
9: Na początku jeden piesek nie wytrwał, na pierwszym zakręcie polegliśmy, ale teraz wzięłam drugą Sunię i całą trasę biegła, więc naprawdę jestem bardzo zaskoczona.
10: Bardzo fajnie. Mieliśmy pieski, które były wolniejszymi pieskami, mimo to bardzo fajnie biegły. Trasa fajna, trochę ciężka, ale jest fajnie.
11: Super, tak samo. Świetnie, naprawdę. Bardzo byłem zadowolony. Piesek tak samo. Pobiegł sobie, zrobił sobie takie małe wybieganie, był na pewno szczęśliwy. Ja myślę, że to jest bardzo super inicjatywa. Pieski sobie mogą wyjść na spacer, pobiegać, zażyć kontaktu z człowiekiem i to się liczy, to przede wszystkim.
2: Czerwińska Adelina, jestem koordynatorem biegu Na 6 Łap w Radomiu. Naprawdę, pogoda nam dopisała, to jest najważniejsze. Biegacze nam dopisali, to jest najważniejsze. Jesteśmy po wspólnej rozgrzewce. Czekamy w zasadzie już, myślę, że na ostatnich biegaczy, którzy już z trasy zjeżdżają,

na rok w Radomiu. Myślę, że się, nie wiem co biegacze mówili, ale myślę, że się podoba, skoro jeszcze tutaj z nami są. Także tak, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że tyle ludzi jednak przyjeżdża do schroniska co roku, wspiera te nasze akcje, wymyślone projekty, wymyślone pomysły. No i takie marzenie, że będą z nami zawsze. Bieg na 6 łap to jest ogólnopolska akcja wyprowadzania bądź biegania z psami ze schroniska. Nie tylko w naszym Radomiu taka akcja się odbywa. U nas od 2017 roku w schronisku z lekką przerwą pandemiczną. Kilka schronisk, myślę, że kilkanaście chyba w Polsce kontynuuje również akcję, bo nawet w tym roku widziałam, że takie się gdzieś informacje pojawiały. I co? Zachęcamy do tego, żeby schronisko odwiedzić, zachęcamy do tego, żeby poświęcić trochę czasu naszym podopiecznym, zachęcamy do wstąpienia do wolontariatu, bo dzisiaj wszyscy w schronisku byli wolontariuszami. Więc myślę, że może z czasem też już gdzieś to bardziej sobie zakorzenią, będą nas odwiedzać, będą nas wspierać. No i co? I mogli pokazać, prawda? Pokazać, jak wygląda w schronisku. Niektórzy naprawdę są tutaj pierwszy raz, niektórzy są tutaj bardzo często i systematycznie. I takie jest założenie.

0: a za 2 tygodnie. Cześć!
1: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Dostajem Jolkę?
1: Jolka, do ciebie!
2: Słucham? Kto mówi?

0: Anna Wadowska, zapraszam. W Radomiu przechodniu uratowali życie Krzysztofa. U mężczyzny podczas jazdy na rolkach doszło do zatrzymania akcji serca. On sam z całego zdarzenia niewiele pamięta.
1: Pamiętam, jak jechałem na rolkach szybkościowych. To są szybkie rolki. Myślę, że około 25 na godzinę. I tak jakbym zobaczył dwa światła na mnie najeżdżające. I później już tylko pamiętam, jak obróciło mnie plecami i zobaczyłem w górze moje dwie nogi z rolkami oczywiście, na wysokości, tam gdzie powinna być głowa. I upadłem i już więcej nic nie pamiętam. Tak, no moja żona mi powiedziała, że podobno, znaczy już znaleźliśmy tego pana, który mi uratował życie razem jeszcze z pielęgniarką, pracowali nade mną. Uj, aż mi się oczy pocą z tego wszystkiego, ale oni podobno 10 czy 15 minut mnie reanimowali. No i przyjechała karetka i mnie trzy razy stuknęli mnie tym mocno, żeby mi serce powiedzieć defibrilację. I później już żona mi opowiadała, że byłem na tym pierwszym oddziale. Trochę tak nie wiedziałem, gdzie jestem, co tu robię w ogóle, dlaczego tu jestem. Bo się mówi, że aż za dobrze się czułeś o tym wszystkim. Nie wyglądało, że to było tak poważnie, i później przeniesiono mnie na ten oddział tutaj kardiologa. No. Jestem bardzo wdzięczny tym wszystkim osobom, którzy mnie po drodze reanimowali. To, jak się dowiedziałem, to było bardzo poważne. Chciałbym im bardzo podziękować, bo dzięki nim żyję i gdyby nie oni, to nie byłoby mnie tutaj, nie rozmawiałbym z panią.
0: Jak mówi Adam Prażmowski, anestezjolog z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, pomoc przechodniów pomogła uratować życie.
2: W przypadku nagłego zatrzymania krążenia bardzo ważny jest czas. Ważne jest to, kiedy zostanie podjęta akcja resuscytacyjna, resuscytacja krążeniowo-oddechowa. W tym przypadku możemy mówić o szczęściu w nieszczęściu, ponieważ do tego nagłego zatrzymania krążenia doszło w miejscu, gdzie przebywało dużo osób. Znalazły się osoby chętne udzielenia panu Krzysztofowi pierwszej pomocy, podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową i prowadzili ją w bardzo dobry sposób do momentu przybycia zespołu ratownictwa medycznego, który przejął tą resuscytację i przywiózł pacjenta do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na SOR. Na SOR-ze została wykonana pełna diagnostyka. Pacjent został przyjęty do oddziału intensywnej terapii, gdzie prowadzili leczenie zespołu poresuscytacyjnego. W wyniku wykonania innych badań w zasadzie nie wystąpiły żadne odchylenia od normy, co pokazuje, że te czynności, które zostały podjęte bezpośrednio po zatrzymaniu krążenia, były bardzo dobre i te osoby, które te czynności podjęły, uratowały pana Krzysztofa.
0: Z kolei kardiolog Paweł Świgoń z miejskiej lecznicy apeluje, by w takich sytuacjach nie pozostawać obojętnym.
3: Udzielenie pierwszej pomocy człowiekowi na różnych miejscach ma bardzo duże znaczenie. To przede wszystkim danie szansy temu pacjentowi i rozpoczęcie tak zwanego łańcucha przeżywalności, czyli czegoś takiego, że dzięki naszym działaniom taki dany człowiek ma szansę na dotarcie do szpitala i na oddzielenie właściwej pomocy dalej. Dlatego zachęcam wszystkich Państwa, że gdybyście znaleźli

0: Z Radomia, ale też z okolicznych gmin w regionie. O tym, jak funkcjonuje radomskie składowisko, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Agnieszką Kowalczyk, dyrektor w spółce Radcom.
1: Jeżeli chodzi o rozbudowę tego wysypiska, to na jakim jesteśmy teraz etapie?
2: Panie redaktorze, jeśli już, to mamy rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Na chwilę obecną mamy już prawomocne decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody oraz decyzje lokalizacji celu publicznego. W tej chwili jest ogłoszony przetarg na składanie ofert na zaprojektowanie składowiska.
1: Jak długo czekacie Państwo na oferty firm? Kiedy ta inwestycja może się rozpocząć, kiedy może być wyłoniony wykonawca?
2: Panie redaktorze, oferty będą składane w połowie miesiąca maja. Dopiero zobaczymy, ile będziemy mieli ofert i będziemy rozstrzygali przetarg. Nie mogę panu odpowiedzieć na dzień dzisiejszy, ile wpłynie ofert, jakie to będą oferty i z jakim terminem realizacji. W dokumentacji przetargowej określiliśmy ramy czasowe, w jakich chcielibyśmy zaprojektować to składowisko, natomiast to biura projektowe wskażą nam, w jakim terminie są w stanie przedłożyć nam pozwolenie na budowę.
1: Jeżeli chodzi, przypomnijmy naszym słuchaczom, jeżeli chodzi o rozbudowę tej przestrzeni, to o jakim tutaj mówimy areale?
2: W ogóle rozbudowa i teren, który jest przeznaczony pod rozbudowę składowiska odpadów, to jest 18 hektarów. Natomiast to nie będzie rozbudowywane w pierwszym etapie. Dokumentacja przewiduje rozbudowę i docelowo będzie to 4 sektory. W pierwszym etapie planujemy budowę pierwszego i drugiego sektora. Natomiast w późniejszym czasie będziemy rozbudowywać o etap trzeci i czwarty.
1: Jeżeli chodzi o przyjmowanie odpadów z innych gmin, to jak w tej chwili to wygląda? Bo trafiają tu śmieci nie tylko z Radomia.
2: Więc trzeba podkreślić, że odpady do instalacji zarządzanych przez Radcom przyjmowane są z byłego regionu radomskiego, byłego województwa i regionu radomskiego. Natomiast w początkowej fazie było to z 63 gmin, w tej chwili mamy z 50 paru gmin i nie planujemy zwiększenia ilości dostaw odpadów ponad te gminy, z którymi dzisiaj współpracujemy.
1: Czy tutaj mieszkańcy protestują, podnoszą, że to jest uciążliwe sąsiedztwo? Po ostatnim pożarze też mówią, że może być więcej takich przypadków. Co Państwo na te argumenty?
2: Proszę Państwa, to, że składowisko miało zarzewie i ugasiliśmy to w sposób właściwy bardzo szybko i powierzchnia zarzewia była bardzo mała w stosunku do całej czaszy składowiska, to jest po pierwsze, a po drugie proszę sobie odpowiedzieć, ile jest w okolicach składowiska w ostatnim okresie pożarów. Podpalanie łąk, wypalanie lasów, wypalanie traw. Więc składowisko to naprawdę to była marginalny efekt taki tutaj w tych okolicach, bo z obserwacji wiemy, że okoliczne lasy palą się dużo częściej i na większych powierzchniach, ponieważ u nas służby nasze radkomorskie podejmowały działania gaśnicze razem ze strażą pożarną i pożar był ugaszony w zarodku i trzeba podkreślić, że było to tylko i wyłącznie gaszenie powierzchniowe.
1: Produkujemy coraz więcej śmieci? Jak to wygląda z Państwa perspektywy?
2: Tak, mieszkaniec wytwarza coraz więcej odpadów i ta struktura odpadów też się troszeczkę zmienia. W związku z tym powinniśmy się zastanowić nad większą selektywną zbiórką odpadów, nad większym zaangażowaniem w wydzielanie odpadów problemowych ze strumienia odpadów komunalnych. Prowadzimy zbiórki, prowadzimy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, gdzie mieszkańcy mogą zużyty sprzęt AGD, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dostarczać bezpośrednio, selektywnie i nie musi wtedy ten odpad trafiać w odpadach komunalnych.
1: Właśnie, a jeżeli chodzi o tą segregację, to jak wyglądamy, nie wiem, w przeciągu lat, w stosunku do innych gmin, Radomianie segregują, nie segregują, jak to wygląda?
2: Od kilku lat nie zauważamy zwiększenia ilości segregowanych odpadów. No w tym roku mamy jeszcze

0: sytuację, że jest system kaucyjny, więc widzimy, że w tym worku żółtym faktycznie mniej mamy butelek PET i tworzyw sztucznych. Natomiast nie ma znaczącego wzrostu selektywnej zbiórki na przełomie ostatnich kilku lat.
1: Stanowcze nie inwestycje, mówią mieszkańcy Wincentowa. Jak mówi Katarzyna Fliszkiewicz, przedstawiciel mieszkańców, już obecnie wysypisko jest problemem.
2: Przede wszystkim mieszkańcy, którzy się sprzeciwiają tej inwestycji, oni już od 40 kilku lat męczą się z jednym składowiskiem, które zatruwa im życie i całą okolicę. I teraz chce się im kolejne taką instalację zlokalizować i zlokalizować ją jeszcze bliżej domów. To będzie 100 metrów od domów, więc wiadomo, że ta uciążliwość będzie dla nich jeszcze większa niż jest w tej chwili. Ponadto powierzchniowo będzie to większe składowisko i też będzie wyższa jego przepustowość o 50% rocznie. Zatem przypuszczamy, że ta przepustowość nie jest zwiększana po to, żeby to sobie tak czekało w razie co, tylko w jakimś konkretnym celu, po to, żeby inwestor, żeby zarządca tego składowiska mógł tam ściągać rocznie więcej śmieci niż ściąga obecnie na to obecne składowisko, co dla nas oznacza jeszcze więcej uciążliwości i jeszcze więcej tych wszystkich niedogodności, z którymi zmagamy się już dzisiaj. Przede wszystkim są to odory. To są to odory, które się z wysypiska wydobywają i które się niosą naprawdę na dużą odległość. Nie są to tylko te kilkaset metrów, nie jest to ta odległość, tylko dużo większa. Dużo większy jest zasięg tego rażenia tym smrodem. Oprócz tego, w tej okolicy nie da się spokojnie, normalnie żyć w domu, ponieważ tam są plagi much. My prawie, że przez okrągły rok zmagamy się z plagami much, których nie jesteśmy w stanie niczym zwalczyć. One się pchają do naszych domów. My mamy wszystko brudne, moglibyśmy przeprowadzać odświeżanie mieszkania tak naprawdę w każdym sezonie i to nic nie daje. Oprócz tego mamy tam mnóstwo gryzoni, które się też sprowadzają do naszych budynków gospodarczych, garaży, mieszkań, to są myszy, to są szczury. Mamy walające się po okolicy śmieci, które wiatr roznosi z tego składowiska po lasach i po całej okolicy. Nie jesteśmy w żaden sposób zabezpieczeni, jeżeli chodzi o wodę pitną, ponieważ korzystamy z własnych studni i tą wodę jesteśmy zmuszeni albo uzdatniać i ponosić koszty tego, albo zakupować wodę butelkowaną, bo tej tutaj boimy się spożywać z racji tego sąsiedztwa. I co jeszcze, obawiamy się bardzo o to, że rzeka Mleczna, która tam płynie w pobliżu i do przyszłe składowisko ma być 200 metrów od jej koryta, rzeka ta zostanie całkowicie już zdegradowana tym, co tam będzie zalegać. Oczywiście nie składamy broni, wierzymy w to, że gdzieś nastąpi jakaś weryfikacja ponownie tego, tych korzyści, którymi jesteśmy jakby przekonywani, że my będziemy mieli jako mieszkańcy, jeżeli będziemy mieli u siebie składowisko, versus tych wszystkich negatywnych jakby zjawisk, które się w związku z tym składowiskiem w naszym mieście dzieją i które my bezpośrednio jako mieszkańcy odczuwamy.
1: W tym roku minie 50. rocznica robotniczego protestu w 1976 roku. W ostatnim czasie odeszli kolejni uczestnicy tamtych wydarzeń: Stanisław Kowalski i Ryszard Szałapski oraz działacze KOR Mirosław Chojecki, między innymi. Ich wspomnienia przypomni w swoim materiale nasz reporter Wojciech Wójcikowski.
3: Bezsprzecznie wydarzenie, do którego doszło 24 czerwca 1976 roku, było prawdziwym szokiem.
4: Sebastian Piątkowski, Instytut Pamięci Narodowej.
3: Podwyżki były radykalne. Ryż o 150%, mięso, niektóre produkty o blisko 100%. Właściwie podwyżki uderzały niezwykle silnie w budżety domowe, bo dotyczyły tych podstawowych towarów, które kupujemy codziennie w sklepach, żeby zjeść posiłek.
5: Moje nazwisko Stasik Kowalski, prezes Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76. Byłem zawodnikiem Radom w frakcji bokserskiej. I szedłem na trening po drodze na ulicy Żeromskiego. Zobaczyłem ludzi, wózki jadące. Po prostu pofrunąłem z tymi ludźmi.
3: 25 czerwca praca w zakładach, kolejna zmiana, rozpoczynała się o godzinie 6.30. Kobiety, które przyszły na wydział P6 w zakładach metalowych, po prostu tej pracy nie podjęły. Zgromadziły się na placu przed halą i zaczęły rozmawiać o tym, co miały okazję usłyszeć poprzedniego wieczora w telewizji.
5: Od razu poniosło mnie, wskoczyłem na wózek, tam już ludzie jechali, jedni dochodzili idąc chodnikiem, ludzie w ogóle niezwiązani w tym dniu przykładowo z zakładami pracy też dołączali. Każdego coś ujęło to, co się wydarzyło.
3: Funkcjonował Urząd Miejski, funkcjonował Urząd Wojewódzki. Natomiast robotnicy poszli pod Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Oni doskonale zdawali sobie sprawę z tej fikcji. Mieliśmy administrację państwową, mieliśmy niby to administrację samorządową, ale wszyscy wiedzieli o tym, że to partia rozdaje karty.
5: Poszliśmy generalnie to, szliśmy rozmawiać. Nie wchodziły w grę jakieś awantury. Kto miał kanapki, to ja, ludzie się pokładne na trawnikach. Generalnie było fajnie, spokojnie, atmosfera wesoła. Po kilkunastu minutach zobaczyliśmy helikopter, zaczął krążyć. Zobaczyliśmy samoloty, już tam leciały w kierunku lotniska na Sadkowie. Milicja jeździła ludzi, zaczepiała na drugi, na trzeci dzień. Był horror. Każdy, kto im podpadł, czyli zobaczyli, ktoś im się nie podobał, to ludzi normalnych szarpali na ulicach, bili do samochodów. Każdy radomianin był winny.
6: Przyjechałem po raz pierwszy z Bogumiłem Studzińskim.
4: Mirosław Chojecki, działacz Komitetu Obrony Robotników.
6: Postanowiliśmy coś zjeść. Na ulicy Żeromskiego była taka knajpa, która nazywała się Europa. Jak dziś pamiętam, i w tej knajpie zamówiliśmy coś do jedzenia i tak zagadnąłem jedną z kelnerek, czy ona czegoś nie wie na temat wydarzeń, osób represjonowanych. Ona mówi, ależ oczywiście tu zaraz za rokiem bliziutko mieszka pan Józef. Doszedłem do niego do domu i pokazywał mi swoje sine plecy prawie miesiąc po wydarzeniach. Od niego dostaliśmy następne kontakty na osoby represjonowane.
5: Wchodząc, jak zamknąłem drzwi, od razu tam już czekali. Już po prostu jak hieny dopadli mnie, zaczęli mnie lać tymi pałami, kto mógł, kto kopał. I głową mnie wsadzili do tej dyżury, bo taka dyżurka była, okienko, żebym podpisał nakaz jakiś zatrzymania. Ten nakaz, no nie miałem wyjścia, podpisałem. Takie przywitanie. Kopy, bicie i mnie wrzucili, jak to się mówi, na tak zwany dołek. Tam był ten areszt. Wszedłem na to przesłuchanie. Bicia, kopy, to był porządek dzienny. Ludzie, którzy gdzieś byli na korytarzach przypadkiem, klęczeli. Kobiety widziałem bez biustonoszy, trzymały piersi, zakrywały. To było coś okropnego.
6: Przyjeżdżaliśmy z Warszawy z adwokatami, którzy bronili w tych procesach osób oskarżonych. Jednocześnie pomoc finansowa dla rodzin, ale także i organizowanie czegoś w rodzaju protestu społecznego w Radomiu przeciwko temu, co robiła władza.
5: Dopiero w 1979 roku przy pomocy kolegi w OPHW dostałem się do prasy w tym czasie najeżdżania przez Służbę Bezpieczeństwa. No, kontakty po wyjściu miałem z Korem, spotykania bardzo fajne, chcieli pomóc.
6: Jestem jak najgłębiej przekonany, że to, co działo się w późniejszych latach, powstanie Solidarności, ten opór społeczny w czasie stanu wojennego, no to się zaczęło w Radomiu, nie gdzie indziej. W Radomiu, Ursusie i Płocku. Wtedy tutaj zbudowała się jakaś wspólnota społeczeństwa polskiego.
1: Tworzą przestrzeń sportu, integracji i realnego rozwoju swoich zawodników. Od ponad 3 lat na mapie Radomia działa sekcja piłkarska RKS Radomiak Football Plus. Są najliczniejszym klubem w Polsce dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. O szczegółach Paweł Pietrzyk, koordynator Radomiak Football Plus.
7: Radomiak Football Plus jest częścią Fundacji Radomiak Radom. Mamy za zadanie integrować, rozwijać dzieci, młodzież, dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami poprzez sport, głównie piłkę nożną, ale także zajęcia paraboksu, lekkoatletyki. Tak naprawdę pierwszy pomysł stworzenia zespołu osób niepełnosprawnych, dokładnie zespół AmFootballu, powstał w 2013 roku, tuż po tym, jak wróciłem z Paralimpiady w Londynie. Chciałem po prostu dla środowiska regionalnego zrobić coś wtedy jeszcze nietypowego, ale dla osób z niepełnosprawnościami. Rok treningów, ale niestety mała liczba zawodników spowodowała to, że musieliśmy wtedy odpuścić. 3 lata temu troszkę inny pomysł wpadłem, czyli właśnie, żeby skierować właśnie te zajęcia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Na początku miałyby to zajęcia dla jednej grupy. Myślałem, że tak 20 osób, jak zbierzemy w całym mieście, to będzie super. Pierwszy trening, mała sala w jednej z radomskich szkół. Nagle na pierwszym treningu 42 osoby, co spowodowało, że już wtedy musieliśmy stworzyć dwie grupy. W chwili obecnej mamy w czterech lokalizacjach 11 grup i prawie 300 zawodników. Mamy 19 trenerów i około 20-25 wolontariuszy na stałe z nami współpracujących. Jak startowaliśmy z pierwszą naszą grupą, w Polsce było około 10 klubów, które grały w rozgrywkach w Futbolu Plus. W chwili obecnej jest to 75 zespołów, z czego naszych 5 akademii Radomia, jak i 4 współpracujące. W samym Radomiu trzeba wspomnieć, że nie tylko nasz klub, tylko inny klub też dzisiaj na przykład będzie miał pierwszy trening, więc też fajnie, że tak naprawdę tą moją ideę i naszego całego klubu inne kluby podpatrują i uważają za słuszną. Dla nas to też jest taki plus, ponieważ mamy bardzo dużo chętnych, no i nie dla wszystkich możemy w chwili obecnej zapewnić od razu to miejsce, więc ta lista rezerwowych u nas jest też spora i próbujemy to jakoś na to reagować, ale no już po prostu nasz sufit zaczynamy dotykać ten nasz sufit.
8: Powiedz mi, czy zmienia się podejście społeczeństwa do sportu osób z niepełnosprawnościami na przestrzeni tych lat? Jak ty uważasz?
7: Tak, no powiem tak, że po paralimpiadzie możemy to zobaczyć, że już paralimpiadę zimową, gdzie to są niszowe sporty w Polsce, oglądało ponad 1 000 000 widzów przez internet, bo to jeszcze tutaj dużo jeszcze jest do poprawy, żeby te zawody były bardziej dostępne, ale uważam, że za parę lat jednak będziemy mieli większą dostępność i będziemy mogli jeszcze bardziej się chwalić tymi sukcesami naszych sportowców niepełnosprawnych. W Radomiu, jak mówię o projekcie, spotykając się z różnymi ludźmi, czy to politykami, czy właścicielami firm, czy prezesami firm państwowych, jest fajny odzew. Tak naprawdę nie spotykamy się z czymś, że ktoś nam odmawia tej pomocy i to jest bardzo fajna rzecz. I bardzo kolejną dla mnie takim sukcesem jest to, że słyszę to, że ludzie wiedzą, co to jest Radom jak Futbol Plus, więc to jest takie dla mnie naprawdę motywujące, że dotarliśmy do dużej rzeszy ludzi i możemy tym się chwalić.
8: Powiedz, czy ty się spodziewałeś tego na początku, że to będzie miało taki rozmach, że będzie tylu chętnych i że ta wasza sekcja się tak rozwinie?
7: Nie, to co mówiłem na początku, że tak naprawdę myślałem, że to będą zajęcia pozaszkolne dla grupy 20 paru osób, że będzie to dobra zabawa, spotkamy się raz w tygodniu, pogramy w piłkę i będziemy się dobrze bawić. Pierwszy trening, tak jak wspominałem, już moje wyobrażenie całej inicjatywy zmienił i tak naprawdę każdy miesiąc przynosi coś nowego, coś, co możemy, czym możemy się cieszyć i co może dawać nam bodźca do tego, żeby jednak robić to jeszcze na większą skalę i jeszcze bardziej to rozwijać.
8: No i to chyba pokazuje też, że taka sekcja była potrzebna w naszym mieście i w regionach.
7: Tak. Pokazuje to na pewno liczba, czyli te prawie 300 zawodników. Pokazuje to codzienne telefony, czy moje dziecko może dołączyć do klubu. Pokazuje to, że jesteśmy rozpoznawalni, czyli jak ktoś słyszy Radomia Futbol Plus, to jednak jest to odzew tego, że już o tym słyszano. No i plus to, że jedziemy na zawody w Polsce i też każdy chce rywalizować i każdy chce wygrać z Radomia Futbol Plus, więc to też pokazuje, że nie tylko regionalnie, ale w tym środowisku osób niepełnosprawnych też już tą markę zbudowaliśmy i każdy dobrze nas odbiera i chce z nami do tej rywalizacji stawać.
1: To może być okazja dla mieszkańców, by poznać Radom na nowo. Lokalna organizacja turystyczna Ziemi Radomskiej przypomina o możliwości skorzystania z bezpłatnej aplikacji na smartfony z audioprzewodnikami. Łącznie dostępnych jest 5 wycieczek z poziomu naszego telefonu. Po jednej dla Pionek i Szydłowca, a także 3 dla Radomia. O tym, co można zobaczyć z audioprzewodnikami w naszym mieście, mówi Magdalena Krajewska z lokalnej organizacji turystycznej Ziemi Radomskiej.
9: Historia radomskich plant, audioprzewodnik jest poświęcony fabryce broni, ale i osiedlu, które powstało na jej potrzeby. Także każdy uczestnik, który będzie chciał przejść się tą ścieżką, pozna historię zarówno fabryki, jak i osiedla. Dodatkowo wspomnę, że ten audioprzewodnik jest też wzbogacony o tablice, które stoją w przestrzeni miejskiej na osiedlu Planty, na których znajdują się przepiękne, archiwalne fotografie zarówno osiedla, jak i fabryki. Radom artystyczny, jak sama nazwa wskazuje, poświęciliśmy ten audioprzewodnik artystycznej duszy miasta. Jak zapewne Państwo wiecie, najbardziej kojarzonym nazwiskiem, jeżeli chodzi o artystów w kontekście naszego miasta, jest oczywiście Jacek Malczewski. Natomiast nie tylko jemu poświęciliśmy tą ścieżkę. Mam jeszcze jedną, Radom historycznym szlakiem. W zasadzie ta ścieżka, można powiedzieć, że to jest taka pigułka wiedzy o Radomiu, o jego historii, o początkach, o rozwoju miasta. Przewodnik opowiada tam także o najciekawszych zabytkach w radomskim Śródmieściu.
10: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Anna Badowska, zapraszam.
1: 24 nieprawidłowości stwierdził po kontroli Urząd Transportu Kolejowego w spółce Koleje Mazowieckie. Pracownicy urzędu rozpoczęli działania po lutowym wypadku w Woli Bierwieckiej, w którym ciężko ranny został 17-letni Dominik Hołuj. Chłopak wpadł na tory, tracąc obie nogi i dłoń. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec przewoźnika, czego dotyczą nieprawidłowości, wyjaśnia rzecznik urzędu Tomasz Frankowski.
2: Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął postępowanie administracyjne wobec Kolei Mazowieckich w sprawie naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa. To efekt kontroli przeprowadzonej u przewoźnika po wypadku, do którego doszło 14 lutego tego roku w Woli Bierwieckiej. W trakcie kontroli przewoźnika Koleje Mazowieckie prezes UTK stwierdził łącznie 24 nieprawidłowości. Chodzi m.in. o brak właściwej obserwacji wymiany podróżnych przez kierownika pociągu, brak właściwej obserwacji peronu za pomocą kamer zewnętrznych przez maszynistę, rozmowy z wykorzystaniem urządzeń radiołączności pociągowej niezgodne z obowiązującymi przepisami, ale także brak właściwego prowadzenia dokumentacji pociągowej. Koleje Mazowieckie wniosły zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Prezes UTK rozpatrzył zgłoszone zastrzeżenia, jednak większość z nich nie została uwzględniona. Postępowanie administracyjne wobec przewoźnika w sprawie naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa pozostaje w toku.
1: Swoje postępowanie w sprawie wypadku prowadzi także prokuratura. Nikomu jeszcze nie postawiono zarzutów. Zarejestrowany został komitet referendalny i rozpoczęło się zbieranie podpisów. Grupa społeczników chce odwołać prezydenta miasta Radomia Radosława Witkowskiego i Radę Miasta. Pełnomocnik referendum Filip Waligórski, szef Stowarzyszenia Lepszy Radom, nie ma wątpliwości. Radosława Witkowskiego należy odwołać.
3: To, co chciałbym powiedzieć na początku, to jest to, że nasza inicjatywa nie wynika ze zwycięstwa referendum krakowskiego sprzed kilku dni. Nasza inicjatywa była przygotowywana już od kilku miesięcy. Oczywiście cieszymy się ze zwycięstwa Krakowa. Jesteśmy też w kontakcie z organizatorami tamtego referendum, którzy wspierają nas pod względem merytorycznym, ale nasza inicjatywa tak naprawdę była pierwsza. Czekaliśmy na dogodny termin, aby prezydent nie mógł po prostu wskazać takiego terminu referendum, który wypadałby w okresie wakacyjnym i dzięki któremu mógłby doprowadzić do niższej frekwencji niż mogłaby być w innym okresie. Wbrew temu, co opowiadają w mediach przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, nie jesteśmy partyjniakami, nie jesteśmy tutaj jakimiś ludźmi Marka Suskiego, którym kazał rozpocząć w Radomiu referendum w ramach jakiejś ogólnopolskiej akcji. Tak jak mówiłem, my byliśmy z tym pomysłem pierwsi już wiele miesięcy temu. Jest to inicjatywa całkowicie społeczna i doprowadzimy do tego, że prezydent miasta, który nie potrafi zarządzać Radomiem już od dwóch kadencji, a teraz już trzecią kadencję nie potrafi tym Radomiem zarządzać, został odwołany. Prezydenta Radomia wybrało zaledwie lekko ponad 20% mieszkańców, ponieważ frekwencja w drugiej turze wyniosła 41,5, o ile dobrze pamiętam, procent wyborców. Potencjalnie prawie 80% osób mieszkających w Radomiu jest potencjalnymi osobami zainteresowanymi tym, żeby prezydent Witkowski dłużej nie rządził. Liczymy na Państwa wsparcie. Bez Państwa wsparcia nie będziemy w stanie odwołać prezydenta. Musi to być duży zryw społeczny, tak jak w Krakowie. Liczymy, że tak jak pokazują Państwa reakcje w mediach społecznościowych, również w tej realnej zbiórce uda się zmobilizować dużą ilość Radomian.
1: Prezydent Radomia Radosław Witkowski za to deklaruje, że jest gotowy do rozmowy.
4: Mogę potwierdzić, że wpłynęło do mnie takie zawiadomienie, które wskazuje chęć przeprowadzenia referendum w sprawie skrócenia mojej kadencji, jak i również kadencji Rady Miejskiej. To pismo wpłynęło do mnie wczoraj, więc 27 maja to jest dzień, w którym możemy powiedzieć, że taka inicjatywa wystartowała. To jest niezwykle istotne ze względu na uwarunkowania prawne i te wszystkie zapisy, które są w ustawie związane z kolejnymi czynnościami. Oczywiście te czynności podejmuje komitet referendalny, który się sformułował. Ja rozumiem, że Państwo pytacie, bo ta sprawa dotyczy mnie, prezydenta od 2014 roku. Mogę Państwu powiedzieć tak, ja z przedstawicielami Komitetu Referendalnego nie rozmawiałem. Ci Państwo nie zadali sobie trudu, żeby przyjść i porozmawiać na temat tych problemów, które są w ich mniemaniu istotne i dotykają mieszkańców Radomia. Jak wiecie, ja nie unikam takich rozmów, spotkań i też jestem aktywny i odwiedzam różne środowiska i rozmawiamy przecież nie tylko na tematy, które są miłe i przyjemne dla władzy, ale najczęściej pojawiają się tematy, które są w jakiś sposób, nie chcę powiedzieć kłopotliwe, ale na pewno są wyzwaniem, jeśli chodzi o prezydenta czy cały zespół i Radę Miejską, która mnie wspiera. Więc ja jestem gotowy do takiego spotkania, jestem gotowy do rozmów. Mogę Państwu zadeklarować, że jeśli pozyskam informacje, gdzie te głosy, te podpisy są, gdzie podpisy są zbierane, to oczywiście mogę się tam pojawić nawet z kawą i częstując przedstawicieli tego Komitetu Referendalnego kawą, mogę porozmawiać o sprawach, które są ważne z punktu widzenia Radomia według tego komitetu. Więc jestem gotowy, jestem otwarty na rozmowy. Uważam, że nasze miasto wymaga cały czas wielkich starań, żeby wykorzystywać jego potencjał i rozwój, a przede wszystkim wykorzystywać to, co podkreślam od początku trzeciej kadencji, czyli bardzo dobrą współpracę z samorządem województwa mazowieckiego i tutaj macie Państwo wiele, wiele, wiele przykładów tych dobrych działań wspólnie z marszałkiem Rafałem Rajkowskim, jak i również dobrej współpracy z polskim rządem, a to tu również mamy wiele takich przykładów dobrej współpracy z polskim rządem, że wspólnie razem z polskim rządem realizujemy dużo dobrych projektów, więc w moim przekonaniu należy przede wszystkim wykorzystać dziś ten czas, który jest dla naszego miasta, czyli dobra współpraca z samorządem województwa, dobra współpraca z rządem i do tego zachęcam przedstawicieli Komitetu Referendalnego, ale również wszystkich, którzy chcą brać aktywny udział w rozwoju naszego miasta. Wybory demokratyczne w roku 2029 i to one powinny rozstrzygać o tym, kto rządzi w Radomiu. Natomiast ja oczywiście jestem i stoję na stanowisku, że jeśli jest taka potrzeba, żeby wcześniej rozmawiać z wykorzystaniem metod demokratycznych zawartych w polskim prawie, to oczywiście jestem jak najbardziej do tego. Ja jestem propaństwowcem, jestem samorządowcem, respektuję, szanuję polskie prawo. Też kiedy byłem posłem, pracowałem nad ustawą o referendum lokalnym i byłem posłem sprawozdawcą, co łatwo sprawdzić w kronikach sejmowych, więc te wszystkie rzeczy pokazują, że ja naprawdę znam polskie prawo i szanuję polskie prawo i nie zamierzam w tej chwili polemizować z tym, czy polskie prawo jest dobre, czy złe. Jest, bo zostało przyjęte, podpisane przez prezydenta i obowiązuje i trzeba się do polskiego prawa stosować, więc ja w tej sprawie nie chciałbym spekulować, czy ktoś zbierze podpisy, czy nie zbierze podpisy. No, myślę, że tam terminy i warunki są jasno wskazane. Komitet referendalny, jeśli będzie chciał je spełnić, to je spełni, jeśli nie spełni, to nie spełni.
1: Jazda kładami i krosami po lesie jest nielegalna. O tym przypominają leśnicy, którzy zmagają się z właścicielami i kierowcami takich pojazdów, także na terenie nadzorowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu. Pojazdy niszczą glebę i runo leśne, płoszą zwierzęta i stanowią zagrożenie dla spacerowiczów. Walka z tego rodzaju szkodnictwem leśnym jest wyjątkowo trudna, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
5: Jest całkowity zakaz poruszania się pojazdami silnikowymi, czyli tutaj mówimy o samochodach, okładach, krosach. Jeżeli droga przebiega przez las, która jest drogą publiczną i oficjalnie dopuszczoną do ruchu, to oczywiście można, ale w te boczne drogi, które znajdują się w lasach, one nie służą do tego, żeby jeździć. Bardzo często kłady i krosy również nie tylko poruszają się przez te drogi oficjalne, ale też wjeżdżają w środek lasu. Tam, gdzie im więcej jest nie wiem, pagórków i więcej mokro, jakichś bagien, tym dla tych osób mają taką fascynację, żeby tam wjeżdżać, to jest fajniejsze, ale jest to bardzo niszcząca działalność, dlatego że raz, że niszczy roślinność, niszczy bardzo często te młode pokolenie lasu, które jest posadzone, jest rozjeżdżane, bardzo często też wypłaszane są zwierzęta, bo to jednak głośny ryk tych pojazdów powoduje, że zwierzęta jednak mając kontakt z tym dźwiękiem po prostu uciekają, błoszą się. Więc jest to całkowity zakaz, nie wolno. Po prostu są odpowiednie tory do tego, różnego typu i tam można swoją tą pasję też można powiedzieć tą krosową, kładową realizować, ale nie w lesie.
6: Czy strażnicy leśni mieli już jakieś sygnały o tych użytkownikach kładów, krosów?
5: Tak, oczywiście. My cały czas prowadzimy służbę. Bardzo często też po godzinach pracy, czyli od popołudnia do wieczora na weekendach i stykamy się z sytuacjami zatrzymań krosów i kładów. Bardzo często bywa też tak, że wykorzystujemy nowe technologie, czyli fotopłapki, kamerki, również drony do namierzania, bo wiele miejsc jest takich, gdzie my swoim samochodem służbowym nie możemy dojechać, ale możemy wykorzystać właśnie te nowe urządzenia, które na bieżąco nam monitorują i widzimy, co się dzieje.
6: A gdzie najczęściej, na jakim terenie najczęściej dochodzi do tego typu zjawisk?
5: No oczywiście tereny leśne, im bardziej pagórkowate, im więcej, nie wiem, jakichś źródlisk, jakichś bagien, to jest bardziej atrakcyjny teren. Jeżeli z jednej strony na przykład tutaj w Puszczy Kozienickiej intensywnie monitorujemy, to oni się przenoszą na inny kompleks leśny i tutaj jest w ten sposób przesuwanie. My pojedziemy na teren, nie wiem, Oblasu, Łazisk czy Makowca, znów oni przechodzą na teren Puszczy Kozienickiej, więc bardzo często jak z jednego terenu zaczynamy intensywnie, można powiedzieć, pracować, intensywnie tutaj nadzorować, to oni się przenoszą na inny teren. Służby mamy codziennie, nawet w weekendy, więc jesteśmy w tym lesie na bieżąco, ale też często mamy zgłoszenia od osób, które spacerują po lesie, odwiedzają ten las przez M-Obywatel. Bardzo często robią zdjęcia i przesyłają informacje i wtedy również też reagujemy. Więc są to różne możliwości. Bardzo dużo osób teraz wychodzi do lasu, odpoczywa, cieszy się tym ciepłem, tymi promieniami słonecznymi, a poza tym jeszcze piękne dźwięki w lesie, ptaków, które teraz przystępują do godów, więc tym bardziej każdy chce sobie wypocząć, odpocząć, a tu nagle ryk krosów, kładów powoduje, że no niestety nie jest to miłe doznanie, więc bardzo często też i lokalni użytkownicy lasu nas informują, my wtedy również reagujemy.
6: Jakimi karami, czym zagrożona jest jazda krosami i kładami?
5: Oczywiście przy sytuacji, kiedy zatrzymamy lub też dostaniemy taką informację, osoba może otrzymać mandat do 500 zł. Dodatkowo jeszcze jak wjedzie gdzieś w głąb lasu, również kolejny mandat może być za niszczenie przyrody, za hałasowanie, więc może troszeczkę tych artykułów się zebrać i może być to nawet spory mandat, więc nie warto.
1: 25 tysięcy zabiegów koronografii wykonano w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Zabieg polega na udrożnieniu tętnic wieńcowych i jest wykonywany u pacjentów z zawałem. Do Radomia przyjeżdżają pacjenci nie tylko z regionu, ale też z Warszawy, Rzeszowa, a nawet Gdańska. Jak mówi profesor Wojciech Dworzański, kardiolog wykonujący koronografię, w ciągu doby wykonujemy kilkanaście zabiegów.
7: Wykonuje się u nas w ośrodku bardzo dużo zabiegów. Ja się cieszę, że dzięki temu już z panem prezydentem, panią prezydent, panią dyrektor. Już dużo wcześniej zainwestowaliśmy w nowy sprzęt. Dzięki temu pacjenci nie muszą uciekać do innych ośrodków, ale też dzięki temu udało się pozyskać młodzież z innych województw, jak województwo podkarpackie, pomorskie. Powiedzcie, dzisiejsza młodzież chce się kształcić, jest ambitna, ale też wybiera ośrodki tam, gdzie jest sprzęt, gdzie się robi dużo zabiegów, gdzie można się uczyć. I dzięki temu, że inwestujemy, tak naprawdę jestem tutaj od 2019 roku i wtedy pierwszy raz miałem przyjemność z panem prezydentem i udało się przekonać otworzyć nową pracownię, która już po 6 latach już jej nie ma, bo to sprzęt medyczny bardzo szybko się starzeje. Już jest w tym momencie, tej pracowni nie ma i dzięki, bo to tu tak naprawdę sprzęt sprzętem. My musimy teraz wszystko zrobić, żeby pozyskać jak najwięcej młodzieży, którym się chce. A tutaj chciałbym wszystkim pogratulować, ja przede wszystkim podziękować całemu oddziałowi kardiologii, a przede wszystkim młodzieży, że udało mi się zaszczepić u niej taką tezę, że wychodzi się z pracy wtedy, nie o 15, kiedy jest szczytnik, tylko już się nauczyli, proszę młodzież zapytać, wychodzi się wtedy, kiedy praca jest skończona. Skąd? Warszawa, Kraków, Gdańsk ostatnio. Dlaczego Gdańsk? Bo pacjent akurat był na weselu w Przysusze i tutaj dostał zawału serca. I bo ja zapytałem, dlaczego akurat z Gdańska, tak? A on mówi, bo kolega tu był, jest tak fajnie, miło. I on chce tutaj. Ja mówię, znam kolegę z Gdańska, który robi te zabiegi, panu też to dobrze zrobi. Nie, tu będzie lepiej. Ja myślę, że to raczej już reklama to pacjent pacjentowi i my na tym stawiamy tak, że po prostu, że nie ogłaszamy się tak, tylko chory choremu jakby przekazuje, jak tu jest. Tu jak pan Wojciech też słusznie powiedział, że nie pamięta, kiedy był zabieg, bo to jest trochę stereotyp taki amerykański, że u nas podczas zabiegu my robimy swoje, ale cały czas rozmawiamy z pacjentem. Jak widzimy, że pacjent jest zestresowany, to próbujemy troszeczkę prowadzić takiej normalności, bo pamiętajcie, jest to zabieg, kiedy pacjent rozbiera się nago. Jest to zabieg inwazyjny, ale u nas w ośrodku próbujemy przekonać zabieg zabiegiem, a żeby było tak, żeby pacjent czuł się bezpiecznie, ale też komfortowo, że cały czas jest rozmowa, kiedy ma się dolegliwości, zgłosić się do tego lekarza, zrobić sobie podstawowe badania. Ja nie mówię co rok, ale co 3-4 lata. Po prostu badać się systematycznie, czyli co 2-3 lata. Są te różne teraz programy kardiologiczne, koordynowana opieka, że to już pacjent dostaje się tak naprawdę, nie czeka miesiąc czy 2 miesiące na wizytę, tylko od razu w ramach tej koordynowanej opieki jest robionych dużo badań, próba wysiłkowa, echo serca i na podstawie tego, czy pacjent, czy pan doktor, który prowadzi tego chorego, dzwoni na nas, że w badaniach nie podoba mu się pewna rzecz, my przyjmujemy na oddział kardiologiczny. U nas czas oczekiwania to zależy. Jeżeli jest skierowanie na CITO, to po prostu wychodzimy troszeczkę tak, z takiej zasady, żeby lepiej tego pacjenta nawet dziennie, nieraz jest 15 zabiegów, przyjąć jako na 17 zabieg, bo wychodzimy z prostej zasady. Lepiej zapobiegać i później leczyć powikłania, kiedy ten pacjent będzie oczekiwał na zabieg, a w międzyczasie dostanie zawału serca. Bo taki pacjent też dla społeczeństwa, dla państwa jest dużo tańszy, czyli jak wyprzedzimy badaniami, diagnostyką tą chorobę, jest po prostu zdrowy. Później niestety w międzyczasie, jeżeli będzie czekał na te badania, czekał na przyjęcie na oddział kardiologii, to dostanie zawału serca i nie tylko. I wtedy leczenie takiego chorego to jest dużo kosztowniejsze. Jest bardzo, bardzo, bardzo dużo tych pacjentów, które przyjeżdżają na ostro dziennie, to takich ostrych przypadków jest od 5 do 10. Bo pamiętajcie, to nie tylko Radom, ale okolice. Szydłowiec, Kozienice, Nowe Miasto, Grójec. U nas jest taka prosta zasada, jeżeli koledzy dzwonią z innych szpitali, mamy chorego z zawałem serca, nie czekamy na badania, tylko wierzymy temu naszemu koledze, który jest po drugiej stronie, na przykład w Grójcu, mówię, to przywoź. Nieraz jest tak, że przywieziemy, zrobimy, okazuje się, że na szczęście nie jest to zawał, ale tak dobrze działa współpraca z tymi szpitalami rozciennymi, że na drugi dzień tego pacjenta odwozimy do ośrodka macierzystego i tam już jakby szukają przyczyn sercowych. Dziennie około 10-15 zabiegów. Dzisiaj mamy na tą chwilę około 17 zabiegów. I tak jak pan redaktor zapytał, po koronarografii to nie jest tak, że wyrzucamy za przeproszeniem o 15, tylko pytamy się chorego, że jest wszystko w porządku, zdjęta jest opaska po nakłuciu tętnicy promieniowej, czy pan chce iść do domu. Tak, jeżeli ktoś mówi, że jest daleka, to jutro rano między godziną 6 a 8 są wypowiedziała. Pamiętajcie, to w tej całej medycynie to im więcej się zrobi, im więcej się zobaczy, tym się, tu też pan prezydent powiedział, to się podnosi kwalifikacje, tak?
1: Autobusy wietrzą się w upalne dni. Na tablicach systemu dynamicznej informacji pasażerskiej przy radomskich przystankach można zobaczyć ikonkę śnieżynki. Oznacza ona, że dany autobus wyposażony jest w klimatyzację, a nie, że aktualnie w pojeździe włączony jest chłodny nawiew. O tym decyduje kierowca autobusu, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
8: Klimatyzacja w autobusach powinna być uruchomiona, jeśli temperatura na zewnątrz przekracza 24 stopnie Celsjusza. W przypadku nowych autobusów włącza się ona automatycznie, natomiast w przypadku starszych pojazdów musi być uruchomiona ręcznie przez kierowcę. Tylko w przypadku starszych autobusów kierowca może włączyć klimatyzację przy niższej temperaturze i tylko w starszych autobusach pasażerowie mogą poprosić o jej włączenie lub wyłączenie. Warto dodać, że ikonka śnieżynki na tablicach systemu dynamicznej informacji pasażerskiej informuje o tym, że autobus posiada klimatyzację. Nie oznacza to jednak z automatu, że klimatyzacja w tym pojeździe jest włączona. Zgodnie ze stanem na koniec kwietnia bieżącego roku obecnie 90% autobusów, dokładnie 162 pojazdy, są wyposażone w klimatyzację.
1: Zapytaliśmy też mieszkańców Radomia, czy ich zdaniem klimatyzacja w autobusach jest potrzebna.
9: Jest klimatyzacja bardzo dobra.
10: Ta klimatyzacja nie jest zła, nie jest za zimno. A ty co myślisz o klimatyzacji w radomskich autobusach? Jest potrzebna, nie jest potrzebna? Jak to jest?
11: No jest potrzebna, tym bardziej, że coraz cieplej się robi, no to też klimatyzacja by się przydała.
12: Klimatyzacja mi pasuje bardzo, dla mnie na plus. I spotkałem się też w niektórych autobusach, że nie było jej i to akurat był, to nie było akurat miłe, ale niekomfortowe, ale przeżyłem i jest dobrze.
13: Na tych liniach, których jeżdżę, to działało.
14: Ja pozwalałam sobie dzwonić do firm, które obsługują autobusy i poinformowano mnie, że no ten autobus, nasza komunikacja, nasz operator to nie może włączyć dlatego klimatyzacji, dlatego że autobus jest stary i nie jest dostosowany. Często otrzymywałam taką odpowiedź. Ewentualnie po interwencji właśnie do właściciela autobusu otrzymywałam odpowiedź. To ja zaraz postaram się, żeby kierowcy zwrócić uwagę, żeby włączył klimatyzację.
10: I jak skutkowało to? Kierowcy włączali czy nie?
14: To w większości przypadków tak.
10: Często się zdarza, że ona nie działa, czy częściej, że działa? Jak to jest?
14: No bardzo różnie w zależności od linii. A są linie, które są bardzo rzetelnie, autobusy i czasowo dobrze jeżdżą i jeżeli chodzi o klimatyzację, jest klimatyzacja włączona.
1: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji zrezygnował z wyświetlania na tablicach systemu dynamicznej informacji pasażerskiej ikonki informującej, że dany autobus posiada udogodnienia dla niepełnosprawnych. Obecnie każdy radomski pojazd ma takie udogodnienia. Już w sobotę Resursa Obywatelska zaprasza mieszkańców na Anima Urbis. Tegoroczny spacer po Radomiu zamieni się w grę inspirowaną wydarzeniami czerwca 76 i premierą karcianki 50 powodów do zadumy. Uczestnicy sami wybiorą drogę odwagi i bezpieczeństwa, mówi Damian Drabik z Resursy.
15: Tegoroczna Anima Urbis będzie miała wyjątkowy charakter. Zaprosimy mieszkańców do wspólnej zabawy w wielowątkowej grze miejskiej nawiązującej do jubileuszu 50-lecia radomskiego czerwca. Spotykamy się już w najbliższą sobotę, 30 maja o godzinie 20 na Placu Jagiellońskim. Tym razem trasa nocnego spaceru w poszukiwaniu duszy miasta nie będzie jednoznaczna. Kanwą wędrówki stanie się opracowana przez Resursę gra pod tytułem 50 powodów do zadumy. Właśnie tego wieczora odbędzie się oficjalna premiera zrealizowanej przez nas gry, która nawiązuje do 50-lecia obchodów radomskiego protestu. Gra pozwala się wcielić w jedną z czterech charakterystycznych postaci, które biorą udział w wydarzeniach sprzed półwiecza. Umożliwia to wejście w sam środek zdarzeń, w których nie ma czasu na wahanie. Tak w grze Resursy, jak i podczas przygotowanego przez nią spaceru, realia Radomia z czerwca 1976 roku będzie można poczuć na własnej skórze. Miasto na krawędzi, w którym ulice pulsują emocjami. Sytuacja zmienia się z minuty na minutę, a napięcie wciąż rośnie. Uczestnicy Anima Urbis będą zatem mogli sprawdzić się w ekstremalnych warunkach, w których balansuje się nieustannie na granicy między odwagą a bezpieczeństwem. Celowo nie zdradzamy poszczególnych przystanków tegorocznego spaceru, gdyż to sami uczestnicy, albo kierowani wewnętrznym głosem rozwagi, albo namową prowodyrów z tłumu, zdecydują, w którą stronę pójdą. Raz obrana droga będzie mogła zostać poddana korekcie w kolejnym kroku. Każdy moment akcji pozwoli na wybór opcji bezpiecznego spędzenia sobotniego wieczoru lub też na to, by dać się ponieść emocjom i pójść tam, gdzie odwaga będzie cechą niezbędną. Żywiołowość akcji i wydarzeń, na które wpłyną sami uczestnicy, zapewni dodatkowe emocje i spowoduje, że adrenalina spacerowiczów cały czas będzie się utrzymywać na bardzo wysokim poziomie. W każdym z odwiedzonych punktów będą na nas czekać różnorodne zadania i zagadki związane z postaciami gry Resursy. Ich treść i poziom trudności uzależnione będą od tego, czy uczestnik obrał drogę odwagi czy bezpieczeństwa. Podjęcie ich i rozwiązanie pozwoli zdobyć talon na egzemplarz 50 powodów do zadumy, a grę będzie można otrzymać w finałowym punkcie spaceru. Tego wieczoru z pewnością nie zabraknie wrażeń, ale żeby jeszcze podkręcić emocje, szykujemy dla uczestników prawdziwą muzyczną petardę. Premierę gry uświetni koncert zespołu Hańba. Udział w całym wydarzeniu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy. Przypominam, spotykamy się na Placu Jagiellońskim 30 maja o godzinie 20.
16: FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.

0: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. W sumie o 18 hektarów zwiększy się radomskie wysypisko śmieci. Miejska spółka Radkom ogłosiła przetarg na jego rozbudowę. O tym, jak funkcjonuje radomskie składowisko, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Agnieszką Kowalczyk, dyrektor w spółce Radkom.
1: Jeżeli chodzi o rozbudowę tego wysypiska, to na jakim jesteśmy teraz etapie?
2: Panie redaktorze, jeśli już to mamy rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na chwilę obecną mamy już prawomocne decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody oraz decyzje lokalizacji celu publicznego. W tej chwili jest ogłoszony przetarg na składanie ofert na zaprojektowanie składowiska.
1: Jak długo czekacie Państwo na oferty firm? Kiedy ta inwestycja może się rozpocząć, kiedy może być wyłoniony wykonawca?
2: Panie redaktorze, oferty będą składane w połowie miesiąca maja. Dopiero zobaczymy, ile będziemy mieli ofert i będziemy rozstrzygali przetarg. Nie mogę panu odpowiedzieć na dzień dzisiejszy, ile wpłynie ofert, jakie to będą oferty i z jakim terminem realizacji. W dokumentacji przetargowej określiliśmy ramy czasowe, w jakich chcielibyśmy zaprojektować to składowisko, natomiast to biura projektowe wskażą nam, w jakim terminie są w stanie przedłożyć nam pozwolenie na budowę.
1: Jeżeli chodzi, przypomnijmy naszym słuchaczom, jeżeli chodzi o rozbudowę tej przestrzeni, to o jakim tutaj mówimy areale?
2: W ogóle rozbudowa i teren, który jest przeznaczony pod rozbudowę składowiska odpadów, to jest 18 hektarów. Natomiast to nie będzie rozbudowywane w pierwszym etapie. Dokumentacja przewiduje rozbudowę i docelowo będzie to 4 sektory. W pierwszym etapie planujemy budowę pierwszego i drugiego sektora. Natomiast w późniejszym czasie będziemy rozbudowywać o etap trzeci i czwarty.
1: Jeżeli chodzi o przyjmowanie odpadów z innych gmin, to jak w tej chwili to wygląda? Bo trafiają tu śmieci nie tylko z Radomia.
2: Więc trzeba podkreślić, że odpady do instalacji zarządzanych przez Radkom przyjmowane są z byłego regionu radomskiego, byłego województwa i regionu radomskiego, natomiast w początkowej fazie było to z 63 gmin, w tej chwili mamy z 50 paru gmin i nie planujemy zwiększenia ilości dostaw odpadów ponad te gminy, z którymi dzisiaj współpracujemy.
1: Czy tutaj mieszkańcy protestują, podnoszą, że to jest uciążliwe sąsiedztwo? Po ostatnim pożarze też mówią, że może być więcej takich przypadków. Co Państwo na te argumenty?
2: Proszę Państwa, to, że składowisko miało zarzewie i ugasiliśmy to w sposób właściwy bardzo szybko i powierzchnia zarzewia była bardzo mała w stosunku do całej czaszy składowiska, to jest po pierwsze, a po drugie proszę sobie odpowiedzieć, ile jest w okolicach składowiska w ostatnim okresie pożarów. Podpalanie łąk, wypalanie lasów, wypalanie traw. Więc składowisko to naprawdę to była marginalny efekt taki tutaj w tych okolicach, bo z obserwacji wiemy, że okoliczne lasy palą się dużo częściej i na większych powierzchniach, ponieważ u nas służby nasze radkomorskie

0: problemowych ze strumienia odpadów komunalnych. Prowadzimy zbiórki, prowadzimy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, gdzie mieszkańcy mogą zużyty sprzęt AGD, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dostarczać bezpośrednio, selektywnie i nie musi wtedy ten odpad trafiać w odpadach komunalnych.
1: Właśnie, a jeżeli chodzi o tą segregację, to jak wyglądamy, nie wiem, na przeciągu lat, w przeciągu w stosunku do innych gmin, radomianie segregują, nie segregują, jak to wygląda?
0: Od kilku lat nie zauważamy zwiększenia ilości segregowanych odpadów. No w tym roku mamy jeszcze sytuację, że jest system kaucyjny, więc widzimy, że w tym worku żółtym faktycznie mniej mamy butelek PET i tworzyw sztucznych. Natomiast nie ma znaczącego wzrostu selektywnej zbiórki na przełomie ostatnich kilku lat.
2: Stanowcze nie inwestycji mówią mieszkańcy Wincentowa. Jak mówi Katarzyna Fliszkiewicz, przedstawicielka mieszkańców, już obecnie wysypisko jest problemem.
3: Przede wszystkim mieszkańcy, którzy się sprzeciwiają tej inwestycji, oni już od 40 kilku lat męczą się z jednym składowiskiem, które zatruwa im życie i całą okolicę. I teraz chce się im kolejne taką instalację zlokalizować i zlokalizować ją jeszcze bliżej domów. To będzie 100 metrów od domów, więc wiadomo, że ta uciążliwość będzie dla nich jeszcze większa niż jest w tej chwili. Ponadto powierzchniowo będzie to większe składowisko i też będzie wyższa jego przepustowość o 50% rocznie. Zatem przypuszczamy, że ta przepustowość nie jest zwiększana po to, żeby to sobie tak czekało w razie co, tylko w jakimś konkretnym celu, po to, żeby inwestor, żeby zarządca tego składowiska mógł tam ściągać rocznie więcej śmieci niż ściąga obecnie na to obecne składowisko, co dla nas oznacza jeszcze więcej uciążliwości i jeszcze więcej tych wszystkich niedogodności, z którymi zmagamy się już dzisiaj. Przede wszystkim są to odory. To są to odory, które się z wysypiska wydobywają i które się niosą naprawdę na dużą odległość. Nie są to tylko te kilkaset metrów, nie jest to ta odległość, tylko dużo większa. Dużo większy jest zasięg tego rażenia tym smrodem. Oprócz tego, w tej okolicy nie da się spokojnie, normalnie żyć w domu, ponieważ tam są plagi much. My prawie, że przez okrągły rok zmagamy się z plagami much, których nie jesteśmy w stanie niczym zwalczyć. One się pchają do naszych domów. My mamy wszystko brudne, moglibyśmy przeprowadzać odświeżanie mieszkania tak naprawdę w każdym sezonie i to nic nie daje. Oprócz tego mamy tam mnóstwo gryzoni, które się też sprowadzają do naszych budynków gospodarczych, garaży, mieszkań, to są myszy, to są szczury. Mamy walające się po okolicy śmieci, które wiatr roznosi z tego składowiska po lasach i po całej okolicy. Nie jesteśmy w żaden sposób zabezpieczeni, jeżeli chodzi o wodę pitną, ponieważ korzystamy z własnych studni i tą wodę jesteśmy zmuszeni albo uzdatniać i ponosić koszty tego, albo zakupować wodę butelkowaną, bo tej tutaj boimy się spożywać z racji tego sąsiedztwa. I co jeszcze, obawiamy się bardzo o to, że rzeka Mleczna, która tam płynie w pobliżu i to przyszłe składowisko ma być 200 metrów od jej koryta, rzeka ta zostanie całkowicie już zdegradowana tym, co tam będzie zalegać. Oczywiście, nie składamy broni, wierzymy w to, że gdzieś nastąpi jakaś weryfikacja ponownie tego, tych korzyści, którymi jesteśmy jakby przekonywani, że my będziemy mieli jako mieszkańcy, jeżeli będziemy mieli u siebie składowisko, versus tych wszystkich negatywnych jakby zjawisk, które się w związku z tym składowiskiem w naszym mieście dzieją i które my bezpośrednio jako mieszkańcy odczuwamy.
2: Słupki rtęci pójdą w górę. Na termometrach zobaczymy nawet 26 stopni. Warto zatem przypomnieć sobie, jak radzić sobie z upałem i o czym powinniśmy pamiętać, mówi ratownik z Radomskiego Pogotowia Ratunkowego Mariusz Wielocha.
4: Porady będą te same, które były w ubiegłym roku, 2 lata temu i one będą się powielały za każdym razem. Musimy pamiętać o tym, by tak naprawdę unikać przebywania na otwartym słońcu w tych godzinach najbardziej newralgicznych, czyli od 11 do 17 i to w szczególności dotyczy seniorów i dzieci. Przy tak wysokich temperaturach nasz organizm bardzo szybko zaczyna się odwadniać. Takie nawadnianie jest po prostu niezbędne. Trzeba też pamiętać,

0: pamiętać o tym, by zawsze nosić nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, używać filtrów do skóry. Tak naprawdę to wszystko, co jest w zasięgu każdego z nas, w zasięgu rąk każdego z nas, ale najważniejszą rzeczą to jest to, by pamiętać o tej wodzie. Jest masa jeszcze wskazówek, które dobrze by było, gdybyśmy przestrzegali, chociażby to, by pamiętać nie tylko o sobie i samemu się zabezpieczać, ale równie dobrze, żeby pamiętać o naszych pociechach, o seniorach, za których często jesteśmy odpowiedzialni, i zwierzętach, żeby nie traktować nikogo przedmiotowo, żeby nie dochodziło do sytuacji takich, kiedy nagle okazuje się, że zwierzę bądź dziecko zostaje samo w samochodzie, bo to jest sytuacja raz, że karygodna, dwa, bardzo niebezpieczna dla zdrowia osoby bądź zwierzęcia zostawionego po prostu w tym aucie. Wydaje nam się, że nas ta sytuacja nie dotyczy. My nie jesteśmy narażeni na promienie słoneczne. Wydaje nam się, że po prostu to jest chwila, przejdziemy krótki spacer, na pewno nam nie zaszkodzi. Porozmawiamy z sąsiadem, z sąsiadką gdzieś na chodniku i okazuje się, że właśnie minutę, dwie za długo przebywaliśmy. Oczywiście wtedy dochodzi do takich bardzo niepokojących objawów, czyli dreszcze, wysoka temperatura. Często w początkowej fazie możemy skłaniać się do tego, że po prostu jesteśmy przeziębieni, a tak naprawdę są to pierwsze objawy udaru słonecznego. Za każdym razem, kiedy jesteśmy zaniepokojeni występującymi u nas takimi niepokojącymi objawami, tak naprawdę musimy też pamiętać o tym, by zawsze nawadniać się. Musimy wypijać teraz większej ilości tej wody, bo być może po prostu dochodzi do jakichś zaburzeń elektrolitowych i po prostu organizm zaczyna się upominać po prostu o swoje. Często słyszymy, że 1,5 litra, 2 litry, no takie jakieś olbrzymiaste ilości tych płynów, które powinniśmy przyjąć. Myślę, że dobrze będzie, jeśli każdy z nas w ciągu dnia wchłonie litr tej wody lub w ogóle płynów. To są takie zdroworozsądkowe, bo często właśnie ludzie, jak się do nich pojedzie i słyszą o 1,5, o 2 litrach, to mówią, że ich to brzuchy wręcz bolą, więc trzeba tak bardzo zdroworozsądkowo podejść do tego. Myślę, że ten litr to jest takie minimum tego płynu, który powinniśmy przyjąć w ciągu dnia. Tak naprawdę wahania tej pogody mogą bezpośrednio przekładać się po prostu na nasze ogólne złe samopoczucie. Możemy odczuwać apatię, zmęczenie, możemy być senni, ale tak naprawdę nie będzie miało to bezpośredniego wpływu na to, że zaczynamy się odwadniać, a to jest główny problem zawsze wtedy, kiedy mamy wysokie temperatury i duże nasłonecznienie. Jeśli już musimy być na zewnątrz i musimy przebywać na tym świeżym powietrzu, to co jakiś czas powinniśmy się schować do miejsca zacienionego, powinniśmy unikać też tych takich betonowych niecek. No wiadomo, że mieszkając w dużych aglomeracjach miejskich ciężko jest o to, aczkolwiek są miejsca, gdzie spokojnie można usiąść, napić się łyk, dwa tej wody, nabrać świeżych sił i z powrotem dziarsko ruszyć do przodu na ten spacer, czy po to, by załatwić tą swoją sprawę. Musimy też pamiętać o tym, by w te upalne dni nie pić zbyt dużych ilości kawy i alkoholu. Jeden i drugi napój przyczynia się wydatnie do utraty płynów z naszego organizmu, co na dłuższą metę może być zgubne.
1: Każdy moment jest dobry na zmianę swojego trybu życia. Stowarzyszenie Biegiem Radom zachęca do aktywności fizycznej, na przykład do biegania. Do tego nie potrzeba wiele, wystarczą wygodne buty i dres. A jak powinny wyglądać pierwsze treningi? O tym Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom.
2: Parę rzeczy trzeba przestrzegać, takich podstawowych, to nic nowego. Po prostu logika powinna podpowiadać, że nie można nic na siłę, bo forsowanie zbytniego szybkiego tempa lub dużego kilometrażu, czyli dużo objętości jednostek takich pierwszych treningowych, w prostej drodze prowadzą do kontuzji bądź do zniechęcenia, więc tu trzeba uważać na takie pułapki, takie grzechy młodości, takiego pierwszego szczęśliwego okresu, takiej radości, happy, no biegam, fajnie, już się dzieje, co tydzień szybciej, nie, no to się okazuje, że 3 tygodnie, 4, moje kolana wysiadają, z mojej nadwagi nic się nie dzieje, bo to nie działa to w ten sposób, że te kilogramy ubywają z każdym kilometrem, jeśli zakładamy, że motywacją główną to jest zrzucenie wagi, więc tu trzeba spokoju, pokory, cierpliwości, a efekty przyjdą z pewnością. radością i te endorfiny też się pojawią. One się nie pojawią tak szybko, trzeba tą godzinkę niestety na tej trasie być, ale to wszystko jest przed takim początkującym biegaczem, tylko mówię, zdrowy rozum i rozsądek i ubiór. Przede wszystkim nie należy się przegrzewać. To jest taki błąd, który ja widzę często właśnie początkujące osoby w takich kurtkach ocieplonych, kurczę, wychodzą, no to szkoda mi, no nie chcę zniechęcać i nie zwracam uwagi, bo mogę kogoś, jeszcze tak powiem, skrzywdzić, może ktoś się obrazić, ale warto. Ubieram się zawsze o stopień, że tak powiem, niżej niż gdybym się ubierał, gdybym wyszedł bez takiej aktywności fizycznej. Na cały ubiór należy zwracać uwagę, tylko oczywiście bez przesady. Zbytnie, jeśli chodzi o obuwie, to początkujący biegacze nie mogą sięgać po obuwie z najwyższych półek, bo to jest też taka pułapka. Buty nie biegają. Biegamy my, a buty są potrzebne i jest ważne. Kupujemy zawsze, oczywiście teraz w sklepach już w dzisiejszych czasach sprzedawcy są z reguły przeszkoleni, więc wiedzą jak doradzić, jakie rodzaje obuwia. Więc tutaj jest ważne, że ono musi być nieco większe niż taki rozmiar, który nosimy codziennie, gdyż ta nasza nóżka w czasie biegu, ona się tam płaszczy, wydłuża, lekko puchnie, więc tutaj zawsze musi być bucik większy, ten palec powinien nam się z tyłu tam przypięcie zmieścić między naszą piętę a obcas tutaj, a buta. Więc to, natomiast no, butów jest cała masa, więc tutaj do treningów takich początkujących, to te średniej klasy, nazwałbym je tak zwane uniwersalne, czyli nie warto kupować butów jakichś startowych, bo one są bardzo leciutkie, przyjemne i tak dalej, ale nie do takich treningów crossowych, szczególnie zalecanych w początkowej fazie, zresztą zawsze zalecanych, miękkie podłoże jest najzdrowsze, więc tutaj takie buciki uniwersalne są wystarczające. Poziom cenowy też, bo marki mamy przeróżne, ale to tak jak z każdym wyrobem, podobny poziom cenowy odpowiada podobnej klasie tego bucika. To jest poziom cenowy dla takich bucików, dla początkującego biegacza. A oczywiście ci, którzy biegają dłużej, no, to zawsze posiadamy kilka par obuwia, które ja stosuję taką zasadę, że obuwie, które troszkę ma już więcej przebiegu, to biorę na krótsze treningi i tak dalej, więc na ewentualne treningi na asfalcie biorę buty z lepszą amortyzacją, więc zawsze parę butów, te buty, tak jak i my, również powinny odpoczywać. Zawsze po treningu tą wkładkę należy wyjąć, należy rozsznurować, żeby to obuwie oddychało. No nie należy prać w jakichś takich detergentach, pralkach i jeszcze w wyższych temperaturach, gdyż wtedy tracimy właściwości tego obuwia. A tak biegając w okresie jesienno-zimowym, to mamy też buciki odpowiednie dla takich warunków crossowych, nieco bardziej agresywne czy wyrzeźbione, może żebyśmy unikali poślizgów, obuwie z odpowiednimi oczywiście podeszwami, więc to już jest taka półka wyższa, ale myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, średniej klasy uniwersalne obuwie w zupełności wystarcza. Nie warto się podniecać wszelkimi systemami amortyzacji i tak dalej, bo to nie ma sensu. Jedynie jeśli mamy stwierdzone, a warto sobie sprawdzić, jaką mamy stopę, czyli czy jesteśmy supinatorem, czy pronatorem, czy neutralną mamy nóżkę, no to warto wiedzieć, bo są obuwia, które są oczywiście też kształtowane dla odpowiednich stóp, ale myślę, że jeśli nie zauważamy i nie stwierdzamy, że posiadamy to płaskostopie, czy tam odwrotną sytuację, to te neutralne obuwie w zupełności wystarcza w tej początkowej fazie, a później to życie zweryfikuje, doświadczenie się szybko łapie od kolegów, internet jest pełny, zapchany reklamami i podpowiedziami na wielu forach, jak sobie dobierać obuwie.
1: Spotkania autorskie, panele dyskusyjne czy koncerty to wydarzenia Radomskiej Wiosny Literackiej. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się pod hasłem Bunt, Wolność, Emancypacja. Radomska Wiosna Literacka odbędzie się w dniach od 6 do 10 czerwca. Festiwalowi towarzyszyć będą 12 Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych. O szczegółach Przemysław Czaja, dyrektor Radomskiej Biblioteki.
3: Chciałbym Państwa wprowadzić w temat tegorocznej Wiosny Literackiej, która swoich początków sięga lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to wolność słowa była ograniczana przez władze PRL-u, a rynek wydawniczy zmagał się z cenzurą. I dziedzictwo tych doświadczeń będzie miało też swoje odzwierciedlenie w tegorocznym programie Wiosny Literackiej, która odbędzie się pod hasłem Bunt, Wolność, Emancypacja. Oczywiście to nie przypadek, dlatego że Wiosna Literacka, jak wiele innych wydarzeń kulturalnych organizowanych w tym roku w Radomiu, bezpośrednio nawiązuje do 50. rocznicy protestu robotniczego z czerwca 1976 roku. Myślę, że to jest dobry moment, zwłaszcza w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, żeby przypomnieć, że w PRL-u takie książki jak Pamiętnik znaleziony w wannie Lema, czy Następny do raju Marka Hłasko, czy Zniewolony umysł Czesława Miłosza nie miały prawa funkcjonować w tak zwanym pierwszym obiegu i były objęte cenzurą, tym samym nie mogły być dostępne w bibliotekach czy księgarniach. Dziś na szczęście już żadna cenzura nie obowiązuje i w bibliotekach możemy czytać różne książki, w bibliotece możemy rozmawiać na różne tematy, chociażby o ścieżkach zdrowia pani Teresy Opoki, bo myślę, że w latach 70. i 80. ta książka również byłaby niedostępna i nie moglibyśmy na te tematy rozmawiać. A jak wiadomo, Na ścieżkach zdrowia to jedna z publikacji, która nawiązuje do wydarzeń sprzed 50 lat. Przechodząc już do programu, chciałbym Państwu powiedzieć, że nawiązujemy również do lat 70. w całej oprawie graficznej. Przygotowaliśmy dwie wersje plakatu. Jeden z nich przygotowany przez Magdalenę Kwiatkowską, a drugi to oryginalny plakat z roku 1976 autorstwa Tadeusza Heinrycha. Wówczas była to Radomska Wiosna Poetycka, a dopiero od 1978 roku zmieniono nazwę na Wiosnę Literacką. Oba plakaty będzie można zobaczyć już niebawem na ulicach Radomia, na słupach ogłoszeniowych i w prasie, a wydarzenie, festiwal odbędzie się w dniach 6-10 czerwca. Na ten festiwal oczywiście składają się spotkania autorskie, ale też panele dyskusyjne, warsztaty dla najmłodszych, jak również działania performatywne i muzyczne. A zaproszeni na festiwal goście przypomną, że literatura i słowo to nie tylko opowieść, to także narzędzie zmiany, sprzeciwu i wyobraźni, które pomagają nam lepiej zrozumieć samych siebie i otaczającą nas rzeczywistość. Pozwoliłem sobie Państwu przekazać też program szczegółowy. Ja go oczywiście nie będę czytał punkt po punkcie. Powiem tylko, że wśród zaproszonych na festiwal gości są m.in. Wojciech Tochman, Ziemowicz Szczerek, Jarosław Mikołajewski, Tadeusz Dąbrowski, Witt Szostak, Łukasz Barys i wiele, wiele innych znakomitych pisarzy i pisarek. Będą też dwie gościnie zagraniczne. Anna Ser z Francji, której książka Kapelusz w Lamparcie Centki znalazł się w finale Międzynarodowej Nagrody Bookera i właśnie w Radomiu będzie polska premiera tejże książki. A nagroda jest jedną z ważniejszych przyznawanych w świecie literackim na całym świecie. Poza tym w Radomiu zagości niemiecka pisarka Verena Kessler, która będzie promowała swoją książkę Ewa. Wspominałem również o spotkaniu z panią Teresą Opoką, które odbędzie się w Teatrze Powszechnym w Radomiu i będzie urozmaicone o czytanie performatywne książki na ścieżkach zdrowia. Te wszystkie wydarzenia, o których wspominam i o których jest mowa w programie, możemy realizować również dzięki wsparciu finansowemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 70 tysięcy złotych, za które serdecznie oczywiście dziękujemy. I dzięki temu mogliśmy zaprosić większą liczbę gości, śmielej też planować nasze wydarzenia i promować je nie tylko tutaj w Radomiu, ale w całej Polsce.
1: Przypomnijmy, Radomska Wiosna Literacka odbędzie się w dniach od 6 do 10 czerwca. Festiwalowi towarzyszyć będą 12 radomskie targi wydawnictw regionalnych.

0: Anna Wadowska, zapraszam. 159 projektów z pozytywną oceną. Zakończył się pierwszy etap pracy nad pomysłami w przyszłorocznym budżecie obywatelskim Radomia. W tym roku mieszkańcy zgłosili ponad 300 projektów, mówi Alan Pińkowski z Centrum Organizacji Pozarządowych.
1: Za nami proces oceniania wniosków złożonych do budżetu obywatelskiego Radomia. W tym roku mieszkańcy zgłosili 302 wnioski, z czego już teraz wiemy, że 159 trafi na kartę, ponieważ otrzymały ocenę pozytywną. 75 otrzymały ocenę negatywną, część z nich to była ocena formalna, czyli projekty, które nie są w zakresie zadań, które mogą być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, przekraczają kwotę, na przykład maksymalną kwotę budżetu obywatelskiego, czyli około 2 milionów złotych. Są tam też wśród tych projektów negatywnie ocenionych projekty, które zadania, które będą realizowane przez jednostki w ramach innych środków niż budżet obywatelski. 68 projektów zostało połączonych ze względu na taki sam zakres, który znajdował się we wnioskach. Teraz do 27 maja wnioskodawcy mają czas na złożenie odwołania osobiście lub mailowo i ostateczna lista będzie opublikowana w połowie czerwca. Najwięcej z roku na rok coraz więcej możemy zaobserwować, że jest więcej wniosków miękkich. Są to zazwyczaj zadania związane z profilaktyką zdrowotną, jakieś wydarzenia kulturalne, ewentualnie zajęcia sportowe, ale mamy też takie wnioski jak remonty chodników, placów zabaw, czy na przykład siłownie. I myślę, że kreatywność mieszkańców co roku tutaj gdzieś tam pokazuje się wśród tych wniosków. W tym roku na przykład mamy złożony wniosek taki jak odlew, rzeźba trzech cytryn, więc to może być jeden z takich ciekawszych wniosków, ale zobaczymy. Budżet obywatelski ma się cały czas dobrze. Te liczby wniosków, no jakieś wahania są, ale to ma związek z tym, że tak przynajmniej moim zdaniem ma to związek z tym, że miasto robi się już tak jakby nasycone tymi zadaniami. Wiadomo, że co z roku na rok nam się powtarzają te same miękkie, ale inwestycyjnych zadań nie możemy tutaj realizować tych samych co roku, prawda? Więc myślę, że nie, że budżet obywatelski ma się dobrze, a będzie miał się coraz lepiej, ponieważ chcemy tutaj prowadzić jakąś ewaluację, metamorfozę tego budżetu obywatelskiego tak, żeby był jak najlepiej dostosowany do potrzeb mieszkańców. To znaczy pomysły cały czas są to zazwyczaj rzeczy związane z na przykład powrotem do podziału tych projektów na obszary, tak jakby na dzielnice. No tutaj mamy jednak, jeśli chodzi o zmiany w budżecie obywatelskim, mamy trochę ręce związane ustawą. Tutaj dużego pola do manewru nam ona nie daje, ale to, co tutaj będzie można zmienić, będziemy starali się wprowadzić w życie. Chociaż jest to taki proces, który chwilę potrzebuje zająć.
0: Głosowanie ma ruszyć 21 czerwca i potrwać do 7 lipca. 5 firm chce operować miejskimi liniami autobusowymi. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji otworzył oferty w przetargu. Docelowo wybrany wykonawca miałby obsługiwać 7 linii przez 10 lat, wykorzystując do tego pojazdy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Przetarg podzielony był na 2 zamówienia, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
2: 5 oferentów jest zainteresowanych 10-letnią obsługą fabrycznie nowymi autobusami 7 linii miejskich w Radomiu, w tym 2 częściowo. Otworzyliśmy właśnie oferty w przetargu na świadczenie usług przewozu regularnego w ramach naszej komunikacji miejskiej. Autobusy wyjadą jesienią 2027 roku. Postępowanie przetargowe podzielone jest na 2 zamówienia. Pierwsze podstawowe obejmuje świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanych w ramach lokalnego transportu zbiorowego na nadzorowanych przez nas liniach. Zwycięzca obsłuży 7 linii: 5, 6, 15, 18 wybrana brygada, 22, 26 większość brygad oraz 27. Wykorzysta do tego 26 autobusów miejskich klasy Maxi, długość około 12 metrów, w ruchu i 3 rezerwowe, wszystkie z napędem konwencjonalnym, norma emisji spalin Euro 6. Drugie zamówienie w ramach postępowania opcjonalne obejmie dostawę i montaż urządzeń obsługujących system radomskiej karty miejskiej i system dynamicznej informacji pasażerskiej. Mowa o 31 sztukach, w tym dwóch kompletach stanowiących zapas serwisowy, które będą na wyposażeniu autobusów przeznaczonych do realizacji umowy w zakresie zamówienia podstawowego. Otwarcie ofert nastąpiło 21 maja bieżącego roku. Oferenci wycenili swoje usługi na kwoty od prawie 185 do około 216 milionów złotych. Na realizację powyższego zamówienia została przeznaczona kwota 184 milionów 500 tysięcy złotych. Oferty będą teraz sprawdzane pod względem formalnym, rachunkowym i prawnym. Zwycięzca przetargu rozpocznie świadczenie usług przewozowych pod koniec listopada 2027 roku. Umowa będzie obowiązywała przez 120 miesięcy, czyli 10 lat.
0: Przypomnijmy, na początku marca obsługa niektórych linii autobusowych zakończyło konsorcjum trzech firm, które działało w Radomiu przez dekadę. Suczka Aria, pies poszukiwawczy z 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, otrzymała stopień szeregowego. Wszystko odbyło się na specjalnym apelu. Owczarek holenderski jest członkiem specjalnej grupy poszukiwawczej. Jak mówi jego przewodniczka, praca Arii jest nieoceniona.
3: Jakie kroki musieliśmy poczynić? Przede wszystkim egzamin klasy 0, terenowy, musieliśmy zdać. Następnie podstawowy kurs przewodników. Dwa te, że tak powiem, elementy mogły dać nam możliwość, bardziej mojemu psu, możliwość nadania tego pierwszego stopnia, czyli szeregowy pies. Czekaliśmy dosyć długo, no procedury są, pewnych rzeczy się nie da przeskoczyć, cierpliwość, ciężka praca przede wszystkim, pracujemy dalej. Było bonusowe, że tak powiem, bycie ze mną, tak, bo nie ukrywam, ja nie spędzam z psem 24 godziny na dobę. Pies jest, że tak powiem, moją własnością, natomiast ma swoje miejsce do odpoczynku, ale wczoraj tak, dodatkowy smaczek, ulubione, że tak powiem, gryzak dostała, duma. Nie ukrywam, że było to duże przeżycie dla mnie. Dla niej pewnie też, bo na próbach jej nie wychodziło. Udało jej się nawet finalnie zasalutować. Ćwiczyłyśmy tą sztuczkę kilka razy. Kolejny etap jaki? Kolejna próba podejścia do egzaminu terenowego klasy 1, który dał wtedy możliwość awansu psa na stopień starszego szeregowego psa. Są postępy, nie mówię, że nie, natomiast no, pracy jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o naszą grupę, no to takie stricte służby nie ma. Są codzienne, ciężkie treningi na zasadzie współpracy, bytu z psem, socjalizacji i tak dalej. Egzamin klasy 0 nie daje możliwości brania udziału w akcjach. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, bo to jest, że tak powiem, zerówka to sprawdza tylko predyspozycję psa. Natomiast po zdaniu egzaminu jedynkowego psy w grupach GPRK 9 mają możliwość brania udziału w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, takich realnych. My na razie trenujemy pod egzamin, staramy się wypracować schemat bądź działanie psa, ukierunkowanie na człowieka, na szukanie tego człowieka, żeby ten egzamin klasy 1 zdać i móc wtedy brać udział czynnie w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych w ramach możliwości naszej brygady. Pies pracuje znacznie szybciej przeszukuje teren. W przypadku zaginięcia człowieka zawsze zakładamy, wychodząc na akcję grupą, czy przewodnik z psem, czy pojedyncze szybkie trójki do przeszukania terenu, zawsze zakładamy szukanie człowieka żywego. Niestety zdarza się, że ten człowiek już nie żyje, nie możemy mu udzielić pomocy, natomiast pies znacznie skraca czas przeszukania terenu, zrobi to znacznie szybciej, pracuje górnym wiatrem, więc no my patrzymy wzrokiem. On patrzy troszkę inaczej, szuka zapachu człowieka i przeszukuje teren znacznie szybciej. Wyobraźmy sobie szybką trójkę, czy o trailerze nie wspomnę, bo to jest chyba najwolniejsze szukanie, jakie może być, ale szybka trójka, wychodzą trzy osoby w sektor, 2 hektary, muszą zrobić kilka przejść, żeby był ten teren przeczesany w warunkach nocnych, latarki, często gęsto poświata, nie dają takiej możliwości. Pies, wychodząc, pracuje nosem, szuka zapachu człowieka, znajduje każdą żywą osobę, która znajduje się na danym sektorze. Na 16 etatów jest zapełnionych 8, plus takie 2 osoby, które są wspierające. W trakcie szkolenia do egzaminu zerówkowego są 2 psy jeszcze, również owczarka holenderskiego, tak jak moja Aira. Pracujemy, szkolimy się nie tylko z psami, też w obsłudze, że tak powiem, i w działaniach w terenie, więc wszystko przed nami, rozwijamy się. Myślę, że rozwój jest dynamiczny.
0: Koncerty, pokazy mody, a także festiwal twórczości osób z niepełnosprawnościami. Przed nami Radomskie Dni Godności. To unikatowa możliwość poznania i obejrzenia twórczości tych osób, mówi Dagmara Janas ze Stowarzyszenia Razem, które jest organizatorem imprezy.
4: Celem tego wydarzenia jest integracja, przede wszystkim integracja osób z niepełnosprawnościami i pokazanie, że osoby z niepełnosprawnością są tacy sami jak my. W ramach Radomskich Dni Godności odbędzie się festiwal twórczości osób niepełnosprawnych, gdzie w tym roku, proszę Państwa, jest 200 uczestników, więc jest naprawdę dużo osób chętnych do uczestnictwa w tym festiwalu z województwa łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. W ramach Dni Godności odbędzie się też pokaz mody, gdzie osoby z niepełnosprawnością będą pokazywać modę z różnych firm branżowych. Oczywiście też będą atrakcje, inne organizacje pozarządowe będą się wystawiać tu na placu rynku. Uświetni występ zespół Playboys i na końcu Mezo. Także serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Radomia, ale nie tylko mieszkańców Radomia, całego województwa. Tutaj 29 maja start o godzinie 12 i zapraszamy tutaj na plac rynku. Dziękuję bardzo.
0: Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym prezydenta miasta Radomia. Jak mówi Rafał Górski, sekretarz miasta, wspieramy aktywność osób niepełnosprawnych w naszym mieście.
5: Radomskie Dni Godności to nasze coroczne święto, w trakcie którego wraz z osobami z niepełnosprawnościami dbamy o integrację, dajemy przykład tego, że wszyscy jesteśmy razem, że możemy razem pracować, bawić się, świętować. Także już 29 maja zapraszamy na szereg wydarzeń, które w ramach Radomskich Dni Godności będą się odbywały. Pokażmy, że jesteśmy razem, że Radom jest, że Radom potrafi razem, wszyscy jak jesteśmy, wspólnie pracować, bawić się. Także niech to będzie nasze święto. Bardzo serdecznie zapraszamy. I cóż, widzimy się podczas wielu wspaniałych wydarzeń, podczas których będziemy mieli szansę się integrować i nawzajem poznawać, doceniając to, jak wszyscy jesteśmy różnorodni, także serdecznie zapraszam.
0: Inicjatywę wspiera również samorząd województwa mazowieckiego. Rafał Rajkowski, wicemarszałek Mazowsza, uważa, że takie inicjatywy są bardzo potrzebne.
6: Zobaczcie, w jakich wspaniałych okolicznościach, z jakimi wspaniałymi uczestnikami corocznych edycji Dni Godności, Radomskich Dni Godności. Widzicie Państwo, ich uśmiechy zachęcają do tego, aby zaprosić wszystkich Radomian, ale i wszystkich mieszkańców południowej części województwa mazowieckiego do udziału. I nie tylko, bo z tego, co się dowiedziałem, oczywiście główny organizator zaprosił również województwo lubelskie, województwo łódzkie i świętokrzyskie, więc będziemy gościć tutaj również osoby z innych województw. Cieszę się bardzo, że kolejny raz samorząd województwa mazowieckiego dokłada swoją cegiełkę też finansową do zorganizowania tak dużego przedsięwzięcia, które na trwale się wpisało rzeczywiście w ten kalendarz imprez organizowanych tu w mieście Radomiu. Cieszę się również, że bardzo wielu partnerów, również firm uczestniczy w tym święcie. I cóż, życzę, z pewnością atrakcji nie zabraknie i życzę wszystkim uśmiechu w tym dniu, dobrej integracji.
7: Radomskie Dni Godności!
0: Przypomnijmy, Radomskie Dni Godności już 29 maja. Wydarzenie odbędzie się na rynku. Gwiazdą wieczoru będzie Mezo i Playboys. Spotkania autorskie, panele dyskusyjne czy koncerty to wydarzenia Radomskiej Wiosny Literackiej. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się pod hasłem Bunt, Wolność, Emancypacja, mówi Przemysław Czaja, dyrektor Radomskiej Biblioteki.
8: Chciałbym Państwa wprowadzić w temat tegorocznej Wiosny Literackiej, która swoich początków sięga lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to wolność słowa była ograniczana przez władze PRL-u, a rynek wydawniczy zmagał się z cenzurą. I dziedzictwo tych doświadczeń będzie miało też swoje odzwierciedlenie w tegorocznym programie Wiosny Literackiej, która odbędzie się pod hasłem Bunt, Wolność, Emancypacja. Oczywiście to nie przypadek, dlatego że Wiosna Literacka, jak wiele innych wydarzeń kulturalnych organizowanych w tym roku w Radomiu, bezpośrednio nawiązuje do 50. rocznicy protestu robotniczego z czerwca 1976 roku. Myślę, że to jest dobry moment, zwłaszcza w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, żeby przypomnieć, że PRL-u, takie książki jak Pamiętnik znaleziony w wannie, Lema, czy Następny do raju, Marka Hłasko, czy Zniewolony umysł Czesława Miłosza, nie miały prawa funkcjonować w tak zwanym pierwszym obiegu i były objęte cenzurą, tym samym nie mogły być dostępne w bibliotekach czy księgarniach. Dziś na szczęście już żadna cenzura nie obowiązuje i w bibliotekach możemy czytać różne książki, w bibliotece możemy rozmawiać na różne tematy, chociażby o ścieżkach zdrowia pani Teresy Opoki, bo myślę, że w latach 70. i 80. ta książka również byłaby niedostępna i nie moglibyśmy na te tematy rozmawiać. A jak wiadomo, Na ścieżkach zdrowia to jedna z publikacji, która nawiązuje do wydarzeń sprzed 50 lat. Przechodząc już do programu, chciałbym Państwu powiedzieć, że nawiązujemy również do lat 70. w całej oprawie graficznej. Przygotowaliśmy dwie wersje plakatu. Jeden z nich przygotowany przez Magdalenę Kwiatkowską, a drugi to oryginalny plakat z roku 1976 autorstwa Tadeusza Heinrycka. Wówczas była to radomska wiosna poetycka, a dopiero od 1978 roku zmieniono nazwę na wiosnę literacką. Oba plakaty będzie można zobaczyć już niebawem na ulicach Radomia, na słupach ogłoszeniowych i w prasie, a wydarzenie, festiwal odbędzie się w dniach 6-10 czerwca. Na ten festiwal oczywiście składają się spotkania autorskie, ale też panele dyskusyjne, warsztaty dla najmłodszych, jak również działania performatywne i muzyczne. A zaproszeni na festiwal goście przypomną, że literatura i słowo to nie tylko opowieść, to także narzędzie zmiany, sprzeciwu i wyobraźni, które pomagają nam lepiej zrozumieć samych siebie i otaczającą nas rzeczywistość. Pozwoliłem sobie Państwu przekazać też program szczegółowy. Ja go oczywiście nie będę czytał punkt po punkcie. Powiem tylko, że wśród zaproszonych na festiwal gości są m.in. Wojciech Tochman, Ziemowicz Szczerek, Jarosław Mikołajewski, Tadeusz Dąbrowski, Wit Szostak, Łukasz Barys i wiele, wiele innych znakomitych pisarzy i pisarek. Będą też dwie gościnie zagraniczne. Anna Ser z Francji, której książka Kapelusz w Lamparcie Centki znalazł się w finale Międzynarodowej Nagrody Bookera i właśnie w Radomiu będzie polska premiera tejże książki. A nagroda jest jedną z ważniejszych przyznawanych w świecie literackim na całym świecie. Poza tym w Radomiu zagości niemiecka pisarka Werena Kessler, która będzie promowała swoją książkę Ewa. Wspominałem również o spotkaniu z panią Teresą Opoką, które odbędzie się w Teatrze Powszechnym w Radomiu i będzie urozmaicone o czytanie performatywne książki na ścieżkach zdrowia. Te wszystkie wydarzenia, o których wspominam i o których jest mowa w programie, możemy realizować również dzięki wsparciu finansowemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 70 tysięcy złotych, za które serdecznie oczywiście dziękujemy. I dzięki temu mogliśmy zaprosić większą liczbę gości, śmielej też planować nasze wydarzenia i promować je nie tylko tutaj w Radomiu, ale w całej Polsce.
0: Radomska Wiosna Literacka odbędzie się w dniach od 6 do 10 czerwca. Festiwalowi towarzyszyć będą 12 radomskie targi wydawnictw regionalnych. Bez niej świat nie byłby taki sam. Dziś święto mamy. W tym wyjątkowym dniu dzieci przygotowują występy, laurki i prezenty. O to, kim jest mama, zapytaliśmy radomskie przedszkolaki.
9: Kocham cię, mamo!
10: Powiedz mi, kto to jest mama?
9: Mama to taki ktoś, kto z kim można się bawić, można go przytulać i można mu robić niespodzianki.
11: Czasem z mamą idę na spacer, na rowery lub do kina. Po prostu mama.
10: Jak wygląda twoja mama?
11: Ma bluzkę, ma taką, włosy ma takie trochę brązowo, bardzo ciemny brąz. I czerwone.
12: Mama to jest rodzic, który nam wszystko gotuje, kocha nas, i zawsze nas pilnuje.
10: A jak wygląda twoja mama?
12: Ma ładne ma spodnie, sukienkę ma, buty i te beżowe włosy.
10: A powiedz mi, co ty robisz w domu z mamą?
12: Bawię się klockami i ten ciasto robię z mamą.
13: Mama to jest opiekunka nawet.
10: A jaka jest twoja mama? Opiszesz mi ją?
13: Moja mama ma białe włosy i dzisiaj ma sukienkę.
10: A co ty robisz w domu z mamą?
13: Gotuję.
12: Mama to jest taki ktoś, kto nam pomaga. Pomaga się uczyć.
10: A co ty robisz w domu z mamą?
12: Gotuję, bawię się i oglądam telewizję.
10: A jaka jest twoja mama?
12: Ma czarne włosy, ma szarą bluzę i szare spodnie.
14: Mama to taki ktoś, kto się nami opiekuje, gotuje nam obiady i zawsze jest przy nas.
10: A jaka jest twoja mama?
14: Ma żółte włosy, ma czarną sukienkę i okulary i ma buty brązowe.
10: Powiedz mi, a co ty robisz w domu z mamą?
14: Bawię się, gotuję i oglądam bajki.
12: Taka dziewczynka, która gotuje, daje jedzenie i kupuje nam inne zabawki.
10: A jaka jest twoja mama?
12: Nie wiem.
10: Za co kochasz mamę?
12: Że czasami mi daje lody.
15: Opiekunka dziecka.
10: A powiedz mi, jaka jest twoja mama?
15: Nie wiem.
10: No jak wygląda mama? Opisz ją.
15: Zapomniałem.
10: No nie wiesz, jak mama wygląda? A co robisz w domu z mamą?
15: Ładę się kroczkami.
10: Miłosz, kto to jest mama?
16: Taka osoba, która kocha dziecko i dla niego robi zawsze dobrze.
10: A jaka jest twoja mama?
16: Ma brązowe włosy, nosi okulary, ma szarą bluzę, dżinsowe spodnie i białe buty.
10: A powiedz mi, co ty robisz w domu z mamą?
16: Jeżdżę na lody, układam z nią klocki, pomagam jej malować próbniki do paznokci.
10: A dlaczego mama jest kochana?
16: Bo każde dziecko potrzebuje mamy, żeby nie być samotnym.
17: Mama to ta, co się nam opiekuje.
10: A jaka jest twoja mama?
17: Fajna.
10: A jak wygląda?
17: Ma brązowe włosy i ma koszulkę jeans. Ma koszulkę jeans normalną i ma spodnie jeansowe.
10: A dlaczego mama jest kochana?
17: Dlatego, że pomaga nam. To taka osoba, która nam się opiekuje.
10: Jak wygląda twoja mama?
17: Ma brązowe włosy, żółtą sukienkę i niebieskie oczy.
10: Jakie święto teraz będzie mamy?
18: Dzień mamy.
10: A jakie życzenia złożycie swoim mamom?
16: Wszystkiego najlepszego, zdrowie, szczęścia, pieniędzy i dobrego serca.
19: Ja mojej mamie podaruję herbatę, kawę i kwiaty.
20: Ja zrobię dla mamy swojej, dużo kwiatków zrobię.
21: Nowe ciapy, ja mamie dam kwiatka i nowe ubrania.

0: reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.

0: słuchaj codziennie po 9:00.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Reklama.
7: Nocna zmiana z Vox FM.
8: No właśnie teraz, bo minęła północ, tu Vox FM, w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna noc, niezależnie czy spędzacie tą noc w robocie tak jak ja, czy może macie wolne nie tak jak ja, to mam nadzieję, że jest wszystko git i jesteście gotowi na nasze kolejne spotkanie. W naszym wspólnym nocnym programie, czyli Nocna Zmiana. Marcinek, witam was serdecznie i postaram się zagrać tak, żeby było przyjemnie i żeby ta robota poszła idealnie, a wypoczynek był jeszcze bardziej wypoczynkowy. Sobel, całe lato to przed nami. Dajcie głośniej.

Later Beaches, czyli przepiękny kawałek, który z pewnością pobudził nas 10 minut po północy w Vox FM. I mam nadzieję, załogo, że tak faktycznie jest, że wszyscy są pobudzeni, że wszyscy są do roboty skłonni. No ja wiem, jak jest poniedziałek, że czasami się nie chce, ale no szybko tydzień minie, czwartek jest wolny, Boże Ciało, proszę bardzo, i będziemy mogli wszyscy ładnie świętować. A propos świętowania, tak się składa, że dzisiaj w kalendarzu mamy, proszę Państwa, 1 czerwca, a jest to co? Oczywiście Dzień Dziecka, czyli nasze wspólne święto. No bo kto nam zabroni być dzieckiem? No co, no Józek zabroni, Krystyna? No nie, wszyscy możemy świętować i o to w tym chodzi, nawet w robocie można się wyluzować i tak po prostu jest przyjemnie, miło i sympatycznie. Mam nadzieję, że u Was załogo też tak jest. 609-86-9869. Dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie, czy robota dzisiaj idzie, czy robota nie idzie. Tym wszystkim się pochwalcie. I jeśli macie jakieś wspomnienia związane z 1 czerwca, na przykład dostaliście jakiś taki nietypowy prezent, to też dajcie znać. Ja Wam mogę dać znać, że jak miałem chyba z 15 lat, to pamiętam, że moja babcia kupiła mi, tak w sumie to dostałem ją od mojej babci, golarkę taką, aż się sam pogubiłem tutaj w tym temacie, dlatego, że to był prezent

golarka marki Moskwa. No i taką golarkę na początku używałem i okazało się, że mocą naprawdę dorównywała niejednej koszarce i całą brodę elegancko ogarnęła. No ale tak stwierdziłem, że no trzeba potem przerzucić się na jednorazowe i ta golarka została w formie takiego prezentu. No ale trzeba przyznać, że mocna to ona jest! Mam nadzieję, że SMS-y od was też będą mocne. 609-869-869. Dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie, bo już za chwilę wjeżdża, co? Lista obecności. Bądźcie z nami.

0: To Bryska na legalu w Vox FM, a na legalu pod 609-86-9869 zameldował się nasz przyjaciel Mariusz z Kielc.
1: Witam nocną zmianę, witam Marcina, witam wszystkich słuchaczy. Podpisuję listę obecności, Mariusz z Kielc. Ciebie, Marcinie, również pozdrawiam i wszystkich naszych słuchaczy.
0: Dzięki, Mariusz. I widzicie, jakie to jest proste? 609-86-9869. Dzwonimy, meldujemy się i jest wszystko git. A teraz będzie piosenka, która z pewnością też git będzie. To jest coś pięknego. Vamos a bailar. Dajcie głośniej.

0: Powiem wam załogo, że kiedy nie mam humoru i wbijam do studia Vox FM, to nagle dzięki wam mam w głowie pełno radości.
1: Powiedział,
0: że czas sprawdzić listę obecności. Ten, kto jest z nami, ten melduje się pod 609-86-9869, a ja robię verification, education i sprawdzam, co tam u was dobrego tej nocy słychać. A tak się składa, że jest z nami Roger z Lublina, który pozdrawia swojego kota. Ja wiem, Roger, że jak ty jesteś i że jak pozdrowisz kota, to ten tydzień będzie udany, więc go tam ode mnie możesz pogłaskać. To jest naprawdę fajny kot i ty też jesteś dobry kot. Jest też Paulina i Wojtek. Byliśmy w Hiszpanii, Marcinku, i wracamy w końcu do domu. 7 dni wolnych nas czeka. No i bardzo dobrze, no to weź Wojtek, Paulina na jakiś spacer, pójdźcie sobie do jakiejś, nie wiem, knajpki albo rozpalcie grilla, żeby nie tylko robota. Ja wiem, że w Hiszpanii było cudownie, ale w Polsce jest też bardzo pięknie, dlatego spędźcie ten czas razem, żebyście byli na pewno szczęśliwi i wiem, że na pewno tak będzie. Jest też z nami Roman, fajny gość ze Świdnika. Cześć Marcinku, ja jestem na nocnej zmianie ochroniarskiej. No to Roman, dobrze tam chroń, żeby nikt się nie włamał, żeby nie było przypału. A już jednego złodzieja, tak się składa, na nocnej zmianie złapaliśmy. Był taki przypadek, słuchajcie uważnie, to potem zobaczymy, kto tym złodziejem był i czy faktycznie coś takiego się wydarzyło. Są też z nami dziewczyny z Modularesa. Nowy to myśl, nie wiem, czy dobrze przeczytałem. W każdym razie, dziewczyny, dobrej roboty wam życzę. Mam nadzieję, że panowie wam pomogą przy tym rozładunku i że nie będziecie musiały same tego wszystkiego robić. Jest też z nami Szymek, fajny gość. Cześć Marcinku, mi dziś robota idzie i skończę godzinę szybciej niż zazwyczaj. To chyba po tym Egipcie już się przyzwyczaiłem do tego, żeby zasuwać. Nie, ty Szymon, po prostu odkryłeś, że podczas roboty też możesz mieć all inclusive. Tutaj klucz 13, tutaj klucz 15 i robota idzie bardzo szybko. Jest też Jarek. Cześć Marcinku, u mnie robota tak idzie, że chowam się razem z innymi po regałach, żeby na kamerach nas nie było widać, a jeździmy wózkami widłowymi. No ja wiem, Jarek, że to chodzi o coś innego. Po prostu nie chcecie być gwiazdą telewizji.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Za mało płacą, co? Ale ja wiem, że na wózkach widłowych płacą więcej. Dobrej roboty? Tak musi być. Zameldowała się też Monika i wysłała jakieś takie bardzo ładne zdjęcie. Dzień dobry, cieszę się, że nocna zmiana powoli się rozkręca. Tymczasem robię róże z krepiny.

Mejk, to chyba cud, że nie zjadłem krepiny. Sorry, Monika, Marcinek troszkę tej nocy oszalał. Mamy też pozdrowienia z pociągu, który podróżuje teraz do Świnoujścia, także dobrej drogi. I jest też z nami Kamil Taksówkarz, który leci z tematem. No to fajnie, Kamil, fajnie, że jesteś i że słuchasz muzyki w rytmie hitów. Bo ta muzyka jest dla nas wszystkich. Sexy Eyes gramy.

0: Keep on Running, czyli piękny kawałek, który spowodował, że aż Dawid zrobił głośniej. No i o to chodzi. Fajnie, Dawid, że jesteś. Zameldował się też Paweł.
1: Cześć, witam was serdecznie. Paweł, słuchanie, pozdrawiam.
0: Paweł, weź sobie coś na gardło, bracie, bo tak słyszę, że coś tam cię łapia, wiesz. Teraz z temperaturą jest różnie, ciśnienie i tak dalej, więc trzeba dbać o siebie. I ja o ciebie też dbam. Tak jest, jesteśmy jedną załogą, która dba o siebie zdrowotnie, muzycznie i tak ma być. Więc herbatka musi być grana, żebyś potem nie miał głosu jak Wiśniewski. Pamiętacie, jak kiedyś miałem głos, miałem taki powiedz czemu. No i nie do końca to wychodziło. Dlatego o zdrowie trzeba dbać i być radosnym. Bądź radość ma gramy.

0: Podobno sprawdzanie pogody z godziny na godzinę to jest dziecinada, ale skoro mamy Dzień Dziecka, no to wypada. Żeby być obeznanym w temacie. Jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy opady deszczu będą spodziewane głównie na południu. Opada w Katowicach, we Wrocławiu, Zielonej Górze, Opolu i w Zakopanem. Reszta kraju w tej chwili bezdeszczowa, natomiast w dalszej części dnia opady deszczu przejmą całą Polskę. Więc uważajmy na siebie, weźmy parasol, tak żeby ten Dzień Dziecka spędzić tak jak chcemy, mimo że pada, to zawsze jest jakaś opcja, zawsze gdzieś można pójść. Choćby na boisko.
1: Nocna zmiana z Vox FM.
0: Bo czy pada, czy nie pada, dla niektórych nie ma to problemu i bardzo dobrze, byle tylko nie być potem chorym. A tak się składa, że w tej godzinie może chorzy nie będziemy, ale sprawdzimy, kto nas okłamie w zabawie Kto tu kłamie, która będzie dotyczyć właśnie naszego dzieciństwa. A więc guma, turbo, myszka Miki, na trzepaku kozak Triki. Marcinek, cześć ponownie, tu Vox FM.

To kapitan Hollywood w Vox FM. Czy pan kapitan jest oszustem? Nie no, on raczej nie, ale zaraz przekonamy się, kto będzie chciał nas zrobić w konia w temacie dzieciństwa. Czy będzie to kolega z klasy Marcin? A może sąsiad z bloku obok Marcinek? Lub też ten stary kombinator Miros? Zaraz się przekonamy. Na pewno nie będą to bliźniaczki.

0: Załogo, zbliża się. Ale wiecie co, no, nasza zabawa Kto tu kłamie już za chwilę stanie się faktem, więc proponuję wbić w swój telefon już teraz numer
1: 609 869 869,
0: bo za momencik znajdziemy wspólnie tego kłamczuszka.

0: 20 minut po godzinie pierwszej to Sarah James i Somebody, która pięknie nam zaśpiewała tak, że aż mam chęć znaleźć tego kłamcę.
1: Kto tu kłamie?
0: A to jest pytanie do was, a więc wspólnie wybierzmy się na nasz woksowy plac zabaw, na którym gdzieś w piaskownicy lub na zjeżdżalni kryje się kłamca. Pytanie tylko, czy tym kłamcą będzie Marcin? Gumą, w której mogliśmy znaleźć wiele obrazków z różnymi samochodami, była guma Turbo. A może jednak to Marcinek kłamie? Gra w klasy to klasyczna podwórkowa zabawa zręcznościowa, polegająca na skakaniu na jednej lub dwóch nogach po narysowanym na ziemi diagramie. A może jednak ten postrach osiedla Miro skłamie? Ja bym chciał powiedzieć o takiej zabawie, która nazywa się Podłoga to lawa. Ja wiem, że znacie tą zabawę doskonale, a polegała ona na tym, że musieliśmy całą terakotę zalać gorącą wodą niczym lawa, przez co ojciec potem musiał robić remont całego mieszkania. Wiem, że to była dziwna zabawa, ale niektórym udawało się nie dostać za nią kary.
1: Kto tu kłamie?
2: Kto tu kłamie? Kto tu kłamie?
0: 609-86-986-9. W tym momencie zdejmuję tak zwanego co? Kagańca. Tak, dokładnie, kagańca. I czekam na pierwszą osobę, która się do mnie dodzwoni i powie, kto tej nocy będzie chciał nas zrobić w konia. Czy będzie to postrach osiedla Miros? Czy będzie to kolega z klasy Marcin? A może jednak Marcinek, który może kłamie, a może nie kłamie. Także odbieramy pierwszy telefon. Halo, halo, kto jest z nami?
3: Witam, Krzysztof.
0: Cześć, Krzysiu, jak ci mija noc, bracie? Co robisz?
3: W pracy...
0: A wiadomo, no robota musi iść, prawda?
3: No jasne.
0: Krzysiu, powiedz mi, kto tej nocy chce nas zrobić w konia w temacie dzieciństwa?
3: No, że tak zawsze jak słucham cię, Marcinku, to zawsze wychodzi ze Miros, no.
0: Ale no widzisz, no co ja poradzę? Tłumaczyłem mu wielokrotnie, słyszałeś, żeby nie kłamał, a on cały czas robi nas w konia. No, tak nie może być, trzeba go jakoś utemperować. Może ty dasz radę, Krzysiu. Powiedz mi, kogo chcę pozdrowić w takim razie w Vox FM?
3: No oczywiście ciebie, słuchaczy, no i tych, że tak powiem, pracują, bo w dzień to śpimy.
0: Dokładnie, a co z tym Mirosem robimy? Pozdrawiamy czy nie?
3: No jasne, że pozdrawiamy.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Czyli Krzysiu był łaskawy, no i dobra. Dzień dziecka, niech mu będzie, ale niech więcej nie kłamie. Nasza zabawa wraca już za tydzień.

0: Think About It z Voxetem. No i co się pan śmieje, panie Mirosie?
1: No bo Krzysiu powiedział, że jest wszystko git i mogę bez problemu kłamać.
0: Wyjątkowo, bo jest Dzień Dziecka. Co przed nami?
1: Kubanzaia Kyoto.
0: I to na szczęście nie jest kłamstwo. Gramy.

30 minut po godzinie pierwszej to Dzień Kota w Vox FM i to jest dowód na to, że Dzień Kota można świętować też w Dzień Dziecka. Vox FM jest do tego idealny. Jesteś idealny do znajdowania miejsc i ja wiem, że czasami szukamy tych miejsc długo, czy ta rajka będzie wolna, czy nie będzie. Uspokój się, będzie. Rysiek wyjechał. Vox FM. To tu wyjedziesz. Blow it, gramy.

49 minut po godzinie pierwszej modelki włodarski, lubię cię jak lato w Vox FM. Tak mi się ten utwór spodobał, że aż mi się pomyliło. W każdym razie jest na miejscu 7 notowania bestlista Vox FM. Wpadajcie tam, głosujcie, no bo od nas wszystkich zależy, co gramy w Vox FM. Ja daję plusika na utwór, no nie powiem jaki, bo to jest tajemnica. Vox. No ale wiem, że wy macie też swoją tajemnicę. Z kolei teraz gramy utwór, który pewnie z kolei wszyscy pamiętamy, bo cofamy się do 2009 roku. Mrozu, miliony monet.

super, czyli piękne. Ja wam, załogo, pięknie dziękuję za to, że byliście w nocnej zmianie. Słyszymy się za tydzień w poniedziałek od północy do drugiej w nocy. To jest taki moment, kiedy się spotykamy, kiedy jesteśmy razem, kiedy w nocy dajemy czadu i powera mamy. Także za tydzień obecność obowiązkowa. Dzięki za dzisiaj, Marcinek, trzymajcie się.